Oklaski publiczności festiwalu West Cork dla Marmon Quartet. W jego wykonaniu usłyszeliśmy 33. kwartet D-dur Józefa Haydna w katalogu Hobokena, pozycja 42 w rozdziale 3. Kameraliści przygotowali na tamten wieczór w irlandzkim Bantry jeszcze jeden utwór, 19. kwartet smyczkowy C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, tak zwany dysonansowy, ostatni z kwartetów haydnowskich kompozytora.

To był 19. kwartet smyczkowy C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, tak zwany dysonansowy. W ten sposób zakończył

swój występ na festiwalu West Cork Marmon Quartet. Dalszą część tego wieczoru publiczność w Bantry spędziła w towarzystwie innego zespołu, kwartetu Chiaroscuro. Wykonał on wtedy kompozycję, która należy do żelaznego repertuaru zespołów kameralnych. 14. kwartet D-moll, Śmierć i Dziewczyna Franza Schuberta.

Tak kończy się 14 kwartet d-moll Franza Schuberta z tematem pieśni kompozytora Śmierć i dziewczyna w drugiej części. Grał kwartet Chiaroscuro, a nagranie powstało rok temu, 29 czerwca 2025 roku na Festiwalu Muzyki Kameralnej w West Cork w Irlandii. Skoro wspomniałem już o pieśni,

Christophe Pregardien, tenor, razem z towarzyszącym mu na fortepianie historycznym Andreasem Steyerem wykonali pieśń Andi Entfernte Franza Schuberta do słów Goethego. Wrócimy teraz do muzyki epoki klasycyzmu. Posłuchajmy symfonii C-dur Marianne Martinez, austriackiej kompozytorki o hiszpańskich korzeniach.

austriackiej kompozytorki hiszpańskiego pochodzenia, uczennicy Józefa Haydna, od którego była młodsza mniej więcej o dekadę. Posłuchajmy teraz utworu jej nauczyciela. Tria na instrument klawiszowy i smyczki Edur Haydna. Gra Buart Trio.

w wykonaniu BBC Concert Orchestra pod dyrekcją Johannesa Wildnera usłyszeliśmy symfonię C-dur Marianne Martinez. XVIII-wiecznej Austrii.

Był Art Trio, wykonało trio Edur Józefa Haydna u Hobokena, pozycja 28 w rozdziale 15. I tak kończymy pierwszą część naszego spotkania. Do usłyszenia po sygnale.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Trwa muzyczna noc Euroradia. Teraz przeniesiemy się do XVII-wiecznego Wiednia, gdzie żył i tworzył Johann Heinrich Schmelzer. Wirtuoz skrzypiec, kompozytor i dworski kapelmistrz. Jest on autorem m.in. uroczystych nieszporów. W połowie lat 90. zarejestrował je Konrad Jung-Henel wraz z zespołami Gradus ad Parnassum oraz Concerto Palatino, a także z holą wiedeńskiej Hofburg Kapelle.

To były nieszpory uroczyste, które Johann Heinrich Schmelzer napisał w drugiej połowie XVII wieku dla kapeli, która funkcjonowała przy wiedeńskim dworze. Słuchaliśmy wykonania zespołów Gradus ad Parnassum i Concerto Palatino oraz Holy Hofburg Kapelle w Wiedniu. Dyrygował Konrad Jung-Henel. Przeniesiemy się teraz w czasie do zupełnie innej epoki, dokładniej do 1914 roku. Wtedy norweski kompozytor Hjalmar Borgström ukończył swój koncert skrzypcowy G-dur. Posłuchajmy go w interpretacji skrzypka Eldbjörga Hemsinga oraz Argovia Philharmonic pod dyrekcją Leo McFalla.

To były oklaski dla solisty Eldbjörga Hemsinga, orkiestry Argovia Philharmonic i dyrygenta Leo McFalla. W ich wykonaniu usłyszeliśmy koncert skrzypcowy G-dur op. 25 Hjalmara Borgstroma, norweskiego kompozytora i krytyka muzycznego, aktywnego szczególnie w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. Z tego czasu pochodzi też jego koncert, którego słuchaliśmy. Nagranie powstało w Szwajcarii w Centrum Kongresowym w Aarau. Muzyczna noc Euroradio dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy Państwu dobrego dnia. Michał Dębski i Mateusz Nowosad.

Tu dwójka, minęła piąta. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na pierwszą w tym tygodniu poranną fantazję polską. Dzisiejsza audycja minie nam pod znakiem szeroko pojętej podróży. W końcu rozpoczęliśmy wakacje. Udamy się w odległe muzyczne rejony świata. Będziemy podróżować nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie. To za sprawą przedwojennych nagrań Józefa Hoffmana. Zacznijmy jednak od wycieczki na pewną fikcyjną wyspę, wykreowaną przez Josepha Conrada w powieści Lord Jim, do tajemniczej krainy zwanej Patusanem, leżącej gdzieś w przedwojennych holenderskich Indiach Wschodnich, przeniesie nas muzyka Bronisława Kapera, pochodząca z hollywoodzkiej ekranizacji Lorda Jima. Przed nami orkiestra pod batutą Mura Mathiesona.

To jest balijski gamelan. Bardzo nietypowa mieszanka, ale jak najbardziej uzasadniona, bo akcja powieści Josepha Conrada, no i filmu, przenosi nas do holenderskich Indii Wschodnich, czyli do dzisiejszej Indonezji, gdzie dźwięki gamelanu rozbrzmiewają na co dzień. Muzyka Bronisława Kapera zabrzmiała w wykonaniu orkiestry pod batutą Miura Mathisona. I do tej hollywoodzkiej ścieżki dźwiękowej autorstwa polskiego kompozytora powrócimy jeszcze na koniec dzisiejszej audycji. I skoro wyspa Bali dała już o sobie znać, to pozostańmy przy muzyce inspirowanej tym rajskim lądem. Na początku lat 30. XX wieku do Indonezji, czyli do ówczesnych holenderskich Indii Wschodnich, zawitał Alexander Tansman, który był wówczas w trakcie największego w swoim życiu tournée koncertowego po całym świecie. Pamiątką tej trasy był cykl kompozycji pod tytułem Le Tour du Monde, prezentowany na antenie Dwójki już wielokrotnie w Fantazji Polskiej. A dziś jeszcze jedno muzyczne wspomnienie Tansmana z tamtej podróży, mianowicie trzecia sonatina na fortepian. Dzieło to zostało dedykowane rezydującemu na Bali słynnemu niemieckiemu malarzowi Walterowi Spiessowi. Artyście temu można poświęcić niewątpliwie całą oddzielną audycję, nawet muzyczną, bo pozostawił on po sobie kilka kompozycji inspirowanych balijskim gamelanem. Muzyka z tamtego rejonu świata w latach 30. fascynowała wielu kompozytorów. No i mamy to szczęście, że przynajmniej dwóch polskich twórców, a więc Leopold Godowski i właśnie Alexander Tansman, dołożyło coś od siebie do repertuaru utworów inspirowanych gamelanem. Takie gamelanowe reminiscencje usłyszymy w trzeciej sonatinie Tansmana, którą wykona Margaret Fingerhut.

Trudno nie odnieść wrażenia, że to gamelanowe brzmienie z trzeciej sonatiny Aleksandra Tansmana to taki kawiarniany gamelan grający w jakimś zadymionym europejskim lokalu lat 30. ubiegłego stulecia. Kompozycję Tansmana zarejestrowała Margaret Fingerhut na albumie z utworami fortepianowymi naszego twórcy. Na początku audycji obiecałem Państwu, że będziemy podróżować dziś nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie. Zanim jednak tę podróż w czasie odbędziemy, proponuję jeszcze jedną wycieczkę w odległe miejsce. Zawędrujemy nie tak daleko od wyspy Bali, bo zawitamy na leżącej tuż obok niej wyspie Jawie. To właśnie muzyką, kulturą i przyrodą tego indonezyjskiego lądu inspirowana jest suita jawajska Leopolda Godowskiego. To jeszcze jeden przykład kompozycji z okresu dwudziestolecia międzywojennego autorstwa polskiego twórcy, która pozostała pod silnym wpływem gamelanu. Jak się okazało, fortepian idealnie nadał się do imitacji brzmień gongów, ksylofonów czy różnych metalofonów, czyli tych instrumentów, które wchodzą w skład jawajskiego gamelanu. Chętnie powracam dziś do tej kompozycji Leopolda Godowskiego. Tym razem posłuchamy trzech obrazów z pierwszej części suity jawajskiej. Pierwszy obraz zatytułowany po prostu Gamelan, drugi Wayang Purwa, ilustrujący spektakl Teatru Cieni i obraz trzeci pod tytułem Hari Besar, oddający nastrój jednego z jawajskich świąt. Na fortepianie gra Karl Peterson.

I tak kończymy naszą krótką wycieczkę na Jawę. Pierwszą część suity jawajskiej Leopolda Godowskiego wykonał Karl Peterson. Do tego nagrania powrócimy jeszcze w środowej fantazji polskiej. Wówczas powrócimy na indonezyjską Jawę, żeby posłuchać nieco więcej muzyki fortepianowej Godowskiego, inspirowanej dworską muzyką Jawy. A teraz odbędziemy podróż już nie w przestrzeni, ale w czasie. Przed nami bowiem rzecz, którą można potraktować jako historyczną ciekawostkę. A będzie to nagranie jednego z utworów Fryderyka Chopina dokonane przez Józefa Hoffmana. Oto Polonez S-moll, op. 26, numer 2.

To był Polonez S-moll, opus 26 numer 2 Fryderyka Chopina, zarejestrowany przez nieodżałowanego Józefa Hoffmana. Tak się złożyło, że dzisiejsza audycja wypełniona jest muzyką tych polskich twórców, którzy największy sukces odnieśli poza naszym krajem. Tak było niewątpliwie w przypadku Bronisława Kapera, kompozytora muzyki filmowej do hollywoodzkich przebojów z lat 50. i 60., laureata Oscara za muzykę do filmu Lili. Na koniec fantazji polskiej powracam do ścieżki dźwiękowej z filmu Lord Jim. Posłuchamy wybranych fragmentów tej muzyki, w której brzmienia orkiestrowe mieszają się z brzmieniami gongów indonezyjskiego gamelanu, no a także z japońską muzyką gagaku. Orkiestrę poprowadzi Muir Mathieson.

Tak, kończymy wypełnioną brzmieniem balijskiego gamelanu, japońskiego zespołu Gagaku oraz brzmieniami orkiestry muzyczną przygodę z Lordem Jimem. Wysłuchaliśmy wybranych fragmentów z ekranizacji powieści Józefa Konrada, a autorem tej muzyki jest Bronisław Kaper. Do twórczości polskiego kompozytora powrócę w środowej fantazji polskiej, a na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się do usłyszenia jeszcze dziś o 22:30 w audycji Nocna Strefa. Krzysztof Dziuba.

0: 29 czerwca w kościele rzymskokatolickim przypada uroczystość świętych Piotra i Pawła. Nic więc dziwnego, że w odczytywanym dzisiaj fragmencie Ewangelii słyszymy dialog między Jezusem a Piotrem. Jezus stawia swoim uczniom dwa istotne pytania. Za kogo ludzie mnie uważają i za kogo wy mnie uważacie? Zwróćmy uwagę na dwa szczegóły tej rozmowy, które przy pobieżnej lekturze mogą nam umknąć. Pierwszy to ten, dlaczego właściwie Jezus stawia te pytania. Zdarza się, że ludzie chcą się dowiedzieć, co inni o nich myślą, jak ich postrzegają. Także z życiem zawodowym związane są różnego rodzaju ewaluacje, oceny. Mają one podnieść jakość i efektywność wykonywanej pracy. Ale skoro Jezus jest Synem Bożym, człowiekiem i Bogiem jednocześnie, trudno podejrzewać, że nie wie, co myślą o Nim ludzie, za kogo uważają Go Jego uczniowie. Odpowiedź na te pytania ma pomóc nie Jemu, ale właśnie uczniom. To oni mają sobie uświadomić, kim dla nich jest nauczyciel i jak ten stan rzeczy prezentuje się na tle opinii innych. Człowiek nieczęsto stawia sobie podobne pytania, ale od znalezienia odpowiedzi na pytanie, za kogo uważam drugiego człowieka, bywa kluczowe. Ono wpływa na moje zachowanie, na sposób traktowania danego człowieka, sposób budowania relacji z nim. Zupełnie inaczej będę postępował wobec kogoś, kogo uważam za przyjaciela, inaczej wobec kogoś, kogo uważam za mistrza, a inaczej wobec kogoś, kogo uważam za człowieka, który nie jest godny zaufania. Oczywiście moje postrzeganie drugiego człowieka nie musi być zgodne z rzeczywistością. Sąsiedzi mogą kogoś uważać za dziwaka i samotnika, a w rzeczywistości może to być naukowiec, który nie skupia się na sprawach drugorzędnych, ale cały oddaje się swojej pracy. Albo grono znajomych może uważać kogoś za człowieka, któremu życie oszczędziło problemów, za duszę towarzystwa i dyżurnego wesołka, a w rzeczywistości ten ktoś może przeżywać poważne problemy. W tym przypadku pytani posiadają ten komfort, że Jezus od razu mógł zweryfikować ich poglądy, przyznać rację, jak uczynił to w przypadku Piotra, lub zaprzeczyć. Czasem warto zwolnić tempo życia i postawić sobie podobne pytania. Właściwie dana odpowiedź może pomóc ułożyć relacje z ludźmi, a nawet umożliwić spojrzenie w nowy sposób na siebie i na innych. I drugi szczegół. Piotr na pytanie Jezusa odpowiada bezbłędnie. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ta odpowiedź była tak trafna, że nie mogła pochodzić od Niego samego. Potwierdza to sam Jezus. Mówi: ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A więc Bóg jest gotów pomóc tym, którzy nie boją się pytać o to, za kogo uważają innych i za kogo sami są uważani. Nie powinniśmy więc bać się tych pytań i nie powinniśmy uważać ich za mało istotne. Odpowiedź na nie może wiele zmienić.
1: Mówił ojciec Egidiusz Włodarczyk, Bernardyn.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, wybiła 6.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry Państwu. Dziś 29 czerwca, 181 dzień roku. Słońce w znaku raka wzeszło o godzinie 4.18, zajdzie o 21.01, a to znaczy, że dzień potrwa 16 godzin i 43 minuty.

0: powolutku się kurczy. Dziś imieniny Bazylego, Ciechosława, Emilii, Jana, Leona, Lucyny, Mileny, Trofima, Władysława oraz Władysławy. Witamy Państwa serdecznie w Poranku Dwójki w składzie Katarzyna Fitzwilliams, Marek Jakubik, Michał Dębski i Jan Kantyzienko.
1: Pogoda.
0: Wczoraj w Słubicach odnotowano rekord temperatury w historii pomiarów w naszym kraju. To były 40,5 stopnia Celsjusza. Dziś na północnym zachodzie i zachodzie kraju spodziewamy się umiarkowanego zachmurzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenia nie będzie prawie w ogóle, poza miejscami, gdzie wystąpią burze, przelotne opady deszczu. Wysokość opadów podczas tych burz to może być około 30 mm, na południu troszeczkę więcej. Temperatura to od 28 stopni na wschodzie, 32 na północnym zachodzie i 35-39 na przeważającym, nomen omen, przerażającym obszarze kraju. Chłodniej tylko na wybrzeżu, tam plus 22 stopnie. Podczas burz wiatr powieje z prędkością 80 km na godzinę.

0: To był utwór Na ochłodę od Michała Dębskiego, galop ze sceny baletowej Taniec Płatków Śniegu z opery Podróż na Księżyc. Choć dziś, wczoraj, przedwczoraj i myślę przez kilka najbliższych dni na ustach wszystkich będzie inne ciało niebieskie. Słońce, któremu kłaniamy się z lekką zgrozą i szacunkiem dziś rano, zupełnie jak rycerze pod Grunwaldem u Sienkiewicza, rekomendujemy Państwu tą polską strategię, raczej chować się w cieniu niż czekać w pełnej zbroi na otwartym polu.
1: Poranek dwójki.
0: A skoro mówimy o Grunwaldzie, warto odnotować, że w miniony weekend było tak ciepło, że na warszawskim Służewcu konie nie ścigały się z powodów humanitarnych.
2: Konie uwiązane, które będą kuć, podrzucane.

0: Stają grzywami i w trawie nad rzeką lemiesze, plozy, brony to naprawy.
1: Mówił Czesław Miłosz. Do wiersza noblisty wrócimy za kilkanaście minut. Na pełnych obrotach pracują chłodnice samochodowe, zarówno te silnika, jak i klimatyzacji. W ten wielki upał łatwo o awarię w takie gorące lato, ale chyba nie aż tak spektakularną awarię, jak ta, która przydarzy się w dzisiejszym kalendarium historycznym.
2: W ramach tego toru był tak zwany pas fal. I on

0: czyli też kto rąbnął i czy naprawiono miskę olejową, o tym za kilka minut opowie Jakub Jamrozek. Przed siódmą zachęcamy też do gimnastyki.
1: Można obracać hantlem ze stale zmieniającą się prędkością.
0: Można wywijać hantlem, żebyśmy byli tacy giętcy jak polszczyzna, co udowadnia nam co tydzień w swoim felietonie doktora Agata Honcia. To wszystko przed godziną siódmą. Tymczasem zamieniamy się w słuch.

0: na dwie gitary. Jest 6:11. Słuchają Państwo Poranka Dwójki.
1: Kalendarium.
0: Otwieramy kalendarium. Spoglądamy na rocznicę. 140 lat temu urodziła się Ada Sari, właściwie Jadwika Szajer, śpiewaczka operowa, sopran koloraturowy, pedagogzka, która występowała niemal na wszystkich scenach operowych Europy i obu Ameryk. Od 1947 roku profesorka Państwowej Szkoły Muzycznej w Warszawie, a od 1985 w Nowym Sączu, czyli w miejscu urodzenia artystki, ma miejsce Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej jej imienia, czyli imienia Ady Sari. 14 lat później na świat przyszedł Antoine de Saint-Exupéry, pisarz, lotnik, autor powieści Mały Książę, Nocny Lot, Ziemia, Planeta Ludzi. Zginął w czasie lotu zwiadowczego 31 lipca 1944 roku. Przez wiele lat dokładny los tej misji, jego samolotu i samego pisarza nie był znany. W 1998 roku rybak wyłowił z Morza Śródziemnego w okolicy Marsylii bransoletkę należącą do pisarza. Części jego samolotu znaleziono też w roku 2000. Dziś 29 czerwca, o czym dobrze wie autor kalendarium Jakub Jamrozek.
2: Dzień dobry, mówię Państwu w porze śniadaniowej, a ze śniadaniami jest tak, że można je jeść nożem i widelcem, a można po prostu łyżką. I zakładam, że właśnie na tę drugą opcję stawiał pianista, kompozytor, działacz społeczny, mąż stanu Ignacy Jan Paderewski.
3: Ignacy Jan Paderewski był wielkim muzykiem, ale też człowiekiem w podróży. To oczywiście jedno z drugim się bardzo łączyło, ponieważ podróżował ze względu na swoje tournée. I razem ze swoją żoną Heleną zbierali łyżeczki. Łyżeczki pamiątkowe z miejsc, które odwiedzali. I jest to taki dziennik podróży, który można poniekąd prześledzić na podstawie tych bardzo interesujących łyżeczek, a także pokazuje Paderewskiego jako człowieka z ciekawym hobby.
2: Ignacy Jan Paderewski zmarł w Nowym Jorku 85 lat temu. Za życia lubił też samochody, choć akurat tym nie jeździł. 35 lat temu w warszawskiej FSO zakończono produkcję Fiata 125P.
4: Pierwszy duży Fiat, zwany też Kantem, Kredensem czy Bandziorem, zjechał z linii produkcyjnej. Wieloletni dyrektor FSO Edward Pietrzak opowiadał, że już po złożeniu pierwszych egzemplarzy trzeba było poprawić konstrukcję miski olejowej. A wszystko przez premiera Cyrankiewicza, który przyjechał do fabryki przejechać się nowinką motoryzacyjną.
5: W ramach tego toru był tak zwany pas fal. I on wjechał na tą falę. Jak zrobił kilka zjazdów w górę i w dół, to rąbnął i miska olejowa się rozleciała.
4: Duży Fiat jeździł po ulicach praktycznie całego świata. Najwięcej sztuk pojechało do Jugosławii, Czechosłowacji i na Węgry. Nawet 50 tysięcy egzemplarzy Kanta popłynęło do Wielkiej Brytanii. Jednak najczęściej gościł na polskich drogach, zwłaszcza na usługach taksówkarzy.
6: A w słuchawce Radio Taxi proszę czekać. Poczekamy, przeczekamy, dojedziemy.
2: Światem 125P niewątpliwie ścigać mogłaby się Irena Szewińska. 8 lat temu pożegnaliśmy tę najwybitniejszą lekkoatletkę w dziejach polskiego sportu, zdobywczynię 7 medali olimpijskich. A to jest Tokio, rok 1964.
7: Robi się cicho na stadionie, wszyscy już wstają z miejsc i one już tam klęczą, a więc trzy rekordistki świata. Kirchenstein najbliżej nas uniosły się, pada strzał i biegną razem. Teraz wyszła Tajes na prowadzenie, Kirchenstein ciągnie, prowadzi Tajes, Kłobukowska dodaje, ale wciąż Tajes prowadzi, teraz Kłobukowska atakuje, Kirchenstein tak samo, walka szalona, Kirchenstein wygrała jakimś nadludzkim sprintem na ostatnich 10 metrach Taes prowadziła walce ogromne z Kłobukowską, a potem Kirchenstein tym długim, prześlicznym krokiem, jak gdyby w ogóle bez wysiłku.
2: A to głos poety mikrofonu Bohdana Tomaszewskiego. Dziś także 96. rocznica urodzin człowieka, dzięki któremu dobrze zdałem maturę z polskiego, czyli Sławomira Mrożka.
8: Kino w ogóle to było grubo przed wojną. To jeszcze nie mogło być poza Krakowem. To mogło być tylko w Krakowie i przypuszczam, że to było na Kielickiej w domu żołnierza. Tam w tym domu było też kino i oczywiście tam przychodzili nie tylko żołnierze, ale cywile, czyli moja matka ze mną w tym wypadku. I przypuszczam, znaczy jestem pewien, że przy jakiejś okazji moja matka trzymała mnie na kolanach, czy to byłem wtedy dzieckiem oczywiście. Trzymała mnie na kolanach, żebym je widział.
2: A tak Sławomir Mrożek opowiadał nie o książkach, a o swoim pierwszym spotkaniu z filmem.
0: Cywile, czyli moja matka ze mną. No w każdym zdaniu Sławomira Mrożka gdzieś jest

Tak, muzyka, która płynie tak szybciuteńko, jak myśli w chwili, kiedy człowiek dopiero co się obudził, jeszcze jest jedną nogą we śnie, to oczywiście Jan Sebastian Bach, BWV 971, czyli trzecia część koncertu włoskiego zaaranżowana.

chociaż odrobinka dystansu i poczucia humoru, a my teraz chwilkę po godzinie 6 wracamy do pierwszej wymienionej przez Jakuba Jamrozka rocznicy i słuchamy muzyki pewnego bardzo znanego kompozytora i kolekcjonera łyżeczek.

22 minuty po 6:00, ostatnie takty kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego, dzisiejszego jubilata, przepraszam, 29 czerwca 1941 roku kompozytor wirtuos odszedł z tego świata. My zastanawiamy się, zanim ten upał rozkręci się na dobre, nad tym, dokąd i jak można się przed nim schronić. Wspominaliśmy dzisiaj o rycerzach spod Grunwaldu, którzy chowali się w lesie. No, mamy w kulturze kilka takich scen i wątków związanych z upałem. Mamy na przykład naszych troszeczkę wymyślonych prasłowiańskich przodków, dla których słońce było bogiem. Mowa oczywiście o starej baśni. Oni się niczego nie bali, przed słońcem prawdopodobnie się nie chowali. Jest przepiękna rzeźba Ksawerego Dunikowskiego Idąc ku słońcu, która pokazuje potęgę tego słonecznego żywiołu i taką odwagę, z jaką można porwać się na tą z góry przegraną walkę. Jest też pewien niszowy film, niszowy, festiwalowy, Cai Mingliang'a, reżysera z Tajwanu. Jest to jedna z piękniejszych opowieści o upale, jakie ja widziałem w życiu. Film nazywa się Kapryśna chmura i opowiada o pewnej parze kochanków, która poszukuje się nawzajem na kilku piętrach takiego hongkońskiego wieżowca właśnie w czasie przeogromnych upałów, starając się z jednej strony przed tym gorącem schować, a z drugiej strony siebie odnaleźć i z takiego pięknego, wielkiego, soczystego arbuza, którego zajadają, czynią metaforę tej swojej bardzo namiętnej, właśnie upalnej miłości. Jeżeli państwo macie też takie swoje adresy, takie swoje miejsca, to mogą być miejsca w rzeczywistości, na przykład jakaś wyjątkowo chłodna galeria sztuki, albo dobrze schłodzony kościół z recitalem organowym, gdzie dobrze jest się schować przed upałem. Ewentualnie mogą to być książki, wspomnienia, filmy, które w czasie tych upałów, które nas nawiedzają, pomogą państwu na chwilę poczuć ulgę i to schłodzenie. Dzielcie się tym z nami, będziemy wracać do tematu. Czekam na państwa maile pod adresem poranek2@polskieradio.pl. Czekam też na telefony pod numerem 22 645 22 22. A teraz wysłuchamy muzyki Józefa Haydna. To jest kwartet, który jest nazywany Wschodem Słońca. Dzięki Michałowi Dębskiemu wiem to wszystko. A to ze względu na otwierający go, wznoszący się temat na tle łagodnych, płynących akordów. Sprawdźcie państwo sami, czy to faktycznie tak brzmi.

0: trzecia część kwartetu B-dur Józefa Haydna, tak zwanego kwartetu Wschód Słońca. Słońca, pod adresem którego można wysyłać różne mniej lub bardziej pozytywne epitety. No, ja bym powiedział dzisiaj Słońca, trzeci dzień z rzędu wstającego naprawdę w swojej pełnej, pięknej bezczelności, przed którym, no, jako ludzie, znając też swoje miejsce w skali różnych zjawisk, musimy się chować, także czas na poezję.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Że są rzeczy i zjawiska większe i donioślejsze od nas samych, o tym na pewno wiedział i temu przyglądał się w swojej twórczości Czesław Miłosz. Jutro przypada 115. rocznica jego urodzin. Poeta przyszedł na świat pod tym samym słońcem, które nam dzisiaj przyświeca w Sztejniach, w majątku rodziców matki Kunatów w powiecie kiejdańskim nad rzeką Nieważą. Te okolice po latach w rodzinnej Europie nazwie swoim ziemskim rajem. Weronika Miłoszowa, czyli jego matka, wraz z synem Czesławem nie mieszkała w samym dworze Kunatów, tylko w odległym o niespełna 3 km folwarku pod Komorzynek, który przypadł jej w wyniku rodzinnych podziałów. To był świat pierwszych doznań małego Czesława, który na trwale zapisał się w jego pamięci po latach, kiedy już jako noblista powrócił w rodzinne strony. Tak te pierwsze doznania opisał w jednym ze swoich przepięknych wierszy. Teraz usłyszymy go w wykonaniu poety.
2: Po wielu latach wróciłem na Litwę i stanąłem w miejscu, gdzie w moim dzieciństwie była kuźnia. I napisałem ten wiersz. Kuźnia. Podobał mi się miech poruszany sznurem. Może ręka, może nożny pedał, nie pamiętam. Ale to dmuchanie, rozjarzanie ognia i kawał żelaza w ogniu, trzymany cęgami, czerwony, już miękki, gotów do kowadla, bity młotem, zginany w podkowę, rzucany w kubel z wodą, syk i para. I konie uwiązane, które będą kuć, podrzucają grzywami i w trawie nad rzeką lemiesze, plozy, brony do naprawy. U wejścia, czując bosą podeszwą klepisko, tutaj bucha gorąco, a za mną obłoki i patrzę, patrzę. Do tego byłem wezwany, do pochwalania rzeczy, dlatego, że są.
0: Mówił Czesław Miłosz językiem, swoim językiem, językiem poezji. Jutro w dokładną rocznicę, 115 jego urodzin, wysłuchamy wiersza w Sztejniach, w którym Miłosz pisze o swojej matce, Weronice, zwanej w rodzinie Wecią lub Wercią. Zamieniamy się w słuch. Czas na mazurek A-moll Fryderyka Chopina gra sam Ignacy Jan Paderewski.

0: Piękne archiwalne nagranie z 1924 roku. Muzyka Chopina w wykonaniu Ignacego Jana Paderewskiego. No, minęło 102 lata od tej chwili i doczekaliśmy takich upałów, które nie schodzą z nagłówek gazet od 3 dni. Tym bardziej, że każdy dzień kolejny to jest upał podniesiony do potęgi, ponieważ nie mamy czasu, żeby po prostu złapać chwilę oddechu. Wszystko jest nagrzane. Korespondujemy dzisiaj w tej sprawie. Jak przed tym upałem, przed tym schwarem się uchronić? Gdzie w świecie albo w kulturze można znaleźć swoje chłodne miejsce? Piszą państwo na przykład coś takiego. Dzień dobry. W warszawskim metrze było wczoraj bardzo przyjemnie. Na tyle, że pierwszy raz w życiu miałem ochotę przegapić stację docelową. Pozdrawiamy już z upalnej Warszawy, upalnej o 6:40. Pozdrawiamy pana i życzymy dzisiaj dłuższych przejażdżek metrem, przegapiania stacji docelowych i trzymania się tego marzycielskiego tonu. I podobnie marzycielskim tonem zajmiemy się dzisiaj wieczorem o godzinie 22, kiedy mam nadzieję będzie już odrobinkę chłodniej. Wtedy w rozmowach na lato poruszymy temat Hamletów. Skąd tylu Hamletów? No to jest pytanie, które się przewija przez kolejne pokolenia teatralne. Na przykład w Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Poznaniu i Olsztynie, w tych wszystkich miastach Hamletów można oglądać. Na pytanie o to, skąd bierze się ta popularność, odpowiedzą dziś krytycy i badacze teatru Grzegorz Kondrasiuk i Marcelina Obarska.
1: Zastanawiałam się, na ile rzeczywiście tkwi za tym jakaś konkretna przyczyna, a na ile jako osoby zajmujące się teatrem od strony teoretycznej próbujemy ją znaleźć. Nie mam na to odpowiedzi. Wydaje mi się, że jest to z jednej strony jakiś przypadek, a z drugiej strony być może kryzys wyobraźni, jak jest w teatrze, i to, że Hamlet jest pewną marką, to po pierwsze, a po drugie, że jest taką trochę matrycą, na

0: którą można bardzo wiele rzeczy rzucić.
1: Ja mam takie dwie robocze hipotezy i obie nie są przyjemne dla polskiego życia teatralnego. Pierwsza jest taka, że to jest taka po prostu w gruncie rzeczy mało ciekawa zawodowa konkurencja, czyli się takie ludzie teatru sobie wyścigi urządzili, kto zrobi lepszego Hamleta.
2: Takie zawody?
1: Tak, tak, takie zawody. I to nie wiem, o czym to miałoby świadczyć, poza jakimś charakterem środowiska teatralnego. Druga jest taka, że to jest takie w zasadzie pójście na łatwiznę w poszukiwaniu młodego bohatera i jakiegoś w ogóle kontaktu z tymi pokoleniami ludzi, którzy już teatr nie uznają za jakąś konieczność czy chodzenia do teatru. Po prostu jest tam młody, silny bohater, którego da się po prostu wystylizować na właśnie tymi w ten kostium wsadzić, ten współczesny. Ja widziałem dwóch Hamletów, jednego w Teatrze Narodowym Englerta, drugiego Kamila Białaszka, teraz najnowsza premiera w Powszechnym. I wydawało mi się, że to są w ogóle różnice kilku pokoleń, ale tak naprawdę to jest bardzo podobny mechanizm, czyli wsadzamy, bierzemy, mamy się dobrego aktora, wsadzamy go po prostu w taki współczesny kostium i stawiamy go w opozycji do świata, po prostu tego złego świata, tak zwanych starych. Co jest dla Hamleta najgorszym rozwiązaniem, bo to jest po prostu otwieranie tego tekstu takim bardzo prymitywnym wytrychem.
3: Pytanie, co jest dla Hamleta dobrym rozwiązaniem? Jest w dosyć niekorzystnym położeniu w dramacie napisanym przez Szekspira. O tych Hamletach na polskich scenach opowiedzą dzisiaj o 22 goście Rozmów na lato, czyli Grzegorz Kondrasiuk, którego państwo słyszeli, oraz Marcelina Obarska. Sezon teatralny się kończy, sezon z wieloma Hamletami. Otwiera się za to sezon ślubów i wesel, dlatego żeniąc te dwa tematy, zapraszamy na fragment z Snu nocy letniej Feliksa Mendelssohna. Scherzo.

0: 6:47, słuchają Państwo Poranka Dwójki. Przychodzą w życiu takie momenty, kiedy wstaje się rano, staje na środku swojego pokoju, bierze do ręki hantelki i wtedy człowiek zastanawia się nie nad tym, ile razy je podnieść i opuścić, tylko tak spogląda na nie i mówi sobie, jak was odmienić? I właśnie w takich razach czasami piszą do nas Państwo, a my śpieszymy z odpowiedzią i pomocą. Oddaję teraz głos dr Agacie Honci.
1: Słowo się rzekło.
2: Oto list słuchaczki. Mam problem ze słowem hantle. Czy istnieje liczba pojedyncza tego słowa? Po warszawsku powiedziałabym jedna hantla. W słownikach zaznaczono, że tylko liczba mnoga. Słowo pochodzi od niemieckiego wyrazu hantel. W tekście z dziedziny chemii, tłumaczonym z języka angielskiego, porównuje się cząsteczkę do jednej sztuki hantli i przetłumaczono, można obracać hantlem ze stale zmieniającą się prędkością. Czy dopuszczalna jest zatem liczba pojedyncza? A jeśli tak, to jak brzmi i jaka jest odmiana? Ha, to jest bardzo ciekawe pytanie. Według starszych słowników rzeczownik hantle występuje tylko w liczbie mnogiej, podobnie jak na przykład drzwi, skrzypce czy sanie. Wiele osób sądzi, że słowo to oznacza parę ciężarków gimnastycznych i zastanawia się, jak wobec tego określić pojedynczy egzemplarz. Warto więc podkreślić, że wyraz hantle odnosi się do jednej sztuki, jednego przyrządu. W prawej ręce trzymamy więc hantle, w lewej też. I razem w obu rękach trzymamy, uwaga, dwoje hantli. Tak jest poprawnie, ale nienaturalnie, prawda? Miłośnicy ćwiczeń gimnastycznych odczuwają wyraźną potrzebę używania formy liczby pojedynczej. Ten hantel lub ta hantla. O tej potrzebie świadczy naprawdę duża frekwencja w tekstach zarówno formy męskiej, jak i żeńskiej. Formy liczby pojedynczej męskiej i formy liczby pojedynczej, uściślam, żeńskiej. Wątpliwości związane z rodzajem gramatycznym tego słowa wynikają z tego, że w języku niemieckim, z którego zapożyczyliśmy omawianą nazwę, rzeczownik hantel ma rodzaj żeński. Ale kończy się spółgłoską i to spółgłoskowe zakończenie przemawiałoby za przypisaniem mu w polszczyźnie rodzaju męskiego. Tak jest naturalnie. A co na to słowniki języka polskiego? Te najnowsze idą z duchem czasu i notują ten hantel, dwa hantle, czyli notują formę męską, oraz wariant żeński, ta hantla i dwie hantle. Dla tradycjonalistów zostawiono informację, słowo używane zwykle w liczbie mnogiej. Można więc podnosić ciężki hantel, albo ciężką hantlę, albo ciężkie hantle w jednej ręce. I nie ma znaczenia płeć osoby, która ćwiczy. Niektórzy twierdzą wprawdzie, że po hantlę, tę hantlę sięgają kobiety, a po hantel, ten hantel mężczyźni, ale to jest chyba złośliwość. Podsumowując, według mnie akceptacja w

0: form liczby pojedynczej, tych form innowacyjnych, jest całkowicie zasadna, mimo że niezgodna ze starszymi źródłami normatywnymi. Chcemy gramatycznie dążyć do usuwania wyjątków, rzadkich zjawisk, nieregularności. I to jest tego najlepszy przykład. Do usłyszenia.
1: Mówiła dr Agata Honcia, 6:51. Słuchają Państwo Poranka Dwójki. Zamieniamy się w słuch teraz Tus, Tillmans i Blue Set.

0: Autopromocja.
1: Centralny Plac Muzyki, czyli festiwal bez precedensu w samym centrum miasta. W poniedziałek gorąco będzie nie tylko z powodu rekordowych upałów, ale za sprawą najgorętszego artysty na scenie muzyki klasycznej, czyli Lang Langa. Chiński pianista wraz z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Bassema Akiki wykona piąty koncert Es-dur cesarski Ludwika van Beethovena, a my będziemy to wszystko transmitowali. Tego wydarzenia nie można przegapić. Początek już dziś o 20.15. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
2: To się czyta.
3: Angelika Gorodischer. Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Ktoś z was był kiedyś w bezpośredniej bliskości cesarskiego pałacu? Ktoś widział wieże, niezliczone dziedzińce, czarne mury, fontanny? Nie, ja też nie. A teraz raczej małe są na to szanse. Dlatego ta historia będzie też należeć do innych.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.30.
3: Gorąco polecam. Sławomir Grzymkowski.
0: Autopromocja.
5: Wybiła siódma.
6: Dwójka, jesteś na miejscu. Jerzy Radziwiłłowicz.
5: Słuchają państwo Poranka Dwójki. Jest 29 czerwca, 181 dzień roku. Słońce, niezwyciężone, gorące słońce w znaku raka wzeszło o 4.18. Zostanie z nami do 21.01. Dzień potrwa 16 godzin i 43 minuty. Dziś imieniny Bazylego, Ciechosława, Emilii, Jana, Leona, Lucyny, Mileny, Trofima i Władysława. Wszystkiego najlepszego. Wysyłamy państwu te życzenia wspólnie z Katarzyną Fitzwilliams, Markiem Jakubikiem, Michałem Dębskim i Marcinem Pestą, który przygotował pierwsze dziś wiadomości kulturalne. Oddajmy mu głos.
7: Poranek Dwójki.
5: Zapomniałem się przedstawić. Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Teraz dopiero pora na Marcina P.

0: Listy. Wiadomości kulturalne.
1: Witam Państwa. Sławomir Niemiec z Aleksandrowa na Lubelszczyźnie został najlepszym solistą, instrumentalistą 60. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który zakończył się wczoraj w Kazimierzu Dolnym. 60 lat temu przez kolejnych 10 lat nagradzany był mój pradziadek razem ze swoim kolegą, przypomina zdobywca tegorocznej baszty Sławomir Niemiec.
2: Mój pradziadek Franciszek Bździuch-Twardowski, jego kolega Jan Bździuch-Zarosiak stworzyli kapelę braci Bździuchów, legendę tego festiwalu. Stąd też właśnie ta nagroda ma dla mnie taki charakter taki osobisty. Teraz jest czas na radość, żeby się cieszyć, bo się bardzo cieszę oczywiście, ale też traktuję to jako taką formę może zaufania ze strony komisji. To mnie będzie mobilizowało do dalszej pracy, nie tiylko własnej, ale też żeby tą naszą biłgorajską nutę szerzyć dalej.
1: Baszty, czyli główne nagrody festiwalu, otrzymali również grupa Muzyka Kolegów Rówieśników z Bukowiny Tatrzańskiej, zespoły śpiewacze Ranok oraz Zazulejki, a także Elżbieta Kasznia ze Szczytna. Wieloletnia jurorka konkursu na festiwalu w Kazimierzu, etnomuzykolożka, założycielka Radiowego Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia Maria Baliszewska odebrała wczoraj złoty medal Gloria Artis w dowód najwyższego uznania dla bogatego dorobku i istotnego wkładu w upowszechnianie kultury ludowej. Więcej na ten temat w dalszej części poranka. Minęło 70 lat od pierwszego masowego buntu robotników w Poznaniu. Wczoraj w stolicy Wielkopolski przypomniano o protestach, które rozpoczęły się 28 czerwca 1956 roku. Podczas głównych uroczystości głos zabrali uczestnicy tamtych wydarzeń, a prezydent Karol Nawrocki mówił o sygnale, który popłynął z Poznania.
3: Z Poznania przyszedł jasny sygnał, że dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności. A polscy, wielkopolscy, poznańscy robotnicy z Cegielskiego i z innych zakładów pracy są gotowi do tego, aby bronić tego, co dla Polaków najważniejsze.
1: Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że u Poznaniaków i Wielkopolan dominuje gen wolności, co przełożyło się na charakter tego powstania.
4: Poznań, Wielkopolska ma gen wolności, to jest najważniejsze. Myślę, że to przesłanie, które płynie z tego genu wolności, z pragnienia miłości do wolności, ale też ciężkiej pracy, którą zawsze trzeba mieć w sobie, żeby o tą wolność zadbać, jest najlepszym przesłaniem, jakie można stąd z Poznania, spod dwóch krzyży na placu Adama Mickiewicza przesłać.
1: 70 lat temu robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W ulicznych walkach zginęło prawie 60 osób, ponad 650 zostało rannych. Grand Prix 39. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka w Łomży zdobył francusko-włoski teatr Malastrana za spektakl Operetę Alzheimer. Przedstawienie opowiada o kobiecie zmagającej się z chorobą Alzheimera i łączy tragizm z czułością oraz humorem. W konkursie zaprezentowano 12 spektakli wybranych spośród 300 zgłoszeń z wielu krajów. Nagrodę za reżyserię otrzymał Shahar Marom z izraelskiego Hanut Theater za spektakl Cyrk Nicości. Tegoroczny festiwal Walizka odbywał się pod hasłem Teatr Mosty Porozumienia, a wydarzeniu towarzyszyły również plenerowe prezentacje artystyczne w różnych częściach Łomży. Porozumienie podpisane przez Izrael i Liban może uniemożliwić ściganie zbrodni wojennych popełnionych przez Izraelczyków w Libanie, alarmują prawnicy i organizacje praw człowieka. Podkreślają oni, że jeden z zapisów mocno utrudnia udzielenie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu jurysdykcji w Libanie.
5: Artykuł 13 podpisanego w piątek w Waszyngtonie porozumienia między Libanem a Izraelem głosi, że obie strony zaprzestaną wszelkich wrogich lub negatywnych działań na międzynarodowych forach politycznych lub prawnych. Eksperci alarmują, że sformułowanie to może uniemożliwić ofiarom izraelskiej agresji dochodzenia sprawiedliwości przed sądami i trybunałami międzynarodowymi. Może to też uniemożliwić Libanowi przyznanie jurysdykcji Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Domagają się tego organizacje praw człowieka, które podkreślają, że Izraelczycy w Libanie mogli popełniać zbrodnie wojenne. Chodzi m.in. o przymusowe wysiedlenia, stosowanie bomb fosforowych mogących spowodować ciężkie oparzenia, celowe ataki na ludność cywilną, w tym na

0: pracowników służby zdrowia i na dziennikarzy, a także niszczenie infrastruktury cywilnej kluczowej dla życia ludzi. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno o 9, a po szczegół informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.

0: 40,5 stopnia Celsjusza. Nowy rekord ciepła w historii pomiarów. Dziś, w poniedziałek, burze będą możliwe niemal w całym kraju. Jedynym obszarem, gdzie burz nie należy się spodziewać, są regiony wschodniego wybrzeża i północnej części Pomorza. Najbardziej prawdopodobne wystąpienie burz będzie w południowo-wschodniej części Polski, także na zachodzie kraju. W tej chwili temperatura powietrza w Kozienicach na Mazowszu to 27 stopni na plusie. To jest najcieplejsze miejsce w kraju. Najchłodniej jest w zachodniopomorskim Resku. Tam plus 17. Temperatura osiągnie dziś od 28 stopni do stopni 39. I tak 32 na północnym zachodzie i zachodzie, 39 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej tylko na wybrzeżu, tam 22 stopnie na plusie.
1: Reklama.
2: Narodowe Forum Muzyki od 3 do 13 września zaprasza na 61. w Bratysławie Kantans, której tematem przewodnim jest Smuga Cienia. Kantaty Bacha pod batutą Andrzeja Kosendiaka wykonają Giovanni Antonini, Wrocław Barok Ensemble i soliści chóru chłopięcego NFM. Ostatniego dnia festiwalu Staatskapelle Dresden, prowadzona przez Daniele Gattiego, zaprezentuje 6. symfonię Mahlera. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Najpiękniejszy Chopin, najsłynniejszy Dworzak, najlepsi wykonawcy. Filharmonia Narodowa zaprasza na koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Już 2 lipca o godzinie 20.15 wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką wieczoru będzie Kate Liu. W programie dwa arcydzieła, koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina oraz 9. Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Wielka muzyka na letni wieczór. Zapraszamy. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia. Nowe przestrzenie sztuki, premiery, wielkie powroty i wyjątkowi artyści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W nowym sezonie na widzów czekają odważne premiery, wielkie dzieła operowe i baletowe, cykl symfoniczny oraz recitale. Wśród premier m.in. Salome, Poławiacze Pereł, opowieści Hoffmana i baletowa Coppelia. Na scenę powrócą także Madame Butterfly, Dracula, Rigoletto, Androidy, Tosca i Giselle. Bilety dostępne są w kasach teatru oraz na teatrwielki.pl. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hans, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo Poranka Dwójki, 11 minut po siódmej. Po wiadomościach kulturalnych, po tych wszystkich zaproszeniach muszą Państwo przyznać, że jest w czym wybierać. Podobnie jest z pewnymi takimi upominkami, które dla Państwa przygotowaliśmy. Chodzi o płytę tygodnia, jest poniedziałek, więc premierowo to będzie płyta klawesynisty Mahana Esfahniego z zespołem Britten Symphonia z muzyką Jana Sebastiana Bacha, także słuchamy muzyki klawesynowej, podwójny album firmy Hyperion. Piszcie Państwo na poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: Taka to właśnie płyta tygodnia, podwójny album firmy Hyperion. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową, bo zasypujecie Państwo naszą skrzynkę wieloma wiadomościami. Bardzo się z tego cieszymy. Ta płyta dodatkowa to śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, czyli 33 pieśni poświęcone najważniejszym postaciom i wydarzeniom z historii Polski. Notabene płyta nagrodzona w tym roku Fryderykiem.
1: Poranek dwójki.
0: Upalny poranek dwójki, w którym czekamy na relacje między innymi z tego, co dzieje się na szpaltach gazet, dlatego że już niedługo studio odwiedzi Magda Mikołajczuk z przeglądem prasy. Będzie też Mariana Krill wprost z Kazimierza nad Wisłą z festiwalu, o którym słyszeliśmy już w wiadomościach kulturalnych. Bardzo cieszymy się i gratulujemy Złotej Glorii Artis dla redaktor Marii Baliszewskiej. Więcej o tym, co oprócz tego zaszczytu wydarzyło się w Kazimierzu. Po godzinie 8 opowie Mariana Krill, wracająca

0: z Kazimierza nad Wisłą. Wisła, jak wiadomo, ma dwa brzegi, a z kolei dwa brzegi, ten festiwal ma już 20 lat.
1: Generalnie ja nie lubię jubileuszy, nie lubię takich sytuacji właśnie rocznicowych. Większość uważa, że 20 to jest ważny jubileusz, no i trzeba go zrobić.
0: Mówiła Grażyna Torbicka. Oddam jej głos na dłużej, przed godziną 8:00. Do pierwszego dzwonka, a przecież jest poniedziałek, ale nie idziemy do szkoły, tak? Jest pierwszy poniedziałek wakacyjny, także mogą państwo nie iść do szkoły i od rana czytać wiersze.
2: Pierwsza część tej historii, tej opowieści to bardzo wielowymiarowe studium wypadku samochodowego, którym mężczyzna zostaje potrącony przez ciężarówkę, zaś na dole każdej strony, towarzysząc poszczególnym odsłonom tego poematu, autorka zapisuje swoją rozmowę z przyjacielem, poetą, który z kolei wdaje się w szczegółową opowieść o tworzeniu swojej narracji o kobiecie zmiecionej przez falę dźwiękową.
0: Taką poezję lubi dramaturg i dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy Beniamin Bukowski, który będzie nam towarzyszył w tym tygodniu jako rekomendator. Tytuł tej poezji ujawnimy w swoim czasie przed godziną 8:00. Tymczasem dajemy nura do jednej z rzymskich fontan, konkretnie do fontanny di Trevi za sprawą kompozycji Ottorino Respighiego.

0: Muzyka od Torino Respigiego o poranku, w poranku dwójki, jest 7.22. Piszą państwo do nas maile, jeszcze w odniesieniu do muzyki klawesynowej Bacha, której słuchaliśmy przed momentem. Bach o poranku, cudownie. Muzyka Bacha kojarzy mi się z koncertami organowymi, pisze pani Agnieszka. Te koncerty organowe, które najczęściej są do posłuchania w kościele, i to od razu kojarzy się pani Agnieszce z chłodem. Jakby temperatura spadała z tropikalnej na gorącą. No tak stopniujemy dzisiaj, z tropikalnej na gorącą. Są przynajmniej. Pytamy państwa o chłodne miejsca w świecie i w kulturze. Proszę do nas pisać i dzwonić 22 645 22 22 albo poranek dwójki @polskieradio.pl, ale ani dzwonić, ani pisać maila nie musi Magda Mikołajczyk, bo jest z nami w studiu.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry Janku.
0: Jakie są twoje chłodne miejsca w życiu, w kulturze?
1: Ostatnio się okazało, wczoraj nagrywałam rozmowę, znaczy wczoraj dla mnie okazało się, że chłodnym miejscem jest Andaluzja, proszę państwa, ponieważ nagrywałam rozmowę z Agnieszką Zielińską, autorką książki Gdzie słońce spędza zimę. To jest kilkanaście reportaży o Andaluzji. No i zaczęłam tę rozmowę w ten sposób, że no czekam na rady, jak przetrwać upał. A pani Agnieszka mówi, ale u nas jest 27 stopni. A w Warszawie w tym czasie było 37 na termometrze. Ale jeden z tych reportaży dotyczy ludzi, którzy mieszkają w jaskiniach. Współczesnych ludzi, którzy wybrali taki rodzaj mieszkania właśnie tam w Andaluzji. Oczywiście od wieków tam ludzie gospodarowali, ale tutaj chodzi o to, żeby wybrać taki sposób mieszkania. Oczywiście tam są jakieś udogodnienia, że trochę internet działa, ale...
0: Może film w jaskini.
1: Nie, ale można, natomiast im głębiej w tę jaskinię, tym mniejszy jest zasięg i tak naprawdę wtedy człowiek się odcina absolutnie od mediów. Jest cicho i jest chłodno przede wszystkim. I pani Agnieszka Zielińska mówiła, że niektórzy tam mieszkają po prostu całorocznie, a niektórzy mają, nie wiem, na przykład po dziadkach, tak jak my mamy działkę na przykład, prawda? Więc oni tam w czasie siesty na przykład idą, żeby się tam zdrzemnąć, bo jest chłodno, bo jest ciemno, bo nie ma okien.
0: Takie ogródki działkowe andaluzyjskie.
1: No ale ogródki, ale z taką wspaniale niską temperaturą, że od razu mi się zrobiło chłodniej, jak porozmawiałyśmy na ten temat. Więc myślę, że czytanie książek o chłodzie, na przykład o Arktyce, to jest też pewien sposób, a bardzo państwu polecam książkę Agnieszki Zielińskiej Gdzie słońce spędza zimę, bo to są fantastyczne i takie nieoczywiste reportaże o Andaluzji.
0: Właśnie. No i polecamy prawdziwe rzeczy, takie jak prawdziwe jaskinie, a nie te jaskinie udawane. Wczoraj zdemontowano tę jaskinię, która była na Pont Neuf przez miesiące. Podobno w środku było tak gorąco, pomimo tego, że wyglądała na taką właśnie
1: chłodzącą
0: jaskinię. Tak. Tymczasem turyści nie mogli wytrzymać. Ale pora na prasę.
2: Przegląd prasy.
1: W Gazecie Wyborczej Piotr Głuszkowski pisze o filmie grozy Backrooms bez wyjścia. W filmie, cytuję, na którego punkcie oszaleli krytycy i widzowie. O czym opowiada? Cóż, właściwie każdy znajdzie tu swoją interpretację. Są takie momenty w życiu, kiedy człowiek dochodzi do ściany. Backrooms bez wyjścia przewrotnie podpowiada, że ściana wcale nie musi oznaczać końca. Czasem znajdziemy w niej wyjście, a przynajmniej przejście. Kiedy Clark to jest jeden z bohaterów, nie spełniony architekt, który prowadzi podupadający salon meblowy. Kiedy Clark próbuje ustalić źródło nadmiernego zużycia prądu w sklepie, pewnej nocy odkrywa portal do równoległej rzeczywistości, tytułowych pomieszczeń na zapleczu. To labirynt zapętlonych korytarzy, biurowych pokoi i pustych sal, który zdaje się ciągnąć bez końca. Trudno oprzeć się pokusie, by sprawdzić, co skryje się za rogiem. Ten film kosztował 10 milionów dolarów, a zarobił już 300 milionów, stając się największym kasowym hitem w historii studia A24. W dodatku przyciągnął do kin głównie młodych widzów, którzy w ostatnich latach wydawali się dla dystrybutorów straconą publicznością. Za tym sukcesem stoi samouk Kane Parsons, 20-latek z Kalifornii, syn terapeutki i twórcy gier, co w kontekście fabuły

0: Były, okazuje się, wymowne. Backrooms bez wyjścia jest jednym z tych filmów, które nie opierają się na rozbudowanej fabule, lecz na atmosferze stworzonej wokół intrygującego punktu wyjścia. I później Piotr Guszkowski pisze tak. Krytycy chętnie dopisują Backrooms związki z Davidem Lynchem, choć sam Parsons przyznaje, że większość filmografii twórcy Mulholland Drive wciąż ma do nadrobienia. No tak, skoro ma 20 lat, to jeszcze ma czas. Ale pytany o inspirację, częściej przywołuje gry wideo niż kino. Ale z Lynchem coś go jednak łączy. Kane miał 7 lat, kiedy jego rodzice się rozstali. Ojciec urządził wynajmowany dom w estetyce przypominającej miasteczko Twin Peaks. Z czerwonymi zasłonami, zygzakowatym wzorem podłogi, w atmosferze niepokojącego snu. Być może właśnie tak należałoby myśleć o tych wpływach. O czymś uwewnętrznionym, przyswojonym na tyle wcześnie, że wracającym nie w formie świadomego cytatu, tylko odruchu. Bardzo ciekawy artykuł.
1: Będzie musiał zrobić parę filmów, żeby się wykaraskać z tego taty.
0: Tak, ale ja nie znam tego filmu i się mocno zainteresowałam. O Backrooms filmie pod tym tytułem pisze Piotr Guszkowski w Gazecie Wyborczej. A w nowym ruchu muzycznym Katarzyna Ryzel pisze z kolei o książce Opętany wolnością, spętany tradycją. To jest wywiad Rzeka z Krzysztofem Trebunią Tutką. Rozmawia z nim Janusz Mika. Katarzyna Ryzel pisze tak. Trebunia Tutka to jedno z kilku góralskich nazwisk, które przebiły się do szerszej świadomości. Niektórym ród ten może kojarzyć się z architekturą, innym z rzemiosłem artystycznym i sztuką ludową, pozostałym zaś z muzyką. Krzysztof, najbardziej aktywny przedstawiciel familii w każdej z tych dziedzin stara się o utrzymanie przy życiu rodzinnych i lokalnych tradycji. Doskonale to widać w wywiadzie Rzece Janusza Miki Opętany wolnością, spętany tradycją. Ta książka przynosi całkiem bogaty materiał graficzny, reprodukcję ciekawych zdjęć, obrazów i okładek płyt. Sama lektura jest bardzo wciągająca, bo rzecz napisano potoczyście i podzielono na rozdziały luźno krążące wokół kilku interesujących tematów. Rozmówcy uniknęli opowieści stricte chronologicznej przy zachowaniu walorów czytelności oraz uporządkowania. I choć książkę poświęcono teoretycznie jednej postaci, wyczerpuje w sposób dojrzały temat góralskiej tożsamości. Więc myślę, że warto sięgnąć i po artykuł Katarzyny Ryzel w Ruchu Muzycznym na ten temat, no i przede wszystkim o tę książkę Opętany wolnością, spętany z tradycją, z Krzysztofem Trebunią Tutką rozmawia Janusz Mika.
1: Świetny tytuł.
0: Prawda? Tak. I rzeczywiście taki w punkt, jeśli chodzi o działalność całej rodziny Trebuniów Tutków, a Krzysztofa w szczególności.
1: Magda Mikołajczuk powróci do nas z kolejnymi prasowymi fragmentami już po godzinie 8. Tymczasem, co ty na to? Posłuchamy razem muzyki. To będzie muzyka, którą będzie można usłyszeć też dzisiaj w koncercie w porze lunchu.
0: Chyba nie mam wyjścia, muszę po prostu posłuchać.
1: No tak, no to słuchaj, to będzie kwartet Modigliani, który zagra kwartet smyczkowy F-dur, część drugą Romana Hofstettera. Słuchamy?

0: 4 minuty po wpół do 8 słuchają Państwo Poranka Dwójki. Piszą też Państwo do nas maile, na przykład taki. Kiedyś jeździłam samochodem bez klimatyzacji i kiedy już nic nie pomagało, puszczałam kasetę z kolędami i od razu czułam powiew zimnego świątecznego powietrza. Napisała pani Izabela w odpowiedzi na nasz apel o takie chłodzące polecajki ze świata i z kultury. Wspomnieliśmy kilka minut temu o francuskim, paryskim Pont Neuf. To jest bardzo kultowe miejsce, słynny zabytek, ale też miejsce filmowe z filmografii reżysera Leosa Caraxa, który nakręcił taki cudowny film o miłości właśnie, Kochankowie z Pont Neuf, ale nie o tym filmie chciałem Państwu teraz powiedzieć, tylko o filmie, który on umiejscowił właśnie w takiej sytuacji, w której my się teraz znajdujemy, w sytuacji zupełnego upału, w takim sezonie kilku dni, które odbierają ludziom możliwość spokojnego spania, czynią ich takimi ciut drażliwymi, ale też jakimiś takimi bardziej melancholijnymi, i to spotyka bohaterów filmu Zła krew. To jest kryminał, ale właśnie dziejący się w Paryżu, i w tym filmie jest taka niesamowita upalna scena, kiedy dwoje aktorów, oczywiście dwoje postaci odgrywanych przez tych aktorów, widzą się po raz pierwszy, zaczyna się nawiązywać między nimi uczucie, i oni po dwóch stronach tej samej ulicy, z dwóch hotelików, widzą się i potem próbują tę odległość pokonać po takim bardzo gorącym, rozgrzanym po całym dniu asfalcie. No i to robi się z tego taki miłosny taniec między nimi. Bardzo polecam Państwu ten film Zła krew Leosa Caraxa, jeżeli chodzi o takie filmy upalne, ale też filmy o tym, jak w tym upale można znaleźć jakąś ulgę. Zostajemy we Francji, zostajemy w Paryżu, dlatego że mam dla Państwa korespondencję, ponieważ muzea i zabytki we Francji, jak donosi nasz francuski korespondent, stały się schronieniem przed wysoką temperaturą. Francuzi, Paryżanie również zmagają się z falą upałów, ale nie wszystkie instytucje kultury są przygotowane na tak ekstremalne warunki.
1: Na zewnątrz ponad 40 stopni, w muzeach około 25. Taka różnica temperatur przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców. Przy takiej pogodzie te miejsca dają poczucie świeżości. Właśnie tego potrzebujemy.

0: Mieszkańców centrum to duża ulga. Mówią mieszkańcy Lyonu. To jedno z wielu francuskich miast, w których od początku tygodnia można bezpłatnie wejść do muzeum, by skorzystać z klimatyzowanych sal. W Paryżu nie wszystkie placówki są jednak przystosowane do obecnej sytuacji. W Luwrze z powodu zbyt wysokich temperatur skrócono godziny otwarcia. Ochłody można natomiast szukać za grubymi murami paryskich zabytków, takich jak Katedra Notre-Dame czy Panteon. Pojawia się jednak pytanie, czy powtarzające się fale upałów nie będą z czasem stanowiły dla nich zagrożenia. Pałac w Wersalu przetrwał 400 lat zmian temperatur, ale pozostajemy bardzo czujni, bo mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją, podkreśla minister kultury Francji Catherine Pégard. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Jeżeli państwo zastanawiali się nad tym, czy zlitowaliby się państwo nad ludźmi, kiedy mieliby państwo taką możliwość, żeby stać się na pewien moment słońcem, dla kogo byście państwo świecili? No tutaj odpowiedź da muzyka Fryderyka Chopina i jedna z jego najsłynniejszych pieśni.

0: Śpiewała Elżbieta Szmytka, akompaniował Malcolm Martinu. A my będziemy teraz przepływać z jednej strony Wisły na drugą stronę Wisły promem. Dlatego, że w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zakończył się festiwal muzyki tradycyjnej i tej relacji z tego festiwalu, podsumowania wysłuchamy po godzinie 8:00, ale to piękne miejsce już szykuje się na kolejną kulturalną imprezę, czyli na festiwal filmowy, tym razem Dwa Brzegi. Tam nie tylko filmy, też spotkania z artystami, atmosfera jednego z najpiękniejszych miast w Polsce. Festiwal jest jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych tego lata. Łączy kino autorskie, sztuki wizualne, muzykę, spotkania z twórcami. Zachęca do odkrywania nowych filmów, wymiany myśli i budowania wspólnoty ludzi. W tym roku akcent programowy jest położony na twórczość Jana Komasy. To jemu poświęcona jest retrospektywa, a o całym zamyśle tego 20. już festiwalu Dwa Brzegi opowie jego dyrektorka artystyczna Grażyna Torbicka.
1: Motyw przewodni to jest 20 lat. 20 lat za nami i mamy nadzieję tyleż samo przed nami. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że takim motywem przewodnim będzie hasło Mój wiek XXI, bo ono było dla mnie inspiracją do stworzenia też tegorocznych retrospektyw filmowych, zwłaszcza retrospektywy wciąż młodego polskiego twórcy, reżysera i scenarzysty Janka Komasy. Jan Komasa, który rozpoczynał swoje życie artystyczne właśnie na początku XXI wieku, a potem rozwinął swoją twórczość wspaniale, bo jak wiemy, jego kolejne filmy były prezentowane na międzynarodowych festiwalach. Boże Ciało miało nominację do Oscara, a teraz jego najnowszy film, Dobry Chłopiec, był zrealizowany we współpracy z Wielką Brytanią, a wcześniejsza rocznica z Hollywood, z amerykańskimi twórcami. Więc to jest reżyser, który pokazuje, że dla tych młodych twórców,

0: artystów, którzy weszli w swoje dorosłe artystyczne życie w XXI wieku, nie ma granic. Granice dla nich nie istnieją. I również w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Granice ich wyobraźni, granice ich wrażliwości nie istnieją. Oni się też nie boją przekraczać tych granic. Więc to hasło Mój wiek XXI na pewno będzie towarzyszyć nam podczas rozmów na temat filmów, które zaprezentujemy. Oczywiście będą, jak zawsze, na dwóch brzegach wszystkie najlepsze, najnowsze produkcje, które obejrzeliśmy na festiwalach w Berlinie czy w Cannes. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że będą Państwo mogli u nas zobaczyć film, który zdobył Złotą Palmę, ale także wszystkie, czyli Christiana Mungiu, Fjord, ale także te filmy, które były najwyżej oceniane na festiwalu kaneńskim. A więc zarówno, no nie będę wymieniała tytułów, bo one są jeszcze nieznane, zresztą i tak niewiele będą mówić w tej chwili Państwu, ale wszystko Wam powiedzą, jeśli przyjedziecie na dwa brzegi, bo je zobaczycie. Będziemy też z pewnością polecać Państwu z okazji tej 20. edycji nasze koncerty, bo mamy naprawdę mocną reprezentację koncertową. Koncertem otwarcia w sobotę 1 sierpnia będzie koncert zatytułowany Kompozycje kosmiczne Witkacy z udziałem Wojciecha Mazolewskiego, jego muzyków i Marcina Dorocińskiego. Marcin Dorociński w innej roli na scenie koncertowej. To jest pierwszy koncert. Drugi koncert w niedzielę, równie interesujący i mocno także związany z filmem, to jest koncert Arkadiusza Jakubika w takim jego autorskim projekcie Romeo i Julia żyją. Oba te koncerty wzbogacone są o wizualizację, więc jest to takie połączenie muzyki, trochę poezji, prozy z obrazami filmowymi, które będą prezentowane na dużych ekranach. Wszystkie nasze koncerty będą się odbywać na Zamku w Kazimierzu. Kolejne wieczory, jeśli chodzi o koncerty, to będzie Pablo Pavo, Kirschenbaum, Hańba, a potem w czwartek, 6 sierpnia, kolejny koncert mocno związany ze sztuką filmową. To jest koncert z muzyką Antoniego Komasy Łazarkiewicza i wokalem Mary Komasa, gdzie będziemy mogli usłyszeć także oczywiście dźwięki z muzyki do filmów Jana Komasy, bohatera naszej retrospektywy reżyserskiej, ale także inne utwory, które skomponowane zostały do filmów innych autorów. Jeżeli chodzi o retrospektywę zagraniczną, to w tym roku proponujemy też reżysera, który właściwie u progu XXI wieku zmienił w dużej mierze myślenie o kinie europejskim i światowym, bo to jest Lars von Trier, który jest totalnie bezkompromisowy, który jest bardzo odważny, który myślę, że rozmowy po takich filmach, które przypomnimy, jak Przełamując fale, czy Tańcząc w ciemnościach, gdzie główną rolę zagrała Björk, czy film, który jest no, taką zapowiedzią właściwie świata, w którym dzisiaj żyjemy, czyli Melancholia, to obrazy, które z pewnością wzbudzą wiele, wiele dyskusji wśród naszych widzów.
1: Jeszcze mam bardzo krótkie pytanie. Co dla Pani osobiście oznacza ten festiwal?
0: To oznacza 20 lat bardzo intensywnej pracy. Ja muszę powiedzieć, jak ja nie lubię, generalnie ja nie lubię jubileuszy, nie lubię takich sytuacji właśnie rocznicowych. Bawiliśmy się 18, jak była 18 edycja, żeby może zaczarować i odczarować i nie robić tej 20, ale okazuje się, że jednak większość, a demokracja jest tą, która króluje. Większość uważa, że 20 to jest ważny jubileusz, no i trzeba go zrobić. Więc dla mnie to jest taka refleksja przede wszystkim tego, że jeśli robisz coś, co lubisz, jeśli robisz to z ludźmi, którzy czujesz, że chcą to robić, że też mają, dzielą z tobą pasję w pokonywaniu trudności, w konstruowaniu programu, w budowaniu całej infrastruktury, że ich to cieszy, to moja refleksja jest taka, po prostu nie czujesz tych 20 lat. Nie odczuwasz tego w ogóle, a to jest bardzo dużo. Nie ma, ja nie wiem, kiedy te 20 lat minęło. Wydaje mi się, że my pierwszą edycję robiliśmy dopiero co. Jak spojrzałam, przygotowując tę wystawę i właśnie te zdjęcia, wyszukując, jacy byli goście na naszym festiwalu, ilu ich było, to pomyślałam, to jest niemożliwe. Kiedy to się wydarzyło? Kiedy to było? Niestety też to uświadamia, jak wielu z nich już nie ma wśród nas i jak ważne w związku z tym jest robienie takich festiwali, takich spotkań, bo oni są pozostali w pamięci wszystkich naszych widzów. Ci widzowie mogli, patrząc im w oczy, mogli z nimi rozmawiać i to zostaje na zawsze. Więc takie są te moje refleksje, ale nie wiem, kiedy te 20 lat minęło.
2: Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna festiwalu

dwa brzegi mówiła tę wystawę, te zdjęcia, miała na myśli wystawę, którą można już teraz oglądać na Placu Litewskim. Są tam fotografie, plakaty, wspomnienia dokumentujące dwie dekady festiwalu Dwa Brzegi. Jeżeli chcieliby się Państwo udać na ten Plac Litewski, proszę nie zapominać o nakryciu głowy i butelce z wodą, bo zwłaszcza na placach może być bardzo gorąco. Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą już 1 sierpnia potrwa do 9 dnia tego miesiąca.

0: tango, tango ze sznytem muzyki filmowej, no bo to faktycznie filmowa muzyka. Kompozycja Lalo Schifrina z filmu pod tytułem Tango w reżyserii Carlosa Saury. Powoli zbliża się godzina ósma. Czas zdradzić, kto będzie naszym gościem po ósmej. Będzie nim dziś Tomasz Swoboda, wybitny tłumacz i literaturoznawca, który opowie o swojej pracy nad impresjami z Afryki, czyli kolejną przetłumaczoną na język polski powieścią Raymonda Roussela, bardzo nietuzinkowego, wyjątkowego francuskiego pisarza, którym zachwycali się Gilles Deleuze, zachwycał się nim Rob Grier i wszyscy ci panowie uwielbiający eksperymenty, uwielbiający nową powieść francuską. O tej specyfice i o tym, co impresje z Afryki w ogóle z Afryką mają wspólnego, zdradzę niewiele. Opowiemy o 8.30. Będziemy państwu tę książkę rekomendować razem z autorem jej tłumaczenia, Tomaszem Swobodą, ale zanim to, będzie rekomendacja nie prozatorska, ale poetycka.
1: Rekomendacje.
0: Od Beniamina Bukowskiego, reżysera, dramatopisarza, dramaturga, który przez 3 lata pełnił funkcję zastępcy do spraw artystycznych Starego Teatru w Krakowie. Teraz dyrektoruje w Teatrze Polskim w Bydgoszczy i poleca państwu tom poezji.
2: Moja pierwsza rekomendacja to tomik poezji belgijsko-hiszpańskiej poetki Chantal Maillard, zatytułowany Zabić Platona. W Polsce ukazał się w wydawnictwie Lokator w przekładzie Pawła Orła. Chantal Maillard jest nie tylko poetką, ale i filozofką, co sugeruje sam tytuł tego zbioru. Największe wrażenie zrobiła na mnie pierwsza tytułowa część, właściwie pewien rodzaj traktatu poetyckiego, który składa się z 2 równoległych historii, które w przejmujący sposób składają się w całość. Pierwsza część tej historii, tej opowieści, to bardzo wielowymiarowe studium wypadku samochodowego, którym mężczyzna zostaje potrącony przez ciężarówkę, zaś na dole każdej strony, towarzysząc poszczególnym odsłonom tego poematu, autorka zapisuje swoją rozmowę z przyjacielem, poetą, który z kolei wdaje się w szczegółową opowieść o tworzeniu swojej narracji o kobiecie zmiecionej przez falę dźwiękową. Te 2 historie przeplatają się, bawiąc perspektywami, stawiając pytanie o konteksty kulturowe tych 2 zdarzeń, ale też pokazując przenikanie się literatury i twórczości oraz życia. To tekst, który wywołał u mnie niezwykle silne emocje. Co więcej, czytany w dość szczególnych okolicznościach, ponieważ w pociągu PKP w środku nocy, kiedy nie było miejsc siedzących i byłem wciśnięty na podłodze pomiędzy 2 hotelami, poezja przemawia do nas w bardzo nieoczywistych miejscach.
0: Oj, kto z nas nigdy nie był w takim niestandardowym, nieprzewidzianym miejscu w pociągu, zwłaszcza teraz, kiedy rozpoczął się sezon tych wakacyjnych peregrynacji. My powoli zbliżamy się do godziny 8. Słuchają państwo Poranka Dwójki.

0: Charles Mingus.
1: Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
2: Autopromocja.
0: Wybiła ósma.
1: Poranek Dwójki.
0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry 29 czerwca, w pierwszy wakacyjny poniedziałek, kiedy nie trzeba rano iść do szkoły. To 180 dzień roku, słońce w znaku raka jest z nami bardzo intensywnie od 4.17 i będzie z nami równie intensywnie do 21.01. Przez 16 godzin i 44 minuty będziemy zdani na jego pastwę. Dziś imieniny obchodzą Beata, Benedykta, Emma, Piotr, Paweł i Rajmund. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Witamy Państwa w składzie Katarzyna Fitzwilliams, Michał Jakubik, Michał Dębski i Jan Kantyzienko.
1: Pogoda.
0: Burze będą możliwe niemal w całym kraju. Jedynym obszarem, gdzie się ich nie należy spodziewać, będą wschodnie wybrzeże i północna część Pomorza. Najbardziej prawdopodobne są w południowo-wschodniej części Polski i na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna to dziś od 28 stopni, przez 32 na północnym zachodzie i zachodzie, 35-39 na przeważającym obszarze kraju, chłodniej tylko nad samym morzem, tam 22 stopnie Celsjusza. Wczoraj w Słubicach odnotowano rekord temperatury w historii pomiarów w Polsce. To było 40,5 stopnia Celsjusza. Ale zapomnijmy o wczorajszym gorącu i pomyślmy o dzisiejszym wieczornym chłodzie, dlatego że dziś o 20.15, w porze, kiedy zaczyna już powolutku robić

chłodniej na Centralnym Placu Muzyki, czyli nowym, cieszącym się ogromną popularnością festiwalu muzycznym w stolicy, wystąpi Lang Lang, zagra Beethovena. Muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj byłem na koncercie Centralnego Placu Muzyki, tam było koncertowe wykonanie Toski. Przepiękne wydarzenie, zwłaszcza, że tam cała intryga w librecie kręci się wokół odnalezionego wachlarza, przynajmniej na początku, i słuchając tej muzyki, patrząc na taką kilkusetosobową, wachlującą się właśnie publiczność, miałem takie odczucie bardzo piękne i bardzo teatralne. Jeżeli Państwo również chcieliby się na koncercie Centralnego Placu Muzyki powachlować, ale też posłuchać Beethovena w wykonaniu Lang Langa, proszę pisać do nas maile na poranek2@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten wyjątkowy koncert bardzo zdolnego pianisty, którego teraz posłuchamy.

0: Lang Lang i Grand Galop Chromatic, nazwany pieszczotliwie przeze mnie galopkiem. Magdo, jak ci się podobał ten galopik?
1: Magda, w ogóle Mikołaj, mi się podoba, ale nie dzisiaj. Dzisiaj i wczoraj i w

najbliższych dniach powinna być wyłącznie taka muzyka, przy której nie drgnie człowiekowi żaden mięsień. Tutaj człowiek, przynajmniej ten człowiek, ja w sensie, no po prostu aż się chce tańczyć i wtedy znowu się robi gorąco. Powinna być taka muzyka medytacyjna. Twoja prawa noga jest ciężka, twoja lewa ręka jest ciężka. Aczkolwiek wiem, że istnieją tacy ludzie, których Bóg opuścił i chodzą na koncerty.

0: Przyszliśmy.
1: I tak troszkę się zasapaliśmy.
0: Pora na przegląd prasy.
2: Przegląd prasy.
0: Może medytacyjny przegląd prasy. Twoja prawa gazeta jest ciężka, twoja lewa gazeta jest ciężka.
1: Może nie medytacyjny, ale na pewno bardzo poruszający jest tekst Katarzyny Janowskiej w Newsweeku o dwóch spektaklach, które można było ostatnio w Polsce zobaczyć, dwóch francuskich przedstawieniach. Pierwsze to Dystans Tiago Rodrigueza, reżysera i dyrektora najważniejszego europejskiego festiwalu teatralnego w Avignonie, a drugi to spektakl Berenika z Isabelle Huppert, ale ja chciałabym przeczytać głównie o tym pierwszym spektaklu opowieść. Jest rok 2077. Władze nad ziemią przejmują autorytarne korporacje. Państwa republikańskie próbują stawiać opór. Na obrotowej scenie reżyser zestawia ze sobą z jednej strony kikuty drzew symbolizujących zdegradowaną klimatycznie ziemię, a z drugiej nagie skały Marsa. Córka Amina leci na Marsa z misją stworzenia nowej ludzkości. Ojciec, lekarz, desperacko walczy o to, żeby wróciła na Ziemię. Wylot na odległą planetę wiąże się z koniecznością wymazania pamięci. Śmiałkowie piją koktajl zapomnienia opracowany przez korporację, która zamierza skolonizować Marsa. Do momentu, aż całkowicie nie stracą pamięci, a zabiera to mniej więcej rok, mogą się kontaktować z jedną wybraną osobą z Ziemi.
0: Jak do Hadesu wejście, tam się też piło taką wodę.
1: Tak. Amina wybiera ojca. U Rodrigueza nie ma przypadku. Bohaterów dzieli kosmiczna odległość, ale na scenie siedzą niemal plecami do siebie. Porozumiewają się, wysyłając głosowe wiadomości. I z tego, co pisze Katarzyna Janowska, to jest bardzo wzruszające przedstawienie. W finale ojciec, pozbawiony życiowej energii, odczytuje swoją ostatnią wiadomość do niej, do córki. Zawsze stałem po twojej stronie, podziwiam twoją odwagę. Świat, który zbudujesz, będzie piękny i dobry. Nie wiemy, czy Amina zdążyła odczytać tę wiadomość, a jeśli nawet, to czy pamiętała, kim jest człowiek, od którego dostała hymn o miłości. Ale myślę, że takie słowa od ojca mogą ją nieść przez całe życie. Zazdroszczę tym, którzy je usłyszeli. To kameralny spektakl, w którym reżyser zmieścił kosmiczną ilość emocji. W tekście Hymny o miłości Katarzyna Janowska tak pisze w najnowszym Newsweeku. A w Sopocie cwałują Walkirię. Walkirie cwałują po Sopocie.
0: To nie pierwszy raz. W Operze Leśnej Wagner był grany, jak jeszcze Sopot był Copot.
1: Tak. I Jacek Marczyński właśnie do tego nawiązuje. Nawiązuje do festiwalu Baltic Opera Festival, który na 2 lipca szykuje premierę, jakiej od lat nie zrobił u nas żaden teatr. Wystawi Walkirię w Scenerii Opery Leśnej i nie będzie to jedyne wydarzenie festiwalu. W tym roku wypada 150. rocznica powstania największego dramatu muzycznego w dziejach, czteroczęściowego Pierścienia Nibelunga Richarda Wagnera. Cały świat sięga teraz po to dzieło, ale w Polsce nic się nie dzieje, więc wystawienie jednej z jego części, jaką jest Walkiria, wydawało mi się czymś naturalnym i obowiązkowym, mówi Tomasz Konieczny, twórca i dyrektor artystyczny Baltic Opera Festival. Dlatego artysty tegoroczna premiera jest spełnieniem osobistych zamiarów. Kiedy 4 lata temu, po przezwyciężeniu licznych trudności, udało mu się stworzyć festiwal odwołujący się do dawnych tradycji Opery Leśnej, bardzo chciał, by można tam było wystawić choćby część Pierścienia Nibelunga. Bóg Wotan w tym dramacie to rola wizytówka Tomasza Koniecznego. Kreował ją na wielu scenach. W Sopocie nie mógł jednak tego zrobić ze względu na podpisane wcześniej kontrakty, między innymi w Bayreuth. Wreszcie udało mu się dostosować własne plany artystyczne do Baltic Opera Festival. Potem Jacek Marczyński pisze o bardzo dobrej obsadzie tego spektaklu, oprócz Tomasza Koniecznego, więc myślę, że to jest rzecz, której nie można przegapić. 2 lipca.
0: Synopsisy tych wydarzeń, które się dzieją w Pierścieniu Nibelungu. Najbardziej, kiedy czytaje Marcin Majchrowski z Bayreuth i opowiada, co teraz, co się wydarzyło, co się jeszcze wydarzy. Swoim spokojnym, wyważonym głosem opowiada o tych różnych...
1: bardzo dziwnych, pokręconych historiach, prawda?
0: Niekodziwych rzeczach, które robią sobie postaci różnego autoramentu.
1: Ale zauważ, że to jest cecha dobrych aktorów, albo dobrych lektorów, że czytają na zimno.
0: Komików.
1: Tak, prawda? Na zimno. pewno czytają najbardziej wstrząsające rzeczy, więc ja wróżę Marcinowi Majchrowskiemu jakąś karierę stand-upera. No nie wiem, trzeba z nim porozmawiać chyba na ten temat. Być może

0: że się uda.
1: Na pewno życzymy mu bardzo dobrych odbiorów wagnerowskich, bo Wagnera kocha i rekomenduje państwu i odsyłamy do jego relacji z różnych, z różnych operowych wydarzeń i do opery pod gwiazdami. No i zachęcamy do Baltic Opera Festiwalu, tak, do podróży do Sopotu.
0: W Sopocie, tak.
1: Magda Mikołajczuk była...
0: Jeszcze coś mogę przeczytać?
1: Jest.
0: Dobrze, to jeszcze.
1: Niepotrzebnie zmieniłem czas na przyszły.
0: To jeszcze tylko się chwalimy, że dobra, pięcioro Polaków dostało zaproszenie do Amerykańskiej Akademii Filmowej i o tym pisze w Gazecie Wyborczej Maja Staniszewska. 529 osób z całego świata zostało zaproszonych do Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli instytucji przyznającej Oscary. Wśród naszych są Hania Rani, kompozytorka, reżyser filmów dokumentalnych Paweł Łoziński, kostiumografka Katarzyna Lewińska, a także urodzeni w Polsce, ale od lat mieszkający za granicą animatorzy Maciek Szczerbowski i Andrzej Radka. I o nich możemy przeczytać w Gazecie Wyborczej i w ogóle o tegorocznym jury. No nie o wszystkich 529 osobach, ale o wielu.
1: Bardzo się cieszymy, że w ramach tej szerokiej różnorodności są też Polacy.
0: Tak, dziękuję.

0: Te piękne głosy dobiegły do nas, można powiedzieć, po tafli wody wraz z nurtem Wisły z Kazimierza Dolnego, skąd wróciła też Mariana Krill. Mariano, czego wysłuchaliśmy? I po pierwsze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Miło cię widzieć. Co to była
1: dziękuję
0: za muzyka?
1: Słuchaliśmy zespołu Dobryna z Białegostoku. To zespół śpiewaczy, który w ubiegłym roku na 59. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych zdobył tę najwyższą nagrodę w kategorii

0: zespołów, czyli Basztę. I jak możemy usłyszeć, to była pieśń w języku ukraińskim, też z elementami gwarowymi, które występują właśnie na Podlasiu. I co ciekawe, ten zespół jest w dużym mieście, w Białymstoku, ale wszyscy jego uczestnicy, znam ich wszystkich, to są też moi znajomi, właśnie pochodzą z różnych wiosek, pod Hajnówką, też pod Czeremchą. Tutaj śpiewa również wnuczka takiej wybitnej śpiewaczki Niny Jawdosiuk ze wsi Dobrowoda, jednej z najstarszych śpiewaczek w tym regionie. Także właśnie Dobryna w ubiegłym roku tę Złotą Basztę zdobyli, a w tym roku kolejny zespół z tego regionu, z Bielska Podlaskiego, zespół Ranok, również zdobył to najwyższe wyróżnienie i jest to też podobny repertuar. I właśnie bardzo, bardzo to jest piękne, że na tym festiwalu pojawiają się również mniejszości narodowe i etniczne.
1: To 60. festiwal, no od początku niemalże mocno związany z radiem, bo w czasie opowieści, relacji z Kazimierza Dolnego redakcja Radiowego Centrum Kultury Ludowej kładła nacisk na to, że właściwie nagrywanie, rejestrowanie tych wykonań, to od początku była taka też misja radiowców tam. No i chyba nie przez przypadek właśnie w taką okrągłą rocznicę redaktor Maria Baliszewska została nagrodzona Złotą Glorią Artis, złotym medalem zasłużony dla kultury Gloria Artis. No to jest spiritus movens Radiowego Centrum Kultury Ludowej, no i też postać związana z Kazimierzem od niemalże samego początku, prawda?
0: Tak, od lat 70. jako dziennikarka Polskiego Radia Maria Baliszewska rejestrowała muzykę na festiwalu i właśnie następnie została jurorką w konkursie i wczoraj podczas uroczystej gali zamknięcia festiwalu odebrała złoty medal Gloria Artis. Rozmawiałam też z panią Marysią o festiwalu, o tych nagraniach Polskiego Radia prowadzonych od 55 lat. Posłuchajmy.
2: Było to zachwycenie absolutne, jak pierwszy raz tuż po studiach przyjechałam do Kazimierza na festiwal, bo to takie zderzenie tu książkowe, kończenie studiów, praca magisterska, a tu żywa muzyka. Mało tego, to były wczesne lata 70. i ta muzyka była naprawdę tutaj inna niż jest dzisiaj, bo ona pochodziła jeszcze z prawdziwych wesel. Kapele miały w palcach, w uszach i w sercu tamtą dawną muzykę. No i byli wspaniali wykonawcy, z których, no pamiętam całą rzeszę, nie powiem, ale był taki zwyczaj, że na ulicach Kazimierza kapele grały. Nawet organizatorzy nagradzali te, które najwięcej i najlepiej grają na ulicach, żeby ten festiwal się niósł. Nie tylko w sali, nie tylko na estradzie, ale właśnie w całym mieście. No i to palmę pierwszeństwa zawsze dzierżył Stanisław Klejnas. Skrzypek z Raducza, który, jak mówił o sobie, no pradziadek, dziadek, no hodowali owce. Ojciec to coś tam grał, a ja nigdy nie byłem rolnikiem, niczego nie hodowałem, tylko od 7 roku życia grałem. Najpierw na skrzypcach, które sam sobie zrobiłem z patyka. No a potem ojciec mi kupił na targu jakieś skrzypce. One już grały. Ja właściwie jako muzykant 10-12-letni rozpocząłem życie zawodowego muzykanta i potem zapraszali mnie w promieniu 50 kilometrów na całą okolicę mazowiecką. To było Mazowsze Skierniewickie, więc on był dumny z tego, że tych zaproszeń było tak dużo. No tutaj w Kazimierzu w 70-tych latach to on już miał, bo on był z 1907 roku, więc on już miał swoich lat dosyć dużo i cieszył się tym festiwalem, bo już tych wesel nie było tak dużo. I przyjeżdżał z młodymi, których tak trochę wyuczył. Pamiętam Wiesław Pęzik i Irena Janicka. To oni wtedy mieli, jeden chłopiec miał chyba na basach 17 lat, czy ona grała, dziewczyna na basach, a on na bębenku. No i muzykowali po prostu jak starzy. Nigdy nie miał baszty tutaj, ale jak u nas zrobił nagranie,

0: Ja w 1973 roku w studiu na Myśliwieckiej, to dopiero było otwarte studio stereofoniczne wtedy, to sypał jak z rękawa tymi utworami i one są w naszych archiwach. Także ja pamiętam te 70. lata, to mogłabym wymieniać tych muzykantów właściwie z łezką w oku, bo absolutna większość z nich nie żyje.
1: No tak, festiwal Kazimierzu nad Wisłą, chyba raj radiowca, radiowczyni. Mariano, powiedz mi, jak tobie się tam w ogóle nagrywało i tych ludzi, tą muzykę?
2: Tak, to piękne zawodowe doświadczenie. Pracowaliśmy razem z Kubą Borysiakiem, Magdą Teichmą, Patrycją Cisz i też po prostu świetnymi realizatorami z Polskiego Radia w synagodze. I to jest tak, że nie nagrywamy wszystkiego, co dzieje się na scenie, tylko właśnie tutaj już w tym gronie redaktorskim wybieramy tych wykonawców. Przychodzą do nas poszczególne osoby, poszczególne zespoły i wtedy właśnie jest ten proces nagrywania, no a później rozmowy i naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo. Cieszę się bardzo, że na tegorocznym festiwalu wśród też nagrodzonych jest to najmłodsze pokolenie, jak zarówno w kategorii mistrz i uczeń, gdzie właśnie to młodzież poznaje grę, śpiew, muzykę tradycyjną, tak ogólnie mówiąc, od najstarszych mistrzów, ale również zdarza się tak, że już są tacy, no można powiedzieć, mistrzowie młodego pokolenia, jak na przykład Daniel Choroszczak z Przemkowa na Dolnym Śląsku. W tym miasteczku większość mieszkańców to Łemkowie, którzy zostali przesiedleni tam w 1947 roku i Daniel Choroszczak wystąpił jako solista, zdobywając drugą nagrodę w tej kategorii, ale również...
1: A na czym zagrał?
2: Śpiewał.
1: Śpiewał, o!
2: Śpiewał łemkowskie pieśnie, ale również wystąpił ze swoim uczniem i też właśnie zdobyli nagrodę. I to jeszcze raz tutaj podkreślam, w ostatnich latach pojawiają się również mniejszości, w tym mniejszość ukraińska i Łemkowie.
3: To jest jedna wielka, wielopokoleniowa rodzina, można powiedzieć, bo mamy już 25 lat istnienia i chyba mogę się już pokusić o to, że to są cztery pokolenia Łemków, które mieszkają nie tylko w Przemkowie i w okolicach i myślę, że najważniejsze tu jest spotkanie. Spotkanie z muzyką, spotkanie ze swoją kulturą, a efektem ubocznym są koncerty nasze. I to jest najważniejsze, że ta pieśń zostaje przekazywana, ona trwa, że młode pokolenie potrafi zaśpiewać i wiedzieć, że to są łemkowskie piosenki, znać ich sens, to wydaje mi się, że to jest najważniejsze, według mnie.
2: Ten festiwal w Kazimierzu Dolnym, również na nim występują mniejszości narodowe i etniczne, w tym Łemkowie, ale tak było nie zawsze. No właśnie, czym jest to miejsce dla waszego zespołu, dla waszej społeczności?
3: My jesteśmy tutaj od niedawna w sumie, bo w 2018 albo 19 pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj, czym dla nas jest świętem kultury ludowej i możliwością pokazania halo Polsko, mieszkają w Polsce Łemkowie, mamy swoją kulturę i bardzo jest nam przyjemnie, że zostaliśmy zaproszeni na taki festiwal i jesteśmy w stanie pochwalić się tym, co nasi przodkowie wypracowali, a my dzisiaj wam to przedstawiamy.
2: Oczywiście tutaj Daniel Choroszczak mówił o zespole Lastivoczka z Przemkowa, to zespół pieśni i tańca i również żeńska grupa wystąpiła na nim i dostała wyróżnienie. A teraz właśnie jeszcze mówiąc o tym najmłodszym pokoleniu, to chciałabym wspomnieć o Małgorzacie Makowskiej z Suwalszczyzny, która przyjeżdża też od wielu, wielu lat. Nawet sama już nie liczyła, ile tych festiwali w Kazimierzu miała i za każdym razem gra muzykę z północy Polski, a dokładnie gra na harmonii pedałowej. Też została laureatką w kategorii soliści, instrumentaliści, drugie miejsce.
4: Kazimierz to jest dla mnie festiwal, na który się czeka cały rok. To jest piękne, że mogę tu spotkać znajomych, przyjaciół, że jest przesympatyczna atmosfera. No my po prostu jesteśmy tu jak w jednej wielkiej rodzinie. Grać nie lubię na scenie, bo to jest bardzo stresujące jednak, bycie w konkursie, ale myślę, że no, muszę też to robić, żeby pokazywać, że no właśnie, na Suwalszczyźnie jest muzyka, są instrumentaliści, że to żyje, więc trochę wykonuję parytet, że tak powiem, wykonawców z różnych regionów.

0: milionów, ale jestem tu zawsze przeszczęśliwa, cieszę się, że mogę tu być i ten jubileuszowy dla mnie, ja już nie liczę tak naprawdę, ile razy tu byłam, już zapomniałam. Myślę, że kilkanaście razy tu byłam i za każdym razem wracam tu z wielką przyjemnością.
1: Mariano, powiedz mi, bo powiedzieliśmy już o stawce laureatów, o tym, co się zmienia, że pojawiają się te mniejszości narodowe i etniczne z roku na rok, coraz więcej jest tego, a tak powiedzieliśmy też oczywiście o tym warsztacie radiowym, o tej tradycji kazimierskiej, ale tak prywatnie, tak jako człowiek, jako dziennikarka, i jakie są takie twoje momenty, kiedy ty czujesz, że jesteś właśnie na miejscu tam, że to są właśnie te piękne momenty, dla których tobie się też chce wracać na ten festiwal co roku.
2: No, Kazimierz i ten festiwal to dla mnie no, szczególne miejsce. Ja nie pochodzę z Polski. Kiedy przyjechałam do Lublina na studia w 2010 roku, to po raz pierwszy byłam na festiwalu właśnie w 2011 roku. Mój profesor, mój promotor naukowy jest przewodniczącym jury, profesor Jan Adamowski. I kiedy przyjeżdżałam za jego namową na ten festiwal, to tańczyłam w klubie Tenderyndy i tam się nauczyłam tańczyć oberka. To jest bardzo, bardzo piękne. Pamiętam to jak dziś.
1: Okej, czyli po prostu jeździ się tam też potańczyć. Dobrze, że o tym wspomnieliśmy.
2: Dokładnie. Ja mogę powiedzieć, że jak skończyłam montować audycję z soboty na niedzielę, która okazała się o 5 rano i później poszłam na wschód słońca, na Górę Trzech Krzyży, to impreza jeszcze trwała o 4 nad ranem.
1: Jeżeli państwo przegapili w tym roku festiwal w Kazimierzu nad Wisłą, to nie zróbcie tego błędu w przyszłym roku, no chociażby po to, żeby wzruszać się i tańczyć do białego rana, do muzyki tradycyjnej.
2: Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo polecamy i też na co dzień w wielu miastach Polski jest ten ruch domu tańca, potańcówki z muzyką tradycyjną, które poniekąd wychodzą też z Kazimierza i od tych wszystkich osób, które tam przyjeżdżają, także bardzo, bardzo zachęcamy.
1: A gościem poranka była Mariana Kryl z relacją z Kazimierza Dolnego. Dziękujemy, Mariano.
2: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Dobrego dnia.

0: Jest 8:32, słuchają Państwo Poranka Dwójki. Za sekundkę połączymy się z Gdańskiem, gdzie czeka na nas nasz gość.
1: Gość Poranka Dwójki.
0: Pan Tomasz Swoboda, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, literaturoznawca, autor wielu przekładów, filolog polski i romanista. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry.
0: Pan jest w Gdańsku, troszkę chłodniej, prawda, niż u nas?
2: Możliwe, z 1-2 stopnie chłodniej, ale tak czy inaczej mamy afrykański upał.
0: Dziś rozmawiamy z powodu pana najnowszego przekładu. To jest doniosły przekład, bo to nie jest prosta literatura do przekładania. To jest taka literatura, która cały czas wydarza się w języku i to w takim języku, nad którym trzeba, przypuszczam, nieźle kombinować. Mówimy o dwudziestowiecznej prozie francuskiej. Mówimy o impresjach z Afryki Raymonda Roussela. Po polsku szersza polska publiczność mogła czytać Locus Solus tego autora. Panie Tomaszu, gdyby pan mógł jakoś pomóc nam umiejscowić tego pisarza w takiej wyobrażonej mapie tego, co francuska literatura nam podarowała w wieku XX.
2: Trzeba go chyba jakoś umiejscowić dwojako, znaczy z jednej strony jako przedstawiciela pewnego pokolenia literackiego, czy też pewnej może warstwy społecznej, bo to jest człowiek z pokolenia po prostu Marcela Prusta. On jest, był 6 lat młodszy od Prusta i wywodził się z podobnego trochę środowiska, w tym sensie z bogatego, w wypadku właściwie Roussela, bardzo bogatego mieszczaństwa. Więc jesteśmy gdzieś tam na przełomie XIX i XX wieku, bardziej oczywiście trochę w XX, ale jednocześnie sam Roussel był bardzo, można powiedzieć, konserwatywnym artystą, w tym sensie, że jemu się podobała taka sztuka i literatura właśnie mieszczańska, XIX-wieczna, teatr bulwarowy, teatr dla dzieci, operetki. Więc zakorzeniony był w takiej kulturze paryskiej, bardzo, bardzo tradycyjnej. Ale z drugiej strony, to jest pisarz, jeśli go w ogóle dzisiaj czytać, jeśli go dzisiaj czytamy, z którym najwięcej wspólnego mają rozmaite dwudziestowieczne awangardy i eksperymenty literackie, ale także artystyczne. Więc no, ta dwoistość, czy też dwojakość jest charakterystyczna właściwie dla niego na każdym poziomie i twórczości, i biografii.
0: Tak, Impresje z Afryki ukazały się właśnie nakładem wydawnictwa Oficyna, łódzkiego wydawnictwa. Czyli rozumiem, że mamy takiego bardzo bogatego burżua, który wnosi z całym bogactwem inwentarza ten taki marionetkowo-operetkowy świat XIX wieku w wiek XX przez swoje literackie dziwactwo i stanowi taką pożywkę na przykład dla Ulipo, czyli nowej powieści francuskiej i rozmaitej maści teoretyków, którzy w tym, co wydarza się w języku, w tym, jakiej ta powieść ulega, jakim ulega przemianom, starają się odnaleźć jakąś taką nową poetykę prozy. Czy ja dobrze rozumiem, że on jest takim mostem, takim trochę łącznikiem między tymi dwoma epokami?
2: Tak, i ten charakter łącznika, on właściwie wynika głównie z takiego zbioru tekstów, który opublikowany został w ogóle pośmiertnie. Tak? Znaczy, Roussel pisał te swoje dziwaczne rzeczy, no bo to są dziwaczne rzeczy, czy Locus Solus, czy Impresje z Afryki. Na tyle dziwaczne, że kiedy za własne oczywiście pieniądze Roussel wystawił sztuki teatralne na podstawie tychże dwóch powieści, no to akurat tak się złożyło, że na widowni byli niektórzy, było paru surrealistów, i oni się tym absolutnie zachwycili, uważając, że to w ogóle jakiś zupełnie niezwykły popis wyobraźni właśnie surrealistycznej, gdzieś tam zakorzenionej może nawet w nieświadomości

0: indywidualnej i społecznej. Więc traktowano Roosevelta po pierwsze jako dziwaka, albo jako kogoś, kto w sumie trochę nie bardzo umie pisać, albo właśnie kogoś, kto wykazuje niezwykłe zdolności tworzenia światów, których nigdy nie było i nigdy nie będzie. A potem się okazało, kiedy Michel Leris opublikował te jego zapiski, których Roosevelt nie chciał, właśnie to też jest ciekawe, opublikować za życia, a może przysporzyłoby mu to jakieś sławy, okazało się, że te dziwaczne światy, które stworzył, właściwie oparte są na bardzo precyzyjnych mechanizmach właśnie językowych. I to z tego wynikła taka właśnie pośmiertna sława, o której marzył Roosevelt. I to, że on zainspirował właśnie eksperymentatorów z Ulipo i wielu innych.
1: Tak, wróćmy na sekundkę do tytułu tej książki, no bo wszystkim państwu, którzy spodziewali się, że będziemy rozmawiać o takiej francuskiej powieści, która ma miejsce w autentycznej, prawdziwej Afryce, albo jest jakimś refleksem postkolonialnym, rozwiewamy te wątpliwości. To jest zupełnie inne pisanie, to jest inna literatura, to jest inna Afryka. To jest, tak jak wspomniał pan Tomasz Swoboda, autor tłumaczenia impresji z Afryki Raymonda Roosevelta, literatura pisana pod dziwacznym, neurastenicznym rygorem, który narzucił sobie jej autor. Wyjaśnijmy trochę to jego literackie dziwactwo. Ja, czytając pana posłowie do tej książki, miałem szansę to zrozumieć. To, w jaki sposób on kolejne opowieści, kolejne etapy tej swojej właściwie takiej podróży przez setki anegdot, różnych kostiumów i takich konwencjonalnych w gruncie rzeczy sytuacji, podporządkował rygorowi języka. Tam zdaje się, że skojarzenia takie semantyczne rodziły z siebie kolejne wydarzenia w tej powieści, więc tu nie chodzi o opowiedzenie jakiejś konkretnej historii, tylko trochę taki trip językowy.
0: Tak, trochę zależy, jak to czytać. Mnie kusi trochę taka wizja właśnie, żeby czytać Roosevelta właśnie jako impresję z Afryki, jako w sumie powieść przygodową trochę, którą on w pewnym sensie chciał napisać. On był zafascynowany sam, właśnie tak jak wspomniałem, taką literaturą, no, dosyć jak na nasze dzisiejsze warunki standardowo. On uwielbiał Victora Hugo, on uwielbiał Pierre'a Lottiego, Juliusza Verna, właśnie, więc w sumie on chciał pisać powieści przygodowe.
1: Ale tylko, nie umiał.
0: No właśnie, nie umiał. I to jest takie nieumienie trochę, do którego przyznawał się później jeden z jego wielkich miłośników, Georges Perec, tak, który miał innego rodzaju problem.
1: Innego rodzaju bzika. Też narzucał sobie też wiele rygorów pisząc, prawda?
0: Tak, bo chciał opowiedzieć historię o właściwie o zniknięciu, o zagładzie, tak? I mówisz, ale nie ma z czego pisać, ponieważ nie ma żadnej historii, w której mógłby się zakorzenić, bo cała jego rodzina zmarła, została zgładzona. I Perec tworzył sobie takie rusztowania matematyczno-algebraiczne ze słów. I to one pomagały mu pisać historię. U Roosevelta jest trochę podobnie. Znaczy on właśnie zestawia sobie pary słów, bierze je w jednym znaczeniu, a potem jednak bierze w drugim. Upraszczam oczywiście i skracam na potrzeby naszej audycji. I potem dopasowuje właściwie historię do tego, co mu wyszło z tych językowych skojarzeń, podobieństw. Jeżeli to jest prawdą, to, co on pisze w tych swoich zapiskach. Pewnie jest, ale pewnie nie w 100%.
1: Pan w tym posłowiu, o którym wspomniałem, prowadzi taką opowieść równoległą też o recepcji rękopisu znalezionego w Saragossie. I w jaki sposób te dwie książki, te impresje z Afryki i właśnie rękopis, z natury rzeczy tak kładzie nam przed oczy w jakimś porównaniu. Dlaczego akurat w ten sposób?
0: Tu bezpośrednim akurat punktem wyjścia było to, co François Rosset, jeden z dwóch odkrywców tego prawdziwego rękopisu znalezionego w Saragossie, pisze o tym, że to jest tego rodzaju powieść, że właściwie po jej przeczytaniu jest się kimś w rodzaju wtajemniczonego w misterium rękopisu i że właściwie ludzkość dzieli się na dwa obozy

0: jedni to są ci profani, którzy po prostu nie przeczytali nigdy rękopisu znalezionego w Saragosie Potockiego, a drudzy no to są właśnie wtajemniczeni. A wydaje mi się, że z Russellem jest podobnie. Znaczy, jak już wejdziemy w ten jego świat, jak poznamy ten jego świat, to jakby trudno go zapomnieć, czy też jak mówi dzisiaj młodzież, odzobaczyć. I wydaje mi się, że jest to po prostu literatura zupełnie podobna do niczego jednak. Więc to jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że właściwie rękopis znaleziony w Saragosie to jest taka maszyna do opowiadania. Tak? Alfons van Worden przemierza góry Sierra Morena i napotyka różne postaci i właściwie ich rola głównie polega na tym, że opowiadają mu rozmaite historie. To są anegdoty. Piękna tradycja zresztą literacka, drogi przez świat i spotykania różnych ludzi, którzy są ludźmi opowieściami. U Russella właściwie mamy podobnie w każdym jego z tych większych tekstów, czy to jest właśnie Locus Solus, czy Impresje z Afryki. Bohaterowie albo przedmioty nawet służą do tego, żeby opowiadać historię. No i to właściwie można powiedzieć, że to jest taka trochę esencja literatury.
1: Locus Solus, który jest rozpisanym na powieść Spacerem przez park, a właśnie Impresje z Afryki, gdybyśmy mieli w takim najprostszym sensie fabularnym powiedzieć, co to za wydarzenia ta powieść odnotowuje, to co by to było?
0: No i znowu, trzeba by może się zastanowić, którą z wersji opowieści wybrać, bo zamieściłem, to zresztą wydawca zamieścił na początku książki to zdanie, które Russell kazał dokleić właściwie do wydania swojej powieści. Znaczy, że czytelnicy niezaznajomieni ze sztuką, z twórczością Raymonda Russella, być może skorzystaliby na tym, gdyby zaczęli czytać tę książkę od rozdziału 10, a potem wrócili dopiero do pierwszego. Więc jeśli zaczniemy tę książkę, tak jak Russell zalecał, czytać od rozdziału 10, no to jest historia statku płynącego do Buenos Aires z Marsylii. Statek się rozbija i rozbitkowie trafiają do Afryki, gdzie akurat przygotowywana jest ceremonia przyłączenia nowych ziem do cesarstwa cesarza Talu. No i autochtoni opiekują się w cudzysłowie rozbitkami, znaczy są oni ich więźniami i mają jakoś przygotować, czekając na okup z Europy, mają przygotować rozmaite popisy, numery, które przypominają trochę numery cyrkowe, po to, żeby uświetnić ceremonię restauracji, czyli przywrócenia monarchii na nowych ziemiach. Ale to jest druga część książki i wtedy my dopiero trochę rozumiemy, co się dzieje w pierwszej części książki, bo pierwsza część książki, to pierwsze 9 rozdziałów, to jest właśnie opis tych dziwnych popisów, niekiedy okrutnych scen, które właśnie do połowy książki trochę nie bardzo wiemy, do czego służą i co mamy z nimi zrobić. Ale to może nawet lepiej, bo one budzą tym bardziej taką dziwną, jakąś perwersyjną ciekawość. No, dziwne rzeczy się tu dzieją.
1: Jak pan myśli, powiedział pan, że tutaj mamy okazję, żeby dotknąć takiej esencji literatury, że każdy detal czy każdy przedmiot może być początkiem jakiejś opowieści. Ten świat, który Russell próbuje opisać swoją literaturą, to jest miejsce przyjazne, nieprzyjazne, prawdziwe, nieprawdziwe. Jak pan to odbiera? No, pan tak głęboko wczytuje się w tę literaturę.
0: No, to jest świat nieprzyjazny, to jest świat okrutny i to jest świat oschły, albo można nawet powiedzieć, chociaż rzecz dzieje się w Afryce, strasznie zimny i chłodny. To jest taki świat trochę wyzuty z emocji. To widać zresztą w języku Russella. Wspomniał pan na początku naszej rozmowy o tym, że to jest taka literatura też mocno utkana z języka, ze stylu. Ten styl jest bardzo dziwny, jest bardzo osobliwy. On jest właśnie taki,

0: i trochę jak z wypracowania szkolnego, oparte na samych kliszach, bardzo konwencjonalny język, mnóstwo powtórzeń takich, które właśnie każdy redaktor nie znosi, znaczy, które kazałby usunąć, gdyby to umiało ukazać się dzisiaj jako oryginalny tekst. Świat nieprawdziwy czy prawdziwy? Nieprawdziwy, oczywiście kompletnie zmyślony. Roussel, choć sporo podróżował, nigdy nie był w tych regionach Afryki, o których pisze. I to jest taki świat właśnie złożony z samych stereotypów dotyczących Afryki, a jednocześnie, tak powiedziałbym chyba, że boleśnie prawdziwy właśnie w swoim okrucieństwie, w swojej takiej jakiejś chorej karnawałowości, więc wydaje mi się, że można nawet trochę alegorycznie dzisiaj czytać tę opowieść Roussela.
1: Tak mi też przyszło na myśl to, że aż prosi się o przyłożenie tego do współczesności i współczesnych realiów internetowo-medialnych, no bo to świat samych przedstawień, niekończącego się pastiszu i też jakiegoś takiego skazanego na niepowodzenie poszukiwania autentyczności w kolejnych takich kostiumach tak naprawdę. Przedziwna proza, przedziwna literatura, którą mamy dla państwa w paru egzemplarzach, gdyby państwa zainteresowała. Książka Raymonda Roussela w przekładzie Tomasza Swobody, Impresje z Afryki. Proszę pisać na poranek dwójki @polskieradio.pl lub dzwonić pod 22 645 22 22. Na koniec, panie Tomaszu, chciałem pana spytać o taką prozaiczną sprawę. Jak długo tłumaczy się taką konceptualnie złożoną, nieoczywistą stylistycznie i tak naprawdę trudną do przełożenia książkę?
0: No, tłumaczy się nie krótko oczywiście, ale jednocześnie ja nie próbowałem tu stworzyć jakichś nowych impresji, to znaczy mogło kusić pewnie niektórzy tłumacze, by chcieli zrobić jakiś taki właśnie spektakularny wyczyn translatorski, żeby raczej trzymać się metody Roussela niż finalnego tekstu i spróbować w polszczyźnie odtworzyć same mechanizmy. Mnie się to wydało jednak trochę jałowe. I po prostu przetłumaczyłem tekst Roussela tak, jak on widnieje u niego w wersji, którą napisał, finalnej. Czyli starałem się opowiedzieć te historie, które Roussel opowiedział, ale jednocześnie ten styl jest bardzo osobliwy. Znaczy, trudno znaleźć jakieś odpowiedniki, myślę, w literaturze nowoczesnej. Więc to trochę zajęło, nie wiem, z rok.
1: Rozumiem. Wszystkim miłośnikom takiej lekko dziwacznej francuskiej literatury, ale też takiej literatury, która jest doskonałą pożywką do interpretacji, no i takim karnawałowym pasażem po wyobrażeniach przenoszonych z świata bogatego mieszczaństwa XIX-wiecznego do tych lat już wieku XX, kiedy one przestają przystawać do tej rzeczywistości, czy do takiej po prostu wewnętrznej wrażliwości ich autora. Bo też mam wrażenie, że to po prostu jest napisane przez kogoś, kto został wciśnięty w taki garniturek swojego wykształcenia i swojego obycia, nie sądzi pan?
0: Zdecydowanie tak. Dodajmy, że Roussel był znakomitym pianistą, na poły genialnym szachistą. No, niezwykły umysł.
1: Polecamy państwu ten niezwykły umysł i jego przetłumaczenie autorstwa gościa dzisiejszego poranka dwójki, pana Tomasza Swobody, z którym łączyliśmy się dzięki uprzejmości Radia Gdańsk. Serdeczności wysyłamy na wybrzeże. Dziękujemy, panie Tomaszu.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my teraz zamieniamy się w słuch. Mamy dla państwa francuską muzykę Camille Saint-Saëns.

Tak właśnie dla ludzi, ale też dla krokodyli wschodzi słońce nad Nilem Camila Saint-Saënsa, a my powolutku żegnamy się z Państwem. Dobiega godzina 9, za chwilę wiadomości kulturalne, a poranek dwójki dziękuję Państwu za 3 godziny, które spędziliśmy razem w składzie Katarzyna Fitzwilliams, Michał Dębski, Michał Jakubik i Jan Kantyzienko. Jeszcze last but not least, płytę tygodnia otrzymuje pan Grzegorz z Cieszyna, a płytę dodatkową pani Magdalena z Gdyni. Proszę spodziewać się przesyłek od dwójki. To samo dla wszystkich, którzy otrzymają książkę Impresje z Afryki oraz zaproszenia na koncert Lang Langa. Była to wielka przyjemność spędzić z Państwem ten poranek. Kłaniam się, do usłyszenia. Jan Kantyzienko.

0: Autopromocja.
1: Hamleci w Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Poznaniu i Olsztynie.
2: Co o polskim teatrze współczesnym mówi nam ta ofensywa?
1: Czy naprawdę chodzi o Szekspira?
2: Skąd popularność Hamleta w ostatnim czasie i kim jest ten współczesny?
1: O narracjach, które dominują dziś na scenach, podyskutujemy z Marceliną Obarską oraz Grzegorzem Kondrasiukiem w Rozmowach po zmroku.
2: Zapraszamy już dziś o 22:00.
1: Maria Czok,
2: Dominik Gac.
0: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 9:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
3: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta. Zapraszam. W Łagowie rozpoczęło się 55. Lubuskie Lato Filmowe, najstarszy festiwal filmów fabularnych w Polsce. W programie znalazło się blisko 200 filmów oraz spotkania z twórcami. W konkursie głównym o złote, srebrne i brązowe grona rywalizuje 15 filmów fabularnych. Wśród nich m.in. Dom Zły Wojciecha Smarzowskiego oraz Franz Kafka Agnieszki Holland. Na projekcje i wydarzenia towarzyszące zaprasza organizatorka festiwalu Weronika Nowak.
5: Trzy konkursy w tym roku tradycyjnie. Konkurs główny filmów fabularnych, konkurs krótkich filmów fabularnych i konkurs filmów dokumentalnych. I codziennie zapraszamy wszystkich o godzinie 13 do zamku. Tam będą prowadzone wywiady z dwoma twórcami dziennie. Duża sala Leśnik. Tam głównie odbywają się filmy konkursu głównego i konkurs dokumentów. Mała sala Leśnik. Tam znajdziemy krótkie formy, jeśli chodzi o prezentację. Amfiteatr codziennie o 22:00. Będziemy mogli tam zobaczyć panoramy kina polskiego.
3: Wydarzenia 55. Lubuskiego Lata Filmowego potrwają w Łagowie do 4 lipca. Zakończył się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Podczas uroczystej gali złotym medalem Gloria Artis uhonorowano etnomuzykolożkę Marię Baliszewską, założycielkę Radiowego Centrum Kultury Ludowej. W uznaniu jej zasług dla popularyzacji kultury ludowej i ochrony dziedzictwa narodowego. Maria Baliszewska jest związana z Kazimierskim Festiwalem od dziesięcioleci. Najpierw dokumentowała go jako reporterka Polskiego Radia, a później dołączyła do grona jurorów.
6: Ja w 80. latach byłam pewna, że to nie przetrwa ani ten festiwal, ani ta kultura tradycyjna, ani muzyka ludowa, że ona idzie ku upadkowi definitywnemu i nagle po odzyskaniu niepodległości rozpoczął się właściwie renesans, bo było dużo młodych ludzi, którzy byli zainteresowani i ożywiali.

0: I to jak Warszawski Dom Tańca, jak Lubelska Orkiestra Świętego Mikołaja. Młodzi ludzie zaczęli jeździć w teren, pobudzali te środowiska do tego, bo oni widzieli, że jest odbiorca, że mamy dla kogo grać teraz, że możemy przypomnieć sobie, jak to było kiedyś i jakie były te tańce, bo ludzie do tego zaczęli tańczyć.
1: Więcej o zakończonym 60. Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym można będzie usłyszeć w magazynach Źródła w tym tygodniu na naszej antenie. We Wrocławiu rozpoczął się 28. Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha. Centrum wydarzeń są synagoga pod Białym Bocianem oraz dzielnica wzajemnego szacunku. W programie znalazły się koncerty, spacery tematyczne, warsztaty, wystawy, pokazy oraz spotkania poświęcone kulturze i historii społeczności żydowskiej, m.in. we Wrocławiu. Zaplanowano też jarmark żydowski, projekcje oraz koncerty muzyki klezmerskiej i pieśni jidysz. Festiwal Simcha potrwa we Wrocławiu do 3 lipca. Polska będzie w te wakacje dla Czechów jednym z głównych kierunków wyjazdów. Jest tak od kilku lat, a liczba Czechów wybierających się na urlop do Polski systematycznie rośnie. W tym roku działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej koncentrują się na wschodniej części kraju, mówi dyrektor praskiego biura Paweł Trojan.
2: Zachodnia Polska, przede wszystkim Dolny Śląsk, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolska już są bardziej znane dla Czechów. No jest grupa Czechów bardziej konserwatywnych, którzy chętnie wracają na to samo miejsce co roku, ale jest też duża grupa czeskich turystów, którzy chcą co roku zobaczyć inne miejsca. Tu nam się włącza właśnie wschodnia Polska, czyli Warmia, Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Lublin i Lubelskie.
1: Coraz większe znaczenie dla turystyki ma także rozwój połączeń transportowych między Polską i Czechami. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
1: Na północnym zachodzie zachmurzenie dziś umiarkowane, okresami duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego i dużego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni na północnym zachodzie, 35-39 stopni w większości kraju. Chłodniej tylko na wybrzeżu, tam około 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, w czasie burz porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę.
4: Reklama.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena, Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna, Mamal Hans, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.
4: Reklama.
5: Tu program drugi Polskiego Radia, prawie 7 minut po 9.
3: Letni kanon dwójki.

Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasz program realizuje Michał Jakubik. Za oknem upał, jaśniejsze poranki, może trochę więcej miejsca też na spokojne słuchanie. Zaczynamy pierwsze spotkanie w kanonie dwójki w wakacyjnej letniej odsłonie. W naszym

W układzie spotkań właściwie nic się nie zmienia, bo będzie i kwadrans bez muzyki o 11 i lektura o 9.30, ale latem no, możemy pozwolić sobie na więcej swobody, jeszcze więcej oddechu i muzycznych podróży. Zaczynamy od południa Europy, od baśni, legend, miłości, magii i dawnych historii opowiedzianych przez brzmienia.

Zespół Oni Witars z albumu Pentameron. Piękna płyta pełna słońca, radości, uśmiechu, a śpiewała Gabriela Jello o Monaciello. To tradycyjna pieśń napolitańska związana z ludowymi wierzeniami Kampanii. A tytułowy Monaciello, czyli mały mnich, to bardzo ważna postać napolitańskiego folkloru, domowy duch lub demon pojawiający się w legendach Neapolu od wieków. Według opowieści potrafił przynosić mieszkańcom zarówno szczęście, bogactwo, jak i niepokój i psikusy. No i właśnie taki świat otwiera Pentameron, świat, w którym rzeczywistość nieustannie miesza się z baśnią, magią i ludową wyobraźnią. Świetnie oddaje to zespół Oni Witars. To właśnie ze zbioru Baśnie nad baśniami Gianbattisty Basilego Pentameron pochodzą te opowieści, te legendy. Tą drogą właśnie poszli Oni Witars, ale obok tradycyjnych kompozycji są też kompozycje dworskie z XVI-XVII wieku, ale dużo właśnie jest tych ludowych brzmień z południowych Włoch, zwłaszcza z Apulii, regionów dobrze znanych samemu autorowi baśni nad baśniami.

Kolejne opowieści ze słynnego Pentameronu, Lo Conto degli Conti, czyli baśnie nad baśniami. To jeden z najstarszych europejskich zbiorów baśni spisanych na początku XVII wieku przez neapolitańskiego poetę, pisarza Gianbattista Basilego. Śpiewała Gabriela Jello, artystka z Rzymu od lat współpracująca z zespołem Oni Vitars. To zespół prowadzony przez Marco Ambrosiniego, skrzypka grającego również na nickelharfie. To zespół, który w swojej działalności bardzo świadomie zaciera granice między muzyką dawną,

i tradycyjną. Za nami płyta Pentamero, a teraz inny album tych artystów, Cantar d'Amore. Włoskie pieśni o miłości, obok muzyki XVI wieku pojawiają się tam także tradycyjne, ludowe tarantelle.

0: Cassie Puofary, Barbary Strozzi, a wcześniej Tarantella Pizzica di San Vito Salento, zespół Oni Vitars, Gabriela Iello, płyta Cantar d'Amore, włoskie pieśni o miłości, XVI-wieczne i tradycyjne ludowe tarantelle, połączenie dwóch muzycznych światów, które były dawniej, ale i są teraz sobie bardzo bliskie. No to muszę przyznać, album, który od lat mi towarzyszy, niezmiennie piękny i poruszający. A do muzyki wrócimy za 10 minut. Teraz czas już na lekturę.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Nowy tydzień to nowa lektura. Tym razem przedstawiamy jedną z najważniejszych książek w historii latynoamerykańskiej fantastyki. Powieść Argentynki, Angeliki Gorodischer, zatytułowaną Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Przybliża nam ją wydawnictwo Artrage. Nie jest to typowa powieść w rozumieniu klasycznym, ale wiele historii rozgrywających się w tym samym cesarstwie i dotyczy natury władzy. A czyta Sławomir Grzymkowski.
3: Rzekł narrator. Teraz, kiedy wieją dobre wiatry, kiedy dobiegły kresu dni niepewności i noce grozy, kiedy nie ma już donosów, prześladowań ani potajemnych egzekucji, kiedy kaprys i szaleństwo zniknęły już z serca cesarstwa, kiedy my i nasze dzieci nie żyjemy już na łasce ślepej władzy. Teraz, kiedy na złotym tronie zasiada człowiek sprawiedliwy, a ludzie ufnie wychylają się ze swoich domów, żeby sprawdzić, czy pogoda dobra, i zajmują się swoimi sprawami, planują wakacje, a dzieci chodzą do szkół. Aktorzy recytują, wkładając w to całe serce. Dziewczyny się zakochują. Starcy umierają w swoich łóżkach. Poeci śpiewają. Jubilerzy ważą złoto za swymi niewielkimi witrynami. Ogrodnicy podlewają parki. Młodzi dyskutują. Karczmarze dolewają wina do wody. Nauczyciele uczą tego, co wiedzą. My, opowiadacze, opowiadamy stare historie, archiwiści archiwizują, rybacy łowią ryby i wszyscy mogą decydować, zgodnie ze swoimi przymiotami oraz wadami, czym chcą się w życiu zajmować. Teraz każdy może wejść do pałacu cesarza, powodowany potrzebą bądź ciekawością. Każdy może odwiedzić ten wielki dom, którego przez lata pilnie strzeżono, który był zakazany, zbrojnie chroniony, zamknięty i ciemny, tak jak dusze cesarzy wojowników z dynastii Elydrowidów. Teraz każdy może przechadzać się po szerokich korytarzach wyłożonych dywanami, usiąść na jednym z dziedzińców i słuchać szumu wody w fontannach, zajrzeć do kuchni i dostać ciastko z rąk tłustego, uśmiechniętego kuchcika, zerwać kwiat w ogrodach, przeglądać się w zwierciadłach wiszących w galeriach, patrzeć na pokojówki niosące kosze z czystymi ubraniami, dotknąć śmiałym palcem marmurowego posągu, przywitać się z preceptorami dziedzica tronu, pośmiać z księżniczkami bawiącymi się piłką na trawniku i przystanąć w drzwiach do sali tronowej i po prostu czekać na swoją kolej, żeby podejść do cesarza i powiedzieć mu na przykład: panie, bardzo lubię teatr, ale w mojej miejscowości żadnego nie ma. Może mógłbyś rozkazać, żeby nam jeden zbudowano? Najpewniej Ekemantes I uśmiechnie się, bo on także ma słabość do teatru i z zapałem wda się w rozmowę o ostatniej tragedii wierszem Orab Maga, którą niedawno wystawiono w stolicy. Aż jeden z jego doradców nie zakaszle znacząco, by dać do zrozumienia, że władca nie może rozmawiać przez godzinę z każdym ze swoich poddanych, bo inaczej braknie mu czasu na rządzenie. I najpewniej zacny cesarz, który zdaje się stworzony wyłącznie do uśmiechu i poczciwej miny, choć przecież kiedy podjęto wysiłek, by wyplenić z cesarstwa podłość i okrucieństwo tamtej przeklętej kasty, umiał złapać za broń i walczyć nią jak anioł o czarnych wojennych skrzydłach, odpowie doradcy, że gawędzić godzinę z każdym poddanym to jest pewna metoda rządzenia i to wcale nie taka najgorsza. ale pan doradca ma rzecz jasna rację, więc żeby nie tracić więcej tak

cennego czasu, niechże pan doradca sporządzi dekret, który cesarz podpisze, a w którym znajdzie się polecenie zbudowania teatru w miasteczku Sariaband. Możliwe jest także, że doradca szeroko otworzy oczy i powie: panie, budowa teatru, nawet w tak małej miejscowości, to kosztowne przedsięwzięcie. No dobra, dobra, odpowie być może cesarz. Nie będziemy się czymś takim przejmować. Prócz tego, że teatr nigdy nie jest drogi, bo to, co się w nim dzieje, uczy ludzi myślenia i wzajemnego zrozumienia. Jakiś klejnot w pałacu jeszcze się znajdzie, albo jakiś skarb w podziemiach, który pokryje koszty. A jeśli nie, to poprosimy wszystkich aktorów w cesarstwie, żeby przez jeden jedyny dzień, przez jeden wieczór, podczas jednego przedstawienia grali za darmo. By to, co zarobią, przekazali na budowę teatru w Sariabandzie, gdzie niektórzy z nich z czasem wystąpią i gdzie pewnego dnia sławę zdobędą ich córka albo syn, albo uczeń, których właśnie uczą 111 sposobów wyrażania bólu na scenie. A jeśli aktorzy się zgodzą, zbudujemy teatr z różowego marmuru, tego, co się go wydobywa w kamieniołomach w prowincji Sariab. I poprosimy rzeźbiarzy z Cesarskiej Akademii, aby wykuli figury komedii i tragedii, które staną po bokach wejścia. I miłośnik teatru odejdzie uszczęśliwiony, wesołym krokiem, pogwizdując, z rękami w kieszeniach. I być może jeszcze zanim wyjdzie przez bramę z wielkiej sali tronowej, usłyszy, jak cesarz obiecuje głośno, że osobiście wybierze się na inaugurację teatru, a także jak pan doradca cmoka, by wyrazić dezaprobatę dla takiego naruszenia protokołu. Tak, tak. Dałem się ponieść słowom. Rzecz, której opowiadacz historii winien sumiennie unikać. Ale poznałem, co to strach. I czasami muszę sam się upewnić, że nie ma już powodu go czuć. Jedynym zaś sposobem, jakim dysponuję, są właśnie moje słowa. Zaczynając tę historię, chciałem dojść do tego właśnie. W tym pałacu, po którym obecnie wszyscy mamy prawo się poruszać, jakby to był nasz dom, albowiem nim jest. W pałacu tym, w południowym skrzydle, w komnacie, której okna wychodzą na przepiękny sześciokątny ogród, znajduje się niekształtna kupka starych, zakurzonych i poplamionych kamieni. W innych pomieszczeniach znaleźć można dywany, meble, lustra i obrazy. Są tam instrumenty muzyczne, są zbroje, są sprzęty domowe, są poduszki i porcelana, są kwiaty, są książki, są rośliny w donicach i dzbanach. Natomiast w tej jednej sali nie ma niczego. Jest pusta i naga. A marmurowe płyty nie pokrywają nawet całej podłogi, lecz zostawiają pośrodku obszar udeptanej ziemi. I to na nim spoczywa ten stos kamieni. Nie jest to żaden sekret czy miejsce zakazane. Wielu z was jednak w poszukiwaniu wyjścia albo zacisznego zakątka, gdzie można by usiąść i zjeść kanapkę, którą przynieśliście w kieszeni, zapewne otworzyło wrota tej sali i zastanawiało się, co właściwie robią te szare i brzydkie kamienie w tak pięknie zadbanym, czystym i wesołym pałacu? Tak, tak, przyjaciele moi. Ja wam o tym opowiem. Bo w końcu po to istniejemy na tym świecie, my, opowiadacze historii. Nie dla błahostek, choć czasem możemy sprawiać wrażenie frywolnych, ale żeby odpowiadać na pytania, jakie wszyscy sobie zadajemy. I to nie na sposób tego, kto opowiada, tylko tego, kto słucha. Długa jest historia cesarstwa. Bardzo długa. Tak bardzo, że nie starczy życia człowieka, który by się oddał jej badaniu i zgłębianiu, aby ją poznać w całości. Pewne imiona, epizody i całe stulecia pozostają w cieniu. Kryją się w jednym ze zwojów w archiwum, gotowe, by czyjaś pamięć wydobyła je na światło dzienne i pewnego dnia jakiś opowiadacz przywrócił im życie. W takim pawilonie jak ten, przed takimi ludźmi jak wy, którzy później udadzą się do swoich domostw, rozmyślając nad tym, co usłyszeli, i spojrzą na swoje dzieci z dumą
oraz odrobiną smutku.

0: Nie dość, że długa, to historia cesarstwa jest także skomplikowana. Nie jest to łatwa opowieść, w której jedno wydarzenie następuje po drugim i w której przyczyny tłumaczą skutki, skutki zaś odnoszą się do przyczyn. Nie. To tak nie wygląda. Historia cesarstwa pełna jest niespodzianek, sprzeczności, dziur, śmierci i ponownych narodzin. A ja wam powiadam, że te kamienie spiętrzone w jednej z sal cesarskiego pałacu są właśnie śmiercią, ale zarazem są i odrodzeniem.
1: Sławomir Grzymkowski przeczytał pierwszy fragment powieści Angeliki Gorodischer Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Artrage w przekładzie Tomasza Pindla, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze.
2: Letni kanon dwójki.

Witamy Państwa ponownie, Michał Jakubik i Klaudia Baranowska. Zaczynamy drugą część naszego wakacyjnego spotkania, letniego kanonu. Wszyscy powinniśmy być gdzieś na plaży, albo w górach, albo gdzieś, gdzie każdy z nas zamarzy. A ja pomyślałam teraz o Hiszpanii i o podróży po niej. No i bardzo szybko o muzyce Isaaca Albéniza w związku z tym, bo jego Iberia to przecież coś znacznie więcej niż cykl fortepianowy. To muzyczna podróż przez hiszpańskie miasta, święta, tańce, pejzaże. Albéniz zamknął w tej muzyce rytmy Andaluzji, uliczny gwar, dźwięki gitar, śródziemnomorskie powietrze. No i zaczniemy właśnie od dwóch fragmentów z tego cyklu, dwóch części w nowym nagraniu Nelsona Gernera, znakomitego argentyńskiego pianisty, który czaruje tutaj i wydobywa wspaniałe brzmienia. Na początek Lava Piece, jedna z najbardziej niezwykłych części całej Iberii, inspirowana madrycką dzielnicą o bardzo żywym, ludowym charakterze. Jest to fragment, muzyka gęsta rytmicznie, niemal improwizowana, pełna miejskiego gwaru, energii i nieustannego ruchu. A potem jeszcze Malaga, muzyczny portret andaluzyjskiego miasta, pełnego światła, ruchu, południowego temperamentu. No i już teraz Nelson Gerner i dwa fragmenty z Iberii Isaaca Albéniza.

Dwa fragmenty Iberii z Elka Albenica, Lewe Pis, i to dzielnica Madrytu i Malaga. Takie muzyczne obraże z Podróże to nowe nagranie Nelsona Gernera, pianisty argentyńskiego, którego gra od lat imponuje niezwykłą kulturą, dźwięku, elegancją. To artysta niezwykle wrażliwy właśnie na brzmienie. Za nami Hiszpania pełna słońca, miejskiego gwaru, powiewów gorących.

wiatru i szumu morza. A teraz przeniesiemy się w zupełnie inny pejzaż nad jezioro Wörthersee w Austrii, gdzie Johannes Brahms latem 1878 roku pracował nad swoim koncertem skrzypcowym D-dur op. 77. To jeden z absolutnych filarów skrzypcowego repertuaru, utwór o imponującym symfonicznym rozmachu, ale też no, muzyka bardzo gęsta emocjonalnie, pełna liryki. Brahms połączył tutaj rzeczywiście monumentalną architekturę, formę z bardzo intymnym, kameralnym sposobem prowadzenia skrzypiec. A koncert ten powstał z myślą o Józefie Joachimie, wielkim przyjacielu Brahmsa i jednym z najwybitniejszych skrzypków XIX wieku. Joachim pomagał kompozytorowi, także praktycznie konsultował partię solową i skrzypcowe możliwości. A teraz proponuję Państwu interpretację Christiana Tetzlaffa, artysty no, znakomitego skrzypka, który tutaj na tym nagraniu występuje razem z Deutsche Symphonieorchester Berlin pod dyrekcją Robina Ticciacciego. Przed nami koncert skrzypcowy D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa.

koncert skrzypcowy D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa to interpretacja Christiana Tetzlaffa, a towarzyszyła mu Deutsche Symphonieorchester Berlin pod dyrekcją Robina Ticciatiego, brytyjskiego dyrygenta obdarzonego niezwykłą wyobraźnią kolorystyczną, wielkim wyczuciem orkiestrowego brzmienia. I właśnie z tym samym zespołem pozostajemy jeszcze przez chwilę, przez najbliższe pół godziny. No i mamy dzisiaj wyraźny kierunek w stronę morza i południa Europy. Po Hiszpanii, Albanii, a teraz La Mer Claude'a Debussy'ego, jeden z najpiękniejszych muzycznych pejzaży początku XX wieku. Debussy nie chciał pisać klasycznej symfonii o morzu, interesowały go raczej światło, ruch fal, zmienność powietrza i wrażenia związane z wodą. Bardziej obrazy, impresje niż konkretna opowieść. Co ciekawe, dużą część tego dzieła komponował w Burgundii, z dala od wybrzeża, wracając raczej do wspomnień z dzieciństwa i własnej wyobraźni niż do rzeczywistych widoków morza. No ale tutaj mamy trzy części, od świtu do południa na morzu, gra fal i dialog wiatru i morza. Muzyka to niemal nieuchwytna, impresyjna, ulotna, nieustannie zmieniająca się, dokładnie jak morze, które raz jest spokojne i rozświetlone, a chwilę później staje się niespokojne i pełne ruchu. No i ponownie przed nami Deutsche Symphonieorchester Berlin pod dyrekcją Robina Ticciatiego.

0: Niemiecka Orkiestra Symfoniczna w Berlinie pod dyrekcją Robina Ticciartiego i trzy symfoniczne szkice o morzu, czyli La Mer Claude'a Debussy'ego. Jedno z tych dzieł, które właściwie zmieniły sposób myślenia o orkiestrze, o kolorze, dźwięku. Na początku XX wieku muzyka bardziej malowana światłem, ruchem niż budowana tradycyjną narracją symfoniczną. Słuchają Państwo dwójki, 3 minuty pozostały do 11:00. Reklama.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Najpiękniejszy Chopin, najsłynniejszy Dvořák, najlepsi wykonawcy. Filharmonia Narodowa zaprasza na koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Już 2 lipca o godzinie 20:15 wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką wieczoru będzie Kate Liu. W programie dwa arcydzieła. Koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina oraz 9. Symfonia z Nowego Świata Antonina Dvořáka. Wielka muzyka na letni wieczór. Zapraszamy. Patronem medialnym jest program 2 Polskiego Radia. Najważniejszy festiwal jazzowy w

0: stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hands, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.
1: Reklama.
2: Kwadrans. Bez muzyki.
3: Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie otwarto po długim remoncie w marcu tego roku. Po 3 miesiącach część plakatów ze względów konserwatorskich wymieniono na inne. Zbiory muzeum są tak duże, że ta zmiana daje możliwość prezentowania kolejnych obiektów z muzealnej kolekcji. A Muzeum Plakatu w Wilanowie powstało 4 czerwca 1968 roku, gdy wydzielono je jako odrębny oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Stało się pierwszą na świecie placówką z plakatem w roli głównej. To ponad 63 tysiące tytułów plakatów polskich i zagranicznych. W kolekcji Plakatu Polskiego jest blisko 36 tysięcy tytułów. Z kustoszem Muzeum Plakatu w Wilanowie, Michałem Wardą, spotkała się Małgorzata Nieciecka-Mac.
4: Muzeum dziś i wejście do sal ekspozycyjnych to nie tylko uczta dla oczu, ale także zmiana temperatury. Otwierają się drzwi, zmienia się także dźwięk.
5: Temperatura wewnątrz sprzyja zwiedzaniu, komfortowemu zwiedzaniu tej wystawy, dlatego zapraszam Państwa serdecznie do Muzeum Plakatu w Wilanowie na wystawę Plakat Polski Kolekcja.
4: A w jakiej temperaturze te papierowe przecież w większości plakaty czują się najlepiej?
5: Ta temperatura zależy też od wilgotności powietrza, ale w okolicach 20 stopni myślę, że czują się komfortowo. Najistotniejsze jest to, żeby nie było wahań temperatury. Ważne jest też światło. Wszystkie reflektory, które tu widzimy, emitują natężenie światła w wysokości 50 luksów. I to wszystko, o czym opowiadam, jest to też element modernizacji muzeum, wprowadzenia nowoczesnego sprzętu oświetleniowego, klimatyzacyjnego, dzięki któremu mogliśmy prezentować te niezwykle cenne zbiory, liczące ponad, w wielu wypadkach ponad 100 lat.
4: Tutaj widać doskonale, jak pracują artyści. Tu szczególnie jak pracował Jan Młodożeniec.
5: Tak, to szczególna okazja, żeby zobaczyć, jak powstawał plakat w dawnych czasach, czyli ponad pół wieku temu, bo plakat, który właśnie widzimy, to anons, zapowiedź filmu, francuskiego filmu Przed potopem z roku 58. Obok wydrukowanego plakatu prezentujemy jego projekt. Z pustymi miejscami, dopiskami widać dokładnie precyzyjny warsztat, grafika, niezwykle staranną typografię, właściwie liternictwo wykonane odręcznie, adnotacje dotyczące zastosowanego koloru, czy jak wspomniałem, to puste miejsce już przeznaczone dla drukarza, zecera, który wprowadza informacje dystrybutora dotyczącego nazwisk obsady filmu.
4: Cały plakat jest idealnie pokryty farbą, a ten malutki kwadracik tutaj w końcu odsłania też to, na czym ten plakat powstał. Czy to jest tektura, czy jakaś płyta pilśniowa?
5: To jest płyta pilśniowa, oczywiście pokryta kartonem. Jest to fizycznie po prostu obraz. Obraz wykonany w technice tempery. Zresztą projektanci korzystali z licznych różnych technik. Zazwyczaj określamy to mianem techniki mieszanej, bo pojawia się czarny tusz, pojawia się ołówek, kredka, czasem właśnie farba plakatowa, popularnie oczywiście zwana plakatową, czy elementy kolażu, fotomontażu. Wszelkie techniki były dozwolone.
4: W tle towarzyszy nam odgłos doskonale znany młodym rodzicom i oby jak najczęściej towarzyszył nam ten odgłos młodego pokolenia, które ogląda wraz z mamami wystawę, bo państwo organizują także zwiedzanie właśnie dla matek z dziećmi i ojców z dziećmi, jeśli mają tylko ochotę przyjść.
5: Tak, oczywiście. Zresztą zapraszamy wszystkich. Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie, którego jesteśmy oddziałem, organizuje liczne oprowadzania dla wszystkich chętnych, więc zapraszamy do kontaktu.
4: Co jest najciekawszego w takim przyglądaniu się projektowi, kiedy możemy porównać go z wydrukiem?
5: Dla jednych interesujący może być warsztat grafika, jego niezwykła biegłość. Tak jak to widzimy tutaj, stoimy przed projektem plakatu reklamowego Konstantego Marii Sopoćki z roku 30.

0: tego szóstego. Widzimy, autor w zwykłą precyzją i w prawą kreśli wszystkie litery, niezbędne szczegóły, które później widzimy w powiększonym już wydruku. Dla innych interesująca może być technika reprodukcji. Plakat wydany w technice litografii offsetowej powstał jako projekt przy pomocy pędzla w technice tempery. To pozwala docenić i uzmysłowić sobie, że warsztat grafika projektanta, plakacista zmienia się wraz z rozwojem technologii reprodukcji, technologii druku. W dzisiejszych czasach projektowanie odbywa się przy pomocy oczywiście komputera, programów graficznych, ale również druk, przygotowanie do druku już nie może się obyć bez technologii cyfrowych.
1: Co zmieniło się w muzeum, jeżeli chodzi o przyglądanie się historii szkoły polskiego plakatu?
0: Zmieniło się właściwie niewiele, jeśli chodzi o opowieść, jaką staramy się naszej publiczności przekazać. Natomiast pokazujemy nowe prace, nowe plakaty, które ilustrują właśnie tę historię, historię powołania do życia słynnej polskiej szkoły plakatu, ale przede wszystkim ten ponad stuletni rozwój tej dyscypliny związanej z reklamą, propagandą, jak na przestrzeni ostatniego wieku zmieniał się plakat właśnie w związku z rozwojem nowych technologii druku, reprodukcji obrazu czy warsztatu projektowego.
1: Ten plakat, który przykuł teraz moją uwagę, 22 lipca, ostatnio w kinach mogliśmy oglądać film o Karolu Śliwce, Znaki Pana Śliwki. Tu znowu pojawia się gołąbek, ale to nie jest ten sam gołąbek, który wykorzystywał Karol Śliwkę.
0: Nie, to plakat Henryka Tomaszewskiego, znakomitego twórcy, uznawanego za najwybitniejszego przedstawiciela, nieformalnego ojca tego nurtu, który nazywamy Polską Szkołą Plakatu. Natomiast nadal prezentujemy plakat pana Karola Śliwki, który uznawał zawsze ten medium za niezwykle prestiżową i wymagającą dyscyplinę projektową. Był bardzo dumny ze swoich plakatów.
1: Skarbonka PKO na samej górze.
0: Tak, oczywiście z tym plakatem wiąże się anegdota, właściwie fascynująca historia początkowego rozczarowania, a potem pełnego sukcesu, ponieważ wykorzystany na plakacie, doskonale nam znany znak PKO, został początkowo odrzucony przez dyrekcję banku, po tym jak autor wykorzystał go w plakacie i zdobył pierwszą nagrodę na Biennale Plakatu w Katowicach, został zaakceptowany i wdrożony, ale dopiero właśnie po tym ogólnopolskim sukcesie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków w historii właśnie polskiej grafiki projektowej.
1: I towarzyszy mu napis październik miesiącem oszczędności, na szczęście jest czerwiec jeszcze.
0: Tak, ale oszczędność to dobra praktyka, możemy się tego trzymać cały rok.
1: I oszczędność to był też znak, którym posługiwał się Karol Śliwka w swoich pracach, oszczędność formy.
0: Tak, to zresztą cecha tego nurtu, który pełnymi garściami czerpał z modernizmu wówczas niezwykle popularnego, czyli ta redukcja formy do niezbędnego minimum na rzecz czystości komunikacyjnej. Ale Karol Śliwka wnosił w swoich projektach coś więcej, ogromną wrażliwość i kulturę, ponieważ każdy jego znak niesie ze sobą jakąś anegdotę. Jak w wypadku PKO jest to skarbonka, w wypadku znanego znaku dla przedsiębiorstwa Uroda była to sugestia sylwetki kobiecej, a być może rozwiniętego kwiatu. Wiele razy Śliwka zaskakiwał takimi pomysłami, rozwiązaniami w swoich graficznych znakach, które były takimi hybrydami, miały podwójne znaczenie. Co innego pokazywały, a dodawały również wiele treści dodatkowych.
1: Państwa muzeum jest miejscem gościnnym. Państwo zapraszają też zwiedzających do rozmów pełnym głosem, komentowania, pokazywania. Te wszystkie ochy i achy na widok tych plakatów mogą być tu głośne.
0: Tak, oczywiście, bo sam plakat z natury jest krzykliwy, on jest bardzo ofensywny ze swojej natury. Wszystkie te prace, które widzimy na ścianach, one zabiegają naszą uwagę, wręcz za wszelką cenę starają się nas do siebie przekonać, więc nie powinniśmy pozostać na to obojętni, więc bardzo się cieszymy, kiedy nasza publiczność prowadzi ze sobą ożywione rozmowy, reaguje właśnie owym och, ach, jest w tym wiele radości, czasem zdumienia, czasem również dezaprobaty, ale oczywiście przyjmujemy to, to jest naturalna reakcja na właśnie komunikację wizualną.
1: Jesienią w Muzeum Narodowym w Krakowie wielka wystawa przypominająca o dziedzictwie Cepeli, a przed nami plakat Józefa Mroszczaka dedykowany Cepeli z lat 70.
0: Tak, to plakat z roku 1974 jest na tyle znaczący, wyjątkowy, że postanowiliśmy pokazać akurat właśnie

0: Właśnie ten składa się właściwie z liter wypełnionych dekoracyjnymi, ornamentalnymi motywami, które łatwo skojarzyć właśnie ze sztuką ludową, ornamentyką strojów ludowych. I te dwa ptaszki dopełniają tego nastroju, tego klimatu, tego rodzaju sztuki dekoracyjnej.
1: 8 marca, pamiętaj, plakat z mężczyzną, z fryzurą i wąsami.

0: Kryje w sobie pewną anegdotę, opowieść. Tu warto zapoznać się właśnie z tym plakatem i z autoportretem jego autora. Jest to bowiem profesor Władysław Pluta, wówczas w roku 76, jak widzimy, młody, przystojny mężczyzna, który z okazji 8 marca postanowił się ogolić. Tego rodzaju plakaty są ilustracją pewnych tendencji w propagandzie społecznej, politycznej tych lat. Postanowiliśmy pokazać ten ze względu na humor i, jak słyszycie Państwo, taką wartość anegdotyczną, historyczną.
1: Tu są takie plakaty, przy których Pan staje i chociaż widzi Pan je po raz enty, to zaczyna się Pan po prostu śmiać, bo są tak zabawne.
0: Zawsze moje rozbawienie i takie ciepłe uczucia budzi na przykład plakat reklamowy spółdzielni z Połem. Kuchnia Polska czeka na Ciebie. To jest zawsze dobry sygnał. Wywołuje dobrą aurę, właśnie prezentując ową wazę na trawie i unoszącym się wielobarwnym chmurą zapachu, aromatu, która nie jest oczywiście przypadkowa, bo nawiązuje do tęczy, która od zarania była elementem identyfikacji, znakiem ruchu spółdzielczego, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
1: Miejscem idealnym byśmy trochę Państwu dźwiękiem też opowiedzieli o tym, jak wygląda to muzeum, jest to miejsce, czyli szufladownik z plakatami. I naszym oczom ukazuje się plakat ukryty w szufladzie.
0: Tak, Witolda Jurgielewicza, plakat propagandowy na front z roku 1919, wydany z powodu toczącej się wówczas wojny polsko-bolszewickiej. Jest to szereg zresztą interesujących druków, które pokazujemy również w samej przestrzeni ekspozycji, które pokazują zaangażowanie środowiska artystów, malarzy, grafików. Właściwie symbolizują zaangażowanie całego społeczeństwa, przeciwstawienie się armii bolszewickiej naciągającej ze wschodu.
1: Opowiedzmy o plakacie, który jest jednym z pierwszych, który zwiedzający zobaczył w nowej odsłonie.
0: To plakat autorstwa Anny Gramatyki Ostrowskiej z roku 1900, wykonany jako reklama, anons wystawy prac artystek, kobiet, uczestniczek kursu malarstwa i rysunku Toli Certowicz. W ten sposób zwracamy uwagę na udział kobiet projektantek w historii tej dyscypliny twórczości. Gramatyka Ostrowska jest jedną na pewno z pierwszych znanych nam tak znakomitych artystek. Co prawda wykonała w swojej karierze zaledwie 5 znanych plakatów, ale całą swoją karierę poświęciła sztuce książki, ilustracji książkowej, ale to jej osiągnięcia właśnie z kresu ilustracji książkowej dla dzieci stawiają ją w gronie pionierów, pionierek współczesnej, dwudziestowiecznej polskiej ilustracji książkowej.
1: Plakat i sport od dekad żyją w symbiozie. Wydaje się czasami, że jedno nie mogłoby istnieć bez drugiego, bo to taki dobry temat.
0: Sport, idea sportowa pojawia się często w plakacie, który właśnie był medium, służył komunikacji, reklamie tego typu wydarzeń. Na naszej wystawie też pokazujemy jeden z bardzo wczesnych plakatów sportowych anonsujących mecz dwóch drużyn wojskowych, Bellone i Korony z roku 1918. Bardzo charakterystyczny czarno-biały plakat ukazuje dwóch piłkarzy zwartych w walce o piłkę. Ale oczywiście w naszej kolekcji posiadamy plakaty, które stały się wręcz takimi kamieniami milowymi w projektowaniu graficznym, a poświęconymi właśnie tematyce sportowej. Czy są to prace zespołu projektantów Otla Eichera, czy Sałajmana dla olimpiady w Meksyku, czy później właśnie w Monachium. Plakaty, które anonsują również występy polskich reprezentacji na kolejnych mistrzostwach świata, autorstwa Macieja Urbańca. Ci wrażliwi na projektowanie graficzne zawsze z fascynacją obserwują toczące się mistrzostwa świata, bo pewne nowe, interesujące rozwiązania zawsze widzimy w reklamie tych wydarzeń, plakatach, logotypach promocyjnych i nawet często w projektach koszulek piłkarzy. Proponuję zwrócić również na to uwagę. Każda z reprezentacji narodowych posiada inny wzór, który w jakimś sensie nawiązuje do tożsamości narodowej, czerpanej właśnie z kultury wizualnej, tradycji artystycznych.
1: Ile plakatów czeka w kolejce, byśmy mogli je zobaczyć?
0: Kolejnych 240, ponieważ każda odsłona będzie prezentowała jakby nowy zestaw. Oczywiście w 60% będą to zupełnie nowe prace. Cała reszta to są kolejne egzemplarze prac, zazwyczaj tych najnowszych, pochodzących z połowy XX wieku do dnia dzisiejszego.

0: Więcej zmian można dostrzec w tej najstarszej części ekspozycji, prezentującej blisko stuletnie plakaty. Pojawiają się tutaj zupełnie nowe prace autorów, których chcieliśmy wyróżnić.
1: Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotowała Małgorzata Niedziecka-Mac.
2: Letni kanon dwójki.

Już 15 minut po 11. Michał Jakubik i Klaudia Baranowska. Będziemy właśnie w takim duecie do prawie samego południa. Po impresyjnych pejzażach Debussy'ego teraz postać zupełnie wyjątkowa. Pianista, wirtuoz, kompozytor, ale też mąż stanu i jeden z najważniejszych postaci, jedna z najważniejszych postaci polskiego życia politycznego początku XX wieku, czyli Ignacy Jan Paderewski. Dzisiaj przypada 85. rocznica jego śmierci. Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku, pozostając do końca życia symbolem polskiej sprawy, jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów swojej epoki. Zaczniemy tę część letniego kanonu od interpretacji samego Paderewskiego, od historycznego nagrania mistrza fortepianu, którego gra dla całych pokoleń była i pozostaje legendą. Pianisty słynącego z ogromnej charyzmy, niezwykłego romantycznego rozmachu.

Historyczne nagranie samego Ignacego Jana Paderewskiego. Dzisiaj w dniu 85. rocznicy jego śmierci menuet G-dur op. 14. Nagranie z 1937 roku, czyli Paderewski miał już 77 lat. Dzieło właśnie Paderewskiego, artysty, którego sława na początku XX wieku daleko wykraczała poza świat muzyki. Mąż stanu, polityk, wielki wirtuoz. Jego koncerty gromadziły tysiące słuchaczy. A on, podobnie jak wielu pianistów, wirtuozów swojej epoki, pisał z myślą o sobie jako wykonawcy, a swój koncert fortepianowy A-moll op. 17 stworzył z zamiarem własnego wykonywania. Pierwsze szkice utworu powstały w 1882 roku, kiedy Paderewski był jeszcze bardzo młodym twórcą. Całość ukończył 6 lat później i właśnie w tym koncercie mógł pokazać pełnię swoich możliwości, czarować szeroką publiczność na całym świecie. Wybrałam dla Państwa na dziś interpretację wyjątkową pianisty legendarnego, wielkiego wirtuoza Earla Wilda. Był jednym z ostatnich wielkich amerykańskich pianistów wywodzących się jeszcze z tradycji złotej ery fortepianu. Szczególnie ceniono go właśnie w muzyce Lista, Rachmaninowa, Gershwina i Paderewskiego. Przed nami nagranie z 1971 roku Earl Wild, London Symphony Orchestra pod dyrekcją Artura Fiedlera.

Earl Wild w partii solowej. To nagranie z 1971 roku wspólne z London Symphony Orchestra pod dyrekcją Artura Fiedlera. To był koncert fortepianowy

0: Amol, opus 17 Ignacego Jana Paderewskiego. No i rzeczywiście było w tej interpretacji wszystko to, z czego Earl Wilde słynął najbardziej. Ogromny, romantyczny gest, blask fortepianowego brzmienia, wielka swoboda narracji, improwizacyjność. I tak kończymy dzisiejszy wakacyjny letni kanon dwójki od południowych baśni śródziemnomorskiego świata przez Hiszpanię, Albenisa, Morze Debussy'ego, aż po wielki romantyczny koncert Ignacego Jana Paderewskiego. Klaudia Baranowska, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na jutro po 9:00. Do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Małgorzata Szymankiewicz.
2: Literatura zawsze jest trochę złodziejstwem. Nie mam przekonania, że tworzę coś, co będzie całkowicie nowe. Może to przykre, ale wszystko już zostało napisane, więc możemy tylko składać swój język z innych języków. Tak w jednym z wywiadów mówiła o swojej twórczości poetyckiej Justyna Kulikowska, rocznik 1993, autorka 5 tomów poetyckich, laureatka m.in. Nagrody imienia Kazimiery Iłłakowiczówny i Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. W maju na Festiwalu Fabuły w Poznaniu została laureatką Nagrody Stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla osób przed 35 rokiem życia. A my sięgamy do ostatniej wydanej przed rokiem książki poetyckiej Wnyki dla światła. Wiersze w tym zbiorze nie opowiadają w prosty sposób emocji. Raczej rozgrywają je poprzez składnie, repetycje, wyliczenie, zestawienie języków z różnych porządków.
3: Mała rewolta. I do mnie należy wiejska dyskoteka traum. Dni spędzone przy ustępie z Rejna, 4 bumerangi sumienia rozrzucone nad Wissą, każde ze zdrobnień i złodziejstw nazywania. Repetuję, za głód, za sytość, dodając zachwyt, nader bezczelnie. Moja mała rewolta. I do mnie należy wiejska dyskoteka traum, dni spędzone przy ustępie z Rejna, 4 bumerangi sumienia rozrzucone nad Wissą. Każde z pozostawionych przez was pytań, do czego rości sobie prawo ten wiersz? Ponad wszelką wątpliwość, ponad ujmę, ponad zwichnięty bark, przeszłość i frazę, ten wiersz rości sobie prawo zatańczyć. Przypis pierwszy. Zatańczyć dla siebie i dla was, bo nadano mi imię Słowenia. Schodząc z boiska z pochyloną głową, kiedy tysiące ust zanuciło Hey Jude, hey Jude, hey Jude, hey Jude, hey Jude, hey Jude i niosłam na wątłych barkach wątłą wspólnotę doświadczeń z fanami futbolu, doniosłam Eliota i Odena, po ojcu chamstwo języka, kolegów z fabryki i ciężką, ciężką masę snu, co jaki madło miażdżyła kość między prawym a lewym brzegiem Wissy, gdzie uprawialiśmy największe ze złodziejstw nazywania, gdzie uprawialiśmy skoki z betonowych mostów, gdzie nie powróciłeś z długiej podróży na strych. Czy też przespałeś 1000 lat, aby obudzić się po lat 1000? Napełnić brzuch w odwecie za cały głód i wykrzyczeć nareszcie. W imię gniazda jaszczurek ukrytego w korzeniach robini akacjowej, inaczej zwanej robinia pseudoakacja, inaczej zwanej grochodrzewem. Czy tam, w korzeniach, pogrzebano gigantyczne piękno? Teraz zagwiszcz, przynieś łopatę, będziemy wspólnie wykopywać. Ani słowa o głowie jak kość Justyna, pękniętej w dwóch miejscach, ani słowa o frazie jak pała Justyna pod przymusem ciągnięcia, ale błogosławiony bądź rozgrzany silniczku wiersza. Błogosławiony bądź przechwycie języka, błogosławiona bądź łacińska nazwo plasterku na pochodzenie, błogosławiony bądź ostatni przypisie, bo nie przed wami będę się tłumaczył.

0: zobaczyć. Błogosławiona niech będzie konfesyjność, błogosławiony niech będzie przywilej zwieszania ramion. Błogosławiony bądź pokraczny porządku rzeczy, błogosławiony bądź geście powtarzany do obrzydzenia.
1: Wiersze Justyny Kulikowskiej z tomu Wnyki dla światła czytała Agnieszka Kunikowska. Jutro ciąg dalszy, zapraszam. Małgorzata Szymankiewicz.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 12.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Michał Jakubik, a przed mikrofonem Mariana Krill. Dzień dobry. W Kazimierzu Dolnym zakończył się 60. ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych, który zgromadził najwybitniejszych śpiewaków, instrumentalistów, kapele ludowe, twórców rękodzieła oraz miłośników tradycji z całej Polski. W źródłach dziś spotkamy się z kilkoma laureatami festiwalu, a mianowicie laureatem pierwszej nagrody w kategorii soliści-instrumentaliści Zbigniewem Butrynem z Janowa Lubelskiego oraz laureatką pierwszej nagrody w kategorii soliści-śpiewacy Amelią Pietroczuk z Hajnówki. Podczas festiwalu kapel i śpiewaków ludowych odbywały się również 59. Targi Sztuki Ludowej. Komisarz targów Paweł Onochin ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie opowie o historii tej nieodłącznej części festiwalu. Twórca ludowy Wiesław Hołuj z Lucimi w gminie Przyłęk opowie o tradycjach wikliniarskich w swoim regionie. Zapraszamy również Państwa na koncert z okazji 51. Nagrody imienia Oskara Kolberga. Koncert odbędzie się 3 lipca w piątek o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Na scenie usłyszymy tegorocznych laureatów Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej oraz Karolinę Matuszkiewicz, laureatkę Grand Prix konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja 2026 oraz Nagrody Publiczności Burza Braw. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Proszę pisać maile pod adresem rckl@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od muzyki laureatów Nagrody pierwszego stopnia na festiwalu w Kazimierzu w kategorii mistrz i uczeń instrumentaliści. Andrzej Polak z Zębu i jego uczeń Jan Bunda z Bukowiny Tatrzańskiej. Melodia Sabałowa.

0: bunda. Czas na wyrwanie kolejnej kartki z kalendarza, który pokazuje nam dzisiaj 29 czerwca, dzień w kulturze ludowej ważny, choć uważany za pychowy, ponieważ patronat nad nim sprawowali aż dwaj święci, apostołowie Piotr i Paweł. Świętują razem dlatego, że obaj byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj oddali tam życie i w tym mieście znajdują się ich relikwie i sanktuaria. Ponadto przyjęła się opinia, że obaj ponieśli męczeńską śmierć w tym samym dniu. Piotr patronuje blacharzom, kowalom, murarzom, sprzedawcom ryb, a Paweł marynarzom, powroźnikom, tkaczom. W tradycji ludowej istniało przekonanie, że po dniu świętego Piotra i Pawła zaczynają rosnąć grzyby. Wierzono, że tego dnia woda jest szczególnie niespokojna, a przez to niebezpieczna. Na podstawie dnia świętego Piotra i Pawła przewidywano pogodę. A więcej w kolejnym odcinku cyklu Świętujemy, opowiada historyk sztuki i etnograf Łukasz Ciemiński.
1: Dziś uroczystość starsza od Bożego Narodzenia, obchodzona już w 258 roku. Święto dwóch apostołów, Piotra i Pawła, pierwszych wśród zwierzchnich, jak zwie ich Kościół Wschodni, który do tego dnia przygotowywał wiernych postem, zwanym Piotrowym lub w tradycji prawosławnych Białorusinów zamieszkujących Podlasie, Pietrowką. Tym zresztą terminem u Słowian Wschodnich nazywano i świąteczne zabawy, które kończyły okres postu, podczas których tańczono w kręgu, huśtano się na huśtawkach. Na Białorusi był to dzień zawierania małżeństw i organizowania wesel. Według najstarszych kościelnych kalendarzy i tradycji obaj apostołowie mieli ponieść śmierć tego samego dnia. Według innych dzielił dni ich śmierci dokładnie rok, a święty Augustyn utrzymuje, że upamiętniamy cierpienia obu apostołów w jednym dniu, bo choć cierpieli w różne dni, są jednością duchową. Piotr szedł jako pierwszy, a Paweł wkrótce za nim. Jednak z tą jednością bywało różnie. Obu świętych sporo sobie krwi napsuło, zanim Piotr zrozumiał fenomen chrześcijańskiego uniwersalizmu i pogodził się, że do młodego kościoła należeć będą i poganie, których gorliwym apostołem był święty Paweł. Zresztą owi poganie na przestrzeni wieków wykształcili całą masę zwyczajów, wierzeń i przekonań związanych z ich świętem. Tradycje ludowe krajów słowiańskich połączyły ich nawet w jedną postać. Śpiewamy przecież Pietrze Pawle, weź te klucze, idź do nieba, wypuść duszę. Zresztą powszechnie święty Piotr uważany jest za strażnika raju i drzewa życia, wokół którego latają dusze zmarłych dzieci pod postacią much i pszczół. Prawosławni Serbowie wierzą, że tego dnia obdarowuje on zmarłe dzieci jabłkami, których w święto nie wolno obierać ani kroić nożem, aby uniknąć gradu. Piotr wpuszcza do raju tych, którzy, jak wierzyli Ukraińcy, czczą ojca i matkę, kąpią się w każdą sobotę i szanują Wielki Piątek. Bułgarzy twierdzili, że Piotr i Paweł to bliźniacy, których siostrą była święta Helena. No. A jak to między braćmi bywa, zdarzają się i kłótnie. Jedna z nich doprowadziła do tego, że apostoł Piotr został prawosławnym, notabene Serbem, a Paweł katolikiem. Zresztą chyba dość zapalczywym w osądach, bo surowo karzący piorunami i spaleniem zboża tych, którzy pracują w to wielkie święto. Tabu obejmowało już Wigilię. Istniał absolutny zakaz okopywania kapusty w Wigilię Święta Apostołów, gdyżby uschła. Podobnie zakazywano jakiejkolwiek pracy związanej z uprawą lnu, gdyż piorun spaliłby uprawy. Choć jak to w kulturze tradycyjnej bywa, nie zawsze jest konsekwentna. I tak na Śląsku w Wigilię Piotra i Pawła symbolicznie palono osty zerwane w dniu świętego Jana Chrzciciela, by wyplenić je na polu. I zdawać by się mogło, że święty Piotr ma łagodniejsze usposobienie, ale znamy go jako Piotra Palikopę, który pali snopy gospodarzy pracujących w dzień świąteczny na polu. Mawiano zatem na świętego Piotra Palikopy, nie twoje w polu snopy. Z pewnością jednak był to święty waleczny, a może nawet i odrobinę życzliwy, skoro odebrał szatanowi Grykę i podarował ją ludziom, a diabłu pozostawił pokrzywę. Stąd diabeł nie próżnuje w dzień święta. W okolicach Nowego Targu wierzono, że oznacza klony, a kto taki klon zetnie, ten z pewnością się przy tym zrani, jeśli nie zginie śmiercią tragiczną. No cóż, można rzucić się na draba, ale strach, gdy przyjdzie baba. Jak pisał ksiądz Twardowski, wypominając świętemu Piotrowi utarczkę z Malchusem i zaparcie się Chrystusa. Bardzo tego Piotr żałował, łzy pokuty miały mu wyżłobić bruzdy na policzkach, co rzekomo utrwalono na wspólnym portrecie apostołów, który był w posiadaniu papieża Sylwestra. Tego Sylwestra z ostatniego dnia roku. I tym portretem uzdrowił papież Sylwester chorego na trąd cesarza Konstantyna. Stał się zatem Piotr patronem pokutujących, a jego portrety na barokowych konfesjonałach wskazują miejsce wyznawania grzechów dla mężczyzn. A w przypadku kobiet analogiczną rolę pełniły wizerunki Marii Magdaleny. A kogut? Kogut, który zapiał, gdy się Piotr trzykrotnie, choć rozmyślanie przemyskie twierdzi, że czterokrotnie, zaparł mistrza. Co się z nim stało? No,

wylądował w garze i na stole Poncjusza Piłata, stając się cudownym dowodem na prawdziwość zmartwychwstania. Gdy na wyrażane wątpliwości Piłatowej małżonki wstał i zapiał, tym razem ku radości świata całego i pocieszeniu zapłakanego Piotra. A czy wylądował na kościelnej wieży? Raczej nie. Nie tylko dlatego, że to nie lot, ale przede wszystkim dlatego, że kościelne koguty to symbole Chrystusa, który jest według świętego Ambrożego Gallus Mysticus, zapowiadając swoim zmartwychwstaniu,

0: brał ubogiej i wielodzietnej kobiecie. Powszechnie, czyli tam, gdzie w jakiejkolwiek formie spożywa się grzyby leśne, uważano, że pojawiają się one po dniu świętych Piotra i Pawła. Jak mawiano na Orawie, święci sieją grzyby. Ale w Polsce święty Piotr ma i swoje ziele. To bluszczyk kurdybanek, którego korzonek, wyglądający na ugryziony, w pojęciu górali żywieckich został ugryziony przez cierpiącego na zęby lub ból w boku świętego Piotra. Zapewne z zalecenia Chrystusa, nic za tym dziwnego, że stosowano go przeciw bólowi zębów. Natomiast w Serbii, w Wigilię Święta Apostołów, gospodarz zrywał dla każdego domownika po kwiecie rzepika pospolitego, zwanego tu Petrowac. I to jest serbska roślina świętego Piotra. Ów gospodarz zatykał w ziemi, w miejscu nieuczęszczanym, owe kwiatki i w świąteczny poranek sprawdzano, czyj kwiat stoi prosto, no to ten będzie zdrowy, czyj kwiat opada, ten będzie chorowity w nadchodzącym roku, a jeśli komuś kwiat zwiędnie, ten niechybnie umrze. Święta apostołów kończy obchody ku Palnocki, choć pieśni z nią związane Ukraińcy zwali Petrywoczkami, a u Białorusinów zdarzało się powtarzać obrzędy świętojańskie w noc święta Piotra i Pawła, włącznie z rozpalaniem ognisk. Ogniska zresztą rozpala się także w Bawarii i Austrii. Piotr i Paweł definitywnie żegnają wiosnę i wprowadzają nas w czas lata. Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, ale i Litwini udawali się w noc święta na wzgórze, by powitać o świcie wschodzące słońce, które tego dnia miało nawet tańczyć po niebie. No, mamy upragnione lato. W całej prawosławnej ekumenie, posługującej się kalendarzem juliańskim, dzień ten, czyli 12 lipca, wyznaczał początek żniw. A u wszystkich Europejczyków Piotr i Paweł byli ludowymi prognostykami, którzy gdy przyjdą z deszczem, zapowiadają kiepską pogodę na żniwa, ale i mnogość grzybów. Gdy zaś ze słońcem, obfite zbiory i syty rok. I wreszcie, jak w obrzędowości, tak i w sztuce ludowej, obaj święci występują zazwyczaj razem. I w malarstwie na szkle, i na drzeworytach, obrazach fabrycznych, rzadziej w rzeźbie. Tu funkcjonują jak byty osobne. Choć na ikonach zwykle są przedstawiani w braterskim uścisku, jakby zapominając, że Piotr zasłużył na opozycję ze strony Pawła swoim nieszczerym zachowaniem i którego Paweł obsztorcował publicznie. Koniec końców pełna zgoda między nimi, a my sobie życzmy z ust klucznika raju na niebiańskim progu słów, które usłyszał Kaczmarski. Czyś co wy życia bieg przepełnił się cierpieniem, więc choć odtrącić mógł, wolał was dobry Bóg skazać na przebaczenie.
1: O świętych Piotrze i Pawle w dzień ich wspomnienia więcej można słuchać na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej, a opowiadał Łukasz Ciemiński. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Piotrów i Pawłów. I jak już w tej opowieści wspomnieliśmy o petriwkach, tradycyjnych pieśniach ukraińskich na ten czas, posłuchajmy zespołu śpiewaczego ze wsi Kluszny Kiwka na Poltawszczyźnie Urze Petra, Petra Iwana.

0: w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Poznaliśmy podczas uroczystej gali laureatów i laureatki w kategoriach kapele ludowe, zespoły śpiewacze, śpiewacy, instrumentaliści oraz laureaci w kategorii mistrz i uczeń. Laureatem pierwszej nagrody w kategorii soliści-instrumentaliści został Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego, multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów. W festiwalu w Kazimierzu uczestniczy od 30 lat.
1: Myślę, że to już przez te kolejne lata, jak widzę, w tych poszukiwaniach tych etnicznych instrumentów, no to słucha w tej chwili to jest takim chyba przodującym instrumentem, ponieważ tak pani Maria jeździ w świat, tę muzykę wiezie od Indochin, Japonii po Afrykę i tam Amerykę powiedzmy. Później jest młodzież, która już jest z takim akademickim przygotowaniem. Nie mówię już o naszej nieformalnej szkole Suki Biłgorajskiej, gdzie młodzież i starsi tak dla siebie grają. Myślę, że już jakieś około 60 osób jest w Polsce, co wyszło spod naszej ręki. No i myślę, że to jest dobry objaw, że to jest instrumenty właśnie, żeby pokazać, że to są nasze instrumenty w Polsce i tak dalej. Nie był to dworski instrument, który po dworach gdzie grał, ponieważ tak i cichy dość, trudny w takim układzie z kimś zagrać. Trudno, myślę, że to był indywidualny instrument.
2: Przez te wiele lat, przez też czas występów, pan jest laureatem też między innymi tutaj festiwalu w Kazimierzu, Baszty, uczniów, grania na co dzień i po prostu miłości do tej muzyki. Jak pan tę drogę swoją teraz z perspektywy widzi, też co pan o tym myśli, jak to jest z tą muzyką?
1: No więc muzykę, którą my uprawiamy, teraz gramy tam w rodzinnej kapeli, syn, synowa, nawet wnuk się podłącza, wnuczki. Więc staramy się to rdzenno utrzymać, muzykę w tej enklawie, tak tutaj Janowa Lubelskiego powiedzmy, żeby była nie zapożyczana, tylko dalej utrwalać to, co było przez naszych tam kiedyś poprzedników tworzone, żeby miało to taki swój smak, swój klimat po prostu taki etniczny, jak to się dzisiaj mówi.
2: A dzięki czemu tak udaje się to pielęgnować? Bo no tak, teraz jest mniej już żyjących tych dawnych, starych muzykantów, ale jednak jakoś to w pamięci zostaje?
1: Jedno to jest przez jakiś indywidualny szacunek dla tych naszych poprzedników, a teraz to troszeczkę jest łatwiej to jakoś uskutecznić tak, żeby to było rzeczywiście zagrane. I to są różnego rodzaju fundacje, czy jakieś projekty, powiedzmy, czy z ministerstwa, czy z innych organizacji takich rządowych, które ułatwiają w dużej mierze, no właśnie widzę, to jest taki postęp, że czy budowa, powiedzmy, instrumentów, to wtedy jest jakieś różnego rodzaju, ci artyści mają stypendia.
2: Proszę jeszcze opowiedzieć o samym instrumencie, o jego też takim charakterze, budowie, jaką on ma barwę. No i opowiedzieć o tych instrumentach, które dzisiaj tutaj pan ma ze sobą.
1: To tak, pierwsze zacząłem na tych oktawkach biłgorajskich, gdzie ten właśnie oryginał to jest w Muzeum Narodowym. Są to malutkie skrzypeczki.
2: Pan to sam też wykonuje.
1: Te są tak, te są z rekonstrukcja. To jest już rekonstrukcja jako użytkowe do gry. No to był instrument taki do ćwiczenia, do nauki. Mógł sobie grać pasterz, pasąc tam owce powiedzmy, czy krowy. Takie początkowy, dość prymitywny instrument, bo to jest dłubany z jednego kawałka. No następnie no te suki, to już taki rozwój w tych sukach jest coraz większe te suki, ponieważ ich tutaj i tak zwiększa się menzura, dłuższe się robi struny. Poza tym pojemność tego pudła rezonansowego jest większa i są głośniejsze. No czy ten właśnie instrument bardzo jest starszy jak suka, to jest skrzypice płockie o podobnym systemie paznokciowym. Gramy, no i takie odwzorowane jeszcze skrzypce dłubane, jak to kiedyś sobie ludzie potrafili z jednego kawałka drzewa wydłubać. Nie jest to z elementów sklejane, tylko górna deka przyklejona pod strunica i to gra.
2: Jakie pan dzisiaj melodie zaprezentował, jak rozumiem, na każdym z tych instrumentów?
1: Tak, tak, to takie były melodie adekwatne do tych, powiedzmy, instrumentów, tak jak na oktawkach to był podróżniak

0: krowiarz tak zwany, przy pasieniu krów. Takie melodyjki, wolny oberek pana Stanisława Głaza z Wolek. Ja byłem jego więc jakiś tam moment uczniem, bo się uczyliśmy od niego grać. Następnie suka to był instrument zastosowany do melodii, która nazywa się polka drygana Bździuchów z Aleksandrowa. To są taki typowy rodzaj polek dryganych, gdzie ci ludzie muszą odpowiednio drygana, trzęsiona, tak? No i jeszcze został ten...
1: Skrzypice.
0: Skrzypice, tak. No to tutaj był melodia od Kujaw. Ale co ma wspólnego lubelskie z Kujawami? Tu jest pytanie, takie by było. Więc gdy się pytałem pana Bronisława Dudki, mojego mistrza, dlaczego tu Kujaw jak jest? No i gracie dużo krakowiaków. I on mi wytłumaczył, że to było przyniesione i te melodie były grane, jak Polska była pod zaborami, żeby zachować tę tożsamość narodową, to więc kujawiaki były te podobne, tam suwaki jakieś mi tłumaczył, no i dużo krakowiaków mieli. To, ale to były melodie, które w krakowskim się nie gra, nikt nie słyszał tych melodii, tylko były na podstawie tych naszych typowych rytmów, jakie miały ten krakowiak, była melodia Dziowica utworzona i nazywa się Krakowiakiem.
1: Jak to jest z tą nazwą, z pochodzeniem? Suka kocucka, biłgorajska? No, co to jest?
0: Samo to kocucka to my tak tu u nas w domu, w rodzinie utrzymujemy tę nazwę, ponieważ pierwsze zapiski są, mówią o tym, że to w Kocudzy. Dopiero biłgorajska to będzie koniec lat 80., 90. To naukowcy tak zasugerowali, żeby nazwać to suka biłgorajska, ponieważ to wszystko, ta Kocudza, Janów Lubelski, Biłgoraj jest w okręgu takim, w lubelskim nazywa się to region biłgorajsko-tarnogrodzki, to tak podchodzi pod Biłgoraj, to jest to taka nazwa się. My między sobą utrzymujemy jako tak nazwa suka kocucka.
1: Kto mógł grać na tym instrumencie wiele, wiele lat temu?
0: No to już musiał być muzyk, który na pewno musiał mieć opanowane grę na skrzypcach. Układ ten palców jest ten sam, tylko że jest odwrotnie trzymana w ogóle w pionie, przed sobą, na kolanach. Skracanie strun następuje przez dotyk paznokci, w szeroko rozstawione struny.

0: Na Suce Biłgorajskiej grał Zbigniew Butryn, to była Polka Dregana, a kolejną laureatką w kategorii soliści śpiewacy, laureatką pierwszej nagrody została młoda kontynuatorka tradycji śpiewaczych z Podlasia, Amelia Pietroczuk z Hajnówki. Wykonuje ona pieśni w lokalnej gwarze z okolic Hajnówki.
1: Zaśpiewałam dwie pieśni obrzędowe z Podlasia, z regionu powiatu hajnowskiego. Jedna pieśń to była pieśń wiosenna, a druga to była pieśń weselna.
2: Opowiedz o tym właśnie przekazie, skąd to się wzięło w tobie?

0: Wiem, że uczęszczałaś na liczne warsztaty śpiewu tradycyjnego ukraińskiego przede wszystkim, a później jakoś odkryłaś w sobie właśnie tę moc, że śpiewasz pieśnie z terenu, z którego pochodzi twoja rodzina, gdzie ty dorastałaś też.
1: Tak, dokładnie tak. I myślę, że to był proces, raczej niedługi, bardzo szybki proces, a raczej objawienie, bo tak naprawdę ja wzrastałam w tej kulturze, wzrastałam wśród też śpiewu tradycyjnego, ale zawsze traktowałam go jako pewnik i szukałam innych brzmień, innych miejsc, prawda? Mieszkałam za granicą, później przeprowadziłam się na długo do Warszawy i zupełnie nie myślałam o tym śpiewie tradycyjnym i tak naprawdę jakieś 7 lat temu, kiedy zaczęłam chodzić na moje pierwsze warsztaty muzyki tradycyjnej, zupełnie z przypadku, przypomniałam sobie, że no przecież u nas na Podlasiu jest takie wielkie bogactwo tego śpiewu i kultury tradycyjnej i pieśni. No, wesela są ośpiewywane, są wielodniowe świętowania ośpiewywane bardzo intensywnie, również chrzciny, żniwa, wiosna, tak? Jest bardzo dużo różnych okazji do śpiewu i tak jakoś trudno mi powiedzieć, dlaczego zwróciłam się ku temu śpiewowi, ale to było coś, co bardzo głośno wybrzmiało w moim sercu i myślę, że już zostanie ze mną do końca życia.
0: A jak to sobie przypominasz właśnie z dzieciństwa? Czy słyszałeś takie naturalne sytuacje ze śpiewem, muzyczne sytuacje? Przy czym to było?
1: Jeśli chodzi o muzyczne sytuacje, to na pewno było ich bardzo dużo, bo tak naprawdę przy każdej okazji rodzinnej, przy każdym spotkaniu rodzinnym ten śpiew się pojawiał. Moja rodzina jest bardzo rozśpiewana. Mój pradziadek śpiewał i wszyscy we wsi mówią, że miał bardzo piękny głos, którego ja niestety nie miałam już okazji usłyszeć. Moja babcia, gdy była młoda, też dużo śpiewała. Śpiewała również w duecie z pradziadkiem i tego śpiewu było bardzo dużo na różnych rodzinnych imprezach. Nie miałam niestety nigdy okazji usłyszeć takiego śpiewu obrzędowego w oryginalnym kontekście, czyli na weselu, czy na chrzcinach, czy nie wiem, posłuchać rohulek gdzieś na ulicy w pierwszych dniach Wielkiej Nocy. Takiego śpiewu niestety w oryginalnych kontekstach już u nas nie ma, ale są też śpiewy inscenizowane, prawda, i dzięki temu one dalej przetrwają.
0: A jak, jeśli chodzi o ten repertuar, twój, który dziś też między innymi śpiewałaś, czy tam też przy innych festiwalach, konkursach, to skąd głównie czerpiesz? Czy to archiwa, czy przekaz? Jak to jest?
1: Takich archiwów podlaskich powiedziałabym, że nie ma aż tak bardzo dużo, ale one są na szczęście. Jest też bardzo dużo śpiewników. Ostatnio właśnie opracowywane są archiwa takiego naszego lokalnego etnografa Stefana Kopy i to jest 6 tysięcy nagrań z pieśniami tradycyjnymi podlaskimi, więc archiwa i tradycyjne śpiewniki to jest na pewno takie źródło, z którego czerpię. Później są różne warsztaty z lokalnymi nauczycielami, z lokalnymi śpiewaczkami. No i również spotkania z mieszkańcami. Staram się jak najwięcej jeździć po moim powiecie. Często taką pocztą pantoflową dostaję informację, że słuchaj, musisz pojechać do tej pani, bo ona ma duży śpiewnik. Albo o, tamta pani prosiła przekazać, że przypomniała sobie piosenkę, pojedź do niej, naucz się. Więc to też jest jak dla mnie chyba najcenniejsze źródło, że mogę się nauczyć tych pieśni bezpośrednio od osób, dla których te pieśni były częścią, czy nadal są częścią ich życia.
0: A w jakim języku śpiewasz?
1: Śpiewam w lokalnej gwarze, czyli w naszej takiej mieszance języka podlaskiej, która ma zarówno elementy języka polskiego, jak i ukraińskiego, białoruskiego. Jest odwieczny spór o to, tak naprawdę, czym jest ta gwara, w jaki sposób ona powstała, ale zdecydowanie jest to język, czy tam gwara, którą mówimy tutaj u nas na Podlasiu, a na pewno w powiecie hajnowskim.
0: A rozmawiasz też w tej gwarze?
1: Tak, to jest mój cel, żeby się płynnie nauczyć mówić w gwarze, bo moi dziadkowie, od kiedy się urodziłam, zawsze mówili do mnie po polsku, a między sobą mówili w gwarze, więc ja bardzo dużo rozumiałam, ale niestety nie umiałam w niej mówić, a jakieś 4 lata temu postanowiłam, że umiem czy nie umiem i tak będę mówić i wydaje mi się, że idzie mi coraz lepiej.
0: A jak to definiujesz też sama dla siebie, tą właśnie działalność taką muzyczną, no bo śpiewasz nie tylko solowo, ale też i w zespołach, między innymi Podróż, no i znamy ciebie już, ale ten powrót właśnie do tej takiej kolebki, co to znaczy dla ciebie?
1: Myślę, że znaczy to bardzo, bardzo dużo, bo jest to takim powrotem do, powiedzmy, ustawień fabrycznych, tak? Że te pieśni tradycyjne, one fascynują mnie, bo są ogromnym nośnikiem informacji. Nie tylko informacji takiej artystycznej, piękne melodie, piękne poetyckie teksty, ale też informacji o symbolizmach używanych, o symbolach używanych u nas na Podlasiu, o, nie wiem, rzeczach, które były ważne dla naszych przodków, o ich smutkach, ich radościach, prawda? I to

0: Wiosenna pieśń, tam u Horodzi rozcwieli gwoździki, Amelia Pietroczuk. Nieodłącznym elementem ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu są targi sztuki ludowej. W tym roku odbyły się po raz 59. O historii targów i znaczeniu twórców ludowych obecnie opowiada komisarz targów Paweł Onochin ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.
1: Praktycznie mamy tutaj przekrój dziedzictwa kulturowego całej Polski. Gościmy na targach i mistrzów swoich dyscyplin twórczych, ale także i debiutantów, osoby, które po raz pierwszy debiutują tutaj na rynku kazimierskim. Praktycznie targi są bardzo reprezentatywne, jeśli chodzi o współczesnie kultywowaną twórczość ludową. Prezentują przede wszystkim kulturę regionów żywotnych, gdzie jest zachowany przekaz tradycji pokoleniowej, tak na przykład jak na Kujawach, Podhalu, Żywiecczyźnie, Lubelszczyźnie. Więc to są te najbardziej wiodące regiony. Natomiast również mamy na targach depozytariuszy, którzy są wpisani na listę niematerialnego dziedzictwa kultury tradycyjnej. Są to takie dziedziny jak plecionkarstwo, zabawkarstwo, wykonywanie tradycyjnych pająków czy krasnostawskich krasek.
2: Jak też zmienia się to postrzeganie dziś twórcy ludowego? Dużo osób mi tutaj dzisiaj powiedziało, wśród twórców, no, że jednak jest to zainteresowanie, ale jest trudno.
1: To prawda, no, kij ma dwa końce, jeśli chodzi o kulturę tradycyjną. Powiem szczerze, że to są już tacy ostatni Mohikanie, jak mogę użyć takiego sformułowania. Im trzeba pomóc, im trzeba stworzyć warunki do przekazu tradycji i kultywowania tej tradycji. To są wielcy pasjonaci, to są ludzie bardzo świadomi tego, że reprezentują najbardziej wartościowe elementy swojej kultury regionalnej.
2: Jesteśmy na 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Jak pan sobie przypomina wcześniejsze jarmarki? W ogóle od ilu lat pan się zajmuje tymi targami tutaj?
1: Na kazimierskim rynku w ostatni weekend czerwca jestem już od 29 lat. Targi są o rok młodszym rodzeństwem festiwalu, więc za rok będziemy my obchodzić 60. jubileuszowe targi. Ta impreza przechodziła wiele kolei swojej historii. Tutaj na tym rynku prezentowali swoje prace i umiejętności osoby wybitne, jeśli chodzi o twórczość ludową, osoby kanoniczne, które wpisały się w historię polskiej sztuki ludowej. W tej chwili targi rozwijają się, jest duże zapotrzebowanie w uczestnictwie w targach, jest duże zainteresowanie również odbiorców. Mamy nadzieję, że nadal będziemy to kontynuować i zachowywać te najcenniejsze pierwiastki naszej kultury tradycyjnej.
2: A jak było na tych pierwszych targach? Skąd byli też twórcy? Jak kontaktowaliście się z nimi? Jak to wyglądało?
1: To była zupełnie inna rzeczywistość, która wymagała od nas wielu wręcz ekwilibrystycznych tutaj działań. Wiadomo, nie było takiej infrastruktury, było dużo też i biednie, jeśli chodzi o uczestnictwo samych twórców, infrastruktury wystawienniczej. Wielu twórców też prezentowało swoje prace tutaj na murkach miejscowych. Były też różne zawirowania pogodowe. No, w tym roku mamy upał, ale były też i wielkie ulewy, gdzie porywały prace twórców ludowych ze stoisk, więc targi, no, piszą swoją historię i one zapisały historię nie tylko w dziejach tutaj naszego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, które jest głównym organizatorem targów, ale również w dziejach i tego miejsca, i w dziejach

0: polskiej kultury ludowej.
1: Tak, a czy dzisiaj są takie dziedziny sztuki ludowej, które były wtedy? Czy może coś zanikło niestety?
0: Praktycznie zachowujemy status quo, jeśli chodzi o ten przekrój dyscyplin. Bywały lata, że niektóre dyscypliny zanikały, na przykład zabarwkarstwo. Był taki okres, gdzie rzeczywiście było tych twórców dużo, dużo mniej. Tak samo i plecionkarzy. W tej chwili to te dwie dziedziny przeżywają pewien renesans. To samo był wielki kłopot z rzeźbą ceramiczną, która również w tej chwili jest na targach prezentowana i ma swoich kontynuatorów.
1: Jeśli chodzi o te użytkowanie, jak zmieniło się też to podejście? Czy ludzie kupują to tak dla po prostu ozdoby, żeby tak pięknie stało, czy jednak używają?
0: No z tym też jest bardzo różnie. Funkcje poszczególnych wytworów sztuki ludowej, no rzeczywiście się zmieniły. Są mniej obrzędowe. Na przykład pająki, to już jest element dekoracyjny naszych domów. Pisanki też w wielu przypadkach również. Najważniejsze jest to, że te wytwory zachowały swoją formę, swoje wzornictwo regionalne, a że są wykorzystywane teraz do różnych innych współczesnych celów, no takie jest nasze współczesne życie i twórcy ludowi też się do tego dostosowują.
1: Jeśli chodzi o świadomość wśród ludzi, docenienie też twórcy, jak to jest teraz?
0: Myślę, że jest lepiej, bo były takie lata, że rzeczywiście twórcy ludowi byli traktowani jako tacy wytwórcy rzeczy mało istotnych. W tej chwili świadomość społeczna, myślę, że w tym kierunku się zmieniła. Ludzie, którzy są na targach, są gośćmi targów, myślę, że mają tą świadomość tego, co ci ludzie reprezentują, że są fundamentem naszej kultury tradycyjnej i stanowią właśnie o kulturze narodowej naszego kraju.
2: Wśród uczestników targów sztuki ludowej w Kazimierzu jest Wiesław Hołuj, który kontynuuje wielopokoleniową tradycję wyplatania koszy wiklinowych. Twórca jest jednym z ostatnich plecionkarzy szczycących się umiejętnością wyplatania kabłoncoków.
3: Nazywam się Hołuj Wiesław, pochodzę z Lucimi, województwo mazowieckie.
1: I teraz pan pokazuje, jak pracować z wikliną?
3: Tak.
1: Co to jest?
3: No, moje zainteresowanie wikliną trwa już od dawna. Jak miałem po prostu 10 lat, już mnie to interesowało. No i tak to się stało, że już 52 lata będzie w listopadzie. Jak kontynuuję to od tamtej pory i to co rok po prostu powiększam swoje wiedzę w tym wyplataniu, no i staram się przekazywać młodszym pokoleniom.
1: A skąd pan to poznał, jako małe dziecko?
3: Jako małe dziecko przypatrywałem się dużo rodzicom, to znaczy się ojcu i dziadkowi. Dziadek wyplatał, ojciec wyplatał, no i właśnie ja podejrzałem to od nich i staram się to kontynuować dalej.
1: A oni robili to tak na potrzeby domu, czy tak?
3: Tak, to znaczy się tak na potrzeby. W ogóle jeździliśmy po targach i sprzedawaliśmy to rolnikom, bo kiedyś jeszcze nie było tak po prostu sprzętu takiego, żeby to... Tylko wszystko... Rolnicy posługiwali się bardzo dużo koszykami i sadzenie ziemniaków, zbieranie ziemniaków, to wszystko było właśnie za pomocą tych moich koszyków. To się nazywa kabłoncok lucimski.
1: A z czego? Jaki materiał? Proszę opowiedzieć, materiał, jak to powstaje?
3: Materiał po prostu pozyskuję ze swojego materiału, ponieważ ja mam plantację wikliny i pozyskuję z własnej plantacji i wystarcza mi na wyroby właśnie danego wyrobu koszyków kabłoncoków.
1: A jak to trzeba przygotować, żeby dobrze wyszło?
3: No dobrze, żeby wyszło dobrze, to po prostu trzeba zadbać o wiklinę. Wiklina musi być dobrze i wykolorowana, i wyrośnięta, i dosłownie musi być opryskana od robactwa. Bo wiadomo, dzisiaj bardzo dużo robaków i musimy to 2, 3, a nawet i 4 do 5 razy pryskać, żeby uzyskać ładną wiklinę, gładką, bez żadnych tam wyrostków takich. No i po prostu z takiej wikliny da się to produkować.
1: A jak to jest, jak długo rośnie, jak trzeba przygotować, jaki to jest proces, na przykład kiedy to rośnie i pan nie plecie, czy cały rok coś się robi?
3: Znaczy tak, jest, że ja już z roku

0: na rok. Wycinam i właśnie te odrosty roczne później z powrotem wycinam na jesieni. Tak, od wiosny do jesieni ona rośnie. Na jesieni ja wycinam to w miesiącach od października do listopada, przez te dwa miesiące. No i właśnie jak się wytnie, to później wiadomo, praca i wyroby z tej wikliny.
1: Wcześniej to było tak w gospodarstwie potrzebne, ziemniaki czy tam jeszcze na jakieś inne potrzeby, a dzisiaj?
0: No dzisiaj też bardzo dużo potrzebują na kwiaty, wieszają sobie na bramkach, na płotkach, na balkonach i takie malutkie, bo te większe to ludzie pozyskują na drewno do kominków, teraz do jakiejś tam nieczystości, wywożenia tego, to w takim koszyku jest łatwiej wynosić, bo tak, zakłada się go na pałąk, na rękę i po prostu jest dużo lżej, żeby to ten ciężar pokonać. I no jest w tej chwili tak samo potrzebny jak kiedyś, może nie tyle, nie w takim procencie, ale dosłownie jest potrzebny.
1: Pan przekazuje to dalej młodemu pokoleniu. Ma pan uczniów czy warsztaty? Przeprowadzę
0: to. Mieliśmy warsztaty, już kilka warsztatów u takiego kolegi Grzegorza Gortata. No to nawet z Anglii pani była zainteresowana i przyjechała do nas, która chciała się nauczyć właśnie wyplatania tego gabłoncoka.
1: A to jest ciężka praca fizyczna, czy...
0: Bardzo ciężka praca. To już od początku, od wycinki tej wikliny. To jest, bo tak, przez cały rok trzeba dbać o nią, żeby tak, żeby ją uzyskać w odpowiedniej jakości, bo gdy siądzie robak na nią i ugryzie jej tam z boku gdzieś, taka wiklinka ona już się nie nadaje, bo ona się złamie, bo ona już jest przegryziona i po prostu ona już się nie nadaje. Tylko trzeba po prostu dokonać tego, żeby jak najbardziej opryskać i no wykolorowana musi być ładnie.
1: A jak długo taki koszyk z wikliny może służyć?
0: No różnie, bo wie pani, gdy koszyk będzie w suchym miejscu, nie bardzo wilgotnym, tylko w suchym, to może być i nawet 20 lat.
1: A naprawia się? Pan ma takie sprawy, że trzeba tam coś poprawić, naprawić, jak coś się popsuło?
0: Tak, można poprawić, można, tylko po prostu dolna część, tak zwane dno, to ono się szybciej psuje, bo wiadomo, te wszystkie nieczystości, jak tam zawilgotnieje dno, to ono szybciej się zużywa.
1: Jak to w Polsce jest, też w pana regionie? Czy to było dawniej popularne? Jak jest dzisiaj?
0: Tak, kiedyś było bardzo popularne, ponieważ u nas było 120 numerów we wsi, no to można powiedzieć, że w 10 numerach nie było to robione, a tak w 110 było robione. I nawet były takie osoby w domach, że było nawet 3-4 osoby i te osoby wyplatały wszystkie. No i tak to było naprawdę duża taka po prostu duże zainteresowanie tymi koszykami, ponieważ no tak jak mówię, kiedyś nie było plastikowych wiader, tam różnych takich rzeczy plastikowych i dlatego koszyk był na porządku dziennym.
2: Do Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu będziemy wracać w kolejnych źródłach w ciągu najbliższego tygodnia, a dziś już Państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Mariana Krill.

0: Anna Skulska, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym tygodniu zapraszam do słuchania wspomnień i refleksji Anny Woźniakowskiej, absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie, redaktora muzycznego rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia, publicystki, autorki wielu książek i artykułów poświęconych kulturze Krakowa, muzycznym instytucjom i ważnym postaciom. Dzisiaj wspomnienia związane z rodzinnym domem.
1: Moja rodzina pochodzi z Krakowa, ale obaj dziadkowie do Krakowa przybyli. Jeden spod Alwernii, z Kwaczały, drugi spod Dąbrowy Tarnowskiej. I bardzo wyrośli w Kraków. Nie było w mojej rodzinie tradycji muzycznych. Ojciec, który był z zawodu księgowym, miał bardzo dobry słuch i w szkole powszechnej uczył się grać na skrzypcach. I na tych skrzypcach, jak dzisiaj mogę to ocenić, ponieważ po latach brał często ten instrument do ręki, grał dobrze. Miał te skrzypce opanowane, grał w różnych pozycjach i grał czysto. Zresztą bardzo lubił śpiewać i też śpiewał czyściutko. A uczył go grać na skrzypcach nauczyciel w ówczesnej właśnie jego szkole powszechnej, Józef Suwara. Ten sam, który po latach, po wojnie już zakładał w filharmonii chór chłopięcy i przez całe lata tym chórem kierował. Miałam przyjemność spotkać go, kiedy pierwszą moją pracą po studiach była właśnie praca w Filharmonii Krakowskiej. A mama też nie była z wykształcenia muzykiem, ale muzykę bardzo lubiła. Tak więc pewnego dnia pojawiło się w naszym domu pianino i pojawiła się pani Nutka, jak nazywaliśmy ją. To była dziewczyna ze Stanisławowa, studentka tamtejszego konserwatorium, która po wojnie tutaj z matką osiadła, pani Józefa Schlichtinger. Bardzo ciężkie miała życie, bo tak się stało, że ojciec z bratem znaleźli się w armii Andersa, a ona z matką i siostrą młodszą właśnie przyjechała do Krakowa. I właściwie ona tę rodzinę, tę matkę i siostrę utrzymywała. Nazywaliśmy ją pani Nutka. Mówię nazywaliśmy, bo ona uczyła moją starszą siostrę, mnie, a potem moich kuzynów gry na fortepianie, ale nie tylko gry na fortepianie. Właściwie należałoby powiedzieć pani muzyka, bo ona nas uczyła muzyki. Bardzo wiele jej zawdzięczam. W każdym razie uczyła mnie na tyle dobrze, że po 2 latach mogłam kontynuować dalszą naukę. Najpierw w szkole muzycznej pierwszego stopnia, a od 5 klasy w podstawowej szkole muzycznej, która mieściła się wówczas, ale i mieści się dzisiaj, przy Basztowej 8. Tam uczyłam się grać na fortepianie. To była bardzo ciekawa klasa. Moimi kolegami był Wacek Kisielewski, Tomek Stańko, Marysia Bujańska, pianistka, Romek Kowal. Niestety wymieniam już nazwiska ludzi, którzy odeszli. 2 lata wyżej była Ewa Demarczyk, z którą potem spotkałam się w średniej szkole muzycznej. Bo po podstawowej szkole muzycznej poszłam do normalnego liceum, do 6

tego liceum imienia Adama Mickiewicza, mieszczącego się wówczas na ulicy Bohaterów Stalingradu 48, czyli przy Starowiśnej 48. A popołudniami uczyłam się w słynnej średniej szkole muzycznej przy Warszawskiej 11. I mogę powiedzieć, że to jest szkoła, której zawdzięczam to, że jestem muzykiem. To była wspaniała szkoła. Przede wszystkim musiałam szybko wydorośleć, dlatego że mój rocznik to był chyba pierwszy rocznik, który przyszedł do tej szkoły po podstawowej szkole. I znaleźliśmy się w gronie ludzi albo od siebie trochę starszych, albo i dużo starszych. Przeważali ci dużo starsi. Ja miałam 13 lat, a mój kolega puzonista 43. No więc była to duża różnica, a ponieważ myśmy byli w mniejszości, to musieliśmy się dostosować do tej większości. I traktowani byliśmy na równi z nimi. Wtedy się szybko dorastało, jeżeli było się w takim towarzystwie. Cudowni pedagodzy. Szkołę prowadził skrzypek profesor Juliusz Weber. Dzisiaj się mówi, że był partyjny, miał bardzo dobre wejścia, ale on te wejścia wykorzystywał na to, że w średniej szkole uczyli pedagodzy, którzy powinni być wyżsi, tylko nie zawsze ze względu na swoje pochodzenie, przekonania ówczesne, znajdowali tam miejsce. Historii muzyki uczyła mnie Maria Modrakowska. Cudowna pani, żona przedwojennego dyplomaty, która całe lata spędziła w Paryżu, która opowiadała nam o swoich kontaktach z Ravelem, z całym ówczesnym muzycznym światem. To była śpiewaczka, która odnosiła triumfy między innymi jako Melisanda w Peleasie i Melisandzie Debussy'ego. Więc oprócz tego, że uczyła nas historii muzyki, a nauczyła mnie bardzo dobrze, to właśnie najcudowniejsze były chwile, kiedy była chora, trochę cierpiała, miała pewne bóle, jak się potem dowiedzieliśmy, ale miała też i skłonność do uśmierzania tych bóli alkoholem. To nigdy nie było odmawiające jej pełni świadomości. Ale właśnie kiedy skorzystała z piersiówki, którą nosiła ze sobą, była bardziej skłonna do tego, by snuć wspomnienia. No i opowiadała właśnie o tych wspaniałych paryskich latach. Form uczył mnie wówczas docent, potem profesor Aleksander Frączkiewicz. I znów była to wspaniała nauka, ponieważ znajomość form, pisał zresztą podręczniki o formach Aleksander Frączkiewicz, więc tu też można powiedzieć, że było to najlepsze źródło. Harmonia u Mariana Walek-Walewskiego, który wówczas rozpoczynał swoją karierę najpierw pedagogiczną, no a jednocześnie trochę krytyka muzycznego. Dużo chorował, bo on był astmatykiem i powietrze krakowskie fatalnie na niego działało. Ale pamiętam, raz przyszedł na zastępstwo za niego taki blondynek z prześmieszną grzywką, taką zczesaną na czoło, i był to Krzysztof Penderecki. No więc mogłam w średniej szkole muzycznej mieć kontakt z późniejszymi wielkimi luminarzami. O Ewie Demarczyk już wspominałam, ale na chórze spotykaliśmy się z całą masą moich starszych kolegów i rówieśników, czy na orkiestrze. W chórze śpiewał Marek Stachowski, w orkiestrze grał Jerzy Klocek.
Więc tego późniejszego wielkiego świata było wokół mnie bardzo dużo. Na lekcję fortepianu uczęszczałam do pani Heleny Altkornowej. To była też absolwentka

Lwowskiego chyba konserwatorium, dobrze mnie uczyła. Sądząc z tego, co grałam, to rzeczywiście moja pianistyka była nie najgorsza. Szykowałam się do pójścia do Wyższej Szkoły Muzycznej właśnie na fortepian, chociaż przez pewien czas jeszcze się zastanawiałam, czy moim wyborem nie ma być przypadkiem historia. W każdym razie po maturze nie poszłam nigdzie, bo liceum trwało 4 lata, liceum ogólnokształcące, a średnia szkoła muzyczna to był 5-letni okres nauczania, więc ten ostatni rok to była właśnie przygotowywanie się do dyplomu. A jeszcze z takich ważnych rzeczy dla mnie w średniej szkole muzycznej to był właśnie chór, który prowadził Stanisław Gałoński. I pamiętam, potem przeniósł się do Bydgoszczy, ale pamiętam na przykład Magnifikat Bacha, który wykonywaliśmy pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego, koncerty w Poznaniu, koncerty Filharmonii Narodowej w Warszawie. Bardzo było to duże przeżycie dla nas. No i wiem, że recenzje były nie najgorsze z tego wykonania. Kraków po wojnie był wspaniałym ośrodkiem muzycznym. Tutaj przecież w trakcie wojny się skupili muzycy i wygnani z Reichu, prawda, czyli Poznań i tamte ziemie zachodnie. I Warszawa, która była zrujnowana. Muzycy, którzy opuścili Warszawę, wyszli po powstaniu, właśnie przyjechali do Krakowa. Również, tak jak powiedziałam, ci, którzy zostali wysiedleni, czy potem w ramach repatriacji przyjeżdżali do Krakowa. Kraków był po prostu ciasny. Tak w ramach repatriacji przyjechała Krystyna Moszumańska-Nazarowa. Tak z Warszawy i z Wilna przyjechał profesor Rutkowski, z Poznania profesor Wiechowicz. Tutaj już w Krakowie osiedli. No ale też nie można zapominać o orkiestrze Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa, w której grali najlepsi ówcześni muzycy. Niejednokrotnie jedni grali dlatego, że możliwość grania w tej orkiestrze ratowała im życie. Inni grali w tej orkiestrze pod pewnym przymusem, tak jak harfistka Helena Rostkowska, wypatrzona w Warszawie, dostała po prostu, można powiedzieć, ultimatum albo do Krakowa, albo. Więc ci wszyscy ludzie spowodowali, że tutaj w Krakowie życie muzyczne powojenne było bardzo bogate. Ja zaczęłam uczestniczyć w nim dopiero po kilku latach, kiedy na przykład już w Katowicach została zorganizowana orkiestra radiowa, w związku z czym część orkiestry wyjechała do Katowic, część do Warszawy, kiedy tam powstała, no, na gruzach, ale jednak orkiestra. Ale tu ta orkiestra była. I od razu były wspaniałe koncerty. Nie potrafię powiedzieć, na czym byłam po raz pierwszy na koncercie symfonicznym. W czasie mojej nauki w szkole podstawowej bytność Filharmonii była jeszcze, można powiedzieć, taka od czasu do czasu. Ale średnia szkoła muzyczna to już były częste uczestnictwa w koncertach, no a Wyższa Szkoła Muzyczna to już były cotygodniowe wyjścia. Zresztą w piątek po południu mieliśmy zajęcia literatury muzycznej z rektorem Rutkowskim, który kończył te zajęcia o 6:30 i mówił, no a wszakże teraz spotykamy się w Filharmonii. I wszyscy szliśmy na koncert. Nie rozumiem, jak się to potem stało, że kiedy kontynuowałam moje studia w Wyższej Szkole Muzycznej, a potem Akademii Muzycznej, to studenci jakoś coraz rzadziej się na koncertach pojawiali. Myśmy uważali, że to jest część naszego wykształcenia, że to jest dodatkowy jeszcze przedmiot. I na koncertach się musiało być, o tych koncertach się potem rozmawiało.
No ale w ogóle lata moich studiów to było

0: zupełnie co innego niż jest teraz. To była zupełnie inna szkoła.
1: Rodzinny dom i pierwsze lata nauki gry na fortepianie wspominała Anna Woźniakowska, publicystka związana z Krakowem. Jutro opowieść między innymi o studiach w Akademii Muzycznej.
2: Minęła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Siwek.
2: W dwójce o tej porze czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Drogi czarnych wkraczają w biały ląd. Taki tytuł nosi najnowsza wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To zbiorowa ekspozycja prac artystek i artystów z Polski, Nigerii oraz absolwentów polskich uczelni artystycznych pochodzących m.in. z Etiopii, Sudanu czy Kenii. Poprzez instalacje, malarstwo oraz wideo twórcy opisują dynamikę polskich relacji z Afryką subsaharyjską w okresie PRL-u, mówi kuratorka wystawy Oliwia Bosom.
4: Te różne wrażliwości się trochę mieszają, są różne poziomy, czasem to jest trochę koniunkturalizm, często to jest zaangażowanie i po prostu wrażliwość i też dostrzeżenie wspólnego problemu w obliczu tych wojennych doświadczeń i tego zrozumienia, że druga wojna światowa z nazistowską, rasistowską przemocą i dzieleniem ludzi jakby nie wzięła się znikąd, tylko też jakby jest tak naprawdę przedłużeniem tych praktyk eksterminacyjnych, które wcześniej szeroko rozumiani Europejczycy stosowali wobec narodów skolonizowanych.
2: Do udziału w wystawie została zaproszona m.in. polsko-senegalska artystka Maya Ngom.
5: Ta wystawa z jednej strony pokazuje, że te stosunki na początku były być może bardziej zrównoważone pomiędzy Polakami a krajami afrykańskimi, ale wydaje mi się, że też są takie ciemniejsze strony i zakamarki, o których też warto mówić.
2: Wystawa Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prezentowana będzie do 10 stycznia. W Busku-Zdroju rozpoczął się 32. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz. W ciągu 9 dni w Busku i kilkunastu innych miejscowościach regionu odbędzie się 36 koncertów i spektakli. W programie znalazły się koncerty muzyki klasycznej, operowej, operetkowej i filmowej, recitale pianistów związanych z konkursem chopinowskim, benefis skrzypka Wadima Brockiego oraz wykonanie rekwiem Mozarta dedykowane pamięci patronki festiwalu. Finałem wydarzenia będzie operetka Zemsta nietoperza Johanna Straussa. 32. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz potrwa do 5 lipca. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaprasza do odkrywania stolicy z nowej perspektywy na rowerach śladami jednej z najwybitniejszych mieszkanek miasta. W ramach cyklu Na rowery z Marią uczestnicy odwiedzą miejsca związane z życiem, dzieciństwem i działalnością Marii Skłodowskiej-Curie, poznając mniej znane historie z jej biografii. Inspiracją są rowerowe wyprawy Marii i jej męża Piotra Curie, których łączyła nie tylko pasja naukowa, ale także potrzeba wolności i ruchu, mówi organizator Cornel Pyzel.
6: Wiemy więc, że jeździli i bliżej, pod Paryżem, ale też wyprawiali się właśnie na dalsze podróże. To bliżej to przede wszystkim Île-de-France, podparyski region, który był terenem ich podróży rowerowej poślubnej. To bliżej to także podparyskie So, czyli dom rodzinny Piotra, ale też jeździli dalej, Fontainebleau, Compiègne, no i jeszcze dalej. Przede wszystkim chyba taką jedną z najczęstszych destynacji była Bretania. Tam zresztą mieli letni dom, bardzo lubili ten teren, ten region Francji.
2: Wyprawy rowerowe śladami Marii Skłodowskiej-Curie trwają około 3 godzin i liczą średnio 25 km. Najbliższa warszawska wycieczka odbędzie się 11 lipca. Kolejna polska artystka doceniona w Niemczech za swoją choreografię Mopy, Hanna Bylka-Konecka, nominowana została do prestiżowej nagrody teatralnej Faust.
7: Mopy to łączące choreografię z zabawą, studium ruchu, wychodzące od czynności mycia podłogi właśnie za pomocą mopa. Czworo tancerzy przedstawia proces tworzenia czystego, bezpiecznego, przytulnego domu, miejsca, w którym dorastają dzieci i gdzie zawiązują się pierwsze więzy rodzinne. Spektakl powstał w Teatrze w Moguncji i adresowany jest dla dzieci od lat 3. Jego autorka Hanna Bylka-Kanecka jest jedną z 3 twórczyń nominowanych w tym roku do Nagrody Fausta w kategorii reżyseria teatralna dla młodej publiczności. Ta nagroda przyznawana przez

0: Ludzi teatru, ludziom teatru honoruje wybitne osiągnięcia artystyczne odzwierciedlające różnorodność krajobrazu teatralnego w Niemczech. Otrzymały ją już dwie inne Polki, Ewelina Marciniak i Joanna Lewicka. Hanna Belka-Kanecka jest współzałożycielką kolektywu Holobiont i merytoryczną opiekunką programu Roztańczone Rodziny. Jej twórczość stawia na pierwszym planie wzmacnianie relacji międzypokoleniowych. Za twórczość dla dzieci choreografka otrzymała 2 lata temu Nagrodę Polskiego za X-u. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno 16, a po szczegóły informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
2: Narodowe Forum Muzyki od 3 do 13 września zaprasza na 61. w Bratysławie Kantans, której tematem przewodnim jest Smuga Cienia. Kantaty Bacha pod batutą Andrzeja Kosendiaka wykonają Giovanni Antonini, Wrocław Barok Ensemble i soliści chóru chłopięcego NFM. Ostatniego dnia festiwalu Staatskapelle Dresden, prowadzona przez Daniele Gattiego, zaprezentuje 6. symfonię Mahlera. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 13.

0: Fotel z widokiem.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Piotr Gociek.
1: Adriana Prodeus i fotel z widokiem.
0: Klimatyzowany. W naszym kinie klimatyzacja działa bardzo dobrze. Możemy troszkę odsapnąć od upału.
1: Mówimy o studiu radiowej dwójki.
0: No ja tu maluję słowem, a ty wszystko od razu.
1: Realizm, po prostu, realizm. Tak, przywołuję, dlatego że dzisiejszy nasz bohater o realizmie mówił bardzo dużo, co jest ciekawe w kontekście jego twórczości. Chcemy dzisiaj z Państwem świętować stulecie Tadeusza Konwickiego, pisarza, reżysera, scenarzysty, osobowości warszawskiej i no, wileńskiej, powinnam powiedzieć, w Warszawie. Człowieka legendy. No i tak, i wywołuje to hasło realizmu, bo przygotowując się do dzisiejszej audycji na różne sposoby, spacerując po Warszawie, oglądając film w iluzjonie, oglądając filmy w domu, czytając książki, napotkałam na jedną rzecz, która mnie bardzo zdziwiła w kontekście tego bohatera, czyli powoływanie się na realizm. Wszystko to, co jest opisane w książkach Tadeusza Konwickiego, co oglądamy na ekranie w jego filmach, to jest zdaniem autora czysty realizm.
0: A jednocześnie możemy powiedzieć, że to jest coś na kształt realizmu onirycznego, albo właściwie ja bym nawet powiedział, jakiego by tu dobrego użyć sformułowania, realizmu trójczasowego, bo zarówno w książkach, jak i w filmach Tadeusza Konwickiego powtarza się ta sama metoda. To, co było, to, co jest, to, co może się wydarzyć, funkcjonuje na równych prawach. Trochę tak nasz umysł też funkcjonuje, przecież jednocześnie te rzeczy, które jeszcze przeżywamy, które wspominamy, to jak trawimy rzeczywistość dookoła, to jak się martwimy tym, co będzie jutro, jakie wyzwanie przyniesie szkoła, praca, kłopoty ewentualne rodzinne i tak dalej, to wszystko

0: współistnieje w naszych
1: tak,
0: głowach.
1: Tak, jest to swoiście pojmowany realizm, ale żeby jeszcze podnieść poprzeczkę tego, jak definiował to pojęcie realizmu Konwicki, to zacznę od cytatu z wywiadu, jaki przeprowadził Stanisław Nowicki z Tadeuszem Konwickim, Pół wieku czyśćca. To się ukazało najpierw w 1986 roku w londyńskim wydawnictwie, potem

0: Dzisiaj naprawdę zaskoczył mnie ten cytat. Uwaga. Konwicki mówi tak. Przeczytałem niedawno Dziady na nowo i bez pomocy literaturoznawców oraz teatrologów doszedłem do wniosku, że jest to bardzo realistyczny utwór. Mickiewicz uważał się za realistę, ja także uważam się za realistę. W absolutnie trzeźwy sposób zakładam, że istnieją duchy, mary, diabeł, albo może ktoś inny, kto pełni jego funkcję. Wszystkie nielogiczności i nadnaturalności mojej prozy są możliwe do logicznego wytłumaczenia. Nie dokonuję tych nadużyć, które pragnie mi pan zaimputować, mówiąc o demonologii, romantyzmie i tak dalej. Więc tutaj on już ucina te interpretacje, te domysły i moim zdaniem jest to bardzo ciekawy punkt wyjścia do tego, żeby w stulecie urodzin artysty spojrzeć na jego dorobek no, pod nieco innym kątem.
1: To stulecie przypadło nam 22 czerwca dokładnie, bo 22 czerwca 1926 roku przyszedł na świat Tadeusz Konwicki. Pożegnaliśmy go w roku 2015. Długie, bardzo, bardzo ciekawe życie, pełne niesamowitych przedsięwzięć filmowych i książkowych. Myślę, że dobrze byłoby ustalić, z jakiego punktu widzenia będziemy rzecz oglądać, bo takie się ścierają dwa przeciwne podejścia do tego, jak analizować, interpretować dzieło Konwickiego. Na przykład Rafał Marszałek twierdził, że powinno się osobno traktować dorobek filmowy i analizować go przede wszystkim w kontekście na przykład Polskiej Szkoły Filmowej, czy jeszcze nawet kina moralnego niepokoju. Ale są i tacy, którzy uważają, że należy, tak jak Tadeusz Lubelski właśnie, że należy zarówno dorobek filmowy, jak i literacki analizować wspólnie, bo to jest na różne sposoby przejaw tego samego temperamentu artystycznego, tej samej metody widzenia świata, tej samej opowieści o sobie. Tadeusz Konwicki mówił, że on za każdym razem, kiedy pisze albo kręci film, to robi to o sobie takim, jaki kiedyś był, albo jakiego się wstydzi, albo z jakiego jest dumny, albo jakim się dzisiaj widzi, kiedy ma trochę inne podejście do tego, co się wydarzyło. I to też jest bardzo ciekawe, bo to jest taki autobiograficzny realizm, który jednocześnie jest onirycznym i wieloczasowym. To jest niesłychanie ciekawa formuła.
0: Taki paradoks, na którym...
1: Tak, tak, i wiesz co, powiem ci, że gdybyś się mnie zapytała o takiego ulubionego reżysera z czasów PRL, nie najwybitniejszego, nie takiego, którego najbardziej cenię, nie takiego, do którego najczęściej wracam, ale takiego mojego, tak, takiego ulubionego mojego, którego uważam za swojego artystę. Tak jak często tak jest, że mając lat naście, natrafiamy na jakiegoś pisarza, który potem nam towarzyszy całe życie, bo od pierwszej strony wiemy, że to jest nasz pisarz po prostu. To dla mnie Konwicki był taką postacią od momentu, kiedy obejrzałem właśnie Salto, od momentu, jak się wczytałem w Kalendarz i Klepsydrę, później zacząłem odkrywać inne jego książki. Jest, odczuwam w tym wszystkim coś niesłychanie bardzo bliskiego temu, co mnie też niepokoi, co mnie boli, z jakiego powodu popłakuję czasem i tak dalej. Jest postacią Konwickim niesłychanie blisko.
0: Mm-hmm. No to bardzo ciekawe, co mówisz. Ja przyznam, że moje spotkanie z Konwickim najbliższe miało miejsce wtedy, kiedy pracowałam jako konsultantka literacka w studiu filmowym Kadr w ostatnim okresie jego istnienia. I tak się zdarzyło, że w tych niemalże ostatnich dniach mojej pracy zmarł Tadeusz Konwicki i jednym z moich zadań w miejscu pracy było napisać Klepsydrę w imieniu studia filmowego Kadr, którego on był pierwszym kierownikiem literackim. I pomyślałam sobie, że jest to największy zaszczyt, jaki mnie spotkał, że po pierwsze wykonuję jakby funkcję w tym miejscu, w którym on był lata temu. No i bardzo było to duże wyzwanie. Nie napisałam nic wyjątkowo błyskotliwego. Jedyne, co tak naprawdę udało mi się jakoś zawrzeć w tej Klepsydrze, to było to, że pełnił swoją funkcję jako artysta, a nie jako urzędnik, bo wydaje mi się, że kiedy czytałam na przykład w archiwach Kadru jego pisma, w których popierał produkcje, nawet takie właśnie, no, które nie były jego własnymi. Na przykład Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa, to sposób, w jaki on przekonywał władzę do tego, że ten film musi być zrealizowany i są potrzebne takie i takie środki, był zaangażowaniem artysty do roli urzędnika i on to w sposób piękny łączył, nie uważając, że któraś z tych ról jest mniejsza. potrafił znakomicie wykorzystywać swój wpływ na tym stanowisku, a jednocześnie nie był demagogiem.

0: miał bardzo krytyczny stosunek do swojego uwikłania politycznego, które przecież omawiał w swoich dziełach. I wtedy pomyślałam sobie, że no jest to jakiś model tworzenia w świecie, w którym co chwilę są jakby niesprzyjające okoliczności, o tym też Konwicki dużo pisał, żeby sobie radzić, żeby pozostać jakoś wiernym sobie i żeby się przyznawać do różnego rodzaju, nie wiem, uwiedzeń, iluzji, błędów, które no, gdzieś nas wiodą nie do żadnego ideału i zrozumienia, tylko do ciągłego jakby zmagania się z tym, co powinniśmy w tej sytuacji zrobić, jako kto chcemy z tej sytuacji wyjść. I tam właśnie w studiu filmowym Kadr to jakoś do mnie bardzo przemówiło. On wtedy był kierownikiem literackim u Kawalerowicza, który był dyrektorem Kadru wtedy.
1: To, o czym mówisz, sprawiło też, że Tadeusz Konwicki zdobył sobie jako jeden z bardzo nielicznych w PRL-u taki bardzo głęboki szacunek, który przetrwał długo, długo ustrój. Takie sceny, kiedy kroczył w tym swoim długim płaszczu gdzieś nieopodal Uniwersytetu Warszawskiego, czy skracał sobie tam drogę i tak dalej, a młodzi ludzie po prostu bez słowa wstawali z ławek po to, żeby się mu ukłonić. To było coś najzupełniej naturalnego, najzupełniej autentycznego. Właśnie dlatego, że nie udawał nigdy nikogo kimś, kim nie jest, że nie wypierał się tego, co mu się przydarzyło w tym młodzieńczym uwiedzeniu, tylko potrafił o tym z bezlitosnym okrucieństwem o tym mówić. Tak się zdobywa szacunek, którego nie dadzą ci żadne nagrody, którego nie dadzą ci żadne ordery państwowe, ani ogłoszenia.
0: Chociaż nagród dostał naprawdę ogromną ilość.
1: To inna sprawa, ale zobacz w ilu obszarach kultury PRL i życia też w ogóle PRL, Konwicki staje się postacią niezwykle wpływową. Mówiłaś o tym, jakim był dobrym kierownikiem, który potrafił być świetnym orędownikiem cudzej sprawy. Mówiliśmy o tym, jakie świetne książki pisał, za chwilę powiemy o tym, jakie ciekawe filmy kręcił, ale przecież był też wybitnym scenarzystą. Kiedy się patrzy na przykład na film Austeria, skoro już mówiłaś o Kawalerowiczu, scenariusz jest kongenialny. Moim zdaniem scenariusz Austerii jest lepszy niż książka Strykowskiego. Po prostu, wiesz, to jest coś niesamowitego. Oczywiście to też wynika z tego, że po prostu Konwicki, sam będąc też i autorem scenariuszy, i autorem prozy, doskonale był wyczulony na pewne niuanse, na to, jak z szacunkiem robić scenariusz z utworu literackiego, jednocześnie jak dokonać ekstrakcji tego, co najważniejsze. Robił to przecież też świetnie przy dziele, które wydaje się niefilmowalne, jakim była Dolina Issy. Ale jak dotkniemy sobie drugiego obiegu wydawniczego, no to znów Tadeusz Konwicki jest taką gigantyczną, ikoniczną wręcz figurą, tak, tego przełomu w latach 70. To, że się Mała Apokalipsa w Zapisie ukazała, to, że Konwicki po prostu wybrał w pewnym momencie konsekwentnie publikowanie poza zasięgiem cenzury. To, że nie zgłupiał po 89 roku, że mu nowe ustroje nie sprawiły, że zaczął pleść jakieś farmazony, tylko pozostał takim nieufnym, bardzo gorzkim obserwatorem ludzkiej natury i rzeczywistości. No, gdzie byśmy nie spojrzeli, to ten Konwicki nam się po prostu wyłania.
0: Tak, chciałabym, zanim przejdziemy do jego dorobku, tego autorskiego, jak to powiedziałeś, autobiograficznego w dużej mierze, to warto jest powiedzieć, że on był bardzo dobrym współpracownikiem. Zaczął swoją karierę jako scenarzysty dramatem Zimowy Zmierzch, który ja osobiście bardzo lubię, Stanisława Lenartowicza film, ze zdjęciami Mieczysława Jachody. I później, no właśnie, zaczęła się ta jego kariera dużych filmów, takich, które przeszły do kanonu, czyli no, Matka Joanna od Aniołów, Iwaszkiewicza, później jest właśnie Faraon, jest Austeria, a potem nagle pojawia się Jowita, Janusza Morgensterna. I wydaje mi się, że ten zbiór tytułów, no ja nie podałam wszystkich, tylko tam jakieś wybrane, pokazuje, jak on potrafił słuchać tej osoby, która pełniła wiodącą funkcję przy filmie, jak potrafił się jakoś, nie wiem, dołożyć, zainspirować, stworzyć pewien grunt, ale nie powiedzielibyśmy, że scenariusze do tych filmów, Zimowy Zmierzch, Faraon, Austeria, Matka Joanna od Aniołów czy Jowita, to jest jakieś piętno, wiesz, autorskie, no, gdzie jego język musi być na pierwszym planie. Absolutnie nie.
1: Popatrz na tak różne filmy jak Faraon, tak chłodny, kunsztowny film jak Faraon i tak emocjonalny film jak Dolina Issy, tak? To wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby
0: tak, ale tu mówisz o filmie w jego reżyserii, więc to jest...
1: Ale on też napisał scenariusz według Miłosza, więc mówię o tym, że wydaje się po prostu niemożliwe, żeby

0: ten sam człowiek tu był tak liryczny, a tu był właśnie tak analityczny, tak, tak należałoby powiedzieć, a jednak to było możliwe, bo przecież jak rozpatrujemy scenariusze, no to nie omijajmy też tych, które napisał do własnych filmów.
1: Tak, ale zanim o tym powiemy, ja chcę powiedzieć, że to, co mnie też uderza w Konwickim, to jest to, że on potrafił znakomicie słuchać. I dla mnie te scenariusze są właśnie tego dowodem. Widać to, jak on słucha w sposób, no już jakby taki skrajny, można powiedzieć, nic nie mówiąc, będąc po prostu uważnym odbiorcą. W tym filmie dokumentalnym Jana Holoubka, który przed śmiercią obu panów, Gustawa Holoubka i Konwickiego powstał, Słońce i Cień. I to jest film, który zadziwia mnie tym, że to jest film o przyjaźni dwóch mężczyzn, którzy no, na potrzeby tego filmu chodzą po lesie akurat. I oni rozmawiają, ale jak się przyjrzeć, to Konwicki chyba mówi jedno zdanie, proponuje papierosa Gustawowi, Guciowi, jak go nazywał, nie mówi nic. Cały czas oglądamy monolog Holoubka, a jednak mamy poczucie, że to jest dialog, że to słuchanie i milczenie jest językiem i że to jest właśnie rodzaj porozumienia i to nie jest wycofanie się, to nie jest bycie jakby, no nie wiem, tylko tłem czy lustrem, tylko jest to dialog i to przyznam, jest dla mnie no jakimś bardzo imponującym obrazem tego człowieka.
0: A jednocześnie, kiedy to on mówił, to inni bardzo uważnie słuchali. Odsyłam państwa z kolei do takiego dokumentu, który kiedyś Andrzej Titkow nakręcił.
1: Przechodzień. Świetny film.
0: Bo to jest dokument, który też jest trochę jednocześnie inscenizacją, bo tam do Konwickiego wpadają do mieszkania z widokiem na co? Na Pałac Kultury oczywiście.
1: No, tak? Na Górskiego 1 pod tym słynnym adresem tak warszawskim. Jest.
0: Wpadają koledzy, właśnie wpada między innymi Gucio, wpada Łapicki, ktoś tak. Jeszcze tam nie pamiętam.
1: Englert,
0: tak. I zaczynają odgrywać sceny, prawda? A jednocześnie to jest ten film, w którym to, co mówi Konwicki, przykuwa naszą uwagę dużo bardziej niż wszelka inscenizacja, zabawa, tutaj montaż.
1: Zaczyna się ten film od pytania, które Titkow zadaje za kadru. Czy kocha pan ludzi? Chyba tak brzmi to pytanie, może je trochę przekręcam. I Konwicki oczywiście jest obruszony na to pytanie i mówi, że gdyby kochał, to jak mógłby o tym pisać i robić książki, a gdyby nienawidził, to też jak mógłby o tym kręcić filmy i pisać. Więc jakby to jest taka potyczka i Titkow bardzo ciekawie pokazuje to, że Konwicki mu stawia opór i że on nie chce odpowiadać na te pytania. Zresztą w wywiadzie właśnie Stanisława Nowickiego Pół wieku czyśćca, on głównie się nie zgadza z tym, kto przeprowadza z nim wywiad. I to jest bardzo ciekawe i myślę sobie też, że to jest trochę takie zachowanie z innej epoki. Nie wiem, z filmowców, kojarzy mi się tutaj Frederick Wiseman, który bardzo często podczas różnego rodzaju masterclassów czy właśnie wywiadów mówił na pierwsze pytanie już zadane mu nie, to jest w ogóle złe pytanie, ja nie będę odpowiadać na to pytanie. I taki opór, który intelektualista, twórca stawia w rozmowie, sprawia, że ta rozmowa staje się nieoczekiwana, staje się przygodą dla obu stron i no, odkrywa coś nowego.
0: Bo to jest naturalne rozwinięcie metody twórczej Konwickiego. On stosuje wobec swojego rozmówcy dokładnie te same kryteria, które stosuje wobec samego siebie, wobec swoich bohaterów, którzy nieustannie wracają pamięcią do kluczowych wydarzeń, czasem drobnych, ale o dalekosiężnych skutkach. Nieustannie sam sobie zadaje pytanie, czy zdałem egzamin, czy mogłem się lepiej zachować. Jakie z tego wnioski należy wyciągnąć? Czy jestem złym człowiekiem? Czy jestem
1: dalej
0: dobrym
1: kocham?
0: Człowiekiem? Tak.
1: I co to znaczy?
0: O wszystkie te rzeczy zadaję sobie nieustannie, może nie tyle kwestionuję, ale nieustannie analizuję właśnie to, co mu się przydarzyło. Nie dlatego, że to jest jakiś masochizm i rozdrapywanie ran, tylko uważa, że jedynie w ten sposób jesteśmy w stanie być mądrzejszymi, pełniejszymi, lepszymi
1: przyłapać
0: ludźmi.
1: Siebie na gorącym
0: tak
1: uczynku,
0: jest.
1: Moim zdaniem to o
0: tak
1: to tutaj
0: jest.
1: Chodzi.
0: I on tą samą metodę stosuje wobec tych, którzy chcą z niego wyciągnąć jakieś wyznania i no, wysilcie się. Wysilcie, wy się też musicie skonfrontować z tym, co sami mówicie. Mówicie, a nie widzicie, że to jakiś banał, że to jakiś skrót, pomyślcie, może to powinno
1: ale
0: być
1: ale oczywiście
0: inaczej.
1: Konwicki też mówi banały. No w tej książce Stanisława Nowickiego, jak jest rozdział o kobietach, on po prostu prezentuje takie poglądy co chwilę sprzeczne, jakieś swoje wyobrażenia, tu mizoginiczne, tu kobieta jakaś ubóstwiona, tu poniżona, tu on nie chce nic wiedzieć o tym, że kobiety mają menstruację, wolałby, żeby to nie istniało. No jakby szereg bardzo sprzecznych, zabawnych moim zdaniem poglądów, które wynikają z tego, że on próbuje omówić postaci kobiece w swoich filmach.

0: w swojej literaturze, które pełnią niezwykle istotną zawsze funkcję.
1: Zresztą dodajmy, że oprócz tego wywiadu rzeki, na który się powołujesz, powstało jeszcze kilka innych. Powstał taki tom, pamiętam, że było gorąco. Mhm. Powstał jeszcze pod koniec życia pamflet na samego siebie. To właściwie była taka bardziej autobiografia. I jeszcze taki tom, tytułu, którego nie pamiętam, w Iskrach się bodajże ukazał, właśnie taki wywiad rzeka z Tadeuszem Konwickim. Co ciekawe, kiedy porówna się te książki na niektóre tematy, mówi różne rzeczy, w zależności od tego, kiedy
0: no
1: ten,
0: i tak,
1: ten,
0: jest, ten, właśnie
1: ten
0: jesteśmy.
1: Wywiad był przeprowadzany. Tak,
0: może
1: oczywiście.
0: Dlatego tak Konwickiego lubisz i uważasz go za takiego swojego twórcę, że właśnie ta, nie wiem, niekonsekwencja, to splątanie jest szczerze ujawnione w tej literaturze i w tym kinie i tak, myślę, że to może zjednywać sympatię.
1: Piękne jest też to, że po obejrzeniu Salta, czy po obejrzeniu Ostatniego Dnia Lata, czy przeczytaniu wielu książek Konwickiego, człowiekowi bardzo łatwo jest się zgodzić z tym wołaniem Konwickiego, że to nie tak powinno być, a jednocześnie nigdy nie jest poddany takiemu przymusowi, że tutaj przyszedł kaznodzieja i mówi, teraz wam powiem, jak powinno być. Otóż nie, otóż tego drugiego elementu nie ma. Nie ma. Natomiast jest właśnie to zawołanie, tak nie powinno być, co zrobiliśmy źle, co zrobiłeś źle, co ja zrobiłem źle. No stańmy przed lustrami, tak? Jak tytuł popularny.
0: Tak, ja muszę ci powiedzieć, że na potrzeby tej rocznicy powtórzyłam sobie 3 filmy. Jeden udało mi się zobaczyć w kinie właśnie z okazji urodzin pisarza, Jak daleko stąd, jak blisko. Towarzyszył temu też koncert Zuzy Wrońskiej i Mai Laury, które stworzyły piosenki zainspirowane tym filmem. Jakoś pewne motywy z niego rozwijając w bardzo ciekawy sposób. I był to seans dla mnie bardzo przygnębiający, bardzo przytłaczający. Tego dnia było bardzo gorąco. Odbył się też taki spacer po Warszawie śladami Konwickiego w ramach festiwalu Warszawa Konwickiego. Więc dużo było rozmowy, dużo było jakichś ciekawych spostrzeżeń. I ten film jest zapisem rzeczywiście ogromnego jakiegoś cierpienia psychicznego, wręcz depresji. Jego język jest oczywiście nadal, myślę, bardzo nowatorski i te spiętrzenia robią ogromne wrażenie, ale przyznam ci szczerze, że będzie musiało minąć dużo czasu, zanim ja obejrzę ten film znowu, bo on jednak bardzo dużo mnie kosztował. I to poczucie tego, że różne więzi między ludźmi nie są tak naprawdę prawdziwe, że to, że coś czuliśmy, byliśmy w jakiejś sytuacji, może tak naprawdę nie znaczy nic i że śmierć pochłania wszystko i że nie da się niczego przed śmiercią uratować, to jest coś, co sprawiło, że ja potem przez kolejne dni jakoś tak źle się czułam, myśląc o tym filmie.
1: A te dwa pozostałe?
0: A te dwa pozostałe nie działały na mnie tak mocno w tym kolejnym oglądaniu. Wspomniana przez ciebie Dolina Issy to jest jednak taka niesamowita, zamyślona gawęda, która w sposób niezwykły łączy Nowy Jork z tą wileńszczyzną wyobrażoną, wspomnianą. Bardzo ten film jest z Miłosza. Wydaje mi się, że żaden film, nie wiem, o Miłoszu, z Miłosza tak bardzo nie dotknął tego jakby połączenia tej literatury i tej perspektywy ciągle jakby tworzonej na nowo. On jest bardzo sentymentalny, ale też brutalny. Bardzo jest ciekawy, bardzo poetycki. Ale filmem takim, który gdzieś może osobiście najbardziej mnie dotyka w tym momencie, kiedy go akurat oglądam, są Zaduszki. I Zaduszki to jest taki film, o którym rzadziej się mówi.
1: W zeszłym roku
0: mieliśmy o tym artykuł w miesięczniku Kino. Tomasz Kolankiewicz napisał o tym esej w ramach swojego cyklu Lekcja Kina. I to jest film, który sobie odświeżyłam po lekturze tego tekstu. Myśląc o tym, co sprawia, że dwójka bohaterów uwięzionych w przeszłości, w jakichś swoich dawnych fascynacjach, miłościach, cierpieniach wojennych, dwójka bohaterów, która spotyka się w jakimś małym miasteczku po to, żeby spróbować, być razem, znaleźć jakąś bliskość, albo chociaż znaleźć ulgę od cierpienia na moment. Dlaczego te osoby nie mogą się spotkać? Dlaczego jakaś taka oziębłość ich cechuje? To my oglądamy parę dni z tego ich, romantycznego weekendu, który miał być romantyczny, trochę nie jest. Dochodzi wreszcie między nimi do zbliżenia drugiego dnia, ale to zbliżenie, jak to często u Konwickiego, jest pokazane jako swego rodzaju wymuszenie.

0: taki gwałt, że ludzie, którzy tak bardzo pragną intymności i bliskości, nie potrafią się przed sobą odsłonić i to zbliżenie jest w formie gwałtu, co jest straszne. Jak się to ogląda, jest to bardzo jakieś takie bolesne dla mnie. No ale film kończy się w taki bardzo melancholijny sposób, takim nowofalowym językiem opowiadany ze zdjęciami Kurta Webera, że bohaterka jedzie autobusem wcześniejszym po to, żeby nie jechać z tym bohaterem, żeby już jakby to się wreszcie skończyło. No ale widzi, że on biegnie za tym autobusem, jak w filmie, nie wiem, Absolwent niemalże, prawda? W takiej zupełnie innej, hollywoodzkiej trochę wyobraźni. I ona w pewnym momencie zatrzymuje kierowcę, wysiada z tego autobusu, zostaje na ulicy i dalej pomiędzy tymi bohaterami jest rodzaj, nie wiem, oziębłości, niemożności porozumienia się, ale też jakiejś nadziei, że może jednak uda się z tej traumy wyjść. Bardzo romantyczny i bardzo taki, no nie wiem, współczesny film.
1: Jeden z tych tematów, które przenikają sztukę drugiej połowy XX wieku, nawet wcześniej jeszcze, bo to już widzimy u Remarka na Zachodzie bez zmian, ta niemożność podzielenia się swoim jednostkowym doświadczeniem w obliczu tragedii, tak? Na Zachodzie bez zmian najbardziej przejmujące było nie wtedy, kiedy opisywało jakieś wojenne przejścia bohaterów, ale w tym momencie, kiedy bohater wraca na urlop na tyły, do swojego rodzinnego miasta i nie jest w stanie z nikim nawiązać nic porozumienia. To jest nie do przekazania.
0: Dzisiaj nazywamy to takim terminem chłodnym PTSD. Tak. I myślę, że dużo tego w innych filmach Konwickiego jest, jak daleko stąd, jak blisko
1: bardzo
0: również.
1: Dużo. Tak, oczywiście. Tak. Ja z kolei widzisz, ponieważ są takie filmy, które całkiem niedawno oglądałem, bo akurat Jak daleko stąd, jak blisko oglądałem dosyć niedawno, podobnie jak niedawno oglądałem Lawę, bo to jest jeden z moich ulubionych filmów Tadeusza Konwickiego i chyba ulubiona adaptacja Mickiewicza. Natomiast w związku z tym sięgnąłem właśnie, podobnie jak ty, po Dolinę Issy i to jest niesamowita medytacja. I też obejrzałem po raz pierwszy od wielu, wielu lat Salto. I jestem Saltem tak samo zauroczony, jak wtedy, kiedy po raz pierwszy je oglądam. Ja nie widziałem tego filmu w kinie jako dzieciak, tylko jakiś był pokaz telewizyjny, wiesz, pierwszy czy drugi program, nie pamiętam, połowa chyba lat 80. Ja byłem nastolatkiem i natrafiłem na ten film, nie wiedząc zupełnie, czego się spodziewać. No i od momentu, jak tylko zacząłem oglądać, to już nie mogłem się oderwać. A oprócz Salta przypomniałem sobie także dawno nieoglądany Ostatni dzień lata. I to jest coś niesamowitego. To jest tak wyjątkowy film. On jest tak nie z tej ziemi po prostu. To jest dobre sformułowanie. Tak zupełnie nie z tej ziemi. Tak oderwany od PRL-u. Tak osobny. Tak intrygujący. Tak wynalazczy jednocześnie. Nie da się go z niczym porównać w kinematografii po 45 roku naszej.
0: Tak, to jest coś bardzo oryginalnego w polskim kinie. Jak się jeździ do Koszalina na festiwal Młodzi Film, to tam zawsze oczywiście jest jakieś odniesienie do tego filmu. W tym roku nawet był taki mini film krótkometrażowy, taka zapowiedź festiwalu, która była cytatem, hołdem dla tego filmu. No wydaje mi się, że on gdzieś jakoś zaraził naszą wyobraźnię i że no dalej się wydaje bardzo świeży i młodzieńczy po tylu latach. Ja teraz, kiedy oglądałam te trzy filmy, o których wspomniałam, to zwracałam uwagę na to, jak ważny dla Konwickiego był taniec. Taniec, no, z którego znamy najbardziej Salto, ten mechaniczny, przedziwny, niepokojący taniec. On właściwie występuje w różnych wersjach w każdym filmie Konwickiego i jakoś tak pomyślałam, że temu być może też należałoby się przyjrzeć. Taniec, który się pojawia w Dolinie Issy, to jest trochę taki taniec duchów, to jest taki taniec w kółko, takie wirowanie, w którym się właśnie traci, nie wiem, orientację, dostaje się tego zawrotu głowy. W Zaduszkach również pojawia się scena tańca. Nie wiem, czy Tadeusz Konwicki był jakimś świetnym tancerzem. Akurat tego w tych materiałach, które czytałam, nie znalazłam. Ale taniec jest czymś bardzo filmowym. I on, który nie uważał się za jakby filmowca, na co dzień. On w wywiadach właśnie opowiadał o tym, że on na co dzień to jest po prostu szarym autorem, który nie mając żadnych zleceń, to było dla niego ważne, nie podpisując żadnych umów, nie spełniając żadnych oczekiwań, codziennie pisze, bo on miał ten swój rygor spacerowania, pisania, bardzo konkretne godziny, wysłuchiwanie, prawda, tutaj hejnału Mokotowskiego, tutaj pierwszej brygady na placu Trzech Krzyży. Bardzo

0: taki uregulowany tryb życia, w którym było pisanie, a kino zdarzało się od święta. I on jakby mówił o tym, że kręcenie filmów to jest bycie takim wielkim, kapryśnym dzieckiem, kiedy będąc na planie można powiedzieć, a chcę 5 słoni. I wszyscy mówią, dobrze, zaraz znajdziemy panu 5 słoni. I że jakby robienie czegoś takiego na co dzień, no jednak odrywa człowieka od jakiejś przyziemności, a on tą przyziemność uważał, właśnie ten realizm, tę przyziemność za jakąś podstawę funkcjonowania, która pozwalała czasami na takie szaleństwa, jakimi były realizacje filmów.
1: Dziwnie zabrzmi to, co teraz zacytuję w kontekście tego, jak odmienne były późniejsze filmy Konwickiego od Ostatniego Dnia Lata, ale on sam widział pracę tą z 57 roku na, jako coś bardzo przełomowego w jego karierze. I to jest cytat właśnie ze wspomnień Tadeusza Konwickiego. Z kilkoma przyjaciółmi wyjechałem nad morze kręcić film Ostatni Dzień Lata i tam nad zimnym jak lodownia morzem, w strasznym, samotnym sierpniu, miesiącu bezksiężycowym, miesiącu spadających gwiazd, co podobno spełniają ludzkie marzenia albo zachcianki, tam jednej nocy z zadartą do góry głową zrozumiałem, że nade mną jest niebo gwieździste, prawo moralne we mnie. To jest zresztą, słyszymy też tą melodię prozy Konwickiego, tak, prawda?
0: W felietonach w świetnie zdaniu słyszalną. Ja uwielbiam czytać jego felietony, te zbiory. No pokazują taką, nie wiem, przewrotność tego, że wszystko można wywrócić na drugą stronę i zobaczyć, jak to wygląda i czy przypadkiem nie stworzyliśmy jakiejś fantastycznej konstrukcji, bo nam się tak bardzo podobała, prawda? Takie ciągłe przebijanie balona samozadowolenia.
1: Bardzo żałuję, że tak niewiele zostało tych filmów. Bardzo się cieszę, że powstały. Bardzo się cieszę z tych wszystkich niesamowitych scenariuszy, bo to jest też, zdążyliśmy ledwie tylko liznąć, po prostu liznąć tego gigantycznego, niesamowitego dorobku. Wracam, przyznam ci się, ostatnio do książek Tadeusza Konwickiego i nie starzeją się. To znaczy, pamiętam, jak czytało się polemiki wokół na przykład Kalendarza i Klepsydry, że o, to taka książka z kluczem właśnie, że jak się z niej wyrzuci te wszystkie aluzje do tego, kto komu co był winien, powiedział i tak dalej, to nie jest nic warte. A okazuje się, że po latach, wiesz, no mija przecież w tym roku od ukazania się Kalendarza i Klepsydry lat 50. I tę książkę w dalszym ciągu się znakomicie czyta.
0: Ja ją czytałam akurat chyba ze 2 lata temu i potwierdzam, że ją się znakomicie czyta. I wygląda z tego, co mówisz, że jesteś tym, kogo Tadeusz Lubelski w swojej książce Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego nazywał odbiorcą idealnym. On uważał, że twórczość Konwickiego ma różne swoje warstwy i jedną z nich jest treść przeznaczona dla odbiorcy idealnego, czyli kogoś, kto wszystko czytał, wszystko oglądał z dorobku tego danego autora i potrafi połączyć ze sobą te klocki w całość. I w sposób bardzo ciekawy Lubelski znajduje w filmach, takich jak choćby wspomniane Zaduszki, elementy, postaci, wątki z jego opowiadań i to wszystko łączy się w jedną całość, która nie ma sławić jakby, geniuszu tego autora, tylko, jak mówi sam Konwicki, ocalać od zapomnienia, że te wszystkie drobne formy, te wszystkie historie, które się zdarzyły, obserwacje, właśnie felietony, dni, które mijają, one mogą zostać w jakiejś formie ocalone i to się najczęściej działo w filmach.
1: Pragnąłbym zauważyć jeszcze, że stulecie urodzin Tadeusza Konwickiego zauważyło także Stowarzyszenie Filmowców Polskich i temat okładkowy czerwcowego numeru magazynu filmowego, miesięcznik Magazyn Filmowy, to jest właśnie postać Tadeusza Konwickiego. Jest tam bardzo duży wspominkowy, taki podsumowujący, bardzo ciekawy tekst Jerzego Armaty, który też wskazuje na przykład na to, że Konwicki jako dzieciak chłonął kino na Wagarach jeszcze w Wilnie. Wychował się na tej jeszcze przedwojennej szkole montażu. I że to widać zarówno w jego filmach, jak i w jego sposobie pisania. Szczególnie później, kiedy on dochodzi do tych swoich, do tych książek, które trzeba określić mianem Sylwy po prostu. Ta technika montażu została przez niego doprowadzona do perfekcji. I naprawdę w wielu miejscach te zbieżności między tym, co było na ekranie, a tym, co było w jego książkach, widać. Natomiast co ciekawe, potrafił powściągnąć pewne rzeczy, kiedy pracował dla innych, prawda? I kiedy,
0: tak.
1: I kiedy pisał właśnie ów scenariusz Faraona, na przykład, czy Matki Jany od Aniołów, no to bardzo wstrzemięźliwie, estetycznie wręcz adaptował te dzieła.
0: Tak, może to należy odnieść do jego spacerów, bo one

0: oprócz tej rygorystycznej trasy czasami obejmowały też błądzenie, bo poza trasą, która sięgała no, krakowskim przedmieściem do hotelu Bristol, pierwszego miejsca, w którym on mieszkał, kiedy Bristol nie był bynajmniej luksusowym miejscem, tylko raczej ruiną, w której osadzono tych no, zaimportowanych do Warszawy z Krakowa literatów z tego czasopisma, w którym on również pracował, tytuł w tej chwili nie pamiętam, I że te błądzenia, to chodzenie po Warszawie, takie kluczenie i ciągłe napotykanie Pałacu Kultury, tego wyrzutu sumienia, tego niechcianego daru, który powstał nie dla nas, tylko dla kogoś innego, ale jednak, no, nie wiem, nauczyliśmy się go kochać i doceniać i on stał się jakimś centrum naszej rzeczywistości, to wszystko gdzieś tworzy taką właśnie trajektorię, tą taką sylwiczną, o której ty mówisz, krążenia i błądzenia, ale takiego, które no, nie wodzi na manowce, tylko które w tych kolejnych jakby trasach, momentach ma pokazywać pewne rzeczy z nowej perspektywy, a jakby unikać pewnej demagogii.
1: To jest ten moment, kiedy musimy niestety już zamknąć te wspominki związane z postacią Tadeusza Konwickiego. Odsyłamy Państwa do książek i do filmów oczywiście. Także do tych filmów, których sam nie wyreżyserował, ale napisał znakomite scenariusze, jak chociażby wspomniana Austeria. A przed nami w programie Fotel z Widokiem jeszcze kącik polecajkowy.
2: To nas kręci.
1: No mnie Colin Farrell bardzo, słuchaj, kręci. Uważam, że jedna z jego najlepszych kreacji w karierze. Często tak jest, że jak się pojawiają nowości w trochę mniej znanych serwisach streamingowych, to one gdzieś tam uchodzą uwagi rozmaitych fanów. Ja uważam, że serial Sugar, którego pierwszy sezon miał miejsce, debiutował w roku 2024, to jest jedna z najlepszych telewizyjnych produkcji ostatnich lat. Fernando Meirelles jeszcze odpowiadał za ten pierwszy sezon, to się przy okazji drugiego, który miał niedawno premierę, zmieniło. Z jednej strony niesamowity hołd dla kina noir, bo John Sugar, główna postać właśnie grany przez Colina Farrella, to jest taki wręcz wycięty niemalże ze starych filmów i seriali noir prywatny detektyw, który też funkcjonuje w takiej przestrzeni, no niemalże wyjętej z takich opowieści jak Chinatown czy inne. Mamy tam i bogatego magnata filmowego, którego wnuczka zaginęła, tam są jakieś narkotyki, w tle jacyś ludzie, jakiś szantaż, jakaś matka, która była gwiazdą rocka i ma swoje problemy i w całe to bagno wchodzi nasz bohater. Jednocześnie mamy bardzo ciekawie pokazywane Los Angeles, który jest aż tak bajkowo prześwietlone na tym, na tej taśmie. Natomiast dokonali scenarzyści w pierwszym sezonie rzeczy karygodnej, to znaczy w połowie sezonu zmienili gatunek. I okazało się, że serial noir zamienia się w serial science fiction. Czyli złamali tą umowę wstępną z odbiorcą, co z reguły bywa przyjmowane z wściekłością. Tymczasem udało się. Udało się między innymi dzięki znakomitej kreacji właśnie Colina Farrella, który jako obcy przybysz jest dla nas równie wiarygodny jak prywatny detektyw. I w drugim sezonie, który dosłownie parę dni temu się pojawił, twórcy postawili na bardzo rozsądną rzecz, mianowicie zamiast eksplorować wątki bardziej fantastyczne, postanowili, żeby była to znów opowieść bardzo, bardzo noir. Pojawiają się nowi bohaterowie, nowe wątki, zagadka kryminalna, która prowadzi do Koreatown w Los Angeles. Natomiast to, że my wiemy o tym, że John Sugar nie jest tylko zwykłym prywatnym detektywem, tylko jest obcym przybyszem, który uczy się świata, oglądając stare filmy, nagle tłumaczy nam to pewne jego zachowania, pewne jego talenty, wiesz, z poprzedniego sezonu. I też w trochę innym świetle stawia tą aktorską bardzo dobrą robotę Colina Farrella, bo on po prostu jest aktorem, który gra obcego, który na podstawie tego, co robią inni aktorzy, gra prawdziwą postać, więc tych warstw, wiesz, metafikcji jest tutaj kilka i to jest świetnie zrobione. To jest świetnie zrobione.
0: Ja chciałabym polecić coś, co mogę nazwać pewnym okropnym określeniem w polszczyźnie, z którego zawsze się śmieję, jak idę do restauracji i widzę taką nazwę. Już rzadziej to się zdarza, ale kiedyś bardzo często. Tak zwane czekadełko.
1: O, dobra, dawaj.
0: Nie wiem, czy byłeś kiedyś świadkiem, czy spożywałeś kiedyś czekadełko.
1: Lubię czekadełko, ale w pewnym sensie się od

0: od uczyłem, gdyż za łatwo zapychają żołądek, tak, żeby potem smakować to główne danie.
1: Tak,
0: przecież.
1: Ale tym razem czekadełko uważam, że może okazać się daniem głównym, więc trzeba uważać, dlatego że danie główne, na które czekamy, ma ono zostać podane już 17 lipca, a będzie to Odyseja Homera w adaptacji Christophera Nolana. Jest to film, no chyba najbardziej oczekiwany tytuł teraz połowy tego roku, który spotyka się już w tej chwili z ogromnym trollingiem w internecie, ogromnym hejtem, zwłaszcza środowisk konserwatywnych, które na tym etapie po publikacji trailera krytykują obsadę, dlaczego Helenę gra Lupita Nyong'o, dlaczego nie mówią aktorzy z brytyjskim akcentem, no przecież Odyseja Homera powinna być brytyjska, prawda? Dlaczego Elliot Page, transseksualny aktor, gra już nie pamiętam kogo w Odysei. Jest to bardzo śmieszne, ponieważ nagle wszyscy się interesują tekstem Homera, tak jakby go czytali i tak jakby byli znawcami. Więc wydaje mi się, że cała ta dyskusja może nie mieć nic wspólnego z filmem, który zobaczymy już niedługo. Myślę, że na antenie pewnie będziemy go omawiać, ale no po Oppenheimerze na pewno jest to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. I w związku z tym na polskie ekrany wszedł film, który jest debiutem Christophera Nolana, bardzo ciekawym. Jest to film pod tytułem Following, który zapowiada te cechy właśnie przyszłego kina tego reżysera, czyli taką labiryntową narrację, thriller, neo-noir, bardzo duże napięcie i wywracanie wszystkiego na drugą stronę. Bohaterem jest taki, nie wiem, nudzący się młody 20-letni pisarz in spe, który z nudów zaczyna śledzić różne osoby po mieście, ale ma zasadę każdą osobę śledzi tylko raz. I to już się wydarza na samym początku tej historii. Ta historia po prostu odwraca się przeciwko niemu. To znaczy okazuje się, że on jest śledzony i zostaje wplątany w zupełnie inną intrygę, o której nie będę tutaj opowiadać. Staje się w pewnym sensie, nie wiem, i sprawcą, i ofiarą bardzo różnych, dziwnych wydarzeń. Jest wplątany w trójkąt dwóch mężczyzn i kobieta. Dzieją się tam rzeczy naprawdę zaskakujące. Jest bardzo dużo takiej niewypowiedzianej energii, takiej dwuznaczności każdego słowa, każdej sytuacji. No i jest to niskobudżetowy, zrealizowany za zaledwie 6 tysięcy dolarów film w mieszkaniach znajomych, ze znajomymi. Moment, kiedy Christopher Nolan nie podejrzewał, że będzie kręcił coś takiego jak Odyseja Homera z dowolnymi aktorami, których może sobie wymyślić z Hollywood, z całego świata, tylko kręcił coś po prostu maleńkiego, co posiada naprawdę cechy całego jego kina. Także bardzo zachęcam, ten film jest w kinach, jest czarno-biały, jest bardzo krótki, trwa zaledwie 70 minut i Nolan nakręcił go w roku 98.
0: I nie było go nigdy wcześniej na naszych ekranach. Jak ktoś miał jakieś DVD, które trzeba było sprowadzać z daleka, to mógł obejrzeć ten film, więc warto się faktycznie wybrać. Tam jest też taki bardzo ciekawy temat, charakterystyczny dla późniejszych filmów Nolana, kontroli nad tym, kto kontroluje narrację, kto kontroluje swoje życie, kontroli
1: obsesyjnej, tak, i lęku. Dokładnie. Przed utratą kontroli, no bo nasz bohater jakby chętnie daje przejąć nad sobą kontrolę, sprawia mu to taką perwersyjną przyjemność w pewnym sensie, no do momentu, kiedy oczywiście sprawy się komplikują i wszystko się wywraca do góry.
0: Natomiast
1: nogami.
0: Jeśli chodzi o Odyseję, bardzo ciekawą decyzję, dosłownie parę dni temu podjęło studio, które wprowadza ten film na całym świecie do kin. Za namową właśnie Christophera Nolana ogłoszono, że nie będzie specjalnych pokazów tego filmu dla influencerów, żeby nikt nie zarzucił studiu ani reżyserowi, że próbuje w jakiś sposób nielegalnie, znaczy nie tyle nielegalnie, co jakoś nieformalnie budować przychylną prasę co do filmu, który może rozczarować, tylko powiedział Nolan, że on w swoje dzieło wierzy, on chce, żeby przede wszystkim pisali o nim zawodowi krytycy, którzy na pokazach prasowych ten film obejrzą, natomiast żadnych przymilań się do influencerów nie będzie. Bardzo nietypowa strategia, jak na XXI
1: wiek. Ale
0: to,
1: co mnie w tym wszystkim najbardziej cieszy, to jest to, że być może więcej osób wróci do Odysei Homera i to będzie naprawdę największy zysk z tego szumu medialnego, który ma miejsce.
0: Mówiła Adriana Prodeus, ja nazywam się Piotr Gociek, to był program Fotel z Widokiem. Dziękujemy za uwagę.
1: Do usłyszenia.

0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
1: Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do niego po papier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosną ciekawością, ażeby napatrzeć się wiszącym za szybami zabawkom. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam przez się skakał i machał rękami, a we drzwiach bęben, pałasz i skórzany koń z prawdziwym ogonem. Wnętrze sklepu wyglądało jak duża piwnica, której końca nigdy nie mogłem dojrzeć z powodu ciemności. Wiem tylko, że po pieprz, kawę i liście bobkowe szło się na lewo do stołu, za którym stały ogromne szafy od sklepienia do podłogi napełnione szufladami. Papier zaś, atrament, talerze i szklanki sprzedawano przy stole na prawo, gdzie były szafy z szybami, a pomydło i krochmal szło się w głąb sklepu, gdzie było widać beczki i stosy pak drewnianych. Nawet sklepienie było zajęte. Wisiały tam długie szeregi pęcherzy naładowanych gorczycą i farbami, ogromna lampa z daszkiem, która w zimie paliła się cały dzień, sieć pełna korków do butelek, wreszcie wypchany krokodylek, długi może na półtora łokcia. Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumianą twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, biały fartuch i takąż szlafmycę. Przed nim na stole leżała wielka księga, w której notował dochód, a tuż nad jego głową wisiał pęk dyscyplin, przeznaczony głównie na sprzedaż. Starzec odbierał pieniądze, zdawał gościom resztę, pisał w księdze, niekiedy drzemał, lecz mimo tylu zajęć z niepojętą uwagą czuwał nad biegiem handlu w całym sklepie. On także dla uciechy przechodniów ulicznych od czasu do czasu pociągał za sznurek skaczącego w oknie kozaka i on wreszcie, co mi się najmniej podobało, za rozmaite przestępstwa karcił nas jedną z pęka dyscyplin. Mówię nas, bo było nas trzech kandydatów do kary cielesnej. Ja, tudzież dwaj synowcy starego, Franc i Jan Minclowie. Czujność pryncypała i jego biegłości w używaniu sarniej nogi doświadczyłem zaraz na trzeci dzień po wejściu do sklepu. Franc odmierzył jakiejś kobiecie za 10 groszy rodzynków. Widząc, że jedno ziarno upadło na kontuar, stary miał w tej chwili oczy zamknięte, podniosłem je nieznacznie i zjadłem. Chciałem właśnie wyjąć pestkę, która wcisnęła mi się między zęby, gdy uczułem na plecach coś jakby mocne dotknięcie rozpalonego żelaza. A szelma! Wrzasnął stary Mincel i nim zdałem sobie sprawę z sytuacji, przyciągnął po mnie jeszcze parę razy dyscyplinę od wierzchu głowy do podłogi. Zwinąłem się w kłębek z bólu, lecz od tej pory nie śmiałem wziąć do ust niczego w sklepie. Migdały, rodzynki, nawet rożki miały dla mnie smak pieprzu. Urządziwszy się ze mną w taki sposób, stary zawiesił dyscyplinę na pęku, wpisał rodzynki i z najdobroduszniejszą miną począł ciągnąć za sznurek kozaka. Patrząc na jego półuśmiechniętą twarz i przymrużone oczy, prawie nie mogłem uwierzyć, że ten jowialny staruszek posiada taki zamach w ręku. I dopiero teraz spostrzegłem, że ów kozak widziany z wnętrza sklepu wydaje się mniej zabawnym niż od ulicy. Sklep nasz był kolonialno-galanteryjno-mydlarski. Towary kolonialne wydawał gościom Franc Mincel, młodzieniec 30-kilkuletni z rudą głową i zaspaną fizjognomią. Ten najczęściej dostawał dyscypliną od stryja, gdyż palił fajkę. Późno wchodził za kontuar, wymykał się z domu po nocach, a nade wszystko niedbale ważył towar. Młodszy zaś, Jan Mincel, który zawiadywał galanterią i obok niezgrabnych ruchów odznaczał się łagodnością, był znowu bity za wykradanie kolorowego papieru i pisywanie na nim listów do panien. Tylko August Katz, pracujący przy mydle, nie ulegał żadnym surowcowym upomnieniom. Mizerny ten człeczyna odznaczał się niezwykłą punktualnością.

0: Najraniej przychodził do roboty, krajał mydło i ważył krochmal jak automat. Jadł, co mu podano, w najciemniejszym kącie sklepu, prawie wstydząc się tego, że doświadcza ludzkich potrzeb. O 10 wieczorem gdzieś znikał. W tym otoczeniu upłynęło mi 8 lat, z których każdy dzień był podobny do wszystkich innych dni, jak kropla jesiennego deszczu do innych kropli jesiennego deszczu. Wstawałem rano o 5, myłem się i zamiatałem sklep. O 6 otwierałem główne drzwi, tudzież okiennice. W tej chwili gdzieś z ulicy zjawiał się August Katz, zdejmował surdut, kładł fartuch i milcząc stawał między beczką mydła szarego a kolumną ułożoną z cegiełek mydła żółtego. Potem drzwiami od podwórka wbiegał stary mincel, mrucząc Morgen, poprawiał szlafmycę, dobywał z szuflady księgę, wciskał się w fotel i parę razy ciągnął za sznurek kozaka. Dopiero po nim ukazywał się Jan Mincel i ucałowawszy stryja w rękę, stawał za swoim kontuarem, na którym podczas lata łapał muchy, a w zimie kreślił palcem albo pięścią jakieś figury. Franca zwykle sprowadzano do sklepu. Wchodził z oczami zaspanymi, ziewający, obojętnie całował stryja w ramię i przez cały dzień skrobał się w głowę w sposób, który mógł oznaczać wielką senność lub wielkie zmartwienie. Prawie nie było ranka, ażeby stryj, patrząc na jego manewry, nie wykrzywiał mu się i nie pytał: no, a gdzie ty, szelma, latala? Tymczasem na ulicy budził się szmer i za szybami sklepu coraz częściej przesuwali się przechodnie. To służąca, to drwal, jejmość w kapturze, to chłopak od szewca, to jegomość w rogatywce szli w jedną i drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Środkiem ulicy toczyły się wozy, beczki, bryczki, tam i na powrót. Coraz więcej ludzi, coraz więcej wozów, aż nareszcie utworzył się jeden wielki potok uliczny, z którego co chwilę ktoś wpadał do nas za sprawunkiem. Pieprzu za trojaka, proszę funt kawy, niech pan da ryżu, pół funta mydła, za groś liści bobkowych. Stopniowo sklep zapełniał się po największej części służącymi i ubogo odzianymi jejmościami. Wtedy Franz Mincel krzywił się najwięcej. Otwierał i zamykał szuflady, owijał towar w tutki z szarej bibuły, wbiegał na drabinkę, znowu zwijał, robiąc to wszystko z żałosną miną człowieka, któremu nie pozwalają ziewnąć. W końcu zbierało się takie mnóstwo interesantów, że i Jan Mincel, i ja musieliśmy pomagać Francowi w sprzedaży. Stary wciąż pisał i zdawał resztę, od czasu do czasu dotykając palcami swojej białej szlafmycy, której niebieski kutasik zwieszał mu się nad okiem. Czasem szarpnął kozaka, a niekiedy z szybkością błyskawicy zdejmował dyscyplinę i ćwiknął nią którego ze swoich synowców. Nader rzadko mogłem zrozumieć, o co mu chodzi. Synowcy bowiem niechętnie objaśniali mi przyczyny jego popędliwości. Około 8 napływ interesantów zmniejszał się. Wtedy w głębi sklepu ukazywała się gruba służąca z koszem bułek i kubkami. Franz odwracał się do niej tyłem, a za nią matka naszego pryncypała, chuda staruszka w żółtej sukni, w ogromnym czepku na głowie, z bankiem kawy w rękach. Ustawiwszy na stole swoje naczynie, staruszka odzywała się schrypniętym głosem: Gut morgen, meine Kinder, der Kaffee ist schon fertig. I zaczynała rozlewać kawę w białe, fajansowe kubki. Wówczas zbliżał się do niej stary Mincel i całował ją w rękę, mówiąc: Gut morgen, meine Mutter. Za co dostawał kubek kawy z 3 bułkami. Potem przychodził Franz Mincel, Jan Mincel, August Katz, a na końcu ja. Każdy całował staruszkę w suchą rękę, porysowaną niebieskimi żyłkami. Każdy mówił: Gut morgen, Grossmutter. I otrzymywał należny mu kubek, tudzież 3 bułki. A gdyśmy z pośpiechem wypili naszą kawę, służąca zabierała pusty kosz i zamazane kubki, staruszka swój dzbanek i obie znikały.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława Prusa. Do tej lektury wrócimy jutro o 13:50.
2: Jest godzina 14:00. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
3: Koncert w porze lat.

Michał Jakubik realizuje nadal nasz program, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa i mam przyjemność dziś inaugurować cykl letnich koncertów w porze lunchu, nieco dłuższych, bardzo atrakcyjnych. W tym tygodniu zaproszę Państwa do najlepszych sal koncertowych Paryża, Lugano, Genewy, Schwetzingen, a słuchać będziemy dwóch skrzypaczek, Weroniki Eberle i Bonsori Kim, w dwóch nadzwyczajnych koncertach skrzypcowych. Pierwszy z nich to koncert Albana Berga, Pamięci Anioła, a drugi, no jeden z najpopularniejszych, koncert Sibeliusa de Mol. Słuchać będziemy także Georgiisa Osokinsa w koncercie F-moll Fryderyka Chopina. Znajdzie się w tym tygodniu także piękny koncert kameralny zatytułowany Łabędzi śpiew na kwartet. To te właśnie utwory późne i określane takim mianem Bedřicha Smetany, Benjamina Britena i Feliksa Mendelssohna znajdą się o tej porze we czwartek. A dziś zapraszam do zasłużonego Wigmore Hall, które 25 maja tego roku inaugurowało nadzwyczajny jubileusz. 125 lat już jest z nami ta scena kameralna, a w tym koncercie 25 maja wystąpiły, aby uczcić ten jubileusz, dwa uznane kwartety, kwartet Modiglianiego i kwartet Leon Coro. Przyjechały do Londynu z Paryża i z Berlina, aby połączyć siły i wykonać oktet Feliksa Mendelssohna. Zaczniemy jednak od dwóch utworów na kwartet niemieckiego kompozytora urodzonego w Czechach, Erwina Schulhoffa. Zagra tę kompozycję kwartet Leon Coro, a wcześniej utwór hiszpańskiego twórcy Joaquina Turiny, Modlitwa Torradorów. Zanim zabrzmi pierwszy z zapowiedzianych utworów, jeszcze zapowiedź letniej nowości. Otóż w drugiej godzinie audycji, zaraz po koncercie w porze lunchu, będziemy rekomendować Państwu codziennie nowe płyty z nagraniami wybitnych wykonawców, takich jak Orliński, Szamaju, Żaruski, Taro, Gauthier i Renaud Capuçon, Eric Lou, Piotr Anderszewski czy Leonard Slatkin. I to będą płyty dla Państwa. Codziennie dwie płyty trafią do Państwa w zamian za atrakcyjną odpowiedź na zadawane przez nas, przeze mnie pytanie. Chodzi nam o autorską, osobistą refleksję, niedługą, do 160 znaków, wysłaną SMS-em na numer 71211. Co ważne, odpowiedź należy poprzedzić prefiksem lato. Kropka. A więc lato, kropka i odpowiedź. To w drugiej godzinie po 15, no a teraz już zaczynam od muzyki, koncertu w porze lunchu, a więc jesteśmy w Wigmore Hall 25 maja tego roku na koncercie, który inaugurował dwutygodniowy festiwal z okazji 125-lecia tej kameralnej sceny muzycznej. Najpierw słuchać będziemy, tak jak powiedziałam, kompozycji Joaquina Turiny z 1925 roku, Modlitwa Torreadorów, pierwotnie przeznaczonej na zespół hiszpańskich lutni, ale szybko zaaranżowanej przez kompozytora na kwartet. Pomysł na ten utwór zrodził się w upalne popołudnie w Madrycie, kiedy kompozytor odwiedził stajnie za areną koridy i dostrzegł tam małą kapliczkę wypełnioną wonią kadzidła, w której Torreadorzy modlili się przed wejściem na arenę i ryzykiem odniesienia poważnych obrażeń lub

nawet śmiercią. Uderzył go olbrzymi kontrast między odległym gwarem areny, publiczności oczekującej na fiestę, a nastrojem, który panował w tej kaplicy, gdzie torreadorzy modlili się do Boga o życie. Utwór przywołuje barwy i brzmienia Hiszpanii z ukłonem w stronę lutni, gitar, kastanietów. Oto kwartet Modiglianiego i La Oración del Torero, modlitwa torreadorów Joaquina Turiny.

Modigliani Quartet rozpoczął koncert z okazji 125. rocznicy powstania Wigmore Hall. Było to 25 maja tego roku. A zaczął kompozycją Joaquina Turiny La Oración del Torero opus 34, czyli modlitwą toreadorów. A teraz drugi z kwartetów, który przyjechał na ten koncert z Berlina, kwartet Leon Coro, wykona 5 utworów na kwartet smyczkowy Erwina Schulhoffa. Kompozytora, który jest postacią tragiczną, no ale to było udziałem wielu twórców w tym właśnie czasie. Urodził się w 1894 w Pradze, studiował w Wiedniu, Lipsku, potem służył w armii austriackiej podczas I wojny światowej. Był jednym z pierwszych europejskich kompozytorów, którzy eksperymentowali z połączeniem tradycyjnym form muzycznych i rodzącego się jazzu. W 1932 roku założył nawet kwartet jazzowy i wpadł na pomysł założenia szkoły kształcącej muzyków grających jazz.

Był Żydem, starał się więc przed wybuchem II wojny o wizę amerykańską. W 1941 uzyskał nawet obywatelstwo radzieckie, ale to było już za późno. Został wysłany do obozu koncentracyjnego w Wilsburgu w Bawarii i tam zmarł na gruźlicę w sierpniu 1942 roku. Tak zakończyła się świetnie zapowiadająca się wielka kompozytorska kariera Erwina Schulhoffa. Słuchamy jego suity, 5 utworów na kwartet smyczkowych, która nawiązuje stylistycznie zarówno do barokowej suity tanecznej, jak i twórczości kompozytorów drugiej szkoły wiedeńskiej. Prawykonanie odbyło się w 1924 roku na Międzynarodowym Festiwalu Nowej Muzyki w Salzburgu i utwór został zadedykowany Dariusowi Mio. Każde ogniw nawiązuje do innego stylu muzyki tanecznej i jest to muzyczna podróż. Najpierw walc wiedeński, potem serenada, czeska muzyka ludowa, tango i wreszcie tarantella. Przed Państwem kwartet Leon Coro i 5 utworów na kwartet smyczkowy Erwina Schulhoffa.

Kwartet Leon Koro wykonał 5 utworów na kwartet smyczkowy Erwina Schulhoffa z 1923 roku. Suitę taneczną, nieco prześmiewczą momentami. Robin Holloway określił utwór jako parodię i demaskację wręcz, podobną do późniejszych dzieł Arona Coplanda i Benjamina Brittena. To poczucie humoru Erwina Schulhoffa ujawnia się nie tylko w tym utworze, ale w całej jego twórczości właściwie. Tu mieliśmy następujące tańce, walc wiedeński, serenadę, potem taniec czeski, tango i na koniec szaloną tarantellę. No i nadeszła ta chwila, ten moment zapowiadany przeze mnie, kiedy w Wigmore Hall 25 maja tego roku oba kwartety, których Państwo wysłuchali, i kwartet Leon Koro, i kwartet Modiglianiego połączyły swoje siły, aby razem wykonać dzieło szczególne, Oktet Esdur, opus 20 Feliksa Mendelssohna. Utwór o imponującej skali i porywający, napisany przez 16-letniego zaledwie Feliksa Mendelssohna. Muzyka, która momentami brzmi niemal orkiestrowo, choć cały czas jest to prawdziwa kameralistyka, w której każdy z głosów, z 8 głosów jest odrębny, a jednak razem tworzą wspólnie organizm. Utwór składa się z 4 części, przy czym trzecia, scherzo, została według kompozytora zainspirowana wersami z Fausta Goethego, a finał wydaje się sugerować wielki szacunek młodego, młodziutkiego Mendelssohna do wielkich przodków Bacha i Händla w kontrapunktycznych momentach tegoż właśnie finału. Oto Oktet Esdur, opus 20 Feliksa Mendelssohna, grają połączone dwa kwartety, kwartet Modiglianiego i kwartet Leon Koro.

połączone siły dwóch kwartetów, paryskiego kwartetu Modiglianiego i berlińskiego Leon Coro Quartet, wykonały oktet S-dur opus 20 Feliksa Mendelssohna, a uczyniły to z taką pasją i tak porywająco, że publiczność zażądała

0: Kwartet Modiglianiego i Leon Coro Quartet wykonały raz jeszcze skerco z oktetu Es-Dur, opus 20 młodziutkiego 16-letniego Feliksa Mendelssohna. Przypomnę, że słuchaliśmy dziś koncertu z Wigmore Hall na 125-lecie istnienia tej kameralnej sceny. Koncert z 25 maja tego roku, w którego programie znalazły się też utwory Joaquina Turiny i Erwina Schulhoffa. No a teraz, tak jak obiecywałam, czas na nowość w letniej ramówce dwójki.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.
0: Dziś mam przyjemność inaugurować ten letni konkurs. Przypomnę, codziennie w drugiej godzinie po koncercie w porze lunchu będziemy rekomendować Państwu nowe płyty z nagraniami wybitnych wykonawców, takich jak Orliński, Szamaju, Żaruski, Taro, Piotr Andersen.

Lewski czy Leonard Slatkin. I codziennie od poniedziałku do piątku dwa egzemplarze każdej z płyt będą nagrodami dla Państwa. Co zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Wystarczy SMS z odpowiedzią na pytanie związane z płytą. Chodzi nam o krótką

koszt to złoty 23 brutto. No i odpowiedź to ważne, należy poprzedzić prefiksem lato. Kropka. Liczy się oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczna Państwa wypowiedzi. To pytanie już za chwilę, powiem tylko dwa słowa o albumie. To płyta włoskiej pianistki Beatrice Rany i Amsterdam Sinfonietta. Płyta, która jest efektem długiej już współpracy rozpoczętej w 2019 roku, kiedy Rana wykonała dwa koncerty klawiszowe Bacha właśnie z tym zespołem. Troszkę obawiała się tej podwójnej roli solistki i liderki zespołu, ale to doświadczenie okazało się na tyle satysfakcjonujące, że zainspirowało ją do nagrania czterech koncertów. Świetnie zgrany zespół, nienaganna koordynacja w obrębie sekcji, ale także i z fortepianem. Szczególnie uchwytne jest to w energicznych tempach koncertu D-moll i od niego zaczniemy przesłuchanie tej płyty. A moje pytanie dla Państwa brzmi tak, czy ten album Beatrice Rany i Amsterdam Sinfonietty może dorównywać znanym interpretacjom koncertów klawiszowych Bacha?

Beatrice Rana i Amsterdam Sinfonietta w koncercie D-moll Jana Sebastiana Bacha z płyty wydanej w marcu ubiegłego roku, zawierającej 4 koncerty klawiszowe Bacha. Pytanie w tym konkursie Płyta na lato dla Państwa dziś jest takie, czy ten właśnie album może dorównywać znanym interpretacjom koncertów klawiszowych Jana Sebastiana Bacha. Na odpowiedzi od Państwa czekam pod numerem 71211. Czekamy na SMS-y niedługie do 160 znaków z autorską, osobistą refleksją Państwa. Proszę pamiętać, żeby tę odpowiedź poprzedzić prefiksem lato. Kropka. A numer jeszcze raz 71211. I jeszcze jeden koncert wybrałam z tej płyty. To koncert E-dur, tym razem pogodny, w charakterze elegancki. No i wydaje się w zawrotnych momentami tempach. Beatrice Rana i Amsterdam Sinfonietta.

0: Beatrice Rana i Amsterdam Sinfonietta w koncercie E-dur BWV 1053 Jana Sebastiana Bacha. Nagranie z płyty wydanej w ubiegłym roku z czterema koncertami Bacha. Jak Państwo słyszeli, muzycy grają na współczesnych instrumentach, chociaż ich podejście do wykonania wyraźnie nawiązuje do brzmienia barokowego. To była bohaterka dzisiejsza w płycie na lato w konkursie letnim dwójki. Przypominam, że pytanie co do tej płyty brzmiało tak, czy ten album Beatrice Rany i Amsterdam Sinfonietty może dorównywać znanym interpretacjom koncertów klawiszowych Bacha. Na odpowiedzi czekamy na SMS-y od Państwa na numer 71211. Czekamy dziś do końca dnia. Proszę swoją niedługą, do 160 znaków, odpowiedź poprzedzić koniecznie prefiksem lato. No i prosimy też o podanie imienia, nazwiska i adresu do wysyłki płyt. Kolejne dwie płyty dla Państwa jutro. Jutro będzie to Aleksandr Taro. No a dziś kończę w ten sposób pierwszy inaugurujący konkurs Płyta na Lato odcinek. Beatrice Rana była z pewnością jego bohaterką. Zapraszam Państwa na jutro o tej samej porze.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato.
0: I to już wszystko, co na dziś przygotowałam dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro na godzinę 14. Joanna Grodkowska.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Wobec trudności na innych odcinkach frontu, przede wszystkim gospodarczych, Rosja znów planuje podobno zmasowany atak w rejonie Kupiańska. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Adama Baumana.
3: Oleksiej Czupa, bez tytułu. Przed ostrzałem artyleryjskim niezmiennie wzbija się wiatr. Jak żagle trzepoczą i wydymają się flagi na budynkach i punktach kontrolnych, żebyś nie zapomniał, za jakie będziesz umierać kolory. Właśnie stoisz, zrywa się w twoją stronę i Bóg jakby pamięć twoją wytarł i już kiełkuje piołun na zgliszczach i pustkowiach. Jak tylko wzbije się wiatr, miejscowi już wiedzą. Nieprzerwanie będzie śpiewać kanonada swoje kołysanki. Przez sen nie usłyszymy, jak na podwórku, sprzątnąwszy kilku wartowników, z żałosnym i nastoletnim jękiem podkoszony pada czyjś ukochany w zapach dymu i rankiem skoszonej trawy. I co? Nikt nawet nie spojrzy, jakbyś nie prosił. Moja matka, słysząc wybuchy, do ściany ceglanej się tuli. I tylko widać, jak wolny krok przechodzi w bieg, jak miasta, włosy zaplątane, ulice ściszają wiatr ostatkiem sił, jak chowają swoich.

0: Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Martin García García.
0: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku rozpoczęło budowę biblioteki z magazynem eksponatów. To część projektu utworzenia Europejskiego Centrum Copernicus. Nowoczesny obiekt powstanie w Krzyżewie, 1,5 kilometra od Fromborka, w pobliżu Parku Astronomicznego. Znajdą się w nim m.in. biblioteka z czytelnią starodruków, przestrzenie wystawiennicze oraz magazyny zbiorów, a budynek ma być samowystarczalny energetycznie. Inwestycja pozwoli na szersze udostępnianie zbiorów i prowadzenie badań nad dziedzictwem Mikołaja Kopernika. Projekt Europejskiego Centrum obejmuje także modernizację istniejących obiektów muzealnych we Fromborku. Całość jest współfinansowana ze środków unijnych, a zakończenie budowy planowane jest na wrzesień 2027 roku. W Toruniu trwa międzynarodowy festiwal filmowy Tofi Fest, prezentujący kina autorskie i niezależne z Polski i ze świata. W programie znalazły się pokazy, spotkania z twórcami oraz projekcje specjalne odbywające się w różnych przestrzeniach miasta. W tym roku w konkursie głównym On Air mamy 12 filmów, przyznaje dyrektorka Tofi Fest Kawka Jaworska.
2: Po 2 latach do konkursu głównego wraca Kino Polskie. Jest to film Utrata równowagi.

0: i Korka Bojanowskiego. Ten film pokazuje środowisko filmowe tutaj nasze, krajowe, a w kontraście z kolei do tego filmu mamy film 1001 Frames, kino irańskie, w którym również pokazuje się środowisko filmowe, ale to, jak traktowane są kobiety. Jest Brazylia, jest Portugalia, jest Belgia, są Węgry, jest Słowacja. Przekrój, jeśli chodzi o kraje, jest bardzo różny, jeśli chodzi o tematykę też.
1: A dziś w ramach festiwalu o 18:00 spotkanie z cyklu Po dwóch stronach kamery. Gośćmi będą aktor Piotr Głowacki oraz reżyser Dawid Janicki. Wieczorem po pokazie filmu Zima pod znakiem wrony zaplanowano z kolei spotkanie z Olgą Hajdas, na które wstęp jest wolny. Tofifest potrwa w Toruniu do niedzieli. Nowe malowidła zyskuje parafia grecko-katolicka w Lublinie. Świątynia ozdabiana jest jaskrawymi, pomarańczowo-różowymi barwami, a ikony wyłaniają się spośród geometrycznych form. Inspiruje się twórczością wybitnego polskiego malarza Jerzego Nowosielskiego, mówi autor prac, artysta Mirosław Trochanowski.
2: To jest nawiązanie bezpośrednie do tej wizji Nowosielskiego, do której uważam miał całkowite prawo, że ten świat anielski jest dla nas tak niedostępny, tak tajemniczy, że właściwie najdoskonalszym językiem, którym można go opisywać, jest język abstrakcji.
1: Powinniśmy dawać przestrzeń nowym artystom i ich wizji, uważa proboszcz parafii grecko-katolickiej w Lublinie, ksiądz Stefan Batruch.
3: Powinni pojawiać się nowi artyści, nowi malarze, nowi twórcy sztuki sakralnej, ikonograficznej, którzy będą tworzyć tą sztukę w współczesnym ujęciu.
1: Malowidła w parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem świętego Józefata w Lublinie powstają dzięki datkom wiernych w Lublinie. Prace Jerzego Nowosielskiego można oglądać w kaplicy Metropolitarnego Seminarium Duchownego przy ulicy Wyszyńskiego. Księżna Kate po raz kolejny zaangażowała się w akcję społeczną. Zdobycie przez nią trzech najwyższych szczytów Wielkiej Brytanii stało się symbolicznym gestem solidarności z pacjentami onkologicznymi i wsparcia dla londyńskiego szpitala, w którym sama była leczona.
4: Księżna Kate ukończyła jedno z najbardziej znanych brytyjskich wyzwań górskich. Polega ono na wejściu na najwyższe szczyty trzech regionów Wielkiej Brytanii w 24 godziny. Dla księżnej Wali ta wyprawa była jednak czymś więcej niż sportowym wyczynem. Miała być osobistym gestem solidarności z pacjentami, którzy mierzą się z chorobą nowotworową. Po zakończeniu wyzwania księżna opublikowała zdjęcie ze szczytu Ben Nevis. Napisała, że rak nie dotyka tylko ciała. Jak podkreśliła, choroba zmienia sposób myślenia, emocje i codzienne życie. Kate zaznaczyła, że mówi o tym z własnego doświadczenia i zdaniem po diagnozie i leczeniu. Pacjent potrzebuje także wsparcia, troski, rozmowy i pomocy w powrocie do normalności. Właśnie na taką całościową opiekę mają trafić pieniądze z charytatywnej akcji. Na mecie w Walii czekali na księżną najbliżsi: książę William, dzieci George, Charlotte i Louis, a także jej rodzice i brat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Po szczegóły informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową dwójka.polskieradio.pl.
5: Reklama.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl. Najpiękniejszy Chopin, najsłynniejszy Dworzak, najlepsi wykonawcy. Filharmonia Narodowa zaprasza na koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Już 2 lipca o godzinie 20:15 wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką wieczoru będzie Kate Liu. W programie dwa arcydzieła: koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina oraz 9. Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Wielka muzyka na letni wieczór. Zapraszamy. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
9: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączenia.

0: Łączenie. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w szpitalu południowym w prokuraturze.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Narodowe Forum Muzyki od 3 do 13 września zaprasza na 61. w Bratysławie Kantans, której tematem przewodnim jest Smuga Cienia. Kantaty Bacha pod batutą Andrzeja Kosendiaka wykonają Giovanni Antonini, Wrocław Baroque Ensemble i soliści chóru chłopięcego NFM. Ostatniego dnia festiwalu Staatskapelle Dresden, prowadzona przez Daniele Gattiego, zaprezentuje 6. symfonię Mahlera. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na Polskie Radio Bilety 24.pl.
3: Reklama.
4: 8 minut po godzinie 16. Dziewiąty dzień czerwca, poniedziałek, 180 dzień roku. Słońce w znaku raka wzeszło dziś 17 minut po godzinie 4 i będzie jeszcze grzało do godziny 21, a imieniny obchodzą, a w każdym razie mogą dziś obchodzić Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma, Benedykta, Iweta, Kasiusz i Kasia. Życzymy Państwu możliwie dużo cienia wokół. Magdalena Wojtulanis, Krzysztof Dziuba, Beata Strińska i Jakub Kukla, witamy Państwa bardzo serdecznie, chociaż właściwie powinniśmy Państwa powitać w miarę chłodno. Zapraszamy do godziny 18, a nasz pierwszy temat dziś rymuje się z sytuacją za oknami. Porozmawiamy o wystawie lalek afrykańskich.
5: Kluczem do tej wystawy i kluczem do tej kolekcji, która została nam przekazana przez Oleńkę Darkowską-Nicgorską i jej męża Denisa Nicgorskiego-Gordier, było możliwość poruszania.
4: Poruszania serc publiczności, czy też może poruszania samymi lalkami. Do tej kwestii wrócimy już za kilka minut. Później także temat teatralny. Dziś będzie ich sporo. Zaprosimy Państwa na premierę Snu Nocy Letniej Szekspira. To już 11 lipca. Wtedy właśnie rozpocznie się przedsięwzięcie teatralne Szekspir pod gwiazdami. Do 19 sierpnia włącznie malownicze ogrody przy Arkadach Kubickiego, czyli pod Zamkiem Królewskim, zamienią się w plenerową scenę teatralną. We wspomnianym spektaklu wystąpi znakomita obsada. W rolę królowej elfów Tytanii wcielą się wymiennie Anna Dreszowska i Anita Sokołowska. Oberona zagra Grzegorz Małecki, a Puka Bartosz Bielenia. Między innymi oczywiście. Na spotkanie z reżyserem Jakubem Croftą i dyrektorką cyklu Szekspir pod gwiazdami Marią Wojtyszko zapraszamy Państwa dziś po godzinie 16.30. Zajrzymy też do Gdyni, żeby opowiedzieć o letnich pomysłach Teatru Miejskiego.
6: Wybrane soboty o godzinie 12.00. Bądźcie Państwo z nami. Przygotowujemy świetne niespodzianki. Przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko.
4: A te wybrane soboty to oczywiście jedna z wielu propozycji, o innych powiemy jeszcze przed godziną 17. Po 17 porozmawiamy z finalistką Nagrody Bookera, autorką Jeziora Stworzenia, Rachel Kushner. To spotkanie po godzinie 17, ale zajrzymy też do Teatru Narodowego, żeby omówić premierę Moralności pani Dulskiej. To wszystko i więcej do 18.

0: Summer z filmu Kukujiro, Joe Hisaishi i London Symphony Orchestra. Kwadrans po godzinie 16. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, zapraszamy Państwa do Torunia, do Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Tam można podziwiać wystawę Kono Donkili, afrykański teatr lalek. To jest prezentacja ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Ekspozycja przybliża fascynujący świat afrykańskiego teatru lalek. Świat, w którym sztuka splata się z tradycją, z obrzędowością i z codziennością. Na wystawie zgromadzono ponad 100 lalek teatralnych. Pochodzą z różnych regionów Afryki Zachodniej i Afryki Środkowej. Wykorzystywane były są zarówno podczas widowisk, jak i w czasie rytuałów, ceremonii czy praktyk społecznych. O kolekcji z Ewą Prądzyńską z działu kultur pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
1: Lalki, które funkcjonują na afrykańskiej scenie, w zasadzie znacznie różnią się od tych, z którymi mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie.
2: To prawda, są bardzo różne, już różne od nas, ale też trzeba powiedzieć, że Afryka jest ogromnym kontynentem i tam, na tym kontynencie naprawdę jest ogromna różnorodność. Kluczem do tej wystawy i kluczem do tej kolekcji, która została nam przekazana przez Oleńkę Darkowską-Nicgorską i jej męża Denisa Nicgorskiego-Gordier, było możliwość poruszania. Byli aktorami, znali sztukę lalkarską i zachwycali się właśnie obiektami, które się animuje, które albo mają jakieś ruchome elementy, którymi można poruszać i dzięki tym poruszaniu nadaje się zupełnie inny wyraz tym obiektom, albo takie obiekty, które może nie mają takich ruchomych elementów, ale noszone przez tancerza zaczynają żyć swoim własnym życiem. Są tu dwa fajne obiekty, które pokazują taką afrykańską sztukę animacji, czyli poruszanie dużymi palcami u stóp. Mężczyzna, bo to zazwyczaj mężczyzna akurat nimi poruszał, siedzi po prostu na ziemi i odgrywa scenki. To właściwie są takie lekkie, bo się te lalki tylko przesuwa. Ale chciałam też powiedzieć, że mamy tutaj

0: taką małą kolekcję marionetek, czyli lalek poruszanych od góry na pałąku, do którego są przymocowane żyłki czy sznurki i dzięki temu można różnymi elementami poruszać. I to jest technika, która wcześniej w Afryce nie była znana, ale to też pokazuje, jak afrykańscy artyści uczą się szybko nowych technik, jak je przyswajają, jak rozwijają po swojemu.
1: Wiele lalek wykonanych jest w drewnie, dlatego wyglądają także jak rzeźby, czasami bardzo monumentalne, bo te rozmiary są także bardzo różne. Tutaj materiały używane do produkcji właśnie tych lalek są bardzo różnorodne.
0: Afrykańscy artyści nie boją się żadnych materiałów. Duża część jest z drewnianych. To często są rzeźby, które dopiero potrzebują też większego stelaża, za którym ukryje się lalkarz. My tutaj zaaranżowaliśmy takie trzy lalki. Dwie należą do teatru Kiebekiebe ze środkowej Afryki. Jedna do teatru Sogobo, który pochodzi z Republiki Mali. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest tylko figurka, rzeźba afrykańska i powiem szczerze, że często, zwłaszcza te figurki Kiebekiebe, tak traktowane były przez kolekcjonerów sztuki. One od spodu mają taki uchwyt falusowaty, ale kolekcjonerzy, którzy chcieli je pokazywać u siebie na półkach, obcinali je. Właściwie coś, co jest najważniejsze z punktu teatralnego punktu widzenia.
1: Podstawowa różnica, jeżeli chodzi o ten teatr afrykański i o lalki przede wszystkim, jest taka, że o ile nam taka lalka, pacynka kojarzy się po prostu ze sztuką teatralną, chociażby tak jak mamy tutaj w Toruniu Baj Pomorski, o tyle właśnie w Afryce te lalki powiązane są także z tradycją, obrzędowością, dniem codziennym.
0: Tak, dużo jest akurat tej lalek też płodności, które były noszone już przez dziewczynki na plecach, jeszcze jako małe dziewczynki noszą, żeby już zapewnić sobie płodność. Są też lalki Ibeji, czyli kultu bliźniąt, to jest też bardzo ważne, to jest w jednej gablocie. Są lalki, którymi wskazuje się na przykład winnych jakiegoś przestępstwa. Lalka na takim długim wysięgniku.
1: Lalka wydaje werdykt?
0: No oczywiście, zawsze była manipulowana, to jest oczywiście dyskusja, szeroko się dyskutuje, kto stał tak naprawdę za tym werdyktem. Nawet do, powiedzmy, tej strefy edukacyjnej wykorzystuje się lalki. Właśnie drewniane rzeźby, którymi się odgrywa pewne role. Biorą udział w różnych rytuałach pogrzebowych. Często są poprzebierani w maski, w rzeźby, które noszą na głowach. To są takie maski społeczności Yoruba, stowarzyszenia właśnie Gelede, które to z tym stowarzyszeniu należą tylko mężczyźni, ale oni odgrywają rolę kobiet, ponieważ uważają, że kobieta przez swoją zdolność dawania życia, to jest taka tajemnica dla mężczyzn niedostępna i uważają, że dzięki temu kobieta ma jakąś taką siłę, która jeżeli będziemy o nią odpowiednio dbać, to będzie ta siła dobra, a jeżeli zaniedbamy troszeczkę, to może się obrócić przeciwko tym dobrym i nagle wydobyć jakieś te złe elementy i zaszkodzić całej społeczności, więc ci mężczyźni odgrywają, są poprzebierani za kobiety, właśnie noszą na głowach takie maski Gelede, które jeszcze mają czasami dodatkowe konstrukcje, również ruchome. I my tutaj na wystawie mamy dwie takie maski. Jedna na przykład z przodu ma twarz człowieka, a z tyłu dziób ptaka, który też właśnie ta dolna żuchwa ptaka może być ruchoma. Pani już powiedziała na samym początku, że ten teatr jest różny, ale jedną taką cechą, która się różni, że nie ma wypowiadanych kwestii. To nie jest tak, że nagle jakaś lalka wychodzi na scenę i odgrywa jakąś sztukę, że jest jakiś dialog.
1: A fabuły?
0: A fabuła to jest bardzo trudny temat, bo faktycznie nie ma tej fabuły, ale w tym teatrze jest coś takiego, że pojawiają się postaci. Wydaje mi się, że to świadczy o naprawdę niesamowitej sztuce tych ludzi, którzy odgrywają te sztuki, bo pojawiają się postaci, odgrywają coś i społeczność, która to obserwuje, od razu wie, co to są za postaci, od razu je odczytuje. Czasami po jakimś elemencie stroju, jeżeli wchodzi jakaś kobieta, oczywiście mężczyzna odgrywający tą rolę, ale porusza się takim eleganckim ruchem, takim posuwistym. W Mali, w społeczności Bamana, wszyscy wiedzą, że to jest jajoroba. Takie uosobienie kobiecego piękna. Ona jest piękna nie tylko dlatego, że się ładnie rusza, że jest piękna, jest też bogata, bo akurat tamtej społeczności bogactwo jest też cechą
1: pożądaną.
0: Pożądaną, tak. Jest też moralnie taka podporządkowana tym zasadom, które panują w społeczności Bamana, więc jest gotowa wyjść za mąż, wie, że będzie miała dzieci i tak dalej. To wtedy wszyscy wiedzą, że to jest jajoroba. Tu na wystawie jedną taką jajorobę prezentujemy, ale na przykład jak już pojawi się jakaś lalka, ona może być fizycznie podobna, ale już inaczej tańczy, bo właśnie już taki trochę koślawy sposób, no to już wiedzą, że to jest diaboli. To jest taka postać, no i akurat nie mamy tutaj na wystawie i ona jest też piękna i też na pierwszy rzut oka wszyscy mężczyźni by ją pragnęli za żonę, ale ona właśnie tak przybiera w tych mężczyznach.

0: mężczyznach, bo każdy ją adoruje, że ostatecznie nie wychodzi w ogóle za mąż. To jest w ogóle nie do pomyślenia w tej lokalnej społeczności, żeby kobieta nie wyszła za mąż i nie miała dzieci.
1: Na szczęście nie trzeba się spieszyć, można poczekać, aż miną upały, bo wystawa Kono Dankili, afrykański teatr lalek w Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika w Toruniu będzie prezentowana aż do 7 listopada.

To muzyka Ludwika van Beethovena. Słuchaliśmy trzeciej części koncertu fortepianowego G-dur op. 58. Przy fortepianie Lang Lang towarzyszyła mu orkiestra paryska pod dyrekcją Christopha Eschenbacha. I to nagranie proszę potraktować jako zapowiedź, jako zaproszenie na naszą wieczorną transmisję, bo Lang Lang wystąpi dziś w Warszawie na festiwalu Centralny Plac Muzyki. Będzie mu towarzyszyła orkiestra radiowa, którą poprowadzi Basem Akiki, który zresztą także wczoraj wystąpił na warszawskim festiwalu. To nowa inicjatywa, a Lang Lang bardzo na ten występ się cieszy. To moja pierwsza współpraca z Basem Makikim i Orkiestrą Polskiego Radia, ale podczas prób porozumiewaliśmy się tak, jakbyśmy znali się już długo. Upały to dla nas spore wyzwanie, szczególnie dla sekcji dętej drewnianej, ale myślę, że wieczorem w

0: Warunki powinny być lepsze. Bardzo podoba mi się to, że orkiestra wykonuje różnorodny repertuar. Uważam, że takie podejście świetnie wpisuje się we współczesny sposób popularyzowania muzyki klasycznej. Gramy na miarę XXI wieku.
1: What I like about this orchestra is that they are able to do all different type of music. And I think it fits 21st century's style of spreading classical music in a very good way.
0: Mam nadzieję, że Lang Lang się nie myli i że wieczorem warunki rzeczywiście będą już trochę lepsze, chociaż nie założyłbym się. Ten koncert będziemy dziś dla Państwa w programie drugim transmitować. Jest 28 minut po 16:00.

0: To słynny duet La Ci Darem La Mano z opery Don Giovanni Mozarta. 16.31, pozostajemy przy duetach.
1: Goście dwójki.
0: Maria Wojtyszko, dramatopisarka, dyrektorka artystyczna festiwalu Szekspir pod Gwiazdami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jakub Krowka, reżyser. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Porozmawiamy o wspomnianym festiwalu Szekspir pod Gwiazdami. Przed momentem wymieniliśmy kilka uwag i Państwo stoją na stanowisku, że to jest oczywistość i że to dzieje się od dawna i w wielu miejscach świata, w Polsce i w Warszawie też?
2: Wystawia się Szekspira od dawna, nawet od 400 lat. Pod gołym niebem też, dlatego że tradycyjny teatr szekspirowski to jest teatr z tak zwaną dziurą w dachu, to znaczy wykorzystujący światło słoneczne, tak? Natomiast różnego rodzaju imprezy szekspirowskie w parkach, w zieleni i tak dalej wydarzają się na całym świecie, w Nowym Jorku, w Londynie, w Finlandii, gdzie Kuba brał udział w

0: czymś takim. Mhm. No i oczywiście w Czechach.
1: Bo... I do tego piję właśnie. Czy Szekspir pod gwiazdami to jest import od naszych południowych sąsiadów?
2: Tak, to jest takie wydarzenie, które ma już prawie 30-letnią tradycję w Pradze, konkretnie na Praskim Zamku. I to jest taka ciekawa historia, bo Václav Havel, kiedy obejmował swoją pierwszą prezydenturę na początku lat 90., to ten Praski Zamek był trochę taką fortecą wojskową. On nie był wcale tak dostępny dla ludzi jak dzisiaj. I Havel oczywiście chciał to zmienić, no i zaprosił artystów, żeby mu z tym pomogli. I
1: jak to właśnie... prezydent artysta oczywiście.
2: Tak. I ta praska impreza, która się nazywa Letnie Uroczystości Szekspirowskie, albo coś w tym sensie, ona przetrwała do dzisiejszych czasów. I w tym momencie to jest naprawdę duże wydarzenie, bo oni mają dwie sceny w Pradze, jedną na Praskim Zamku, jedną w Palacu na Malostranskim Namieści. Mają swoje sceny na Bratysławskim Zamku na Słowacji, w Brnie na Zamku, w Ostrawie na Zamku, a jeszcze chyba na dwóch zamkach takich bardzo turystycznie odwiedzanych. I w zeszłym roku odwiedziło te spektakle szekspirowskie w Czechach prawie 150 tysięcy widzów. Także to jest naprawdę takie number one wydarzenie tego letniego sezonu.
1: Bierzmy przykład z naszych sąsiadów. Bierzmy przykład. W tym roku w Warszawie też będzie Szekspir pod gwiazdami. 11 lipca premiera Snu Nocy Letniej. Zastanawiam się, czy państwo z niejaką nerwowością sprawdzają prognozy pogody. Bo gdyby było tak jak wczoraj, to ja sobie nie wyobrażam spektaklu.
0: No, powiem panu, że granie spektaklu jest bardzo ciężkie w taką pogodę, ale montaż sceny, który się odbywa teraz
2: właśnie,
0: i tam
2: w tych dniach.
0: Panowie noszą te ciężkie takie kratownice i tak dalej. No i jesteśmy tym dosyć przerażeni, ale idzie dobrze na razie.
2: Inaczej oczywiście pogoda jest takim, no to może rzeczywiście spowodować dużo stresu. Niemniej my trochę się trzymamy tego doświadczenia czeskiego, gdzie od lat ten procent takich, powiedzmy, przerwanych na przykład spektakli z powodu pogody się trzyma na bardzo niskim poziomie 1-3%. I Praga, wbrew pozorom, jest, jeżeli chodzi o pogodę, bardzo zbliżona do Warszawy. Ten klimat jest bardzo podobny.
1: To, że latem jest ciepło, to jest oczywiste i wręcz pożądane, ale 40 stopni to jednak jest przesada, myślę,
0: jednak
1: w naszej części świata. 11, jak wspomniałem, 11 lipca premiera, to będzie Szekspir tradycyjny, bo teraz w modzie jest różnego rodzaju dopisywanie czegoś Szekspirowi i innym klasycznym autorom, czy przepisywanie tych tekstów, jak państwo to widzą, jak państwo
2: nie,
1: sobie to wyobrażają.
2: My absolutnie nic nie przepisujemy, nic nie dopisujemy, ewentualnie trochę skracamy, ale bardzo z takim szacunkiem do Szekspira, to będzie rzeczywiście Szekspir. I no też co to znaczy klasyczny Szekspir dzisiaj? No,
1: Nie gramy
2: w kostiumach z epoki, nie gramy po prostu, nie, chociaż myślę, że w ogóle cały ten koncept Szekspira pod gwiazdami jest bardzo bliski takiemu oryginalnemu pojęciu szekspirowskiemu, bo gramy pod golim niebem, spektakle się zaczynają właściwie w świetle dziennym, bo o 19:30 jeszcze będzie takie światło po prostu dzienne i w ogóle ten zmierzch na następujący i tak dalej, on zostaje taką naturalną dramaturgią tego spektaklu.
1: Czyli słońce zostało wkomponowane w bieg przedstawienia.
2: Tak. Ale też scenografia, choć budujemy po prostu taką dużą scenę, naprawdę z rozmachem, zadaszoną, z profesjonalnym sprzętem, z profesjonalnym oświetleniem, nagłośnieniem, no to staraliśmy się, żeby taką główną scenografią tego spektaklu tak naprawdę było to miejsce, była ta lokacja, gdzie to się odbywa, czyli kultowe, ikoniczne ogrody Zamku Królewskiego pod przed arkadami Kubickiego. Także widzowie jako bonus właściwie

0: będą miały przed sobą ten fantastyczny widok na naświetlony Zamek Królewski Warszawy.
1: Namalujmy taką szybciutką pocztówkę dla słuchaczy spoza stolicy. Na niewielkim wzniesieniu Zamek Królewski, pod nim rozciągają się arkady Kubickiego wspomniane i ogrody. Tak. Ciut dalej Wisłostrada. I w głębi rzeka, tak.
0: Nie jest dla nas, nie stanowi dla nas żadnego problemu.
1: Czy to jest wdzięczna przestrzeń, te ogrody?
2: Wspaniała. To jest taka przestrzeń, do której jak przychodzą na przykład nasi aktorzy, którzy tam nie byli od dawna, patrzą na ten zamek, to, że tak powiem, szczęka im opada. Mówią, o wow, to będzie takie piękne. No tak, i to jest naprawdę urokliwe miejsce. I bardzo ciekawe, bo ja jestem warszawianką z urodzenia. Muszę powiedzieć, że w tych ogrodach chyba nie byłam nigdy, zanim nie zaczęliśmy robić tego projektu. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może dlatego, że Zamek Królewski z moich wspomnień to jest bardzo ponure, nieotwarte na ludzi muzeum. Ale od kiedy zmieniła się dyrekcja Zamku Królewskiego, zmieniło się też podejście do tego miejsca, no to właśnie ono się otwiera na takich zwykłych warszawiaków, którzy chcą przyjść na piknik do ogrodu, albo chcą przyjść na wystawę, która jest bardziej taka interaktywna. No i częścią tego otwierania się jest tak naprawdę ten Szekspir pod gwiazdami nasz.
1: Nie wiem, którą dyrekcję ma pani na myśli, bo mam wrażenie, że od dłuższego czasu już zamek jednak stara się zapraszać warszawiaków do siebie, że nie był fortecą, tak jak swego czasu praski zamek.
2: Och, to ciekawe. To znaczy, to może jest jakaś mój błąd poznawczy, bo ja też no, nie miałam powodów, żeby na zamek chodzić.
1: Cieszę się, że pani dotarła wreszcie do ogrodów przy Zamku Królewskim. Anita Sokołowska powiedziała w jednym z wywiadów, że główną oprawą plastyczną będzie nasza, czyli aktorów, fantazja. Czy państwo jakoś mogliby się do tej myśli odnieść albo ją rozwinąć?
0: No tutaj właśnie jakoś zbliżamy do tego Szekspira, bo kto z państwa na przykład ostatnio widział film Hamlet, no tam cały ten finał odbywa się właściwie w takim teatrze szekspirowskim, to znaczy w Teatrze Globe w Londynie. I ta rekonstrukcja tej historycznej przestrzeni jest tam doskonała i można widzieć, jak to właściwie działało. Tam się grało bez scenografii, w świetle dziennym i jeżeli na przykład sytuacja ma miejsce w lesie, no to Szekspir opisuje wszystko słowami. Gdzie jesteśmy, jak ten les wygląda, jakie tam są dźwięki, jakie tam są to. Także my w tym sensie właściwie też jesteśmy Szekspirowi bardzo bliscy, bo nie planujemy jakieś oszalamiające efekty sceniczne, ale stawiamy po prostu na fantastycznych aktorach, na muzyce na żywo, która jest bardzo zawsze była bardzo ważna w szekspirowskich spektaklach, także aktorzy będą na żywo śpiewać i też częściowo grać. No i po prostu na sytuacjach.
2: Ale ja myślę, że Anita powiedziała to jeszcze przed przymiarkami kostiumów, bo dzisiaj rano byłam z Anitą na wywiadzie, podczas którego była tak strasznie podekscytowana swoim kostiumem, aha, bo autorką kostiumów jest Matylda Kotlińska, więc w tej materii nie tylko wyobraźnia, ale też oszałamiające kostiumy Matyldy Kotlińskiej, które powiedziałabym kojarzą nam się troszeczkę z Met Galą na przykład. To są kostiumy trochę współczesne, ale tak naprawdę bajkowe.
1: Bajkowe kostiumy, słońce jako element scenografii, muzyka wykonywana na żywo i w tle przejeżdżające tramwaje od czasu do czasu miastem Śląsko-Dąbrowskim.
0: Nie, to akurat tramwaje są tam dosyć, to nie, no rzeczywiście tamta Wisłostrada to było nasze pierwsze zmartwienie, kiedy przyszłyśmy do tego miejsca, już właściwie sprawdzać, jakby to wszystko było i robiliśmy różne badania i tak dalej. I się pokazało, że ten że te oddźwięki z tej Wislostrady są naprawdę nieduże, że dobrym nagłośnieniem jest tak naprawdę możliwe je zupełnie wyfiltrować.

0: Czy zresztą w tych ogrodach odbywają się koncerty muzyczne i tak dalej i nigdy to nie stanowiło żadnego problemu.
1: Poza tym ta historia jest na tyle porywająca, że kiedy już publiczność wejdzie w bieg wydarzeń, to tak, żadne tramwaje nie będą miały znaczenia. Ten wybór Sen nocy letniej na początek to była oczywistość?
2: Raczej tak. Wydaje nam się, rozmawialiśmy o tym niedługo tak naprawdę, no, że nie zaczniemy od Tytusa Andronikusa.
0: Bo tutaj trzeba też powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby po prostu zrobić taką jednorazową jakąś akcję. Nie? My chcemy, żeby Szekspir pod gwiazdami na stale się osiedlił w Warszawie i żeby następne lata powstawali kolejne spektakle szekspirowskie. I tak jakoś nam się wydawało, że na początek Sen nocy letniej jest taki jakiś w sam raz.
1: Tytus Andronikus w przyszłym roku.
0: Myślę, że jeżeli w ogóle Tytus Andronikus, to jeszcze chwilę zaczekamy. To nie te czasy.
1: To jest zdaniem niektórych komedia romantyczna wszechczasów, Sen nocy letniej. Państwo też mają wrażenie, że ta opowieść właściwie się nie zestarzała, że napisana setki lat temu przecież. Cały czas jest aktualna i cały czas dziś możemy się przyglądać jak w lustrze z naszymi słabościami, śmiesznostkami, z naszą potrzebą miłości.
2: Ja myślę, że ona jest aktualna jeszcze bardziej niż na przykład 50 lat temu, a to dlatego, że Szekspir myśli o miłości w sposób przedromantyczny. To znaczy u niego miłość to nie jest ostateczność, która jeżeli nie ten mężczyzna, to właściwie tylko śmierć. Jeżeli nie ta kobieta, to też śmierć i tak dalej. On o miłości myśli w sposób dużo bardziej taki ludowy, ludyczny, bliski człowiekowi dorosłemu.
1: Trochę
2: tak. Tak, to nie jest myślenie nastolatka o miłości, to jest myślenie bliskie nam, no Kuba ma 50, ja mam 40 lat, więc dla nas miłość też w pewnym sensie jest już trochę, bywa czasem śmieszna i myślę, że to jest wspaniałe, bo myślę, że współczesność troszeczkę już odrzuca ten paradygmat romantyczny jako jedyny możliwy sposób postrzegania miłości. I że takie klasyczne komedie romantyczne, gdzie chłopak i dziewczyna się spotykają i wiadomo, że się kochają, ale nie mogą się dogadać, bo ona nie wsiadła do samolotu albo coś takiego, to już troszeczkę nas nie porywają. Natomiast Szekspir z całą swoją, no powiem to, no perwersyjnością po prostu tych relacji jest cudowny. My się bawimy świetnie na tych próbach, dlatego że tam jak się grzebie w tej materii literackiej, to nagle
0: tak,
2: się okazuje...
0: Można znaleźć naprawdę wszystko. Takie bardzo współczesne jakieś tematy, które jeszcze niedawno byli tabu albo prociąż. Oczywiście społeczeństwo cały czas są tabu. I także tak, Szekspir jest bardzo aktualny i współczesny.
1: Ale to jest równocześnie spotkanie z pięknym, wykwintnym językiem. Na czyim tłumaczeniu państwo bazują? Na czym się opierają?
2: No, my korzystamy z tłumaczenia Gałczyńskiego. Z różnych powodów, ale też dlatego, że po prostu ono jest przepiękne i takie poetyckie. I właśnie to jest też cała zaleta Szekspira, że on miesza wysokie z niskim. To znaczy tam z jednej strony po prostu mamy dużą grupę osób, które biegają po lesie i bez przerwy się wymieniają partnerami w wyniku różnych czarów, co jest dosyć śmieszne. Ale na to wszystko jest nałożony ten język przepiękny, poetycki, te metafory. No, to jest chyba geniusz Szekspira. Że on to potrafił po prostu połączyć.
1: Od perwersji do wzniosłości jeden krok właściwie.
2: Tak, tak jest.
1: To na koniec powiedzmy jeszcze, kogo państwo zaprosili do współpracy i kto przyjął to zaproszenie.
0: No, to jest na tym projektu właśnie też fascynujące, że bo latem większość warszawskich teatrów nie gra. To znaczy, że my możemy korzystać z tych aktorów, którzy mają wakacje i możemy po prostu łączyć aktorów, których byśmy w trakcie sezonu teatralnego właśnie nie mogli połączyć, albo byłoby to bardzo trudne. Także my mamy aktorów Teatru Narodowego, Teatru Dramatycznego, Teatru Ateneum, Teatru Nowego, Teatru Rozmaitości. No po prostu prawie z każdego warszawskiego teatru jest jakiś reprezentant i to tworzy naprawdę niesamowitą mieszankę. No, w Tytanie, w Dublu.

0: że zagrają panie Anita Sokolowska z Sanią Deryszowską. W roli Oberona się przedstawi Grzegorz Małecki. Pułka zagra Bartosz Bielenia. Kochankowie to są Dobromir Dymecki, Anna Smołowik, Julia Totoszko, młoda, bardzo fajna, utalentowana aktorka, i Robert Czerwiński, jak to Teatru Narodowego, młody, utalentowany. No, można wymieniać tutaj nieskończony, bo aktorów jest ile? No, ponad 20.
1: Odsyłamy zatem na stronę internetową, tam znajdą państwo wszystkie szczegóły. 11 lipca w Ogrodzie Zamku Królewskiego Szekspir pod gwiazdami, w tym roku Sen nocy letniej, w przyszłym, mam nadzieję, Tytus Andronikus. Maria Wojtyszko, dyrektorka artystyczna festiwalu, Jakub Krofta, reżyser, dziękuję państwu bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy
0: bardzo, zapraszamy.

0: Wątek teatralny, dodam, nie ostatni. Po Szekspirze i po artystach warszawskich czas na Teatr Miejski w Gdyni, który rozpoczął sezon letni na plaży w Orłowie. Po raz 30 artyści będą grali na scenie ustawionej na piasku, mając za plecami morze. Na początek nowy spektakl Batory, transatlantyckie love story Michała Walczaka. Na ten spektakl i na pozostałe wydarzenia zaprasza Państwa Katarzyna Renes, wicedyrektorka Teatru Miejskiego w Gdyni.
1: Teatr Miejski w Gdyni przygotował liczne atrakcje dla swoich odbiorców. Są one różnorodne, ponieważ wierzymy, że Teatr Miejski jest miejscem dla wszystkich mieszkańców, ale także dla tych osób, które latem odwiedzają Gdynię i które, jak ja, pewnego dnia mogą tutaj zostać. Także zaczynamy w nowej rzeczy Batory, transatlantyckie love story. Rzecz bardzo mocno osadzona w Gdyni, związana ze wspaniałym naszym dziedzictwem, czyli z Batorem, ze statkiem, który tutaj się śmiejemy, nie był jak Titanic, bo nie zatonął. Reżyserem jest Michał Walczak, twórca związany między innymi z pożarem burdelu. W tym momencie dyrektor teatru Rampa. Będzie dużo śmiechu, dużo grozy, dużo niespodzianek, dużo muzyki. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto jest autorem tego tekstu? No bo jest nowa sztuka, która jest przygotowana z myślą o tym, żeby pokazywać w Orłowie, czyli z aktorami, którzy grają na plaży z morzem w tle.
1: Dokładnie tak. Jest to sztuka specjalnie napisana pod tą scenę i autorem tekstu, autorem scenariusza i autorem spektaklu jest wspomniany już Michał Walczak. To mistrz słowa, to co mogę zdradzić, to tekst jest rymowany. Poszukiwanie spokoju, poszukiwanie wymarzonych wakacji, które jak to u Michała Walczaka zamienią się w coś absolutnie niesamowitego.
2: Na tej scenie także są prezentowane takie lżejsze, nieco spektakle muzyczne, więc jakie w tym roku, poza tym flagowym Batorym Love Story, zostaną pokazane?
1: A to właśnie dobre pytanie, ponieważ nawiązała tutaj Pani do tego, że są to lżejsze spektakle muzyczne. Tutaj oczywiście będziemy również pokazywać tytuły znane i lubiane. W tym roku będziemy się żegnać z jednym tytułem. Będziecie Państwo mogli zobaczyć po raz ostatni na tej scenie Agnieszka Osiecka Archipelagi, czyli przepiękna, liryczna rzecz poświęcona jednej z najsłynniejszych polskich pieśniarek, tak naprawdę autorce tekstów. Ale uwaga, tutaj niespodzianka. W tym roku, specjalnie na stulecie Gdyni, podjęliśmy taką współpracę ze Stowarzyszeniem Kwadrofonik. Zespół Kwadrofonik jest to jeden z najbardziej uznanych zespołów w Polsce wykonujących muzykę współczesną. Laureaci Fryderyków, laureaci paszportów polityki, licznych nagród, którzy koncertowali na wszystkich absolutnie kontynentach, między innymi Carnegie Hall. I ze względu na stulecie Gdyni, 3 sierpnia na naszej scenie letniej w Orłowie o godzinie 20 odbędzie się absolutnie wyjątkowy koncert. Koncert o zachodzie słońca, kiedy będzie można doświadczyć pięknej kompozycji wykonanej przez 3 artystki, czyli Magdalenę Kordy-Lasińską-Pękale, Ewę Lipsien i Emilię Sitarz, która będzie współgrać z tym miejscem i będzie rzeczą, podczas której będzie można się położyć, będzie można współuczestniczyć, będzie można wejść i wyjść o każdej porze, także proszę się nie bać, proszę do nas przyjść i co ważne, wstęp jest absolutnie wolny. Także tutaj zapraszamy. Następnego dnia, 4 sierpnia, Dar Pomorza, czyli nasza druga scena, również bezpłatny koncert Magdaleny Kordy-Lasińskiej-Pękali, słynnej marymbistki, podczas którego wybrzmią utwory polskich kompozytorów, również premierowe, także warto z nami być.
2: Poza Osiecką, poza Batorem, co jeszcze usłyszymy, zobaczymy?
1: Będzie Szymon Jachimek. Wystąpi jako improwizator, trochę jako stand-upper, z rzeczą tak naprawdę, której już nigdy Państwo nie będziecie mogli zobaczyć, ponieważ zawsze jest to, dzieje się to na żywo i dzieje się to z udziałem publiczności. Już 1 lipca na naszej scenie Szymon Jachimek ze swoją nową rzeczą. Oprócz tego spektakle Nawaleta na ziemi.
2: Też jego akurat autorstwa.
1: Dokładnie tak, jego autorstwa, reżyseria Rafał Szumski, także serdecznie zapraszamy. Dużo zabawy, dużo absurdu, Bóg mordu, a także spektakle na Darze Pomorza, czyli Żeglarz, Tango, Jądro Ciemności, które będzie można zobaczyć. Jeszcze tutaj chciałam dodać o ostatniej naszej propozycji, ale bardzo ważnej, ponieważ jest to propozycja dla rodzin, tak naprawdę dla wszystkich, dla małych i dużych. Są to rodzinne czytanki. Wybrane soboty o godzinie 12. Bądźcie Państwo z nami. Przygotowujemy świetne niespodzianki. Przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko. I rzeczywiście warto być z nami. Wstęp oczywiście wolny.
0: Z Katarzyną Renes, wicedyrektorką Gdyńskiego Teatru Miejskiego, rozmawiała Marzena Bakowska. Przypomnijmy, artyści na plaży w Orłowie będą grać do 16 sierpnia, a do 11 sierpnia będzie działać druga letnia scena pod pokładem statku Muzeum Dar Pomorza. Program Drugi Polskiego Radia za 3 minuty będzie 17.

Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz z zespołem Strike the Vile Henry'ego Purcella. 16:52 w programie drugim. Dziś mamy dla Państwa jeszcze jeden wątek.

0: Pocztówka z roku 1974. Słuchaliśmy Orkiestry Rezerwowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Miliana. O rany, ale upał.
1: Autopromocja. Centralny Plac Muzyki, czyli festiwal bez precedensu w samym centrum miasta. W poniedziałek gorąco będzie nie tylko z powodu rekordowych upałów, ale za sprawą najgorętszego artysty na scenie muzyki klasycznej, czyli Lang Langa. Chiński pianista wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Bassema Akiki wykona piąty koncert Es-dur cesarski Ludwika van Beethovena, a my będziemy to wszystko transmitowali. Tego wydarzenia nie można przegapić. Początek już dziś o 20.15. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja.
0: Program drugi, jest 17.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
0: I Monika Pilch.
3: Dziś w przeglądzie m.in. wywiad z portugalskim twórcą i dyrektorem festiwalu w Awinionie oraz on ogrodzonym na Festiwalu Filmów Animowanych Wansi w filmie o przyjaźni młodych skrzypków. Zacznę od wiadomości z Wielkiej Brytanii. Interplay, najnowszy program Phoenix Dance Theatres Leeds, rzuca intrygujące światło na relacje międzyludzkie. O programie donosi The Times. Dwa kontrastujące duety pokazują, co może się wydarzyć, gdy dwoje ludzi zna się zbyt dobrze. Pierwszy z nich, Next of Kin, otworzył wizytę zespołu w londyńskim Sadler's West East. Choreografia Markusa Jarella Willisa, stworzona w 2013 roku dla zespołu Elvin Ailey w Nowym Jorku, to krótki, pełen energii spektakl do muzyki Bacha. Dwoje pokrewnych dusz, Rory Clark i Garcia Marquero Smith, prowadzi subtelną grę, w której rywalizacja przeplata się z czułością, ukazując bliskość i wzajemną zależność. Znacznie dłuższy, bo trwający 25 minut, jest Small Talk brytyjskiego duetu Pat Klaus & Knight. Akcja rozgrywa się w salonie, gdzie jedynymi elementami scenografii są krzesło, lampa i dywan. To przejmująca opowieść o parze, która uświadamia sobie rozpad wieloletniego związku. Napięcie buduje intensywna fizycznie choreografia oraz znakomite kreacje Tony'ego Polo i Dorne Ashery. Z kolei Why Are People Clapping? Eda Myhilla skupia się na rytmie. Pięcioro tancerzy, którzy klaszczą, prowadzi choreograficzny dialog o rytmie obecnym w życiu, od bicia serca po odgłosy piłek tenisowych. Początkowo oszczędny spektakl stopniowo przeradza się w pełną dynamiki, sekwencje skoków i przewrotów. Po przerwie dziewięcioosobowy zespół prezentuje Sweet Release, swoisty hołd dla kultury hip-hopu i house'u. Taniec uliczny łączący się tu z tańcem współczesnym, a muzyka płynnie przechodzi od gospel do utworów Kendricka Lamara.

0: Choć niektóre rozwiązania choreograficzne wydają się znajome, spektakl imponuje energią i zaangażowaniem wykonawców. W paryskim domu Victora Hugo można oglądać wystawę poświęconą związkom pisarza z architekturą, pisze Le Figaro. Jak zauważa Eric Bietri-Rivière, zamki, wieże i latarnie morskie należały do najważniejszych źródeł inspiracji zarówno w twórczości literackiej, jak i graficznej Hugo. Szczególne miejsce zajmują dwa rysunki latarni morskich z 1866 roku, Eddystone i Casquette. Pierwsza przypomina fantastyczną konstrukcję złożoną z wież, dachów i spiralnych schodów, niczym wizję z filmów Miyazakiego. Druga, utrzymana w czerni, budzi niepokój, górując nad wzburzonym morzem. Wystawa przypomina także historię Oddville House na wyspie Guernsey. Victor Hugo kupił dom w 1856 roku, by uniknąć wydalenia z wyspy, a następnie przez lata przebudowywał go i urządzał według własnej wizji. Mieszkał tam na wygnaniu w latach 1856-1870, a później wrócił jeszcze latem 1878 roku. Od 1927 roku z kolei, dzięki darowiźnie potomków Hugo, dom i ogród należą do miasta Paryża i są udostępnione zwiedzającym. Nie znalazłbym się w tym miejscu, gdyby nie... Pod takim hasłem Le Monde co tydzień rozmawia z wybitnymi postaciami o wydarzeniu, które odmieniło ich życie. Tym razem bohaterem cyklu jest Tiago Rodriguez, dyrektor festiwalu w Awinionie. Portugalski dramaturg i reżyser od 2022 roku jest pierwszym zagranicznym artystą kierującym tym prestiżowym wydarzeniem, którego najbliższa edycja odbędzie się już od 4 do 25 lipca. Rodriguez opowiada o decyzji swojego ojca, który w 1967 roku po śmierci brata podczas wojny kolonialnej w Angolii zdezerterował z armii i jako uchodźca polityczny przedostał się do Francji. Po ogłoszeniu amnestii wrócił do Portugalii, gdzie poznał swoją przyszłą żonę. To dzięki temu, mówi artysta, przyszedłem na świat. Dodaje, że ojciec zaszczepił w nim również miłość do literatury francuskiej. W domu dorastał wśród książek Emila Zoli, Flauberta, Simone de Beauvoir czy Camus, a także Cervantesa, Garcia Marqueza i Rimbaud. Lektur, które ukształtowały jego wyobraźnię. Dodam tylko, że spektakl Tiago Rodriguez'a No Yogurt for the Dead otwierał tegoroczne 46. warszawskie spotkania teatralne, o których wybieram dwójkę. Będziemy rozmawiać już jutro. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Annecy zakończył się przyznaniem nagrody Crystal singapurskiemu filmowi La Violoniste, informuje Le Monde. Jak podkreśla dziennik, jubileuszowa 50. edycja festiwalu obfitowała w poruszające historie o żałobie, pamięci i wpływie wielkiej historii na los jednostki. Nagrodzony film Erwina Hanna i Raula Garcia, pierwszy pełnometrażowy singapurski film animowany, zakwalifikowany do konkursu, opowiada o przyjaźni dwojga młodych skrzypków rozdzielonych podczas japońskiej okupacji Singapuru. Wspomnienia i retrospekcje splatają się z motywem muzyki, tworząc przejmującą opowieść o wojnie, pamięci i przyjaźni, opowiedzianą za pomocą klasycznej, ale szczegółowo dopracowanej animacji. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: To była Monika Pilch. Bardzo dziękuję. 6 minut po godzinie 17:00.

0: chyba najbardziej znana część muzyki na wodzie. Jerzego Fryderyka Händla, część 11 a la Hornpipe. Orkiestra barokowa z Amsterdamu i Ton Kopman. Jest 11 minut po 17.
1: Gość dwójki.
0: Rachel Kushner to jedna z najpoczytniejszych współczesnych pisarek amerykańskich. W związku z niedawną premierą polskiego przekładu powieści Jezioro Stworzenia, która w 2024 roku dotarła do finału Nagrody Bookera, Rachel Kushner odwiedziła Warszawę, a z pisarką spotkała się Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Zacznijmy od idei, że ratunku dla naszego świata powinniśmy szukać w czasach Neandertalczyków. Nie chcę używać zwrotu w kulturze, ponieważ nie jest oczywiste, że była to kultura. Jak pani do tego doszła?
3: Moim zdaniem Neandertalczycy prawdopodobnie rzeczywiście mieli kulturę. Coraz więcej naukowców dokonuje odkryć wskazujących, że byli wyrafinowaną formą życia, posiadającą system wierzeń i zdolność do myślenia abstrakcyjnego. A właśnie tym jest kultura, zdolnością wyobrażania sobie i komunikowania się z innymi za pomocą symboli.

Ta część powieści, te rozważania nie są moim własnym filozofowaniem ani próbą odpowiedzi na pytanie, czy Neandertalczyk był istotą wyrafinowaną, która być może miała lepszy, spokojniejszy albo skromniejszy i mniej destrukcyjny sposób życia oraz organizowania społeczeństwa niż Homo sapiens. To poglądy mojego bohatera.

0: tej socjalistycznej rewolucji we Francji, a potem rozczarowania, że do niej nie doszło.
1: Of a socialist revolution in France and the disappointment that this did not come to pass, and he moves to the countryside in the 1970s.
0: W latach 70. przeniósł się na wieś, jak wielu ludzi po maju 68, z przekonaniem, że być może życie może przyjąć bardziej radykalną formę, kiedy człowiek ponownie zwiąże się z naturą i będzie pracował ramię w ramię z rolnikami. Istniała też taka romantyczna wizja francuskiego chłopstwa jako dysponentów prawdziwego ducha oporu wobec zakusów państwa. Dla wielu ludzi nie do końca to się sprawdziło. Rolnictwo jest bardzo trudne, a między wykształconymi dzieciakami z Paryża i ludźmi wychowanymi w małych wioskach na francuskiej prowincji istniały wyraźne różnice klasowe.
1: Kids from Paris and people who grew up in these small villages and quite rural parts of France.
2: And even attitude.
3: I nawet stosunek do rolnictwa był u nich inny.
2: For those two groups.
1: To some degree, yes. I mean, you know, Bruno has this idea that the mechanization of labor has hurt the farmer, and he's not entirely wrong about that.
0: Do pewnego stopnia tak. Bruno uważa, że mechanizacja pracy skrzywdziła rolników i wcale nie myli się w tym tak całkiem. Kiedy spojrzy się dziś na państwo francuskie i presję wywieraną na rolników, by uprawiali ziemię w sposób konkurencyjny, tak aby mogli sprzedawać swoje produkty na otwartym rynku Unii Europejskiej, widać, że to naprawdę nie jest łatwe. Rolnicy działający na skalę przemysłową są bardziej konkurencyjni i łatwiej im wdrażać wymogi środowiskowe ustalane przez Unię Europejską itd. A kiedy spotyka się drobnych rolników, oni nie zawsze chcą ekologicznych regulacji. Czasem mówią, proszę spojrzeć, od pokoleń uprawiamy ziemię w ten sposób, używając tego pestycydu, a teraz jacyś ludzie z Brukseli mówią nam, jak mamy to robić. Interesuje mnie historia rolnictwa we Francji. Książka jest o wielu rzeczach. Nie jest właściwie książką o rolnictwie, ale gdy patrzy się na francuską kulturę i historię po II wojnie światowej, 1/3 Francuzów utrzymywała się z rolnictwa, a dziś to mniej niż 2%.
1: Like after World War II, 1/3 of French people made their living as farmers, 1/3. And now it's less than 2%. And so France no longer really has an agrarian identity.
0: Francja nie ma już więc tak naprawdę tożsamości agrarnej, ale kiedy jedzie się do bardzo małych wiosek, takich jak ta część Francji, w której osadziłam książkę, nadałam jej fikcyjną nazwę, nazwałam ją Guyenne, ale to w istocie środkowo-południowo-zachodnia Francja, część Dordonii, choć zapożyczyłam też elementy południowej Korezy, znam ten region naprawdę dość dobrze. Kiedy jedzie się w te strony, ludzie wciąż żyją jako rolnicy. Latem odbywają się tam wielkie festyny rolnicze, starsi mężczyźni przyjeżdżają swoimi zabytkowymi traktorami, żeby pokazać je na wystawie, i to jest część kultury. Nadal spotyka się też młodych ludzi z Paryża, którzy przeprowadzili się do tych wspólnot, by próbować żyć w dialogu z naturą, pomagać rolnikom w ich przedsięwzięciach i tak dalej. W każdym razie mój bohater Bruno jest jedną z tych osób, które w latach 70. opuściły Paryż, przeniosły się na wieś i zostały.
1: Is one of these people who decamped from Paris to the countryside in the 1970s and ended up staying.
3: A to, co pisze w listach o kulturze neandertalskiej, opiera się na badaniach, które pani przeprowadziła, czy raczej na tym, co pani wyobraża sobie, że on mógłby wymyślić?
1: Novels for me come from some kind of much deeper instinct than just something that I would read about in a book. I mean, I read all the time, I'm always learning things, but the way that I build a character is much more of a sort of gut instinct.
0: Powieści wyrastają u mnie z jakiegoś znacznie głębszego instynktu niż tylko z czegoś, o czym przeczytałam w książce. To znaczy, czytam cały czas, zawsze się czegoś uczę, ale sposób, w jaki buduję postać, jest dużo bardziej kwestią intuicji, pochodzi z wnętrza. Kiedy byłam dzieckiem, ludzie mówili o różnych formach życia, które dziś już wymarły, na przykład o neandertalczykach. Zawsze było mi ich żal. Wydawało mi się smutne, że ludzie po prostu śmiali się z tej istoty, którą uważali za głupią i gorszą tylko dlatego, że nie dała rady i już jej nie ma. Zawsze byłam kimś, kto, zwłaszcza patrząc jako dziecko na dorosłych, współczuł osobie najbardziej poniżonej, najbardziej przegranej. Zawsze kibicowałam outsiderom. Neandertalczyk wydaje się takim ewolucyjnym przegranym. Ale im więcej dowiadujemy się o genomie Neandertalczyka dzięki postępom nauki biologii molekularnej, tym bardziej odkrywamy, że geny Neandertalczyków ma wielu z nas. Interesowała mnie postać, która próbuje ustalić, w którym miejscu

0: miejscu ludzkość skręciła w złą stronę. Możemy się chyba zgodzić, że dziś stajemy wobec groźby własnego wyginięcia, że żyjemy na planecie, która wymknęła się spod kontroli, że mamy mentalność wzrostu za wszelką cenę. Bruno uważa, że tak właśnie jest. Opisuje współczesne życie tak, jakbyśmy byli uwięzieni w lśniącej, bezzałogowej wyścigówce, pędzącej ku zagładzie. Pytanie brzmi, jak z niej wysiąść? Bruno jest trochę romantykiem. Przygląda się zapisowi antropologicznemu, mapowaniu genomu Neandertalczyka. Czyta te teksty, które ja czytałam. Przeprowadziłam więc sporo badań, ale pierwotny impuls nie pochodził z książek, lecz raczej z bardzo głębokiego, osobistego pytania o ludzkie dobro i ludzkie przetrwanie.
1: The mapping of the Neanderthal genome, he's reading the same texts that I have read. So I did do a bunch of research, but the original instinct is not from reading books and more from this very heartfelt question about human goodness and human survival.
2: Pytam tak dużo o Bruna, ponieważ jest postacią, która bardzo silnie wpływa na główną bohaterkę, Sadie. To Amerykanka we francuskim środowisku we Francji. Pracuje jako niezależny szpieg. Nie wiemy dokładnie dla kogo, ale zdecydowanie dla korporacji. Próbuje rozpracować albo sabotować anarchistyczną, czy też alterglobalistyczną grupę, czyli powiedzmy aktywistów ekologicznych.
3: Anarchist or alter group who are, let's say, environmental activists.
1: She's a bad actor, I would say. I mean, she's a malicious person who is basically a disgraced former FBI agent.
0: Ona jest tą złą, powiedzmy sobie szczerze. Jest osobą złośliwą, zasadniczo skompromitowaną byłą agentką FBI, która nadal działa pod przykryciem, ale pracuje w sektorze prywatnym. Pomysł na nią wziął się z obserwacji rzeczywistości początku lat 2000. Zauważyłam wtedy, że grupy lewicowych aktywistów w USA, a także w Europie były infiltrowane przez tajnych policjantów. Wyglądało to tak, jakby rząd USA, a także rząd brytyjski uznały mniej więcej w tym samym czasie, że ci lewicowi aktywiści stanowią realne zagrożenie dla kapitału, rynku, sektora energetycznego. To było dość szalone. Obserwowałam sprawę agentki FBI, która wciągała w pułapkę kogoś będącego znajomym mojego znajomego. Pomyślałam wtedy, jaki człowiek robi coś takiego? To są postaci niemal bardziej z książek niż z prawdziwego życia. Agenci wpływu, prowokatorzy. Sami próbują przekonać ludzi w grupie, by niszczyli drogi sprzęt, budowali bombę, a nawet krzywdzili ludzi. W mojej książce chodzi tylko o własność prywatną, nie o ludzi, więc nie nazwałabym tego prawdziwą przemocą. Dopóki w zasadzie nie proszą jej, by sprzątnęła pewnego francuskiego polityka. Postanowiłam zbudować tę postać, wychodząc od pytania o takich ludzi. Ona jest więc w pewnym sensie diabłem, który przychodzi, by skłonić tych młodych idealistów, którzy przenieśli się z Paryża na wieś i zbudowali komunę z młynem w nazwie, do działań kończących się nalotem policji. Ja i ona nie mamy prawie nic wspólnego, ale właśnie to było częścią zabawy w konstruowaniu tej postaci. Wyobrażenie sobie, jaki człowiek podejmuje się takiej pracy.
1: She and I have almost nothing in common, but that was part of the fun of building a character like that, is just imagining what kind of person would take on this sort of work.
2: Ale komuna, którą ona rozpracowuje, czy też próbuje rozbić, też nie jest miejscem idylicznym. Sposób, w jaki żyją, jest daleki od doskonałości. Miałam wrażenie, że książka mówi właściwie o tym, że nie ma drogi ocalenia.
1: Well, I don't know. I mean, I think that personally, as the author of the book, secretly, my sympathies lie with the militants.
0: Cóż, nie wiem. Myślę, że osobiście jako autorka tej książki skrycie sympatyzuję z bojownikami. Nie chciałabym mieszkać w komunie i właściwie nie mogę, bo jestem produktem tego szczególnego, dzikiego indywidualizmu Stanów Zjednoczonych. Nie można całkowicie uciec od ideologicznych fundamentów własnego społeczeństwa. Nie wiem, czy potrafiłabym żyć w komunie, bo w pewnym sensie chcę, żeby sprawy zawsze układały się po mojemu. A dzielenie się jest trudne i trudne jest odbywanie niekończących się zebrań, na których decyzje podejmuje się przez radę.
1: Have endless meetings where you are deciding things by council.
3: And talking and talking and talking.
2: I rozmawia się i rozmawia i rozmawia.
0: Rozmawia, rozmawia i rozmawia. Jednocześnie to są w pewnym sensie moi ludzie. W życiu towarzyskim ludzie, z którymi się spotykam, to anarchiści i osoby z ultralewicy. Ale kiedy przedstawiam ich w książce, nie zamierzam wygładzać ich obrazu.
1: I'm not going to sanitize what the challenges are. The commune form has challenges. And like the sort of de facto leader, the character in my book, Pascal, when Sadie asks him...
0: Forma komuny ma swoje problemy. W mojej książce faktyczny przywódca Pascal,

0: Lisei Lipitago. Mówicie o wspólnej opiece nad dziećmi, ale pracują w niej tylko kobiety, a mężczyźni naprawiają traktory. O co chodzi? Pascal odpowiada, słuchaj, nie jesteśmy pierwsi, którzy zauważyli, że kiedy próbuje się zrobić coś nowego wbrew społeczeństwu, powraca podział pracy według płci. I myślę, że ma rację. Po prostu fakt. Są to wyzwania, których jeszcze nie rozwiązano. Interesuje mnie autentyczna prawda bardziej niż prawda romantyczna albo wygładzona, kiedy przedstawiam moją grupę mulinardów. Na przykład często w centrum znajduje się charyzmatyczny przywódca. Prawie nigdy przywódczyni. To są problemy, ale nadal są to moi ludzie.
1: At the center of it. It's almost never a woman. Mm-hmm. You know, like these are issues, but these are still my people.
2: But because they are not doing so well,
3: mulinards, ale ponieważ mulinardom nie idzie tak dobrze, dlatego z takim zainteresowaniem czytamy ideę Bruna, bo widzimy, że ich droga może nie wystarczyć, by zmienić świat na lepsze.
2: Maybe not enough to change the world for better.
1: I don't judge them for wanting to live a better life than they are able to live by staying in Paris and getting a job in a bank.
0: Nie oceniam ich za to, że chcą żyć lepiej niż mogliby żyć zostając w Paryżu i podejmując pracę w banku. Właściwie nie zgadzam się, że ponoszą porażkę. Przenoszą się na wieś, uprawiają własne jedzenie, żyją we własnym społeczeństwie bez pieniędzy. Decydują się wesprzeć walkę lokalnych hodowców bydła mlecznego. I to coś znaczy. To nie jest sposób działania Bruna. On ma własną filozofię, własną odmianę antropologii z fotela, ale jego sytuacja jest tragiczna w zupełnie inny sposób. Bruno jest całkowicie odizolowany. Dużo mówi o ludzkiej wspólnocie, ale nikt go nie widzi. On nie wchodzi w interakcje z innymi ludźmi. Pisze tylko te komunikaty niemal jak tajemniczy kapłan.
3: Interesujące było to, co powiedziała pani o dorastaniu w jednej kulturze i niemożności jej zmiany. Bo ja też czytałam tę powieść w ten sposób, jako książkę o, jak mówiłam, Amerykance we Francji, o napięciach między kulturami i o pewnym sposobie patrzenia na inne kultury, na swój sposób nawet zabawnym, kiedy na przykład Sadie mówi, że Francuzi mają lepsze sery i powieści, a cała reszta jest nieważna. Pojawiają się też Włosi i porównuje ona Włochów z Francuzami. A kiedy czyta się to w Europie, widać, że to amerykański punkt widzenia.
2: Some Italians and she compares Italians with French people and still when you read it in Europe you see that it's American point of view.
1: Yeah, I mean, I am an American writer and as I get older, I'm actually more interested in taking on the sort of burden and the privilege of that. I mean, I'm from this society that is hyperviolent.
0: Tak, to znaczy ja jestem amerykańską pisarką i im jestem starsza, tym bardziej interesuje mnie podjęcie ciężaru i przywileju, które się z tym wiążą. Pochodzę ze społeczeństwa hiperprzemocowego i myślę, że w wolności, którą Amerykanin czy Amerykanka przyznaje sobie samym, istnieje pewien dziki rdzeń. Pochodzimy z miejsca, gdzie fundamentem jest brutalność, ale wydało ono także niezwykłą kreatywność. Przykro mi to mówić, ale amerykańska kultura, streetwear, moda, muzyka, sztuka, do pewnego stopnia literatura, nasz wkład w modernizm, formą takich ludzi jak Faulkner, a nawet wcześniej Melville w Moby Dicku, amerykańska kultura jest nadzwyczajna. Ale jest też bardzo brutalna. To brutalne miejsce. Interesują mnie niektóre z tych różnic. Kiedy jestem we Francji, uświadamiam sobie, że jest we mnie coś dzikiego, co skłania, żeby robić rzeczy w określony sposób. A Francuzi uwielbiają mówić, tego się po prostu nie robi. Żaden Amerykanin nie powiedziałby czegoś takiego, bo wszystko można zrobić i nikt nie może ci powiedzieć, jak masz to robić. Interesowały mnie więc te różnice między Sadie a ludźmi, między których została wpuszczona w kraju, gdzie, jak powiedział mi kiedyś mój francuski redaktor, mamy państwo w sobie. Istnieje idea obowiązku obywatelskiego, przekonanie, że jest się częścią tkanki społecznej, że społeczeństwo działa tak, jak działa, ponieważ każda osoba odgrywa swoją rolę. I dlatego, szczerze mówiąc, Francja jest krajem znacznie bardziej cywilizowanym niż Stany Zjednoczone. Prawdopodobnie kiedyś się tam przeprowadzę, ale to nie znaczy, że mogę wymazać z siebie te bardziej dzikie części. Sadie żartuje też z kultury włoskiej. Mówi, że Włosi opowiadają, iż makaron z ich regionu jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju, podczas gdy w rzeczywistości składniki każdego makaronu to po prostu woda i mąka, co jest dość zabawne. Mówi też, że całe włoskie wino to w gruncie rzeczy wino z kartonu. Ludzie byli tym oburzeni. Pamiętam, że mój amerykański redaktor powiedział, nie możesz tak napisać, ale taka jest Sadie. Ona mówi rzeczy skandaliczne. Mówi, że prawdziwa Europa to elektrownie jądrowe, podczas gdy oczywiście nie istnieje jedno.

0: na prawdziwa Europa. Prawdziwa Europa składa się z wielu różnych rzeczy. A przy okazji odsłania pani, jak bardzo nadal chodzi tu o klasę, przywileje i tak dalej.
1: Yeah, I mean, social class has to be acknowledged when it comes to building fictional characters, I think, because even if there are some kind of...
0: Tak, myślę, że klasę społeczną trzeba brać pod uwagę przy budowaniu postaci fikcyjnych, bo nawet jeśli istnieją jakieś głębsze, podstawowe, niezmienne prawdy o tym, kim są ludzie i jak ukształtowany jest ich charakter, ich psychika, samoświadomość, a nawet pewna ontologia, wszyscy jesteśmy wytworami sił społecznych, a ludzie pochodzą z różnych klas. Francja to kultura, którą znam na tyle dobrze, że wydaje mi się, iż mogę tworzyć postacie komentujące różne siły klasowe albo reprezentujące je. Rolnicy z tych bardzo wiejskich obszarów są proletariuszami, ludźmi klasy pracującej. Mają też we Francji pewne szczególne, wspaniałe, historyczne osiągnięcia, na przykład związane z udziałem w ruchu oporu podczas II wojny światowej. A w Paryżu spotyka się ludzi o określonym rodowodzie, jak Pascal, przywódca komuny. Chodził do Grande École, a wcześniej, nie pamiętam, czy to było Louis Le Grand czy Henri IV, do jednej z tych szkół. Istnieje specyficzna struktura paryskiej burżuazji, z którą się zetknęłam i która mnie interesuje. Naturalnie więc Sadie również ją komentuje.
1: Commune, you know, he went to a Grande École, and before that, I can't remember if it's Louis Le Grand or Henri IV, but one of these schools, there's a specific kind of structure to the bourgeoisie of Paris, and I've been exposed to it, and I find it interesting, so naturally, Sadie comments on it as well.
0: I ostatnie pytanie, co było dla pani najważniejsze, bo dużo mówiłyśmy o głębszych warstwach książki, ale mimo wszystko to jest thriller, właściwie książka szpiegowska.
1: It is and it isn't. I'm not sure what it is. Some people have called it a novel of ideas and at first I was a little...
0: Jest i nie jest. Nie jestem pewna, czym jest. Niektórzy nazywali ją powieścią idei. Na początku trochę opierałam się przed tym określeniem, głównie dlatego, że nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że jest to nudne. Powieść idei. Brzmi trochę tak, no dobrze, czy to zadanie domowe? Pisałam tę książkę częściowo z bardzo wyraźnym zamiarem, by dostarczyć czytelnikowi przyjemności. Składa się z naprawdę krótkich rozdziałów. Mój pomysł polegał na tym, żeby krótki rozdział niemal popychał czytelnika z jednej części do nas, następnej. Chodziło mi o napęd, który chciałam stworzyć. Kiedy narratorką jest agentka, prowokatorka i pewien rodzaj brudnej detektywki jak Sadie, naturalnie zaczyna się myśleć o gatunku i fabule. Ona uważa, że jest mistrzynią manipulacji, która organizuje całość i pociąga za wszystkie sznurki. Pytanie brzmi, czy jej się uda, czy nie? Po pewnym czasie, czy jej ufamy? Zauważamy, że sporo pije. Zostawia śmieci wszędzie, gdzie się pojawia, bo jak sama mówi, nigdy nie wróci dwa razy w to samo miejsce, więc po co się przejmować? Istniały więc różne formy napędu. Jednocześnie Bruno jest postacią zadającą pytania elementarne, które są również moimi pytaniami. Jak wydostać się z tego lśniącego, bezzałogowego samochodu, który wiezie nas ku zagładzie? I jak wrócić do przekonania, że ludzkie życie ma sens i nie sprowadza się tylko do zysku? Bruno uważa, że ludzie są zasadniczo dobrzy. Nie wiem, czy się z nim zgadzam, ale chcę być blisko ludzi, którzy w to wierzą, bo tacy ludzie zwykle wydobywają tę dobroć. Sama wiara w nią powoduje jej urzeczywistnienie.
1: He has this idea that humans are fundamentally good. I don't know if I agree with him, but I want to be close to people who believe that because they tend to bring out that kind of goodness, like believing it in and of itself produces a manifestation of goodness.
2: Mówiła Rachel Kushner, jedna z najpoczytniejszych współczesnych pisarek amerykańskich. Powieść Jezioro Stworzenia ukazała się po polsku w przekładzie Marka Fedyszaka, a my mamy dziś dla Państwa egzemplarz tej właśnie książki. Czekamy na Państwa maile. Wybieram dwójkę, @polskieradio.pl. W treści listu proszę wpisać także adres korespondencyjny.

0: Louis Moreau Gottschalk i Symfonia Noc w Tropikach to była część druga. Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra i Richard Rosenberg. 38 minut po godzinie 17. Istotnie Noc w Tropikach za nami. Za nami też premiera moralności pani Dulskiej Zapolskiej w Teatrze Narodowym. Na tej premierze był Tomasz Mościcki. Dzień dobry.
1: Witam państwa bardzo serdecznie.
0: I zazwyczaj...
1: chyba ostatnia premiera w ogóle tego sezonu. Tak mi się wydaje.
0: Tak, może być, rzeczywiście. Zazwyczaj przynosisz ze sobą książeczki programowe do studia. Dzisiaj jest inaczej.
1: Dzisiaj przyniosłem ze sobą, proszę państwa,
0: karteczkę.
1: Karteluszek. O karteluszku, proszę państwa, ale żebyśmy nie uprzedzali biegu wypadków, ja proponuję, żebyśmy sprawą karteluszka zajęli się już na sam koniec.
0: Dobrze, a zaczynamy od Zapolskiej, od tekstu?
1: No tak by wypadało, tak mi się wydaje.
0: Świetny tekst.
1: Drogi redaktorze, proszę państwa, albo proszę państwa, drogi redaktorze, i już mówiąc zupełnie poważnie, przedstawienie Anny Augustynowicz w Teatrze Narodowym pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, wielką klasę dramatyczną tego tekstu. Nie starzejącego się. A z drugiej strony to przedstawienie, jakby to być, ono mówi o to przedstawienie pokazuje wielkość tego tekstu. Natomiast teraz przejdziemy do dysekcji sprawy, czy to przedstawienie pokazuje swoją wielkość. I to są jednak moim zdaniem sprawy zupełnie różne, rozłączne. Zaczniemy może wobec tego dalej od komplementów. Były komplementy pod adresem Zapolskiej. To już jest po prostu gruby nie tak, żeby Zapolskiej prawić komplementy. Ale, proszę państwa, to przedstawienie pokazuje także wielką klasę zespołu Teatru Narodowego. I to, że praca Jerzego Grzegorzewskiego, a potem Jana Englerta, że ona wydała po prostu świetne rezultaty, dlatego że ci dwaj wielcy dyrektorzy Teatru Narodowego zebrali zespół wspaniały i na małej scenie na Wierzbowej, na małej scenie Teatru Narodowego widać klasę tego zespołu. To z całą pewnością. Teraz przechodzimy do samego problemu. Co zespół z taką klasą pokazuje w dramacie Zapolskiej? Moim zdaniem tu się jednak robi pewien problem. Bo proszę państwa, ja dzisiaj będę mówił same banały, za co proszę mi to wybaczyć. Proszę państwa, ale ta tragifarsa kołtuńska, bo przecież to ma taki podtytuł, to jest sztuka, która pokazuje cały ten straszliwy świat, straszliwe mechanizmy, ludzką hipokryzję, ludzkie tchórzostwo. Ona pokazuje to przez zarysowane, niesłychanie głębokie relacje pomiędzy ludźmi. Coś się pomiędzy nimi musi wydarzać. I jeżeli sobie przypomnimy, że Zapolska miała jednak za sobą karierę aktorską, prawda? Więc można powiedzieć, że była człowiekiem znającym bardzo głęboko prawa sceny. Robienie jej, że tak powiem, wbrew. To jest zawsze, proszę państwa, tak, że jeżeli coś się robi z wielkim tekstem, coś się robi przeciwko temu tekstowi, to ten tekst bardzo lubi zrobić to, co robi czasami koń. To znaczy po prostu wierzgnąć i zrzucić. Ja mam takie wrażenie, już mówiąc zupełnie poważnie, że mimo, powtarzam, całą klasę tego zespołu, który wykonuje konsekwentnie, choć nie do końca, pewne założenie inscenizatorskie, które moim zdaniem no nie sprzyja temu przedstawieniu. Nie tekstowi, bo ten tekst jest tak mocny, że on po prostu już to widać. No jest to, że Anna Augustynowicz i jej praca reżyserska bardzo mi przypomina pewną rzecz, rysunek Andrzeja, tylko nie wiem którego, czy Andrzeja Mleczki, czy Andrzeja Czeczota. Rysunek stary, proszę państwa, on jest cokolwiek frywolny, ja mam nadzieję, że rysunek jest bardziej dowcipny niż frywolny. Proszę państwa, na pierwszym rysunku widać taki dość, można powiedzieć, ponętny damski biuścik. Jest podpis, że to jest treść bez formy. Na drugim rysunku widać, z przeproszeniem państwa, biusthalter. To jest podpisane forma bez treści. Na trzecim rysuneczku widać, wszystko jest w porządku. Jest podpisane forma z treścią. I teraz będziemy się zastanawiać,

0: zastanawiali, który rysunek należy przypisać do tego przedstawienia.
1: Tylko temperatura cię usprawiedliwia.
0: Nie, to tylko, proszę państwa, przepraszam bardzo, ja wiem. No, proszę państwa, mamy wakacje, więc pozwólmy sobie przez chwilę na koziołki motołki, a teraz już zupełnie poważnie. Jeżeli buduje się takie przedstawienie, którego, jak widzieć, zasadą inscenizacyjną tego tekstu jest pokazanie głębokich zależności pomiędzy tymi ludźmi, toksycznych często, to po prostu znika pewien problem. Bo to tak to przedstawienie, tak jest zrobione przez Annę Augustynowicz, która ma taki reżyserski styl, że ją nie za bardzo moim zdaniem interesują relacje pomiędzy ludźmi, tylko interesuje ją właśnie forma. On jest bardzo głęboko poddany pewnej dyscyplinie formalnej. Oni w zasadzie rzadko ze sobą rozmawiają. To jest coś niesamowitego. Przecież to, co dzieje się pomiędzy tymi postaciami, wynika z dialogu. Proszę państwa, tam jest jedna taka, właściwie jedna, jedyna scena, która rzeczywiście jest głęboko przejmująca w tym przedstawieniu i to jest ta scena pomiędzy Julią Siewiczową, która tłumaczy Zbyszkowi, co będzie, jeżeli poślubi tę biedną, nieszczęsną Hankę, że czeka ich po prostu straszliwa nędza. I ona mu to pokazuje w sposób zimny i spokojny. Oczywiście łamie mu kręgosłup w tym momencie, to że kręgosłup, którego on w ogóle i tak nie ma. Prawda? Ale gdzieś dokonuje jego przełamania. I w tym przedstawieniu Anny Augustynowicz, w tej scenie coś się zdarzyło. Dlaczego? Dlatego, że tam zaistniał prawdziwy dialog sceniczny i konflikt sceniczny. Więc ja mam takie wrażenie, że to jest w ogóle najlepsza moim zdaniem scena tego przedstawienia, ale moim zdaniem taka scena, która została puszczona przez Annę Augustynowicz. To jest paradoksalne. I dzięki temu, że została puszczona, że jednak to okazało się, że aktorzy zaufali temu tekstowi.
1: Zadziałało.
0: Że to po prostu zadziałało. Więc ja miałbym w ogóle kilka takich jeszcze... Tam jest na przykład no, taka scena dla mnie zupełnie dziwna i zupełnie w ogóle przeciwna charakterowi Dulskiej. No tak, bo przychodzi do niej ta nieszczęsna lokatorka, która się truła zapałkami. To jest biedna, złamana kobieta. No pani Anna Grycewicz gra jakąś taką powłóczystą Marę, która zresztą na koniec składa pani Dulskiej na ustach namiętny pocałunek. Proszę państwa, o Dulskiej można powiedzieć wszystko, ale nie to, że ona miała jakiekolwiek seksualne pragnienie, bo tak ją napisała przecież za Polskę, że ona mówi, myśmy sobie z Felicjanem dawno te rzeczy wybili z głowy, czyli wygląda na to, że w jej życiu nie ma w ogóle żadnego problemu seksualności. On nawet nie jest wyparty, tylko on nie istnieje, dlatego że jej libido są pieniądze, prawda? No więc mnie się wydaje, że oczywiście, znaczy mnie, proszę państwa, uczono kiedyś w szkole teatralnej pewnej rzeczy, że jeżeli chce się coś zrobić przeciwko tekstowi, to należy temu tekstowi przeciwstawić poetykę reżyserii, przynajmniej tak silną jak siła tego tekstu. A to jest, proszę państwa, zwyczajnie nielogiczne i takich, jak widzicie, i takich falbanek w tym przedstawieniu jest bardzo dużo. One jest bardzo efektowne, jest bardzo sprawne. To z całą pewnością. Dwie, moim zdaniem, najlepsze w ogóle, najlepsza aktorka tego przedstawienia to jest Gabriela Muskała właśnie jako Julia Siewiczowa, która gra najmądrzejszą w ogóle osobę z tego całego towarzystwa. Czy jednak też zgodnie z duchem Zapolski. Już Julia Siewiczowa jest cyniczna, ale ona jako jedyna zachowuje zimną krew i zdrowy rozsądek. Więc to jest, mówię, to jest w porządku. I teraz właśnie, no, jest takie pytanie, bo rozmawiałem z jednym z naszych no, wspaniałych kolegów po fachu, który też na antenie programu drugiego opowiada państwu o teatrze. I myśmy mieli też właśnie takie podobne pytanie, że to jest oczywiście wszystko w porządku. Bardzo ładna scenografia, że taki no, komputerowa projekcja, deszcz pada. Nie wiadomo po co, staw, deszcz pada jesienny. Tylko proszę państwa, czemu to służy w tym przedstawieniu? To jest oczywiście bardzo ładny bibelot i moim zdaniem, ja się mogę oczywiście mylić, że to przedstawienie składa się z takich bibelotów, tylko tak mówiąc po różewiczowsku, że to jest troszkę takie składanie, które się nie może złożyć. No więc teraz pytanie, no, który wobec tego z tych rysunków pasuje? Zdaje się, że numer dwa. Prawda? Że to jest forma, że to jest jednak forma, cokolwiek pozbawiona treści. A teraz
1: to na koniec jeszcze karteluszek.
0: Proszę państwa, to jest drugie zjawisko, z którym ja się spotykam w tym sezonie teatralnym. Wygląda na to, że zjawisko dopiero rozpoczyna swój bieg. Ono będzie niebezpieczne dla historii polskiego teatru. Otóż to było przy okazji Hamleta w Teatrze Powszechnym, w reżyserii pana Białaszka. Usiłowałem nabyć drogą kupna, nie szczędząc kosztów i starań, program teatralny. I okazało się, że programu teatralnego nie ma, bo jest, jak to się teraz bardzo ładnie mówi, online. Próbowałem także wejść w posiadanie programu Teatru Narodowego do moralności.

0: części pani Dulskiej i okazało się, że to jest, proszę państwa, też online. Proszę państwa, szanowna dyrekcja Teatru Narodowego, to jest najsowiciej dotowana polska scena. I ja naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby scena, która ma jednak pewne obowiązki wobec publiczności, także wobec historii polskiego teatru, żeby ona wyzbywała się tych obowiązków, proszę państwa. Wydrukowanie i zredagowanie takiego programu nie są to naprawdę rzeczy, które by zrujnowały budżet. Nie wszyscy zaglądają online. A dlaczego mówię, że to jest niebezpieczne? Dlatego, że jeżeli ten proces będzie narastał i będzie się rozszerzał, to następne pokolenia historyków teatru będą miały po prostu fundamentalny problem ze zidentyfikowaniem pewnych rzeczy, dlatego że często pamiątką po przedstawieniu, no czy słusznie zachowaną, czy nie, jest jednak program teatralny.
1: Może nie chodzi o względy finansowe, tylko o motywacje na przykład ekologiczne, nie wiem, zgaduję. Tomasz Mościcki po premierze Moralności pani Dulskiej w Teatrze Narodowym w reżyserii Anny Augustynowicz. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Kompozycja Michaela Haydna to była Serenada B-dur. Słuchaliśmy części piątej. Program drugi, 52 minuty po 17.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Czesław Miłosz i jego wiersze. Audycja sekcji polskiej BBC nadana w 75. rocznicę urodzin noblisty. Dziś ostatni fragment nagrań 40 lat temu zebranych i opracowanych przez Renatę Gorczyńską. Oto fragment wypowiedzi Wojciecha Karpińskiego. Krytyk literacki, eseista, miał 13 lat, kiedy przeczytał po raz pierwszy Zniewolony umysł.
5: W świadomości czytelników Miłosz był

0: Najpierw przede wszystkim autorem Zniewalonego Umysłu, książki politycznej, książki wyzwania, która budziła dyskusję, ale nie ulegało wątpliwości, że to było wyzwanie najbardziej płomienne i najbardziej przyjmujące, jakie rzucono sowietyzacji nie tyle nawet życia literackiego w Polsce, co umysłu ludzkiego, człowieka, duszy ludzkiej. To była jedna strona Miłosza, ten Miłosz polityczny i filozoficzny, ten Miłosz, od którego sam Miłosz chciał jak uciec. Najszybciej się oddalić i oddalił się w dzieło, jakim jest Dolina Issy, dzieło, które ma wielu wielbicieli, wspomnienia z dzieciństwa przemienione na powieść, ale dla mnie też dzieło mroczne i to nie jest utwór, który byłby mnie najbliższy.
1: Chciałam wobec tego pana zapytać wprost, jaką książką Miłosza pan jest najbardziej zżyty?
0: Książki, które mi są najbliższe, no odpowiem wykrętnie na pytanie o poezję, bo to jest po prostu...
1: Niemożliwe.
0: To jest niemożliwe i właściwie to jest tom zielony, wydany w Ann Arbor, tom wierszy uzupełniany o nowe wiersze po prostu. A jeśli chodzi o eseistykę, to bezwzględnie taką książką jest Ogród Nauk. Jest to taka książka, gdzie w kilku esejach, w kilku zdaniach, rzeczywiście Miłosz powiedział więcej niż na temat Mickiewicza, rzeczywistości w sztuce, problemów takich jak teologia, erotyzm, powiedziano w całych bibliotekach.
1: Jaka jest dla pana największa mądrość Miłosza?
0: Dla mnie to, co odczytuję za każdym razem inaczej, chociaż za każdym razem może blisko tego samego centrum, to jest takie zwielokrotnione spojrzenie na siebie istniejącego w świecie. I ta umiejętność przyjmowania ze świata najróżnorodniejszych doznań, sygnałów, najróżnorodniejszej mądrości, wbrew własnej inteligencji, wbrew czasem własnemu nadwrażliwemu sumieniu, wbrew własnej filozoficznej wizji świata, która by chciała wiele uciąć, wyprostować, nazwać jednoznacznie. A jego poezja jest tą twórczą, ożywczą wieloznacznością.
2: Poeta 70-letni, wiersz z tomu Czesława Miłosza Nieobjęta ziemia. Czyta autor.
3: Ty żeś to bracie teologu, znawco niebiosów i otchłań, spodziewający się co roku, kiedyś lęczałeś nad księgami, że dotkniesz ostatniego progu. Zaiste, bardzoś poniżony, splendor myśleniu jest odjęty, zeszedłeś między ludzkie domy i odpływają jak okręty, a cel i port ich niewiadomy. W tawernach siedzisz pijąc wino, w zgiełku lubujesz się i w żawie, głosów co ledwie są już giną, jak muzyki w grającej szafie. I gdzie tu myśleć nad przyczyną? Raduje ciebie smętna ziemia, napój wyważa się milosny, moc czarodziejska serce zmienia, a przy niej lament wielkopostny i tak się uczysz wybaczenia. Żarloczny, lekkomyślny, chciwy, jak gdyby śmierć nie dosięgała, biegniesz wpatrzony w ziemskie dziwy, w teatrum przewrotnego ciała, inne co dnia i co godziny. Tusz i pomadkę mieć na sobie, w jedwab ustroić się i pióra, i w gruchającej ptasiej mowie udawać, że tak chce natura. Tyle rozumiesz, filozofie. I cała twoja mądrość na nic, choć na szukaniu życie zbiegło i nie wiesz teraz, co poradzić, bo silny trunek, wielkie piękno i szczęście, które żal zostawić.
2: To był ostatni fragment nagrań 40 lat temu zebranych i opracowanych przez Renatę Gorczyńską dla sekcji polskiej BBC. Przypomnieliśmy je w związku ze zbliżającą się 115. rocznicą urodzin poety.
4: Muzyka. I to był też ostatni element audycji popołudniowej. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Powieść Rachel Kushner wysyłamy do pani Katarzyny z Międzyrzeca Podlaskiego. Gratuluję bardzo serdecznie. Jutro będą kolejne prezenty, a tymczasem już jest

0: Autopromocja.
1: Hamleci w Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Poznaniu i Olsztynie.
2: Co o polskim teatrze współczesnym mówi nam ta ofensywa?
1: Czy naprawdę chodzi o Szekspira?
2: Skąd popularność Hamleta w ostatnim czasie i kim jest ten współczesny?
1: O narracjach, które dominują dziś na scenach, podyskutujemy z Marceliną Obarską oraz Grzegorzem Kondrasiukiem w Rozmowach po zmroku.
2: Zapraszamy już dziś o 22:00.
1: Maria Czok,
2: Dominik Gac.
0: Autopromocja.

0: Program drugi, minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Przed mikrofonem Tomasz Szachowski, witam Państwa. Dziś powracam do twórczości Sonny Rollinsa, którego pożegnaliśmy 25 maja. Tych kilka najbardziej znanych kompozycji Rollinsa w skrócie i bez słów definiuje jego klasę i jego kluczową pozycję w czołówce twórców jazzu nowoczesnego. Zatem w okresie po rewolucji boperów z Charlie Parkerem na czele. I oto dziś chcę przedstawić kilka różnych wykonań tematu Rollinsa Penthouse, który wydaje się kwintesencją jego stylu tamtych lat. Zwięzły o błyskotliwej dynamice, narzucający, improwizującym muzyką już od pierwszych chwil wymagającą figurę rytmiczną, co jest doskonałym wstępem do improwizacji. Rozpoczniemy od premierowego nagrania autorskiego z płyty Sonny Rollins Plus 4, nagranej dla Prestige w marcu 1956 roku. To jest w jakimś sensie nagranie historyczne, bo biorący udział w tej sesji pianista Richie Powell i trębacz Clifford Brown zginęli 3 miesiące później w wypadku samochodowym. A więc pełny skład zespołu to lider na saksofonie tenorowym, Clifford Brown na trąbce, Richie Powell na fortepianie, Max Roach na perkusji i George Morrow na kontrabasie. I tuż potem klasyk jazzowych skrzypiec Stefan Grappelli w duecie z gitarzystą Stochelem Rosenbergiem. Ileż tu energii i najprawdziwszego swingu mimo skromnej obsady. Oto więc w tych dwóch odsłonach słynny temat Sonny Rollinsa Penthouse.

Dziś w jazzowym klubie dwójki słuchamy kompozycji Sonny Rollinsa Pent-Up House. Najpierw zabrzmiała w wykonaniu autora z kwartetem w składzie Clifford Brown trąbka, Richie Powell fortepian, Max Roach perkusja i George Morrow kontrabas. Oczywiście Rollins na tenorze. A przed chwilą grał skrzypek Stefan Grappelli z gitarzystą Stochelem Rosenbergiem. Kolejna sekwencja będzie należała do orkiestr. Najpierw świetnie Państwu znany band prowadzony przez Tito Puente, artystę o wielorakich talentach, zarówno czysto muzycznych, jak powiedziałbym organizacyjno-producenckich, co w okresie jego ponad półwiecznej aktywności ogromnie wzmacniało pozycję w jazzowej i rozrywkowej branży. A w chwilę później Machito and his famous orchestra, Machito albo Machito, zależnie czy z pozycji hiszpańskiej, czy brytyjskiej, czy angielskiej, może lepiej powiedzieć, amerykańskiej. I tu warto przypomnieć, że Machito, będę się trzymał tej wymowy, to pseudonim Francisco Raula Gutierreza Grillo, żyjącego w latach 1909-1984, który przybrał pseudonim Machito od kompozycji Stana Kentona i Peter Rigolo, nagranej przez orkiestrę Kentona w 1947 roku. Machito jako drugi i wreszcie pozycja trzecia, Pent-Up House Rollinsa w wykonaniu septetu perkusisty Buddy Richa, który daje tu pokaz swych umiejętności niemal od pierwszych chwil. To jest Buddy Rich z późnego okresu, po roku 2000, ze świetną solówką na wibrafonie Mike'a Mainieriego. A więc w tej części składy orkiestrowe, bo septet to właściwie mała orkiestra, prowadzone dodatkowo przez perkusistów. Tito Puente, Machito i Buddy Rich.

Buddy Rich, Wulkan Energii. Proszę Państwa, dziś w jazzowym klubie Dwójki słuchamy różnych wykonań tematu Sonny Rollinsa Pent Up House. Przypomnę jeszcze, bo o tym była mowa we wstępie, że ta kompozycja pojawia się po raz pierwszy 80 lat temu na płycie Sonny Rollins Plus 4. Taka płyta jakby nagrana trochę na marginesie jego głównej działalności z udziałem pianisty Richie Powella i trębacza Clifforda Browna. Obaj zginęli 3 miesiące później, zatem wszystko, co nagrali, jakby ma podwójną czy zwielokrotnioną wartość. No, Clifforda Browna nie trzeba przedstawiać. To jest wielka, wielka, nowoczesna trąbka jazzowa lat parkerowskich i potem silverowskich, czyli mówiąc symbolicznie, okres hard bopu. A zatem Sonny Rollins Plus 4, płyta, na której po raz pierwszy pojawia się temat Pent Up House. W tej części orkiestry Tito Puente i Machito oraz przed chwilą Buddy Rich z rewelacyjną solówką na wibrafonie Mike'a Maineriego. Przed nami kolejna sekwencja, trochę dłuższa. Znów powracamy do skrzypiec i to w podwójnym wydaniu. Najpierw Svend Asmussen, a potem Didier Lockwood. Wydaje się, że tych skrzypków no, dzieli prawie pokolenie, a jednak mają wiele wspólnego. I potem kolejne nagranie, trio pianisty Hanka Jonesa z kontrabasistą Mattsem Windingiem i perkusistą Alem Fosterem. I jakby uwieńczenie tego, powiedziałbym, tego kalejdoskopu wykonań, kwartet Arta Pepera, grającego na saksofonie barytonowym z George'em Mrazem na kontrabasie, Jimmy Rowlesem na fortepianie i Billy Hartem na perkusji. Jeszcze raz, Pent Up House, Sonny Rollinsa.

W jazzowym klubie dwójki dziś temat Son Rollinsa Pent Up House w tej ostatniej części. Wykonanie skrzypków, najpierw Sven Asmussen, potem Didier Lockwood, potem trio pianisty Hanka Jonesa i przed chwilą kwartet grającego na saksofonie barytonowym Arta Pepera z George'em Mrazem na kontrabasie, Jimmy Rollinsem na fortepianie, Billy Hartem na perkusji. Proszę Państwa, w tym roku w moich jazzowych klubach dwójki będzie systematycznie pojawiał się Miles Davis w różnych nagraniach, z różnych okresów, w różnych formacjach, w różnej stylistyce, bo to rok setnej rocznicy urodzin mistrza. Sięgam ponownie do płyty Life Around the World z nagraniem z różnych koncertów końca lat 80. To jest Teatr Grecki, Los Angeles, sierpień 88 roku. Miles Davis, Kenny Garrett Foley, Adam Holtzman, Robert Irving III, Ricky Wellman, Merlin Mazur na instrumentach perkusyjnych, która była z Davisem w Warszawie podczas drugiego przyjazdu. New Blues, nowy blues, pełen zagadek, utwór i klimat niezwykły. Miles Davis na koniec, Tomasz Szachowski, kłaniam się.

Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Nowe przestrzenie sztuki, premiery, wielkie powroty i wyjątkowi artyści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W nowym sezonie

0: Zonie na widzów czekają odważne premiery, wielkie dzieła operowe i baletowe, cykl symfoniczny oraz recitale. Wśród premier m.in. Salome, Poławiacze Pereł, opowieści Hoffmana i baletowa Coppelia. Na scenę powrócą także Madame Butterfly, Dracula, Rigoletto, Androidy, Tosca i Giselle. Bilety dostępne są w kasach teatru oraz na teatrwielki.pl. Narodowe Forum Muzyki od 3 do 13 września zaprasza na 61. w Bratysławie Kantans, której tematem przewodnim jest Smuga Cienia. Kantaty Bacha pod batutą Andrzeja Kosendiaka wykonają Giovanni Antonini, Wrocław Barok Ensemble i soliści chóru chłopięcego NFM. Ostatniego dnia festiwalu Staatskapelle Dresden, prowadzona przez Daniele Gattiego, zaprezentuje 6. symfonię Mahlera. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: Reklama.
3: Dwójka jest też na miejscu Krzysztof Rusy.

0: Jest 19. Magdalena Wojtulanis niezmiennie nasz program realizuje. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejny odcinek prozy, czyli 12 fragment pamiętnika Jana Chryzostoma Paska przeczyta Gustaw Ludkiewicz i przeniesiemy się w zupełnie inny świat.
1: Mazepa już był króla przeprosił owo szalbierstwo grodzieńskie i znowu przyjechał do dworu. Chodziliśmy bok o bok, jeden wedle drugiego, bo lubo to jego oskarżenie nie uczyniło mi nic złego i owszem, nabawiło mnie chleba i dobrej sławy, ale przecie na niego mi mruczno bywało, zwłaszcza pod Pilemu, jako to zwyczajnie. Najbardziej w ten czas na oczy lezą wszystkie ofensy. Jednego czasu przyszedłem przed pokój, przed ten ostatni, gdzie król był. Zastałem go tam. Nie było tylko kilka dworskich. Przyszedłem tedy dobrze pod Pily i mówię do owego Mazepy: czołem, panie Assawula. On też zaraz, jako to była sztuka napuszysta, odpowie: czołem, panie kapral. A ja niewiele myśląc, jak go wytnę pięścią w gębę, a potem odskoczę się zaraz. Porwie się on za rękojeść, ja też także. Skoczyli: stój, stój, król to tu za drzwiami. Żaden dworski przy nim się nie oponował, bo go też nie bardzo nawidzieli, że to był trochę szalbierz, a do tego kozak niedawno nobilitowany. Moją też wiedzieli słuszno do niego urazę i respektowali mnie, bom się był już z niemi pokumał i nie kurczyłem się też dla nich w każdym posiedzeniu. Uczynił się tedy rozruch. Wszedł tedy jeden do pokoju i mówi: mości królu, pan Pasek dał w gębę Mazepie. A król go też zaraz w gębę. Nie praw lada czego, kiedy cię nie pytają. Biskup się zdumiał. Widząc, że to kapitale, spodziewał się, że na mnie będą jakieś insultus. Przystąpiwszy się do mnie i mówi: nie znam waści, ale dla Boga życzę uchodź waść, bo to kryminał wielki w pokoju królewskim jego dworzaninowi dać w gębę. Ja odpowiem: wasza miłość, wać pan nie wiesz, co mi ten zdrajca winien. Znowu biskup: jakożkolwiek, ale na tym miejscu nie godzi się porywać. Uchodź waść, poko jest czas, a poko się król nie dowie. Nazajutrz, sobotni dzień był, nie poszedłem na zamek. Bałem się przecie, a zwłaszcza po trzeźwości insza już człowiekowi rekolekcja. Pytam się z daleka, jeśli się do króla nie doniesło. Powiadają mi, że wie król o tym, ale się nie gniewa. I owszem, uderzył po gębie pazia, co mu o tym powiedział, mówiąc: masz też i tobie, kiedyś się tam nie dostało. Nie powiadaj mi lada czego. W niedzielę poszedłem do podkomorzego i pytam, jeżeli...

się tam królowi mogę pokazać. Powiedział mi, że król o gniewie i nie myśli. I owszem, mówił, nie dziwuje mu się, bo to kalumnia bardziej boli, niżeli rana. Jeszcze dobrze, że się gdzie w drodze nie potkali. Dobrze, że Mazepa tym tego zbył. Niech na drugi raz wie, jako to fałszywe udawać rzeczy. Jan też poszedł, kiedy królestwo jedli. Obaczywszy mnie, król rzecze, daj go Bogu, spysznieliście. Już was czwarty dzień nie widzę, ale widzę, trzeba was i z panami posłami cienko chować. To wy się będziecie często prezentowali w pokoju. Odpowiem i tak ci miłościwy królu narzekają, choć mają dosyć ludzkości i traktamentu waszej królewskiej mości. Gdyby ich subtelniej chować, nie osiedziałbym ci się tam z nimi. Po tym w inszych materiach dyszkurował z różnymi. Jam już rad, że się na mnie nie zamarszczył o owego Mazepę. Stalo posłów, żołnierzów siła, dano w tym wety. A był tam niedźwiadek, alias informa człowieka, circiter około lat 13 mający, którego w Litwie parkany stawiając, Marcy Janogiński żywcem osocznikom kazał do sieci nagnać i złapać z wielką strzelców szkodą, bo go niedźwiedzie srogo bronili. Osobliwie jedna wielka niedźwiedzica najbardziej broniła, znać, że to była jego matka. Te skoro osacznicy położyli, zaraz też ich chłopca złapano, który był taki właśnie, jaki powinien być człowiek. Nawet u rąki nóg nie pazury niedźwiedzie, ale człowiecze paznokcie. To tylko od człowieka była dyferencja, że był wszystek długimi, tak jak niedźwiedź obrosły włosami, nawet i gęba wszystka. Oczy mu się tylko świeciły, o którym różni rożnie kontrowertowali. Konkludując jedni, że się to musiało zawiązać ex semine viricum ursa, drudzy zaś mówili, że to znać niedźwiedzica porwała gdzieś dziecko bardzo młode i wychowała, które że ubera succit i dlatego też owe assumpsit similitudinem animalis. Nie miało to chłopczysko ani mowy, ani obyczajów ludzkich, tylko zwierzęce. W tenże to czas podała mu królowa z gruszki lupinę, pocukrowawszy ją. Z wielką ochotą włożył do gęby, posmakowawszy, wyplunął to na rękę i z ślinami cisnął królowej między oczy. Król począł się śmiać okrutnie. Królowa rzekła coś po francusku. Król jeszcze bardziej w śmiech. Ludowika, jak to była gniewliwa, poszła od stolu. Król też na ową furyją kazał nam wszystkim pić, wina dawać, muzyce fraucymerom przyjść, nóż w ochotę. Pożegnawszy króla, po skończonym sejmie pojechałem do domu, gdzie mało co odpocząwszy wyjechałem do Wilna, gdzie przyjechawszy zastałem rzeczy in turbido, bo zaraz od zaczęcia komisji, na którą wojskowych nas jeżdżało się sila. Każda sesja, każde kolowanie nie było bez halasów, tumultów, porywania się do szabel. O gospody tedy bardzo trudno było przy owym wielkim ludzi zgromadzeniu. Musiałem tedy stanąć w domu pustym, nowo zaczętym, jeszcze nieskończonym, bo sam tylko w zrąb izby bez drzwi stał. Wartować się kazałem przy owych nocnych i dziennych kradzieżach i rozbojach, co mi było bardzo ciężko między ludźmi obcymi, ale i w tych pustkach nie wybiegałem się od importunów, o czym niżej. Przyjdę do gospody, aż mi czelać powiadają, że to był towarzysz, który sobie pretenduje, że to jego kwatera i ma za urazę, że nie radząc się go stanąłem tam. Konie chciał wyganiać, gdyby go był inszy nie odwiódł, co z nim był. I deklarował znowu tu przyjść. Kazał sobie dawać znać, jak waść przyjdziesz. Jeno tedy owych odprawił hejduków, aż ufidzie samo siedm i gospodarz tych pustków, w których ja stałem, pijani wszyscy, pytam je, a ty za czyjem tu pozwoleniem i ordynansem stoisz? Odpowiadam, kto mi pozwolił żyć i chodzić? Rzecze, ale to moja kwatera, odpowiem, toś zły ogrodnik kiedyś tej kwaterze dał ostem i pokrzywami zarość. Rzecze znowu, że to jest gospoda moja, odpowiem.

niechwalebny z ciebie, gospodarz, kiedy nie masz w domu pieca, okien i drzwi. Rzeczę, a na co żeś tu stanął? Odpowiem, bom do tatarskiego rządu przyjechał, nie do tego narodu, który powinien być polityczny i w tym się postrzegający, żeby dla gościa wolne zostawiać gospody. Rzeczę mieszczanin tych pustek pan. Ej, mości panie, każ mu waść konie wygnać na ulicę, a to jeszcze przed rwie was waść. On rzecze, wyganiaj, nie wyganiaj, a działo się to w izbie między końmi. Porwie się ów gospodarz mieszczanin odwięzować konie, a mój czeladnik obuchem w piersi padł do szabel. Jak się stał tumult, miałem Woloszyna kasztanowatego, haniebnie bystrego, zamięszawszy się, uskoczył się z przycięcia jeden Litwin między konie. I jak go wytnie mój kasztanowaty nogami, patl i ten, to już dwaj leżą. Wytoczyła się ta sprawa per apelacjone między pokrzywy, już z izby, tamże dopiero po sobie. Ów obuchem uderzony już był wylas i uciekł, a ten od konia uderzony leży we mdłości. Rozumiałem, że już nie żywy. Kazałem go za nogi wywlec, aż ów stęknął. Dopiero rzeką, żyje, żyje, trzeźwić go. Obaczył się, wstał i poszedł. A owych też tam po pokrzywach pozbierano i poprowadzono, lając, grożąc. Myślę, co tu czynić. Zamknąć się nie ma czym. Aż z godzina w noc idzie kupa ludzi z 50 albo 60. Zawoła mój czeladnik: nie przystępuj, bo strzelę, czego potrzebujesz? Stanęli po tym rzeką. A o coście tacy synowie pokaleczyli ludzi? Odpowiedziałem ja: kto guza szuka, snadno znajdzie. Nie my to kaleczyli, ale niewinność nasza zwojowała ich. Rzeczę znowu: noga was tu nie ujdzie, hultaje. Odpowiem: porachuj się, kto ma być hultajem nazwany. Czy ten, kto kogo po nocy nachodzi? Czy ten, kto sobie spokojnie siedzi, nikomu nie dając okazy jej? Rzeczę: o, jakożkolwiek po staremu, wy tu musicie krew rozlać, jakoście braci naszych rozlali. Odpowiem ja: jeżeliś po moją głowę przyszedł, podobnoś i swoje przyniósł. Jeżeli moja polęże, i twojej się zapewne dostanie. A odstąpcie się dalej, bo będziemy cynglów ruszać. Dopiero jeden uważny jakiś rzecze: dajcie pokój, a mnie jednemu wolno tam przystąpić? Powiem: wolno. Przyszedł tedy i pyta: ktoś ty jest i po coś tu przyjechał do Wilna? Mnie nie godziło się powiedzieć, kto mi jest, żeby ujść klopotu inkwantum, by tam który z nich umarł. Ale wiedziałem, że Dąbrowski, pułkownik z wojska litewskiego, miał kilku siostrzeńców rodzonych w Podlaszu, którzy pod różnymi chorągwiami w wojsku naszym służyli, i powiedziałem, że mi jest Żebrowski, przyjechałem tu do wuja mego, pana Dąbrowskiego. Stanąłem w pustkach, nie mogąc inszej znaleźć gospody, a po staremu i tu od napaści wybiegać się nie mogę. Rzecze mi: a wszak czelać twoi powiadali, kiedy ich pytano, że się paskiem zowiesz. Odpowiem: tak jest, bo mnie z duorum cognominum, pasek Żebrowski. Pyta: a nasz pan kanclerz co ci jest? Powiedziałem, że herbowny tylko, ale nie krewny, bo on jest pasek goslaski, a ja pasek Żebrowski. W takiej okazji już się i swego tytułu i krewności musiało zapierać. Rzeczę dopiero: a nie tyś bywał u pana pułkownika w Warszawie? Nie ja, ale rodzony mój, bo ja w Warszawie nie był na Sejmie. Potem mówi: to cię tedy znajdziemy zawsze, kiedy tego potrzeba będzie. Odpowiedziałem, że się i ja sprawię na każdym miejscu, ale i mnie każdy musi, kto mnie rozbojniczym sposobem nachodzi, bo ja nikomu nic nie winien, ani okazy jej dał. Spokojnie w tych pustkach stoję, nikomu za szeląg szkody nie uczyniwszy, jutro to pokażę, kto będzie penowany. Rzeczę: wątpię, żebyś jutra dostawał, bo ten jeden nie wiem, czy żyje do tego czasu. Powiedziałem: gdyby byli wszyscy na miejscu padli, to bym się tego nie lękał, bo mam prawo po sobie, że jest licita defensio, że invasor asse ipso

oksiditur. Rzecze dobranoc, dobranoc i poszli. Mówiłem ci, prawda, że się nie boję, ale przecie inaczej myślał. Strzeż Boże, któremu umrzeć. Lubo by mnie uwolniono, ale samo zatrudnienie, prawując się inkwizycji, a wywodząc koszt lożące tesera, myślę,

0: piechotą za sobą prowadzili owymi srogimi pokrzywami. Już bym był jechał prosto w swoją drogę, ale mi gosiewski hetman i podskarbi litewski kazał u siebie być po odebraniu pieniędzy, że miał pisać do króla. Stanąłem tedy u jednego rzeźnika w szopie, gdzie bijał woli, których i na ten czas wisiało kilka. Konie najmniejszej rzeczy nie chciały jeść, tylko chrapali na ów smród surowizny. Poszedłem sam do miasta, przebrawszy się w kontusz, w którym mnie nie widziano. Przyszedłem do brata, powiedziałem, co się stało. Bratu też się zdało, żeby odjechać i zaraz idzie ze mną do hetmana dla prędszej ekspedycji. Wychodząc, spotkaliśmy się na wschodach z owymi ludźmi, którzy postrzegli, że mnie nie masz w tamtej gospodzie, a już wiedzieli, kto jest, przyszli do brata opowiedzieć, co się stało i pytać się o mnie. Poznałem zaraz jednego i trącę brata. Otoż są. Brat tedy kwidem mnie to tylko wyprowadzał per modum humanitatis, pożegnał się ze mną na wschodach i wrócił się z nimi. A jam poszedł do hetmana, podziękowałem za laskę. Listu czekać nie chciałem do króla, powiedziawszy, co się stało. On też non urgebat i owszem rzekł, jedź z Panem Bogiem, bo to tu u nas sprawa kozacka.
1: Mamy nową letnią ramówkę. Od dziś, o tej porze, czytamy Państwu kolejne odcinki prozy. To był 12 fragment pamiętnika Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Duszno wszędzie, gorąco wszędzie, w naszym studiu bardzo przyjemne temperatury. Za godzinę mniej więcej przeniesiemy się do samego centrum Warszawy, na plac centralny, skąd transmitować będziemy koncert naszej radiowej orkiestry z solistą Lang Langiem i z dyrygentem Basemem Akiki. Tam na miejscu będzie Marcin Majchrowski, który poprowadzi dla nas transmisję tego wydarzenia z uwerturą Coriolan i z piątym koncertem fortepianowym Beethovena oraz z kompozycją współczesną Con Brio Jörga Widmana. Ale zanim rozpocznie się transmisja koncertu, posłuchamy muzyki z płyt na ochłodę. Lato to jest dla większości z nas czas podróży, a skoro mamy upał, proponuję dla ochłody taką oto muzykę z europejskiej północy.

motyl, a wcześniej melodia ludowa, taniec elfów i arietta. To były utwory liryczne Edvarda Grieg'a, fortepianowe drobiazgi, które norweski kompozytor komponował przez większość życia. Ukazywały się w kolejnych tomach wydawanych począwszy od 1867 roku, przez prawie 40 lat. My słuchaliśmy interpretacji Ronana O'Hory. Liryczne drobiazgi doskonale współgrają z upałem, kojąc nasze dusze i ciała, a teraz trudno byłoby nie odnotować urodzin jednej z największych współczesnych skrzypaczek, Anne Sophie Mutter. Niemiecka artystka urodziła się 29 czerwca 1963 roku i wprawdzie w wieku 5 lat wysłano ją na naukę gry na fortepianie, jednak bardzo szybko okazało się, że jej instrumentem są jednak skrzypce.

współpracowała z wieloma współczesnymi kompozytorami, w tym z Witoldem Lutosławskim i Krzysztofem Pendereckim. A ja w dniu 63. urodzin artystki przypomnę drugi koncert skrzypcowy Beli Bartoka, komponowany na przełomie 37 i 39 roku. Mutter nagrała go dla wytwórni, z którą przez większość życia współpracuje. Nagrała w lutym 91 roku. Ta interpretacja to jest po prostu wulkan energii i błysk bartokowskich fraz skąpanych w ludowych rytmach i motywach, a zaczyna się śpiewną emanacją, meandrami gdzieś w bardzo niskim rejestrze, by stopniowo wznosić się wysoko aż do nieba. Ani na chwilę nie przystając. Artystce towarzyszy Bostońska Orkiestra Symfoniczna prowadzona przez Seijiego Ozawę. Gorąco zapraszam.

wirtuozeria, której nie każdy, oj nie każdy byłby w stanie sprostać. Koncert skrzypcowy Beli Bartoka, drugi grała dzisiejsza jubilatka Anne-Sophie Mutter, a było to nagranie sprzed 35 lat, zrealizowane w Bostonie. Solistce towarzyszyła tamtejsza orkiestra, a całość prowadził Seiji Ozawa.

Anne Sophie Mutter. Każdy, kto choć raz był na jej koncercie, wie, że mistrzostwo jej interpretacji koncertowych i studyjnych właściwie niczym się od siebie nie różnią. Tymczasem u nas już za chwil kilka, to znaczy tak mniej więcej za kwadrans, rozpocznie się koncert, który transmitować będziemy z Centralnego Placu Muzyki w Warszawie. Na miejscu jest już Marcin Majchrowski, ale zanim połączymy się z Placem Centralnym, proponuję dla ochłody brzmienie klawesynu z kwartetem smyczkowym. Klawertet to jest utwór Zbigniewa Bargielskiego sprzed 5 lat. Wydany został niedawno na płycie w nagraniu świetnej klawesynistki Gośki Sforting oraz kwartetu Dafo. Proszę posłuchać.

klawertet Zbigniewa Bargielskiego grały na klawesynie Gośka Isfording oraz Justyna Duda, Danuta Augustyn, Aneta Dumanowska i Anna Armatys, tworzące kwartet DAFO. I już dosłownie za 2 minuty połączymy się z Centralnym Placem Muzyki. Przed tym wracamy do utworów lirycznych Edwarda Grieg'a w interpretacji Ronana O'Hary.

0: spośród 66 fortepianowych miniatur utworów lirycznych Edwarda Grieg'a wybrałam ten zatytułowany Ptaszek, a grał Ronan O'Hora. Cały czas słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i to jest już ten moment, w którym połączymy się z Centralnym Placem Muzyki, gdzie rozpocznie się za chwilę festiwal, nowy festiwal w Warszawie. Tam na miejscu jest Marcin Majchrowski.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
2: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć witam Państwa gorąco, ale to byłby nie tak chyba. Jest plus 31 stopni w cieniu. To i tak sukces w porównaniu z tym, jak gorąco było tutaj rano i jak gorąco było w południe. Centralny Plac Muzyki, witam Państwa tutaj zgromadzoną publiczność, a także słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia. Jesteśmy w samym sercu Warszawy, tuż pod Pałacem Kultury i Nauki, który teraz nam dostarcza tego zbawiennego cienia. No a ta temperatura na termometrach może trochę będzie opadać, a u nas będzie rosła. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy tutaj, ale też właśnie w całej Polsce za sprawą transmisji. U nas rozpoczyna się na antenie programu drugiego Letni Festiwal Muzyczny i chyba to jest najlepszy powód, żeby dzisiaj właśnie rozpocząć Letni Festiwal Muzyczny z Centralnego Placu Muzyki. A Letni Festiwal Muzyczny to są transmisje koncertów z całej Europy, z teatrów operowych świata, z festiwali europejskich. Także będziemy w samym sercu tych najważniejszych wydarzeń muzycznych przez całe długie wakacje. No a Centralny Plac Muzyki to jest nowy festiwal Miasta Stołecznego Warszawy, zorganizowany dla Państwa, dla obywateli Warszawy, dla turystów, dla gości, dla nas wszystkich, aby ci, którzy chcą, mogli zobaczyć Warszawę jako miejsce nowoczesne, odważne i europejskie. Centralny Plac Muzyki ma być kulturalną i muzyczną wizytówką Warszawy. Prezentują się na nim instytucje muzyczne stolicy, a mamy się czym pochwalić i orkiestrami symfonicznymi, i teatrami operowymi, w liczbie mnogiej podkreślam, teatrami muzycznymi, zespołami, uczelniami muzycznymi. No i tutaj, proszę Państwa, trzeba dojść do sedna w tym momencie, bo festiwal to jest wydarzenie szczególne, jak niepowtarzalne święto, więc święta by nie było, gdyby nie zaproszenie artyści, szczególnie goście, gwiazdy światowego formatu. No i dzisiaj będzie z nami, to Państwo już wiedzą, jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów, ikonicznych artystów XXI wieku. Pianista, ale także filantrop, pedagog, jeden z najbardziej wpływowych i zaangażowanych ambasadorów sztuki w XXI wieku. Lang Lang po raz drugi odwiedza Warszawę. Musieliśmy na niego czekać, jak dobrze policzyłem, 16,5 roku, bo to było, proszę Państwa, po raz pierwszy w roku 2010. To była inauguracja roku Chopinowskiego. Było bardzo zimno, to był styczeń i wówczas Lang Lang nieopodal tutaj, kilkaset metrów stąd, w Filharmonii Narodowej

wykonał obydwa koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina. Jednego dnia F-moll, drugiego dnia E-moll. Najgorętszy artysta na scenie muzyki klasycznej. Gdybym miał zacząć wymieniać te aktywności i sukcesy Lang Langa, to wieczór skończyłby się, zdaje się, daleko później niż przewidywany czas, więc tylko pokrótce. To są miliardowe audytoria wtedy, kiedy była ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w roku 2008, Expo w Dubaju w roku 2020, ale także ponowne otwarcie po renowacji katedry Notre Dame w Paryżu dwa lata temu. Więc występuje Lang Lang dla takich audytoriów, ale równie dobrze da się zaprosić do występu dla kilkuset dzieci w szkołach publicznych na świecie. Miliony widzów oglądały jego występy podczas gali nagród Grammy. Tam występował, uwaga, z zespołem Metallica, ale także z Herbie Hancockiem, Edem Sheeranem, Johnem Legendem, Rose z Blackpink. I tak by tę listę można właśnie długo wymieniać, bo Lang Lang dba o to, aby poszerzać te granice i zacierać granice między klasyką, między muzyką poważną, jak to się mówi, a tym wszystkim, co kojarzymy z popem, muzyką rozrywkową, czy tymi innymi przestrzeniami muzycznymi. Miał 3 lata, kiedy zaczął się uczyć na fortepianie. Pierwszy swój publiczny recital dał przed tym, jak ukończył 5. rok życia. Potem było Centralne Konserwatorium Muzyczne w Pekinie. Kilkunastolatek, 13-latek dosłownie wygrał konkurs imienia Czajkowskiego dla młodych muzyków. Potem pojechał do Filadelfii i tam się uczył u Garego Grafmana w Curtis Institute of Music. No ale takim punktem zwrotnym dla Lang Langa było nagłe zastępstwo za Andrew Wattsa. Wykonał wówczas pierwszy koncert fortepianowy Piotra Czajkowskiego z Chicago Symphony Orchestra pod batutą Christopha Eschenbacha. No i wystarczyło. Potem poszło samo. Teraz Lang Lang jest mega gwiazdą. Dzisiaj w jego wykonaniu usłyszą Państwo 5. koncert fortepianowy Esdur, opus 73, Cesarski Ludwika van Beethovena, ale wcześniej Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Bassema Akiki wykona 2 inne dzieła. Właściwie mogę powiedzieć 2 uwertury, bo pierwsza to jest rzeczywiście uwertura Coriolan opus 62 Ludwika van Beethovena, a potem pomiędzy jednym Beethovenem i drugim Beethovenem zabrzmi współczesna kompozycja niemieckiego twórcy Jerga Widmana zatytułowana Con Brio. Coriolan to jest rok 1807, muzyka na potrzeby wystawienia sztuki o tym samym tytule Heinricha von Collina. 200 lat później Jörg Widmann w 2008 roku, jak sam mówił, w szaleńczym pośpiechu skomponował właśnie tę swoją uwerturę Con Brio i tutaj skorzystał z tego, co Ludwig van Beethoven 200 lat wcześniej ponad komponował, bo trochę sobie pożyczył motywów i tematów z Beethovena, tak jakby je wrzucił trochę do blendera i zblendował z tym, co mu jego wyobraźnia muzyczna podpowiadała. I proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, na Con Brio, jak nietuzinkowo mogą brzmieć instrumenty klasyczne i w jaki sposób można je wykorzystywać. To jest naprawdę coś niezwykle ciekawego i bardzo wiele mówiącego o naszych muzycznych czasach. No a po tych 2 dziełach arcydzieło Beethovena, czyli 5. koncert Esdur opus 73, zwany koncertem cesarskim. To jest rok 1809. Bardzo trudny czas w Wiedniu dla Beethovena. Do swojego wydawcy kompozytor pisał tak, że słyszy tylko same bębny, armaty, biednych ludzi i wszelką nędzę ogląda wokół siebie. Napoleon Anteportas, Wiedeń oblężony, arcyksiąże Rudolf musiał się salwować ucieczką, bo to arcyksięciu Rudolfowi Habsburgowi został dedykowany 5. koncert Esdur opus 73. Zresztą nie jedyne dzieło, które Beethoven swojemu protektorowi, ale także przyjacielowi i uczniowi zadedykował. To jest cała lista właściwie arcydzieł zwieńczona missą solemnis wtedy, kiedy arcyksiąże Rudolf miał mieć swój ingres na stolec arcybiskupi w Ołomuńcu. Proszę sobie wyobrazić, że ten 5. koncert Esdur czekał aż 3 lata, żeby go można było zaprezentować w Wiedniu. No, Napoleon musiał zostać odsunięty od miasta i to był jedyny koncert Ludwika van Beethovena, wytrawnego pianisty, przecież który on sam nie był w stanie zaprezentować publiczności, bo już niestety głuchota, która go nękała i postępowała, nie pozwoliła mu. Grał za niego jego uczeń wybitny, zresztą pianista Karl Czerny. W Wiedniu to było 12 lutego 1812 roku i jeden z recenzentów wówczas napisał: Pan Czerny grał z dużą ostrożnością i łatwością, pokazał, że ma w sobie siłę, aby pokonać nawet największe trudności. Dla Lang Langa nie ma żadnych trudności pianistycznych.

Proszę Państwa, z perlistej wirtuozerii słynie ten pianista, ale dzisiaj przed południem tutaj mówił, że czym człowiek dłużej żyje i dłużej gra, staje się inny i ta jego pianistyka teraz, po tych kilkunastu latach, jeśli byśmy liczyli od roku Chopinowskiego 2010, na pewno jest bardziej refleksyjna i bardziej stonowana. Zresztą usłyszą Państwo to w tym piątym koncercie Es-dur. Coriolan jest w tonacji c-moll. To jest tonacja tragiczna u Beethovena, między innymi piątej symfonii, symfonii losu. Tonacja Es-dur jest tonacją heroiczną i następuje w tym koncercie Es-dur takie przełamanie od tych marszowych, wojennych, militarnych rytmów i nastrojów, które pojawiają się w pierwszej części na samym początku, do pełnego dionizyjskich pląsów finału. Trzy części, to nastąpi za 20 minut mniej więcej, Allegro, Adagio un poco moto, emanacja boskiego spokoju, to środkowe ogniwo koncertu Es-dur Beethovena i finałowe rondo Allegro ma non troppo, te dionizyjskie pląsy i jubilacje. Lang Lang więc za około 20 minut, a teraz oddajmy głos obchodzącej swój jubileusz 80-lecia Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie, którą dyryguje maestro Basem Akiki. Basem, zapraszam.

Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Bassema Akiki rozpoczęła swój koncert na Centralnym Placu Muzyki. To była uwertura Coriolana pod 62 Ludwika van Beethovena, a teraz zapowiadana uwertura Con Brio Jerga Widmana, zadłużona u Beethovena, szczególnie w 7 i 8.

0: Tak.
1: No niesamowite, bo właściwie tutaj nie mamy konfliktu na sali, a teatr to się ma się żywić konfliktem. Ja tak myślę dokładnie tak samo i po prostu jeszcze dodam do tego, jedyne zdanie, którego mi tutaj zabrakło, to jeszcze trzeba dodać do tego, że teatr utrwala to status quo, jednocześnie udając, że cokolwiek wywraca i cokolwiek jest niesamowicie rewolucyjny. A to jest pytanie właśnie, to słowo moda też może być kluczem, bo moda to jest takim też symptomem może nie bezmyślności, ale właśnie takiego rozsmakowania się w grze. Po prostu, że cały czas jest po prostu jakaś taka gra pomiędzy w obrębie, na jednej planszy tak jakby, że wszyscy po prostu jakieś wsobne środowisko po prostu bawi się w te kolejne wernisaże, po prostu te kolejne pokazy mody, przemieszczając się po prostu, grając cały czas tymi samymi klockami. I to trochę tak wygląda, a to jest tak naprawdę jakaś taki objaw po prostu późnego, wyczerpanego totalnie już stylu sztuki krytycznej, która już wszystko powiedziała po prostu, nie wiem, 20 lat temu, ale ciągle udaje, że jest krytyczna i rewolucyjna, używając do tego takich właśnie bezbronnych autorów jak Szekspir.
0: To ja powrócę jeszcze do Hamleta i rozmawialiśmy trochę o bohaterze głównym, ale zapytam o kwestię kobiecą. Dwie bohaterki, kobiety, które występują w Hamlecie, to są, jedna w zasadzie topi się dosyć szybko, druga jest uwikłana w polityczne małżeństwo. Co nam to mówi o reprezentacji kobiet i bohaterek kobiecych dziś w teatrze?
2: Oj, bardzo trudne pytanie. Zaskoczyłaś mnie teraz. Musiałabym się naprawdę namyślić nad tym.
0: Bo rozumiem, że bohater główny, młody Hamlet ma zachęcić młodych mężczyzn do rozważań na tematy w zasadzie różne, wszelakie, ważne. Trochę też wpadamy tutaj w tę pułapkę, o której Grzegorz powiedział, wielka narracja, ale tak naprawdę o czym? A co z bohaterkami kobiecymi? Zakochać się nieszczęśliwie?
3: Jest ogromna tradycja jakby estetyzacji cierpienia na przykładzie Ofelii, więc to jest pewnie jakiś nurt, ale nie jestem przekonany, czy artyści chcą nim.
1: Nie chcą, odrzucają. To jest właściwie te Ofelie, zawsze wpisuje się w te Ofelie taki pakiet feministyczny i te Ofelie są często wyzwolone. One już uprawiały seks z Hamletem i ze wszystkimi nawet i w ogóle mają to gdzieś wszystko i tak dalej, i tak dalej. No to jest takie po prostu przepisanie tej postaci. No, zresztą pytanie, czy na poważnie da się Ofelię wystawić dzisiaj tak, jak jest ona napisana u Szekspira? No pewnie się nie da. No, bo co to znaczy iść do klasztoru dzisiaj, jak właśnie można sobie oczywiście wyobrazić w ogóle taką Ofelię, która idzie do klasztoru i to jest być może zabieg rewolucyjny, bo młodych zakonnic nie ma.
0: No tak, ale te bohaterki ale kobiece zawsze są wobec męskich.
1: Tak, więc to właśnie...
0: Nie zgodziłabym się z tym wyzwoleniem Ofelii w pełni. Rozumiem zabieg przeniesienia tych postaci do warunków bardziej współczesnych, dodania kilku kontrowersyjnych scen, ale jednak one są zawsze w odniesieniu do, prawda?
1: No ta Ofelia musi mieć traumę zawsze, po prostu jakby w pakiecie i zawsze taka jest, tylko to nad tą traumą, tam nad przepisaniem tej traumy się pracuje.
2: Mhm. Pytanie, czy to jest charakterystyczne dla Hamleta? Czy to jest charakterystyczne dla Hamleta, czy to jest po prostu jakaś bardzo silnie utrwalona konwencja, czy też kondycja bohaterki kobiecej, nie wiem.
3: Ale tutaj też jest chyba taka zagadka, czy pułapka, kłopot, który wynika z tego, że to przepisanie, o którym Grzegorzu powiedziałeś, zgodnie jakby z obecną feministyczną perspektywą, wydaje się czymś obowiązkowym. Ale ta matryca, na której się przepisuje, niespecjalnie się do tego przepisywania nadaje. W związku z tym to jest jakiś taki dziwny obowiązek, jakby ci artyści najpierw decydowali, że super, robimy Hamleta, a potem kurczę, jest Ofelia.
0: Jak coś trzeba dzisiaj zrobić.
1: Czy sugerujecie, że feminizm w teatrze jest nieco niewiarygodny?
2: Znaczy, zależy, co
0: pytamy.
2: Zależy, co pod tym pojęciem rozumiemy, feminizm w teatrze, no bo spektakl może być zrealizowany w sposób naprawdę wysoce feministyczny, nie poruszając żadnego typowo feministycznego wątku, a może też poruszać te wątki, ale nie być kompletnie feministycznym od strony produkcji, podziału zasobów, podziału widzialności i tak dalej. No mamy przecież, mieliśmy przykład teatru pierwszego, jedynego w Polsce teatru feministycznego, powszechnego, prowadzonego przez dwóch dyrektorów, czy też deklaratywnie feministycznego projektu teatru dramatycznego Moniki Strzępki. No to są bardzo już szeroko omówione

0: przykłady, więc też to, o czym Dominik mówisz, czyli o tym, o tej takiej być może uwewnętrznionej powinności, powiedziałabym też, że ona jest przejawem takiego zjawiska hiperpolityczności teatru, które to zjawisko oznacza działania na poziomie powierzchni bardzo mocno upolitycznione, ale na poziomie właśnie funkcjonowania, operowania kompletnie niepolityczne w sensie sprawczości, nie? Jakby wpływu na tryby produkcji. Więc ja bym coś takiego jeszcze zauważyła w teatrze. Taki dyktat ważnego tematu i pewnych perspektyw, które jest dobrze uwzględnić, ale właśnie na poziomie takiej hiperpowierzchni.
1: No tak, ale z drugiej strony bohater jest męski, rzecz dzieje się wokół mężczyzny, więc rozumiem, że chcąc jakoś dorównać albo przynajmniej wyrównać te szanse, taka scena jakoś znajduje swoje uzasadnienie, czy jakieś takie sceny dopisane.
2: No, ten najnowszy Hamlet Kamila Białaszka pokazuje, że możemy zrobić taki zabieg, że osłabiamy tego Hamleta. On jest takim po prostu taką właśnie zetką, która dużo mówi, opowiada, macha rękami, krzyczy o aktywizmie. A jest tam postać Gertrudy, która jest właśnie znacznie silniejsza od tego Hamleta i to ona w pewnym momencie przejmuje dowodzenie. Mamy też Ewę Skibińską, która też w pewnym momencie przejmuje dowodzenie. Więc da się to tak oczywiście na poziomie deklaracji wyrównać. Więc to już raczej jest taki Hamlet po późnej męskości, toksycznej męskości i to wszystko... Wszystkie, jak to z Hamletem bywa, modne hasła tam się odzwierciedlają. Czasami jest, ma to sens, czasami nie ma.
1: Ale główną rolę i tak zagrała mężczyzna.
2: No, chyba, że jest Teresą Budzisz-Krzyżanowską.
0: No właśnie, chciałam wspomnieć.
3: Też w Teatrze Polskim w Poznaniu w przedstawieniu Dominiki Knapik Wery Wery Hamlet. Hamletów jest wielu obojga płci, więc tutaj nastąpiło pewnie jakieś wyrównanie. Natomiast...
2: Przepraszam, jeszcze dodam, że ta Gertruda, ta Anna Ilczuk i to najmocniejsza rola w tym spektaklu Kamila Białaszka. Niestety wypadło mi nazwisko, a warto odnotować.
3: Szukając też puenty naszej rozmowy, zastanawiam się, czy nie musimy poprzestać na takiej smutnej konstatacji, że ta inflacja Hamletów jest bardzo wyraźnym potwierdzeniem tego, że wszelkie rewolucje w teatrze się nie powiodły. Mamy Teatr Kulturalnego Miasta takim, jakim on był wcześniej, chociaż przewaliła się przez niego ofensywa teatru krytycznego i rozmaitych eksperymentów formalnych, ale one gdzieś tam się pojawiają, teraz bardziej na marginesie, oczywiście istnieją, będą się rozwijać dalej, natomiast co do zasady nie ma to zbyt wielkiego wpływu na tak zwany mainstream teatralny i to, że mainstream cały czas na afiszu widzi Hamleta, jest tego znakomitym przykładem. Czy wy się zgadzacie z taką tezą?
1: A ja od razu dodam, jeśli tak, już widzę wasze chodzące głowy, to co by miało się stać, żeby tak nie było?
0: Ojej. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo trudne, bo tak jak powiedziałam, teatr jest hegemonicznym medium, które dąży do tego ciągłego powrotu właśnie do swojej silnej pozycji, mocnej narracji. Ja się zastanawiam, czy teatr w ogóle, to jest być może krzywdzące uogólnienie dla osób artystycznych, które próbują przekroczyć te ramy, ale czy teatr w ogóle w Polsce jest zainteresowany eksplorowaniem nowych języków, nowych form. Ja tutaj wcześniej, jak czekałam na przepustkę z Dominikiem, powiedziałam, że po spektaklu Power Play z teatru z TR Warszawa miałam taką refleksję, tam grają dzieci, tam połowa spektaklu opiera się na tym, że dzieci reżyserują aktorów TR Warszawa i właśnie powiedziałam Dominikowi, że moim marzeniem jest taki jeden sezon, żeby reżyserowały aktorów dzieci. Nie wiem, po prostu mam taką silną potrzebę zobaczenia jakiegoś gestu przewietrzenia, ale też nie mam złudzeń, bo wszystko wskazuje na to, że teatr uwielbia wracać ciągle do tego samego, żeby utrzymać swoją pozycję.
3: Zostaną nam reżyserzy dorośli, którzy zachowują się jak dzieci.
2: Dobra, puenta, ale to nie jest jeszcze puenta, bo ja będę bronił tego znaku zapytania.

0: tym haśle rewolucji nie będzie i się nie zgadzam, że rewolucja się nie udała. Proszę mi tutaj nie przypisywać. Jakiś taki mam w sobie jeszcze jakiś taki zakątek, gdzie ta wiara w jakąś zmianę świata jest. Aczkolwiek uważam, że to są takie mikrozmiany i właśnie małe przestrzenie, małe sukcesy i ten teatr ma bardzo, myślę, wielką rolę do spełnienia i nie tylko jest przestrzenią właśnie petryfikowania, jak to się mówi brzydko, inteligencko, czyli takiego utrwalania po prostu jakichś takich hierarchii i to jeszcze takich hierarchii, które są mocno przemocowe. Uważam, że znaczy to jest oczywiście ogromna opowieść, bo hierarchie też nie muszą być przemocowe, to po pierwsze, i też żeby nie było tak, że po prostu wprowadzimy jakąś ewolucję niehierarchiczną i nagle po prostu obudzimy się w jakimś szczęśliwym świecie, to w to nie wierzę. Ale wracając do tematu tego znaku zapytania przy haśle, czy rewolucji nie będzie, uważam, że właśnie nawet to w tym programie, który teraz będziemy próbowali zrobić w Lublinie wokół hasła Teatr Przemiany, no to gdzieś tam ta rewolucyjność jakoś się odzwierciedla i tam chodzi o taką przemianę po prostu w mikrospołecznościach, w rodzinie też, w pracę terapeutyczną na przykład właśnie, gdzie teatr pomaga po prostu realnie tak uwzględniać perspektywy różne. Też tak jak pani powiedziała, tą perspektywę dziecięcą, ale też perspektywę takich właśnie chociażby osób starych, już niedołężnych, pomagać rodzinom, pomagać w ogóle jakby w rozumieniu świata pełniejszym, więc ten teatr ma ogromną rolę i ta debata dzisiaj, które się odbywa właśnie o sensie sztuki w ogóle i finansowaniu sztuki i tym, czy artyści może powinni sobie dać spokój albo zacząć po prostu zarabiać pieniądze, no, prowadzi do tego, że jeszcze bardziej się osłabia tę pozycję tych takich bezsilnych, tak?
1: Marcelina jeszcze zgłasza.
2: Tak, bo chciałam powiedzieć, że dla mnie świetnym testem, czy teatr jest zdolny do przemiany, na to testem tego, czy teatr jest zdolny do przemiany, gotowy i chętny, na nią była pandemia, gdzie natychmiast zaczęto replikować ten system poprzez premiery online i tak dalej, i tak dalej. Kiedy tylko pandemia się wyciszyła, skończyła, teatr natychmiast wrócił do starego trybu, mimo że w trakcie pandemii było bardzo dużo narracji o nadprodukcji, o konieczności zmiany, o zatrzymaniu i tak dalej, że to jest czas refleksji, po czym mam wrażenie, że nastąpiła jakaś zbiorowa amnezja. Teatr natychmiast zaczął zachowywać się jako struktura instytucjonalna, tak jakby tej pandemii nigdy nie było i tych refleksji nigdy nie było.
1: Słyszą państwo, że tematów nie brakuje, tematy się mnożą, a nasi goście sami podsuwają nam kolejne propozycje spotkań. My w tym miejscu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękujemy za to spotkanie wokół Hamleta i kilku innych tematów jeszcze. Marcelina Obarska.
2: Dziękuję bardzo.
3: I Grzegorz Kondrasiuk.
0: Dziękuję bardzo.
1: I my się żegnamy. Maria Czok.
3: Dominik Gac.
1: Do usłyszenia.
4: Autopromocja. Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15:30 zadamy państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
5: Tak to już po prostu jest, że jak człowiek znajdzie swoje miejsce, to w nim chce przebywać. A jeśli przebywać w nim cały czas nie może, to przynajmniej chce jak najczęściej do niego wracać. Takim miejscem dla filozofa i publicysty Tomasza Stawiszyńskiego jest wyspa Korfu. I to ona jest główną bohaterką jego najnowszej książki. O czynniku alchemicznym i o tym, czym jest korfucjanizm, porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
4: Autopromocja.
6: Dwojka jesteś na miejscu Salvatore Sarino.
7: Minęła 22:30.

Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witamy w pierwszym wakacyjnym wydaniu Nocnej Strefy. A skoro lato, wakacje i skoro temperatury jak w tropikach, to dziś te najbliższe 2,5 godziny wypełni nasz tradycyjny letni repertuar w Nocnej Strefie, czyli pełen blichtru, słońca, ale też neonów wielkiego miasta, japoński city pop. I zanim do tych brzmień przejdziemy, rozpoczniemy od wątku, którym żyje niemal cały piłkarski świat. No, myślałem, że zacznę dzisiaj w zupełnie innym nastroju, bo było naprawdę blisko. Jednak nie udało się. Japonia uległa Brazylii, ale kapitan Tsubasa dziś powita nas.

Zaczynamy takim drobnym artefaktem telewizji lat 80. i 90., czyli piosenka czołówka z serialu Kapitan Jastrząb albo Kapitan Tsubasa, czołówka wykonana przez Hiroyukiego Ote, nagranie z 83 roku. No i dzisiaj tak zaczynamy, choć po cichu mam wrażenie, że wszyscy w Japonii liczyli, że ten dzisiejszy wynik 1/16 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej będzie jednak sensacyjny, że Japonia pokona Brazylię i sprawi wielką niespodziankę. No tak wydarzyło się w serialu Kapitan

Tsubasa, w którym Japonia zmierzyła się z Brazylią w finale Mistrzostw Świata, wygrywając 3-2. I tak zostały ukoronowane te losy, kariera głównego bohatera serialu Tsubasy Ozory, młodego japońskiego piłkarza, którego losy, karierę śledzimy przez setki odcinków. No i na pewno wielu z Państwa śledziło ten serial, tego jestem pewien, bo w latach 90. była to jedna z najbardziej popularnych japońskich animacji emitowanych w polskiej telewizji. No to zostawimy już ten piłkarski wątek. Kapitan Tsubasa na otarcie łez dla kibiców Samurai Blue, drużyny samurajów. No i skoro już zapaliły się światła na ulicach, skoro pojawiły się neony, no to zaśpiewa Minako Yoshida.

Do Tokio rozświetlonego neonami zaprasza nas dzisiaj Minako Yoshida w piosence Line Up, rok 1982. No i czy może być nagranie, które w jeszcze lepszy sposób pokazuje ten blichtr City Popu? No chyba trudno znaleźć taką płytę. Impresja na temat chwili, gdy dzień przechodzi w noc. W tekście pojawiają się obrazy płomienia, światła wznoszącego się ku niebu i deszczu promieni, który splata miasto z nocą. No, miasto zdaje się wręcz unosić w świetle neonów. Muzycznie kwintesencja dojrzałego city popu. Funkowy puls, soulowe harmonie, no i niezwykle przestrzenna produkcja na tej płycie wydanej w 82 roku. I to jest właściwy początek naszej corocznej city popowej audycji. Już po raz ósmy w Nocnej Strefie witamy lato, witamy także letnią ramówkę w dwójce w rytmie japońskiej muzyki lat 70. i 80. City pop, co wielokrotnie już podkreślaliśmy na antenie, to nie jest gatunek muzyczny, to jest bardziej zjawisko obejmujące najróżniejsze gatunki. Zjawisko, które nierozerwalnie łączy się z tym, co działo się w kulturze i w społeczeństwie japońskim przełomu lat 70. i 80. Muzyka bańki spekulacyjnej, muzyka bubble economy, czasów prosperity i wielkiego optymizmu japońskiego społeczeństwa. No i dzisiaj te nastroje, ten klimat będziemy przywoływać do godziny pierwszej. Ale nie tylko w Japonii dzisiaj będziemy gościć, bo po raz pierwszy w tym spotkaniu z City Popem postanowiłem poszukać tropów City Popowych w nagraniach z innych miejsc na świecie. No i dlatego dziś odwiedzimy takie kraje jak choćby Korea, Słowacja, a także Polska. I tych polskich akcentów będzie dzisiaj naprawdę sporo.

czy Tokio to miasto samotnych serc? No przyznam, że spacerując po największej metropolii świata można odnieść takie wrażenie, bo człowiek czuje się w tej miejskiej dżungli anonimowy, nieraz samotny. No i widać to też nieraz po mieszkańcach tego miasta. No a u nas w Nocnej Strefie, w pierwszym wakacyjnym wydaniu audycji, takie oto zestawienie. Hanna Banaszak, piosenka Miasto Samotnych Serc, czyli kompozycja Janusza Komana do słów Janusza Kondratowicza. Rok 1978 i rok późniejsza piosenka Miki Matsubary, Mayona Kano Doa, Stay With Me, czyli jeden z największych przebojów city popu, przebojów współczesnych, bo ta piosenka stała się hitem dopiero w ostatnich latach dzięki internetowi, ale to już państwo wiedzą doskonale, że city pop to jest zjawisko, które zyskało popularność właśnie dzięki internetowi, dzięki streamingowi, dzięki blogerom, DJ-om, którzy zaczęli po dekadach odkrywać te zapomniane japońskie nagrania sprzed 40, czasem 50 lat. No i my dzisiaj będziemy odkrywać też i będziemy sięgać po te zapomniane płyty. Będziemy spacerować ulicami nocnego Tokio. Zaszło już słońce, zaśpiewała Minako Yoshida. No to teraz już głęboka noc i przed nami dwie kompozycje Taeko Onuki, artystki, której znakomitej płyty Sun Shower słuchaliśmy we wczorajszym wieczorze płytowym wraz z Hanną Szczęśniak. Dziękujemy państwu za to wczorajsze spotkanie i za wszelkie miłe słowa, odzew i to wspólne witanie wakacji w dwójce. Dzisiaj kontynuujemy ten nastrój. Jeżeli chcą państwo wziąć czynny udział w audycji, to jak zwykle zachęcam do pisania, do kontaktowania się ze mną

daję adres mailowy krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Zapraszam też na media społecznościowe audycji, czyli facebook.com/nocturn2, a także profil instagramowy Fon Dziuba. Tam odnajdą Państwo playlisty, no a także podcasty minionych odcinków. Teko Onuki to wspaniały głos, bardzo niepozorny, delikatny, chłodny, no właśnie, wprowadzający nieco chłodu, takiego chłodnego dystansu do tej letniej atmosfery. No i przed nami dwie piosenki traktujące o mieście i samotności w wielkim Tokio. Tokaj z płyty Sunshower, rok 77, i 4 AM, czwarta nad ranem, z albumu Minion, rok 78.

4 a.m., czwarta nad ranem w Tokio, w mieście samotnych serc. Tak śpiewała w 78 roku Taeko Onuki w piosence skomponowanej właśnie przez nią, ale zaaranżowanej znakomicie, absolutnie znakomicie przez Ryuichiego Sakamoto. Na gitarze basowej grał tutaj Haruomi Hosono, no a rok 78 to rok kluczowy dla rozwoju techno-kajo, czy techno-popu, bo właśnie wtedy powstaje najważniejsze japońskie trio elektroniczne, czyli Yellow Magic Orchestra ze wspomnianymi Sakamoto i Hosono w składzie. No a to trio uzupełnia jeszcze Yukihiro Takahashi. Ale trochę odeszliśmy od nastroju, myśląc o tej muzyce elektronicznej i techno-kajo, bo 4 a.m. to piosenka, w której bohaterka budzi się przed świtem, panuje cisza, ciemność, no a ona nie potrafi znaleźć słów. Powracają wspomnienia kończącego się związku. No i refren w języku angielskim śpiewany przez chór Lord give me one more chance. To pewna, no nie brzmi jak religijna modlitwa, lecz raczej może desperacka prośba o jeszcze jedną możliwość naprawienia tego, co zostało utracone. W nocnej strefie dziś witamy wakacje w rytmie japońskiego city popu. No i szukamy city popowych tropów w muzyce innych krajów. Była Hanna Banaszak, no to teraz pora na inną artystkę. I pozostaniemy jeszcze trochę w kręgu samotnych serc, choć teraz sięgnę po nagrania piosenkarek szczególnych, piosenkarek, o których zapomniano na długie lata. Pierwsza z nich, zacznę od Japonki, pierwsza z nich to Takako Mamiya, artystka, która wydała tylko jedną płytę długogrającą, czyli album Love Trip. Album zapomniany na bardzo długie lata, no i przypomniany dzięki DJ-om, dzięki blogerom, fanom city popu, którzy odkrywają to zjawisko współcześnie. Z tej płyty Love Trip przed nami jedna z kompozycji Mayonaka no Jokku, a wcześniej inny long play z Polski, na którym zaśpiewa Jadwiga Strzelecka. Jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa pamięta to nazwisko. Nazwisko piosenkarki działającej w latach 70., ale która tę błyskotliwą i krótką karierę zakończyła pod koniec tamtej dekady. Wyjechała z kraju, no i właściwie słuch po niej zaginął. No ale są nagrania takie jak to. Dziewczyny marzą o miłości.

Jeszcze jedno takie zestawienie. Najpierw nagranie z Polski, a potem odpowiedź z Japonii. Rozpoczęliśmy od Jadwigi Strzeleckiej i piosenki Dziewczyny marzą o miłości z muzyką ponownie Janusza Komana, do słów Grzegorza Walczaka, rok 77. No i druga płyta winylowa, już nieco późniejsza, rok 82 i kolejna zapomniana artystka Takako Mamiya, artystka, która tak jak mówiłem, opublikowała tylko jedną płytę. Pojawiła się na chwilę w tym roku 82, no i potem znikła. Bardzo mało wiemy o niej, o Takako Mamii, no ale jedno jest pewne, że stworzyła album będący kwintesencją pełnego blichtru japońskiego city popu. No a piosenka, której słuchaliśmy, Mayona Kano Joku, czyli Nocny Żart, to piosenka o pewnym złudzeniu. Takako Mamiya śpiewa o miłości, która okazała się tylko chwilą, czymś, co pod osłoną nocy wydawało się prawdziwe, a o świcie rozpłynęło się jak neon odbijający się w mokrym asfalcie. Przed nami podróż w jeszcze inne miejsce. Tym razem udamy się do Korei.

Z Tokio szybko przenieśliśmy się do Seulu, Seulu końca lat 80., czyli to już czas, kiedy ta japońska bańka spekulacyjna w końcu pęka, kiedy nadchodzi kryzys. No i też nowa era, kończy się era Showa, rozpoczyna się era Heisei, ale w Korei powstaje koreański city pop, koreański funk, fusion, bossa, gayo. A to wszystko zebrane na wydanej kilka lat temu kompilacji Our Town, której fragmentu słuchaliśmy właśnie w Nocnej Strefie. To była piosenka autorstwa Jang Pil-sun, koreańskiej wokalistki, która w 89 roku śpiewała Zanim się obejrzysz, NOC. No, nieco później Korea wkroczyła na podobne wody, co japońscy artyści city popowi. Na długo jeszcze przed tym, jak K-pop podbił świat. Polecam Państwu te kompilacje, bo odkrywa przed nami zupełnie nieznane oblicze muzyki koreańskiej. 26 minut po godzinie 23. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. No a dzisiaj w pierwszym wakacyjnym wydaniu Nocnej Strefy tropimy city pop w nagraniach z

Przyznam, że gdy posłucha się po sobie kilku piosenek w języku japońskim, potem piosenek w języku koreańskim, no to można naprawdę poczuć się zdezorientowanym, kiedy słucha się nagrań Teresy Dasio, włoskiej piosenkarki, która śpiewała w dialekcie neapolitańskim w tej piosence Din Dimbo, rok 1983, album pod tytułem Tre. Teresa Dasio, intrygująca artystka, która w latach 80. współpracowała między innymi z samym Brianem Eno. Z nim zrealizowała dwa albumy, Africane z 85 roku, a także Suite Cinderella z roku 88. No a my dzisiaj wmieszaliśmy ją w to city popowe towarzystwo. No i teraz, skoro już zajrzeliśmy do Europy, to proponuję udać się nieco bliżej naszego kraju, choć nadal będzie w rytmie funku i city popu.

Nadal gościmy w latach 80., ale z Włoch przenieśliśmy się teraz do Czechosłowacji. Tak, w 85. roku grała orkiestra rozrywkowa Golem pod wodzą Jana Wacławika. Zespół, który przez lata akompaniował czeskim, czechosłowackim wokalistom, takim jak Wiktor Sodoma czy Józef Laufer. No i pozostawił naprawdę zaskakujące, fankujące nagrania. No, Czesi i Słowacy potrafili fankować, jak słychać. A państwo piszą na temat City Popu na naszym Facebooku. Przypominam adres facebook.com/nocturn2, a także profil instagramowy Fondziuba. Pisze między innymi Damian. Strasznie się cieszę na audycję. Fascynacja City Popem już lata temu przypadała na moje apogeum zainteresowania kulturą Japonii i wydaje mi się, że to właśnie City Pop był moim ostatecznym motywatorem do rozpoczęcia nauki języka japońskiego. Serdecznie pozdrawiam oczywiście od 22:30 przy odbiorniku radiowym. Już na początek jest miłym zaskoczeniem, a nocna strefa dopiero się rozpoczęła. Pozdrawiam panie Damianie, no i trzymam kciuki za dalszą naukę tego niezwykle trudnego języka. Pan Andrzej Starnowskich Gór, nasz stały słuchacz, odgadł, tak, Teresa de Sio śpiewała po włosku. Jestem ciekaw, czy ktoś z państwa też był nieco skonfundowany po tych piosenkach japońskich i koreańskich, kiedy nagle usłyszeliśmy tę włoską artystkę. Pisze też Daniel, jak zawsze przy odbiorniku, praca nad prelekcją o japońskim jazz fusion w re, umilana przez doskonale znane utwory, które zresztą sam puszczałem w ramach pierwszej części mojej muzycznej japońskiej trylogii o City Popie właśnie. Obecnie na warsztacie powiązania japońskiego fusion z grami wideo, chociażby fakt udziału muzyków T-Square przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do Mario Kart 8. I to jest też temat, który łączy mnie i Daniela, bo jest w najbliższych planach taka audycja u nas, właśnie poświęcona japońskiej muzyce fusion i wyścigom. Także proszę wyczekiwać. Być może w wakacje coś takiego przygotuję dla państwa. Pisze Daniel dalej. Jeśli chodzi o polskie akcenty, jakiś czas temu zauważyłem na YouTubie próby wyszukiwania polskich odpowiedników City Popu w postaci playlist z piosenkami Anny Jurksztowicz, Hanny Banaszak, która pojawiła się dzisiaj już w audycji, czy Andrzeja Zauchy. No a Andrzej Zaucha to jest kolejne skojarzenie, bo jedna z naszych słuchaczek, Julia, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, właśnie zauważyła pewne podobieństwo między Andrzejem Zauchą a głosem, który pojawił się w nagraniu zespołu Golem pod wodzą Jana Wacławika. No na pewno to ten miejski nastrój, który, czy też nastrój miasta nocą, który pojawia się także w piosenkach Andrzeja Zauchy. Będę wracać do państwa maili, będę wracać do państwa wpisów. No a teraz zapraszam wszystkich na wypoczynek na plaży. Niech powieje na nas miła, oceaniczna bryza znad Pacyfiku. Tatsuro Yamashita, czyli król City Popu, a potem grupa Piper.

Nie wiem, czy wie pani, byli więksi miłośnicy zespołu The Beach Boys niż muzycy grupy Piper, no i król City Popu, Tatsuro Yamashita. No właśnie, ci artyści przed chwilą na naszej antenie, którzy zaprosili nas na plażę, Tatsuro Yamashita w swoim wielkim przeboju Sparkle z roku 82 z płyty For You, no i przed chwilą grupa Piper z płyty Summer Breeze, piosenka tytułowa, rok później, rok 83. I to jest czas, te lata, kiedy w Japonii surfing no, staje się swego rodzaju stylem życia. Choć Japonia kojarzy nam się oczywiście z kulturą tradycyjną, z grafikami z okresu Edo, z anime, z wielkimi metropoliami, no to w latach 80. trwał prawdziwy boom na surfing. Plaże w Chigasaki, Shonan czy w Kamakurze stały się miejscem weekendowych wyjazdów mieszkańców Tokio. No i do dzisiaj to są popularne miejsca, w których nie brakuje surferów, ale wspomniana miejscowość Shonan jest o tyle ważna, że właśnie tam działało kilka zespołów, wielu artystów, którzy tworzyli, którzy kształtowali brzmienie City Popu przełomu lat 70. i 80. Jednym z tych zespołów jest Bread and Butter, którego słuchaliśmy kilka lat temu w jednej z naszych corocznych City Popowych audycji. A piszą Państwo o swoich skojarzeniach z latem. Między innymi Justyna na naszym Facebooku pisze o filmie. Japońskim pięknym filmie, który ja przyznam również uwielbiam. Justyna pisze tak. Dla mnie filmem, który najbardziej kojarzy się z latem, jest Szept serca studia Ghibli w reżyserii Yoshifumiego Kondo. To opowieść przesycona słońcem, ciepłem i beztroską lat 90. Jest też chyba jedną z najbardziej. Nic tak nie oddaje letniej atmosfery jak początkowe sceny filmu. Jest upalny wieczór. W Tokio życie toczy się swoim zwyczajnym rytmem. Główna bohaterka wychodzi ze sklepu spożywczego i biegnie do domu. Po drodze pozdrawia znajomych siedzących na ławce. W wejściu do klatki roje owadów krążą wokół jarzeniówki. Taki drobny detal, który wspaniale buduje nastrój, a który uwielbiam. Na schodach Shizuku wita się z sąsiadką, która wspomina o nieznośnym upale i wraca do swojego małego, zagraconego mieszkania. A wszystko to przy dźwiękach Take Me Home Country Road. Każdy, kto kocha lato i lata 90. pokocha ten film.

Pełna zgoda, absolutnie się zgadzam. No i do tych takich drobnych elementów, jak wspomniane owady, które krążą wokół jarzeniówki w upalny letni wieczór, no to ja dodaję jeszcze wszechobecny dźwięk cykad. Cykad, które no, są symbolem japońskiego lata, tej audiosfery Japonii, letnich tygodni. Jachtrock, muzyka, która kojarzy się z morzem, która kojarzy się z plażą, z oceanem. Jednym z przedstawicieli jachtrocka na naszym rodzimym gruncie był Piotr Schulz, artysta, który w 1988 roku opublikował takie oto nagranie.

Hiroshi Sato, Say Goodbye z początku lat 80. Niezwykłe nagranie tego artysty, który miał być jednym z członków legendarnej grupy Yellow Magic Orchestra. W 78 roku Haruomi Hosono zaprosił do swojego przedsięwzięcia właśnie Hiroshiego Sato. Ten jednak odmówił i wyjechał na kilka lat z Japonii. W tym kluczowym momencie, w roku 78, no i powrócił w 82. Powrócił z albumem Awakening, z którego pochodzi słuchana przed chwilą piosenka Say Goodbye, utrzymana w klimacie fusion, soft rocka, trochę Steely Dan, trochę yacht rock. No a wcześniej w tym zestawieniu nasz polski akcent, czyli Piotr Schulz, nieco późniejsze nagranie, wydane w 88 roku, a zarejestrowane, jak podaje nasze radiowe archiwum, w roku 85. To wydały polskie nagrania, a zostało to wszystko zarejestrowane w nasz

tych radiowych studiach właśnie w roku 85 wraz z zespołem Narada. Piotr Schulz, zapomniany artysta, za którego dziękuję nasz stały słuchacz, pan Andrzej z Tarnowskich Gór, który pisze, że jest totalnie pozytywnie zaskoczony, bo Piotr Schulz, cytuję pana Andrzeja, to chyba tylko od wielu, wielu, wielu lat teraz właśnie został zagrany w polskim radiu. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, ale jest szansa, że tego artysty tutaj mogło nie być przez pewien czas, bo to rzeczywiście muzyk zapomniany, podobnie jak wielu innych artystów, wiele innych artystek, których słuchamy w tym pierwszym wakacyjnym wydaniu Nocnej Strefy w Dwójce. A kto jest obecnie największą japońską gwiazdą na zachodzie? Mam wrażenie, że Masayoshi Takanaka.

Tym razem udaliśmy się do Brazylii. Brazilian Skies, kompozycja Masayoshiego Takanaki. Nagranie z 1978 roku, a u nas w Nocnej Strefie opublikowana kilka tygodni temu specjalna wersja kompilacji All of Me, tej kultowej kompilacji Masayoshiego Takanaki z tym słynnym gitarzystą w roli spadochroniarza, który leci w przestworzach, a gdzieś w tle wyspy Pacyfiku. No, okładka absolutnie fantastyczna, która sprawia, że pojawia nam się uśmiech na twarzy. No ale Masayoshi Takanaka to nie tylko mistrz gry na gitarze, ale też artysta, który swoim wizerunkiem od dekad ucieleśnia wakacyjny luz. Kolorowe koszule, opalenizna, szeroki uśmiech, przeciwsłoneczne okulary, okładki pełne palm, ocean, egzotyczne krajobrazy. No, to wszystko sprawiło, że ten muzyk stał się takim chodzącym symbolem beztroskiego lata. Ja to już mówiłem Państwu wielokrotnie na antenie, że kiedy słucham jego nagrań z lat 70. czy 80., to zawsze pojawia mi się ten uśmiech na twarzy. No i tych uśmiechów było ostatnio wiele, bo Masayoshi Takanaka powrócił triumfalnie. No i odbył tournée po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, gdzie wzbudził wielką sensację, zachwyt publiczności i to ogromnej publiczności, bo to były koncerty na kilka tysięcy widzów. No i takie czekają jeszcze Masayoshiego Takanakę w te wakacje. Artysta udaje się w kolejną trasę koncertową i uda się m.in. ponownie do Londynu, gdzie 7 sierpnia wystąpi w Crystal Palace Bowl w trakcie takiego specjalnego wydarzenia, które jest, można powiedzieć, świętem City Popu, bo pojawią się tam także inni artyści związani z tym nurtem, z tamtymi czasami, no bo trzeba dodać, że Masayoshi Takanaka to już 73-letni muzyk, który największą karierę w Japonii robił w latach 70. i 80. Później może trochę o nim zapomniano, no ale teraz mamy do czynienia z niewątpliwie triumfalnym powrotem, no i tymi wielkimi koncertami w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zjawisko absolutnie zdumiewające. Nawet sami Japończycy, różni japońscy krytycy muzyczni, ludzie ze środowiska są zaskoczeni, zdziwieni

tym powrotem tego artysty, ale ja to rozumiem, bo jest tutaj ten luz, jest dystans. No, trzeba podchodzić do tego wszystkiego właśnie z dystansem i uśmiechem na twarzy. Być może takiej właśnie muzyki potrzebujemy. No a teraz przed nami artystka, której płyta Voyager z lat 80. No, można powiedzieć, jest symbolem tej audycji. Symbolem ze względu na okładkę, bo widzimy na niej wieżowce, widzimy wielkie miasto, a na ulicach ocean i naszą główną bohaterkę unoszącą się na tafli wody. Wielkie miasto, ocean, czyli Yumi Matsutoya i album Voyager.

jakiś czas. Znają ten głos na pewno miłośnicy Studia Ghibli. Tutaj uśmiecham się do Justyny, która pisała na naszym Facebooku o filmie Szept Serca. No, Yumi Matsutoya, jeszcze jako Yumi Arai, jej piosenki, te dawne piosenki pojawiają się w filmie Podniebna Poczta Kiki Hayao Miyazakiego. No a my słuchaliśmy utworu z wydanego w latach 80. albumu Voyager, piosenka Tropic of Capricorn. Piszą Państwo na temat City Popu, pisze między innymi pan Łukasz, tak, na naszym Facebooku. Przed chwilą ustawiłem już sobie playlistę na dokładkę po audycji z Masayoshim Takanaką w roli głównej. A tu proszę, jak została wspomniana największa japońska gwiazda na zachodzie, to już wiedziałem, że jednak Takanaka się pojawi. Pozdrowienia, już piąty rok z rzędu rozpoczynam lato z tą audycją. Pozdrawiam, Łukaszu, bardzo mi miło, bardzo dziękuję, że jesteś od 5 lat z corocznym przywitaniem wakacji z City Popem w nocnej strefie. Pisze też Michał, dziękuję za Taeko Onuki, króla Tatsuro i Piper. Czy byłaby szansa na posłuchanie u was utworów zespołu Omega Tribe? W szczególności świetna jest muzyka z tego projektu z czasów, gdy prowadził go Kiyotaka Sugiyama. 5 znakomitych albumów w 3 lata. No to jest jak najbardziej w planach, panie Michale. Może nie dziś, bo dzisiaj playlistę tej audycji mamy wypełnioną po brzegi i mam nadzieję, że jeszcze nieraz uda się pana jakoś pozytywnie zaskoczyć, ale może jeszcze w te wakacje to się jeszcze okaże. No a my wracamy do lat 70. Przed nami dwie artystki. Renata Lewandowska. I to jest nazwisko, które na pewno już wiele państwu powie. A druga z artystek, no to nazwisko powie na pewno wiele miłośnikom City Popu, bo tą drugą artystką jest Junko Ohashi. Dwa nagrania z lat 70.

Crystal City, kryształowe miasto, to o Tokio. Tak w 77 roku śpiewała Junko Ohashi o pięknie, magii i nieustannej energii tętniącego życiem Tokio, przedstawionego jako lśniące, oniryczne miasto. No a wcześniej na naszej antenie słuchaliśmy Renaty Lewandowskiej, Lato tego roku, piosenka z połowy lat 70. To jest sesja z Polskiego Radia, z czasów, gdy Renata Lewandowska współpracowała z kompozytorem Waldemarem Parzyńskim z Nowi Singers. Tak pomyślałem, że te artystki będą doskonale do siebie pasować. Nie wiem, czy zauważyli Państwo dwie rzeczy. Ta pierwsza to taka, że przed chwilą zabrzmiały na naszej antenie skrzypce w piosence Junko Ohashi. No a skrzypce, no właśnie, z którym artystą się Państwu kojarzą z tego nurtu, z tych czasów, z lat 70., 80., no właśnie. No i druga rzecz, jestem też ciekaw, czy zauważyli Państwo, że już ponownie zdążyło zajść słońce, no bo rozpoczęliśmy naszą audycję o zmierzchu od piosenki Minako Yoshidy Lighting Up, rozświetliły się neony Tokio, potem Czwarta nad ranem i piosenka o samotności Taeko Onuki, później już poranek i cały dzień na plaży w towarzystwie muzyki, między innymi Tatsuro Yamashity. No i ponownie zachodzi słońce, ponownie zapalają się miejskie światła. Wieczór już i Zbigniew Wodecki.

After Five Clash. Po godzinie 5, po godzinie 17 właściwie, Japończycy kończą pracę i oddają się rozrywce w wielkim mieście. O tym jest ta piosenka Toshikiego Kadomatsu z 1984 roku, a towarzyszyła jej słuchana wcześniej piosenka Zbigniewa Wodeckiego z jego debiutu z roku 1976. Wieczór już. Piosenki jakby o tym samym, ale stworzone w innych czasach, w innych miejscach przez artystów o zupełnie różnych temperamentach i zupełnie innej wyobraźni. Teksty piosenek Toshikiego Kadomatsu z tamtego okresu, z początku lat 80. często opowiadały o wielkomiejskim życiu, romansach w luksusowych dzielnicach Tokio i życiu nocnym klasy średniej w Japonii epoki bańki gospodarczej. No, my w tamtych czasach mogliśmy tylko pomarzyć o takim życiu, życiu wielu Japończyków w latach 80. No a swego rodzaju muzycznym portretem tamtych czasów, tamtego życia jest właśnie City Pop. City Pop, któremu poświęcam kolejną wakacyjną nocną strefę, bodaj już 8. nocną strefę na powitanie wakacji. Za 21 minut wbije godzina 1. Zbliżamy się powoli niestety do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale jeżeli chcą jeszcze Państwo coś napisać, skontaktować się, skomentować, zachęcam niezmiennie facebook.com/nocturne2, a także profil instagramowy fondziuba albo mail, bardziej tradycyjnie krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Jest z nami dziś jak zwykle Joachim, który jak zwykle też stworzył okładkę do audycji. Żeglowałem po norweskich fiordach, pisze Joachim, i często byłem poza zasięgiem w ostatnich dniach. Dzisiaj pierwszy dzień w Polsce po tej wspaniałej żeglarskiej przygodzie i tak pięknie się trafiło, że mogę odpoczywać przy nocnej strefie i City Popie, który nadal, to podtrzymuję, jest dla mnie najbardziej barwnym muzycznym gatunkiem, dobrym na wszystko, taki balsam dla duszy. Skoro dzisiaj mamy dużo akcentów polskich, to okładką nawiązałem do Gdańska. Serdeczne pozdrowienia i życzenia pięknych muzycznych wakacji dla wszystkich, którzy są dzisiaj z nami. To pozdrowienia od Joachima, a grafikę Joachima mogą Państwo zobaczyć na wspomnianych profilach, na naszych mediach społecznościowych. No cóż, opuszczamy na pewien czas Japonię i tym razem udajemy się do Indonezji. Sprawdzimy, jak w latach 80. brzmiał tamtejszy City Pop. Sięgam bowiem po opublikowaną kilka lat temu kompilację Tanamur City Indonesian AOR City Pop and Boogie. To jest kompilacja, na której znalazły się indonezyjskie nagrania z lat 80. No i płyta, która przenosi nas do Dżakarty tamtych czasów, miasta, które za rządów Suharto przeżywało gospodarczy boom, a wraz z nim rozkwit klubów, dyskotek i nocnego życia. No i taką dyskoteką jest Tanamur. Tanamur, która też znajduje się w tytule tej kompilacji. Choć kraj pozostawał pod autorytarnymi rządami, otwarcie na zagraniczny kapitał sprawiło, że indonezyjska scena muzyczna zaczęła chłonąć zachodnie disco, funk, jazz, jachtrock. No i na pewno też japońscy artyści docierali do indonezyjskich muzyków. Posłuchajmy dwóch fragmentów tej kompilacji. Na początek grupa Chaseiro w utworze Waktu Kian Berarti, a później New Rollies w piosence Sebua Kenyattan.

Tanamur City, czyli indonezyjski city pop lat 80. w nagraniach dwóch indonezyjskich grup. Przed chwilą New Rollies w piosence Sebua Kenyatan, a wcześniej grupa Chaseiro w utworze Waktu Kian Berarti. City pop na całym świecie. Jak się okazuje, udało nam się odnaleźć te tropy city popowe w nagraniach z Indonezji, Korei, w Polsce, w Czechosłowacji. Dobiega końca nasza wspólna podróż przez ulice Tokio, Seulu, Dżakarty, wielu innych miejsc, które w latach 80. wybrzmiewały syntezatorami, bogatymi aranżami orkiestrowymi, zespołowymi, szumem oceanu, a także nocnym rytmem miasta. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Bardzo dziękuję także za ogromny odzew, jak co roku w tej pierwszej wakacyjnej nocnej strefie, w której już tradycją jest słuchanie city popu. Mam nadzieję, że ta muzyka choć na chwilę pozwoliła poczuć się Państwu w wakacyjnym nastroju, że poczuliście Państwo wakacyjny wiatr, że przenieśli się Państwo tam, gdzie czas płynie odrobinę wolniej. W następnym wydaniu wakacyjnej nocnej strefy słyszymy się za 2 tygodnie, w poniedziałek o 22:30, o tej nowej, wcześniejszej letniej porze. Magdalena Wojtulanis realizowała nasz program, mówił Krzysztof Dziuba, no i zostawiamy Państwa z Kingo, Hamadą, a także Anri. City Pop jeszcze do godziny 1 w dwójce.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. W nocnym wydaniu audycji przypomnę drugą symfonię Witolda Lutosławskiego oraz cztery eseje na orkiestrę Tadeusza Berda. Przystępując do pracy nad drugą symfonią, Witold Lutosławski wracał do tej formy po mniej więcej dwóch dekadach. Przypomnę, że pierwszą ukończył w 1947 roku, druga pisana była etapami od 1965 do 1967 roku na zamówienie Radia Północno-Niemieckiego w Hamburgu dla uświetnienia setnego serii organizowanych przez tę rozgłośnię koncertów opatrzonych hasłem Das Neue Werk, nowy utwór. Pracę nad nią rozpoczął w lipcu 1965 roku od części drugiej, opatrzonej określeniem Direkt. Doprowadził ją do końca na początku września roku 1966. Zabrakło czasu na skomponowanie części pierwszej Hésitant. Dlatego podczas premiery w Hamburgu w październiku 1966 roku Radiowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą Pierre'a Boulez'a zagrała tylko część drugą. Ogniwo pierwsze Witold Lutosławski

i ukończył pod koniec kwietnia 1967 roku. Obie części dzieła, po raz pierwszy wykonane, zostały pod jego batutą przez Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach 9 czerwca 1967 roku. W następnym roku nasi radiowi symfonicy także z udziałem autora dokonali nagrania archiwalnego dzieła. I ta rejestracja teraz przed nami.

Drugą symfonię Witolda Lutosławskiego wykonała Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją kompozytora. Nagranie powstało w 1968 roku i w tym samym roku przedstawione zostało na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu, przynosząc autorowi po raz czwarty najwyższy laur. W 1959 roku w tym prestiżowym konkursie obok muzyki żałobnej Witolda Lutosławskiego na orkiestrę smyczkową pierwsze miejsce ex aequo przyznano Tadeuszowi Berdowi. Za powstałe w 1958 roku cztery eseje na orkiestrę. I tej kompozycji teraz posłuchamy. Dzieło stanowiło przełom w twórczości kompozytora. Jak w laboratoryjnej retorcie elementy neoklasyczne, linearne, polifoniczne mieszają się z myśleniem, którego istotą jest operowanie brzmieniem i kolorem. Pierwsze znajdziemy w części drugiej, której materiał zaczerpnięty został z wcześniejszego divertimenta na kwintet denty. Ogniwa skrajne przenika nowy język kompozytora, czerpiący z dodekafonii, mocno zarazem nasycony nutą liryczną, czy też szerzej romantyczną. Niezwykle efektowna, przywodząca na myśl słynną sonatę na dwa fortepiany i perkusję Béli Bartoka jest część trzecia utworu. Premiera światowa z udziałem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego odbyła się w 1958 roku podczas drugiego festiwalu Warszawska Jesień. My posłuchamy Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Nagranie pochodzi z koncertu upamiętniającego we wrześniu 2006 roku 25. rocznicę śmierci Tadeusza Berda.

Jedno z arcydzieł muzyki polskiej. Powstały w 1958 roku cztery eseje na orkiestrę Tadeusza Berda wykonała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. Dziś na początek naszego spotkania przygotowałem nagranie trzeciej symfonii Witolda Lutosławskiego, utworu zamówionego przez Chicago Symphony Orchestra w 1983 roku. Kompozytor podzielił go na dwie części, bo jak sam wspominał, po wysłuchaniu symfonii, koncertu czy nawet sonaty, chociażby Johannesa Brahmsa, zawsze czuł się wyczerpany. Pierwsze ogniwo symfonii jest jedynie przygotowaniem do tego drugiego. Ma rozbudzić naszą ciekawość, ale także nas pobudzić, szczególnie poprzez energiczne powtórzenie czterech dźwięków. Być może skojarzą się one Państwu z otwarciem innego symfonicznego dzieła spod pióra Ludwiga van Beethovena. Trzeciej symfonii Witolda Lutosławskiego posłuchamy w wykonaniu Los Angeles Philharmonic, dyryguje Esa-Pekka Salonen.